0: sobie przystanek na zapomnianej stacji, gdzie to co niewypowiedziane wreszcie jakoś zabrzmi gdzieś między przepraszam, ale nie mogę wybaczyć.
1: Między słowami jak gada.

0: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że plan jest ten słodziak.

0: Poznań, kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo. No hello. No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałaś poczty? Dobra, no to na żywo, jeszcze raz, no?

0: si lubimy chillout. Jaki ma sens się dziś spinać? Buzuje w nas ta endorfina. Sukienka, pin-up, tak ciebie opina. Wow, błędny wzrok, kolejny szok.
1: Eska Beskidy.

Radio SK. Ain't no hesitation if you step, you get a race.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: SK Beskid News.
2: Katarzyna Graboń, Radio SK. W Żywcu trwają prace nad projektem uchwały krajobrazowej. Dlaczego miasto potrzebuje takich przepisów? O tym Janusz Juraszek, zastępca burmistrza Żywca.
1: SK Beskidy.
3: Generalnie jest tak, że większość miast w Polsce przystępuje do sporządzenia projektu uchwały krajobrazowej i my też przystępujemy. Przede wszystkim chcemy zadbać o krajobraz, o otoczenie, o estetykę, żeby to miasto było coraz piękniejsze, zachęcało do przyjazdu, do zamieszkania. No i powiedzmy sobie szczerze, że niektóre reklamy burzą tą harmonię, tą estetykę. No i chcemy to w pewnym sensie uregulować prawem miejscowym, czyli uchwałą krajobrazową. Ta uchwała będzie dotyczyła tablic i urządzeń reklamowych oraz małą architekturę. Będzie obejmowała również małą architekturę, ale generalnie to, co widać czy słychać z przekazu społecznego, to dużo emocji zajmuje tematyka reklam, przede wszystkim tych płaskich reklam. To jest ten problem, który jest podnoszony przez lokalną społeczność, czy też przyjezdnych turystów do nas, do Żywca. Trzeba z tym coś zrobić. No i teraz, jeśli jesteśmy na poziomie tego, co obecnie jest prawodawstwa, no to tutaj nie bardzo jest, no można wezwać tu, rozmawiać, apelować. Jest tu taki dyskomfort, powiedzmy, prawny, nie? No, ale w momencie, gdy będziemy mieć tą uchwałę krajobrazową, to już się sytuacja delikatnie zmienia, nie? Bo raz, mamy wymogi i on musi się do tych wymogów dostosować, taki jest obowiązek tego prawa miejscowego, który jest zapisany, i dwa, ten wygląd musi być odpowiedni. I teraz, jeśli on nie spełnia tego, no to tu wchodzimy w inną kategorię tak zwanych kar administracyjnych, nie? Czyli oprócz tego, powiedzmy, mówiąc w cudzysłowie, narzędzia takiego słownego, werbalnego, tak, to mamy jeszcze to narzędzie takie administracyjne. Nie jest to żadną tajemnicą, że taka dość popularny sposób reklamy tej działalności gospodarczej, którą ktoś tam gdzieś prowadzi, no to jest poprzez tą reklamę tych tablic czy urządzeń reklamowych, nie? Umieszczanych w przestrzeni publicznej, nie? Żeby, powiedzmy, ten klient to zobaczył, żeby przykuł jego uwagę, żeby przyszedł i kupił produkt, nie? To jest przecież bardzo istotne, nie? I trzeba wiedzieć, że nam jako samorządowi nie chodzi o to, żeby, powiedzmy, wpłynąć negatywnie na cały proces i działanie gospodarcze, żeby, nie wiem, obniżyć jego dochody, przychody, żeby go, nie wiem, zajechać podatkami, tylko chodzi o to, żeby to w pewnym sensie wyglądało estetycznie, bo też ja myślę, że zdają sobie druga strona, jeśli mogę tak powiedzieć, zdaję sobie z tego sprawę, że wygląd tej reklamy świadczy o nim, tak? Że ta działalność jest, powiedzmy, na odpowiednim poziomie, no bo to jest taki sygnał, prawda, dla tego klienta, nie? No i to jest jedna sprawa. I druga sprawa, no to też jak gdyby, nie wiem, te zasady, czy to zasady, powiedzmy, finansowe, czy też te techniczne, które by określały te reklamy, no nie mogą wprowadzać utrudnień. No generalnie chodzi o to, żeby tą przestrzeń uporządkować, nie? Żeby ona była estetyczniejsza, nie? No, ja tak patrzę na to i z tego, co widzę, część moich koleżanek i kolegów tu, co pracujemy razem, no też postrzega to w ten sposób.
1: SK Beskidy.
2: A teraz już będzie nieco muzycznie, bo opowiemy Wam o kolejnej edycji Floriańskich Wieczorów Muzycznych. Ale nie tylko. Chcemy Was zaprosić na spotkanie, można powiedzieć, z kulturą wysoką, a w zasadzie z taką muzyką. Zapraszamy Was dzisiaj wraz z Tomaszem Barcikiem na kolejny już cykl wieczorów floriańskich w kościele pod wezwaniem świętego Floriana w Żywcu Zabłociu. No i trzeba przyznać, że to już 14. edycja tych przepięknych koncertów, no, w których można naprawdę spotkać się z wirtuozerską muzyką, ale też naprawdę światowej klasy samymi muzykami. Ale więcej o tym już nasz dzisiejszy gość, Tomasz Barcik.
4: Koncerty zapoczątkowaliśmy w 2013 roku, więc tak jak Pani wspomniała, to już jest 14. edycja. Można powiedzieć dosyć chwalebnie, że nawet pandemia tych koncertów nie zatrzymała, bo też te koncerty się odbywały troszeczkę w innej formie, było ich troszkę mniej, ale także były. Także mamy ciągłość od 14 lat i nie przestaliśmy tych koncertów organizować. Organizowanie każdej edycji jest już, można powiedzieć, takim troszkę wyzwaniem, bo co roku zastanawiamy się, kogo zaprosić, żeby naszych słuchaczy zaskoczyć czymś nowym, żeby pokazać inne brzmienia może organów, może jakiś inny repertuar. W tym roku będziemy mieli także akcent międzynarodowy, będzie jeden wykonawca zagraniczny. Dwa lata temu udało się nam też zaprosić profesora z Düsseldorfu i Berlina, pana profesora Wolfganga Zeifena. To jest, można powiedzieć, dla niewtajemniczonych taka światowa tobliga, jeśli chodzi o organistów. Przez kilka lat próbowaliśmy, ale udało się. W tym roku zaplanowaliśmy 5 koncertów, one odbywają się od maja do września, po jednym w miesiącu. Pierwszy już 17 maja o godzinie 19. Wystąpi wybitna organistka, pani profesor Hanna Dys z Gdańska. Jest to wykładowczyni Gdańskiej Akademii Muzycznej. Organistka koncertująca praktycznie na całym świecie. Jeśli by spojrzeć na jej biografię albo stronę internetową, to praktycznie w każdym miesiącu gra w jakimś ciekawym miejscu. Ostatnio we Włoszech, a teraz przyjedzie do Żywca. Zaprezentuje, myślę, bardzo ciekawy repertuar. Będzie to repertuar 19 i 20 wieczny. Będą także transkrypcje, czyli coś, co dla słuchaczy, myślę, jest taką zawsze ciekawostką. Czyli będą to utwory, które zostały napisane nie na organy stricte, tylko na jakieś inne składy czy na inne instrumenty, czasami na orkiestrę symfoniczną. I pani profesor będzie grała je w przekładzie na organy. Po raz kolejny będzie udowodnione, że organy są taką jednoosobową orkiestrą, potrafią imitować orkiestrę symfoniczną, do czego zresztą budowniczowie organów od epoki romantyzmu dążyli, żeby właśnie organy naśladowały te przeróżne instrumenty orkiestrowe, trąbki, puzony, instrumenty smyczkowe, flety. Także koncert zapowiada się bardzo ciekawie. Oprócz tego będzie także troszkę literatury organowej, ale te transkrypcje będą takim głównym punktem tego koncertu.
2: To w zasadzie wasz pierwszy gość w tym 14 już cyklu, ale tych gości będzie dużo więcej.
4: Tak, kolejny koncert będzie w czerwcu. Wystąpi rodzina, co ciekawe. Na organach zagra Daniel Strządała, pan doktor, wykładowca też Akademii Muzycznej, tym razem nie w Gdańsku, a w Katowicach, w klasie organów, który zagra na organach, ale także na klawesynie, na bardzo znanym barokowym instrumencie, który będzie specjalnie tutaj dostarczony na ten koncert, także myślę, że kolejna ciekawostka dla słuchaczy. Towarzyszyć będzie mu Ewa Zaborny-Strządała, prywatnie jego żona, która zagra na skrzypcach, oraz mama Ewy, czyli teściowa Daniela, pani Aleksandra Pawełek-Zaborny, która zagra także na skrzypcach. Także będziemy mieli trzech wykonawców. W lipcu zagra Arkadiusz Popławski, bardzo znane nazwisko w świecie organowym, wybitny improwizator, ale także wykonawca różnych transkrypcji oraz literatury organowej, który przyjedzie do nas z Raciborza. W sierpniu tak się przyjęło, że podczas każdej edycji mamy tak zwany koncert młodych. Przyjedzie dwóch studentów, ale bardzo wybitnych studentów, którzy wygrywają przeróżne koncerty z Akademii Muzycznej w Poznaniu. Bartosz Wódczak, który zagra na organach, i Dominik Zimny, który zaśpiewa barytonem. Natomiast we wrześniu będziemy mieli finał. I podczas tego finału pierwsza część to będzie koncert organowy, który wykona Fabian Greś z Bratysławy na Słowacji. Wybitny organista młodego pokolenia, także student, ale w tym roku, z tego co patrzyłem, to w 7 albo 8 krajach będzie koncertował, między innymi w Norwegii i także u nas w Żywcu. To jest jedyny jego koncert w Polsce i chyba, z tego co wiem, to w ogóle pierwszy w historii. Natomiast wystąpi także wybitny, naprawdę bardzo wybitny zespół wokalny Vera Voce, którym dyryguje i który założyła Magdalena Przemyk, studentka klasy dyrygentury, właściwie tegoroczna dyplomantka z Akademii Muzycznej z Katowic, na co dzień pochodząca z Mazańcowic i działająca tutaj w naszym regionie. Także będzie to też bardzo ciekawy koncert, bo oprócz organów usłyszymy właśnie muzykę wokalną na najwyższym poziomie. Wspomnę tylko, że ten zespół koncertuje na przeróżnych wydarzeniach, także transmitowanych przez różne media i telewizje.
2: No dobrze, tu mamy piękny zestaw naprawdę świetnych muzyków, ale muszę zapytać też o ten zabłocki instrument. Prawdą jest, że to wszystko zaczęło się od potrzeby remontu te 14 lat temu?
4: Tak, znaczy organy, tak jak każde urządzenie techniczne, czy to samochód, czy jakieś urządzenie elektroniczne, potrzebuje serwisu. Tak jak w przypadku samochodu raz w roku jeździmy wymienić tam przysłowiowy olej, jakieś tam filtry, organy potrzebują takiego corocznego serwisu, jakiejś regulacji, dostrajania i serwisu. Natomiast ten instrument, no jak wiele wykonawców mówi, jest wybitnym pod kątem brzmieniowym, bardzo udanym. Ta firma, która jest budowała, firma Biernackiego w 1961 roku, budowała różne instrumenty, nie wszystkie były udane. Część tych instrumentów już nie istnieje, nie przetrwała do dzisiejszych czasów, bo była tak źle wykonana, że po prostu trzeba je było wymienić. Natomiast ten instrument wyjątkowo bardzo dobrze im wyszedł, że tak to nazwę. I dlatego warto o niego dbać. Był tutaj właśnie budowany do tego kościoła, nie był sprowadzany, jak to często też ma miejsce w dzisiejszych czasach. Remont takiego instrumentu byłby bardzo kosztowny, całościowy, dlatego podczas koncertów zbieramy też jakieś datki zawsze i staramy się remontować go małymi etapami. Jesteśmy już po dwóch takich większych etapach. Pierwszy to była elektronika, cała elektryka, instalacja elektryczna, która steruje instrumentem, która po prostu nagryziła pożarem. Takie 60-letnie kable trzeba było powymieniać i różne inne podzespoły. Te organy mają 3 sekcje, 2 do grania rękoma i 1 do grania nogami. Właśnie jedna z takich sekcji jest na ukończeniu. W zeszłym roku rozpoczął się taki mały remont, polegający na czyszczeniu, wymianie różnych komponentów, uszczelnieniu miecha, który przeciekał i to powietrze właśnie tam uciekało zamiast do piszczałek, to na cały kościół, powodując dodatkowo jakieś nieprzyjemne efekty. Także idziemy cały czas do przodu, dzięki, myślę, przychylności tutaj księdza proboszcza i parafian, którzy coraz liczniej też na te koncerty przychodzą. Z samych koncertów, szczerze powiedziawszy, ciężko byłoby zebrać finanse. Jeden taki etap to jest minimum 30-40 tysięcy, a remont całego instrumentu od 200 do 350 tysięcy. Więc to są ogromne sumy, szczególnie w obecnych czasach, gdzie każdy grosz, można powiedzieć, się liczy. Nie jesteśmy w stanie na takich 5 koncertach rocznie nazbierać takiej kwoty. Natomiast tutaj ksiądz proboszcz jest przychylny, parafianie także, mamy jeszcze inne akcje. Raz w roku, między innymi w listopadzie, gdzie takie fundusze zbieramy i tak takie małe cegiełki jedna po drugiej odnawiamy. Także mam nadzieję, że za kilka lat ten instrument już będzie w idealnym stanie. Póki co jest w pełni sprawny, w pełni grający, ale są jakieś mankamenty, coś się odzywa później, coś się czasami nie chce odezwać. Czasami coś samo gra, a nie powinno, także tego typu sytuacje. Mamy nadzieję, że będzie to szło do przodu, że będzie coraz bardziej mógł cieszyć podczas tych koncertów i zachwycać wykonawców.
2: Wiem, że to wszystko zaczęło się od tutaj, takiego no, bardzo lokalnego pomysłu i tych żywieckich, a w zasadzie zabłockich organów, ale wy już jesteście stowarzyszeniem. No i właśnie, te wieczory floriańskie to nie jedyna wasza inicjatywa.
4: Tak, w 21 roku w grudniu bardzo spontanicznie powstał taki pomysł. Spotkaliśmy się w trzech organistów, razem z kolegami, między innymi organistą Bielskiej Katedry Świętego Mikołaja, i stwierdziliśmy, że fajnie by było te koncerty jakoś zalegalizować, stworzyć coś, dzięki czemu moglibyśmy też pozyskiwać zewnętrzne fundusze. Organizacja takiego koncertu to jest od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Nie chcę już teraz mówić o precyzyjnych cenach, ale zdarzały się koncerty, że potrzebowaliśmy na nie około 10 tysięcy nawet. Biorąc pod uwagę z drugiej strony, że zbieramy na organy, a wydać 10 tysięcy na koncert, czy nawet kilka tysięcy, no to byłoby to troszkę nielogiczne, bo to, co byśmy zebrali, no to wydalibyśmy na wykonawców, więc nic byśmy przy tym instrumencie nie zrobili. I tak w grudniu pewnego wieczora wyszukaliśmy regulaminów i wszelkich potrzebnych dokumentów w internecie. Posiedzieliśmy do nocy, stworzyliśmy swój regulamin, wymyśliliśmy nazwę, stowarzyszenie nazywa się Harmonia Eteria, siedzibę ma w Żywcu. Już parę tygodni później ono było zalegalizowane, tworzą je obecnie 3 osoby oraz sztab takich wolontariuszy, którzy przy tych koncertach pomagają. I w pierwszej edycji pierwszej edycji po powstaniu, że tak powiem, stowarzyszenia spróbowaliśmy napisać dotację, tak zwany grant do powiatu żywieckiego. Otrzymaliśmy. W kolejnym roku otrzymaliśmy także z miasta. Apetyt rósł cały czas, więc później spróbowaliśmy napisać do miasta Bielska-Białej i tam od kilku lat też tą dotację dostajemy. Był także powiat bielski. Także mieliśmy takie szczęście, że na wszystkie te koncerty, może nie były to jakieś zatrważające kwoty, ale na każdy koncert coś dostawaliśmy. Dzięki temu właśnie te koncerty w tym roku u Świętego Floriana są dotowane i z powiatu żywieckiego, i z miasta Żywca, co na pewno ułatwia tą organizację, bo wykonawców możemy właśnie z tych środków pokryć. Oprócz tego organizujemy już kolejny rok z rzędu koncerty w innych kościołach tutaj powiatu żywieckiego. Wymyśliliśmy taki cykl improwizacja, muzyka tu i teraz. Muzyka, która powstaje na żywo, nie jest nigdzie zapisana. W ubiegłym roku mieliśmy koncert w Radziechowach, tutaj koło Żywca. Wcześniej w Pebli Małej, jeszcze wcześniej w Kamysznicy. W tym roku planujemy dołączyć Cisiec obok Węgierskiej Górki oraz ponownie Radziechowy. Ale także rozpoczęliśmy kolejny cykl w samym Żywcu, Wieczory Muzyczne w Farze Żywieckiej, czyli w Konkatedrze przy Rynku, w Konkatedrze Najświętszej Maryi Panny. I tam już będzie też trzecia edycja, lipiec, sierpień, wrzesień po jednym koncercie. I można powiedzieć, ten cykl floriańskich oraz wieczorów muzycznych spięliśmy takim jedną klamrą pod tytułem Żywiecki Festiwal Organowy. Także mamy w tym roku sporo koncertów. Dodatkowo będzie we wrześniu w Kościele Świętego Krzyża w Żywcu, więc w samym Żywcu planujemy zorganizowanie 9 koncertów. Obecnie ten Żywiecki Festiwal jest największym festiwalem w naszej diecezji i w okolicy. Cieszy mnie to, że te koncerty są także rozpoznawalne już powoli w całym kraju. Coraz więcej osób na nie przyjeżdża, nie tylko z Żywca, są osoby, które przyjeżdżają z Katowic, Krakowa na te koncerty. Dodatkowo w lipcu organizujemy już kolejny rok z rzędu, 4 lub 5, musiałbym to dokładnie sprawdzić, kurs improwizacji dla muzyków, dla organistów, ale także dla pianistów. Jest to taki jeden dzień, jedna sobota początkiem lipca, gdzie spotykamy się i pod okiem jakiegoś wybitnego właśnie pedagoga ćwiczymy improwizację, ale też różne zagadnienia właśnie muzyczne. Ciekawostką jest to, że 2 lata temu właśnie profesor Zajfen w 24 roku ten kurs prowadził, to mieliśmy osoby z Krakowa, z Gdańska, z Lublina, z Warszawy. Można powiedzieć kolokwialnie, że pół Polski na to wydarzenie przyjechało. W tym roku też taki kurs będzie. Oprócz Żywca w tym roku druga edycja katedralnego festiwalu organowego w Bielsku-Białej, w Katedrze Świętego Mikołaja, gdzie właśnie kierownikiem artystycznym jest Maciej Leśniak, czyli organista katedry, a przy okazji współzałożyciel naszego stowarzyszenia. Mamy też od kilku lat taki cykl w Bielsku-Białej In Memoriam, taka robocza nazwa. Co roku znajdujemy jakąś ciekawą postać, głównie z zakresu muzyki organowej, ale nie tylko, której poświęcamy 2 koncerty rocznie. Próbujemy dotrzeć do utworów tej osoby, jeśli takie skomponowała, do jakiejś biografii, czasami z rodzinami uda się kontakt nawiązać. W tym roku będzie to Fritz Lubrich in Memoriam. To był organista Kościoła Ewangelickiego Zbawiciela w Bielsku-Białej. W poprzednich latach mieliśmy też imienia Czajanka, organisty Katedry w Bielsku, imienia Stefana Prochownika, organisty różnych kościołów w Bielsku-Białej. Także chcemy te osoby i te postaci upamiętnić i pokazać, bo mało kto wie i interesuje się tym, że takie osoby były i miały taki porządny wkład w muzykę organową i wykształciły rzesze różnych później organistów koncertujących współczesnych. Także w tym roku także cykl In Memoriam. 1 koncert będzie w Kościele Świętej Trójcy w Bielsku-Białej, 2 w kaplicy przy ulicy Listopadowej w Bielsku-Białej. To jest taka ciekawostka, wspomnę. Jest to kaplica cmentarza ewangelickiego. Taka przy drodze, przechodząc tamtędy, mało kto wie, że ona istnieje. Widać tylko kawałek dachu. To jest obok słynnej szkoły Kopernika w Bielsku-Białej. I tam zaczęliśmy organizować właśnie takie, troszkę myśmy to nazywali, może troszkę zaduszki, troszkę takie rekwiem poświęcone właśnie tej danej osobie w konkretnym roku. W tym roku będzie kolejny koncert. Ta kaplica wypełnia się po brzegi. W zeszłym roku brakło krzeseł i bardzo wiele osób musiał po prostu posłuchać koncertów w pozycji stojącej, także w tym roku liczymy też na wielką frekwencję. Co ciekawe, tam odbywa się koncert właśnie przy użyciu zabytkowych tamtejszych organów, ale nie używamy podczas tego koncertu w ogóle elektryczności. To jest taka kolejna ciekawostka. Nie używamy mikrofonów, bo jest tam fantastyczna akustyka. Nie używamy praktycznie w ogóle oświetlenia, bo wszędzie rozłożone są świece. Jedynie jakieś tam takie kolorowe wspomagacze dla klimatu. Ale co ciekawe, organów wtedy też nie napędza silnik elektryczny, tylko mamy kalikanta i osobę, która przez godzinę nożnie te organy napędza. Można by było powiedzieć, że na dzisiejsze czasy niezłe kardio. Także w tym roku czeka nas ponad 20 koncertów, jeszcze w Studziące, koło Pszczyny i w innych miejscach. Tak naprawdę to stowarzyszenie z roku na rok się rozrasta i wielu organistów, wielu proboszczów zgłasza się do nas, że takie koncerty chciałoby organizować. Niestety troszkę brakuje nam już kalendarza, bo najwięcej takich koncertów możemy zrobić w okresie wakacyjnym. Ale jeśli byśmy złączyli cały Żywiecki Festiwal w tym roku, czyli 9 plus 4 koncerty w katedrze plus 2 in memoriam, robi się już z tego duża suma i powoli nie ma miejsca, gdzie by to organizować. A zima i wiosna są takim złym momentem na organizację koncertów ze względu na temperatury w kościołach, bo głównie działamy właśnie w kościołach. Także nie jesteśmy w stanie każdemu pomóc. Natomiast jeśli ktoś jest chętny i wyraża chęć i chciałby takie koncerty organizować, to jak nie w tym roku, to gdzieś tam w kolejnych latach wpisujemy to w kalendarz.
2: Już można się zapisywać.
4: Zapraszamy.
2: Muszę Cię jeszcze o to zapytać, już w zasadzie kończąc to nasze dzisiejsze spotkanie. Czy to jest trochę też tak, że wpisaliście się trochę w taką lukę propozycji z muzyką klasyczną, muzyką poważną? Tego w Żywcu chyba na swój sposób brakowało i tu właśnie idealnie wpisała się ta muzyka organowa i ten Wasz pomysł, który no właśnie zaczął się od pomysłu na remont. A tu okazało się, że tych ludzi, którzy mają apetyt na tego typu spotkania, tego typu koncerty jest naprawdę sporo.
4: Czy głównym takim celem naszego stowarzyszenia, nawet to mamy w statucie ujęte i przy pisaniu tych grantów co roku o tym przypominamy, głównym celem jest propagowanie tej muzyki organowej, tej muzyki klasycznej. Niestety, to jest temat rzeka, można by o tym bardzo długo mówić, ta muzyka klasyczna jest troszeczkę pomijana. Szczególnie u nas w okolicy, gdzie nie mamy filharmonii, nie mamy opery. Co prawda jest teraz kawatina od kilku lat, która nadrabia troszeczkę tą lukę. Natomiast jak zaczynaliśmy w 2013 roku, to jedyne koncerty jakiejś muzyki klasycznej odbywały się raz czasu w Miejskim Centrum Kultury albo w BCK-u. Mało kto mógł sobie pozwolić, żeby pojechać do Krakowa czy do Katowic do jakiejś filharmonii czy opery na spektakl. Raz, że ceny biletów nie są zbyt niskie, dodatkowo transport. Myśmy właśnie wtedy wymyślili, że te koncerty to będzie taka muzyka klasyczna, muzyka poważna, oczywiście organowa, dostępna dla wszystkich. Gdzie nie będzie to impreza z biletami, gdzie każdy będzie mógł przyjść, każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie. Jeśli chodzi też o repertuar, właśnie też w ostatnich latach patrzymy na to, żeby to była, mówiąc tak bardzo kolokwialnie, muzyka pod ludzi troszkę, tak? Bo staramy się, żeby na tych koncertach nie było wykonywanych samych utworów takich organowych, które potrafią trwać 15-20 minut albo pół godziny, bo powiem szczerze, dla mnie jako nawet muzyka po studiach, po klasie organów, po muzyce kościelnej. Czasami tego typu koncert potrafi być trudny i mówiąc szczerze nudny, więc staramy się, żeby było więcej, ale jakichś krótszych utworów i właśnie wychodząc naprzeciw tym właśnie słuchaczom, chcemy, żeby to też były różne transkrypcje. Na pewno jak ktoś przychodzi na koncert i usłyszy jakiś znany fragment jakiegoś utworu, który gdzieś tam słyszał w radio, czy w telewizji, czy w jakimś kabarecie, czy gdzieś. Oczywiście wszystko w ramach sakrum, bo działamy w kościele. Ale jeśli usłyszy coś takiego znanego, czy z jakiegoś filmu może, to na pewno jest to przyjemniejsze niż słuchanie czegoś, o czym można powiedzieć, no nie ma pojęcia. Także na początku troszkę się martwiliśmy, bo były koncerty, gdzie było 20 osób, było 30 osób. Teraz na tych koncertach jest coraz więcej osób, mamy już, można powiedzieć, takich stałych melomanów, którzy już od grudnia pytają, a co z koncertami, kiedy będą koncerty i trzeba ich uspokajać, że będą kolejne. Mamy nadzieję, że w tym roku będzie jak najwięcej osób, bo to wszystko, można powiedzieć, są naczynia połączone. Większa liczba osób, dla nas większa motywacja. Później mamy te jakieś datki na rzecz organów, ale przede wszystkim też na organizację kolejnych koncertów, więc to się też przekłada na jakieś finanse, także jest to dla nas dodatkowa motywacja, żeby po prostu działać i robić coraz lepsze koncerty. Co będzie w przyszłości, nie mam pojęcia, bo już naprawdę poprzeczka jest bardzo wysoko ustawiona, ale mamy nadzieję, że to wszystko się będzie rozwijać.
2: I tego Wam życzymy. Przypomnijmy jeszcze na koniec naszego dzisiejszego spotkania ten najbliższy koncert w ramach Floriańskich Wieczorów Muzycznych tutaj w Żywieckim Zabłociu.
4: Najbliższy koncert odbędzie się w najbliższą niedzielę, dokładnie 17 maja o godzinie 19. Pani profesor Hanna z Gdańska wystąpi. I ja może od razu pozwolę sobie jeszcze, bo tutaj w parafii we wszystkich grupach współpracujemy. Mamy także chór, bardzo prężnie działający, do którego też Państwa zapraszam. Ale akurat 17 o godzinie 16 w klubie Papiernik, tutaj obok naszego kościoła, odbędzie się też przedstawienie pod tytułem 3 minuty, organizowane przez młodzież tutaj oazową i działającą przy naszym kościele. Także tego dnia będziemy mieli bardzo kulturalnie i obfito. O 16 zapraszam na ten spektakl. Myślę, że warto docenić tutaj młodych ludzi, którzy będą wcielać się w rolę aktorów, a zaraz po tym zapraszamy na inaugurację naszych Floriańskich Wieczorów.
1: SK Beskidy.
2: W tej części magazynu opowieść o świecie, który gdzieś już zaginął, i o relacjach, do których się tęskni. O tym wszystkim opowie pani Jadwiga Kliś. Dzisiaj zapraszam Was na rozmowę z panią Jadwigą Kliś, mieszkanką Wieprza, ale trzeba też przyznać, że taką łączniczką w swoich wspomnieniach między teraźniejszością a bardzo barwną przeszłością właśnie tej lokalnej społeczności i dawnej wsi, można powiedzieć, która na przestrzeni ostatnich lat bardzo, bardzo się zmieniła. Zacznijmy od tego słowa przedstawienia pani. Słychać, że pani tutaj wzrastała. No to właśnie, czym pani się dzisiaj zajmuje? No i do czego pani tęskni z tych lat?
5: No powiem pani tak, ja bardzo, bardzo tęsknię za takimi dawnymi czasami, za tymi ludźmi otwartymi, za tą szczerością, za tym udzielanie się jeden drugiemu, za pomoc jeden drugiemu w sąsiedztwie i tak dalej. Mi jest bardzo tęskno. Dawni ludzie odwiedzali się, chodzili jeden do drugiego, opowiadali różne pogodki, przędli na przątkach, w karty grali, pletli cwetry, kopytka, wszystko wtedy robili, bo to było ich zajęcie na zimę, bo kobiety nie pracowały. Chłopi jak ta dostał jaką robotę, no to szedł do lasa ściągać, zrywać drzewo, jak miał konie, a baby się opiekowały gospodarstwem, bo w każdej chałupie były krowy, świnie, łowce. U nas ich było zawsze koło 100, owiec miał tata. Zawsze. I zawsze te łowce dla niego były na pierwszym miejscu. Na pierwszym miejscu. Od 9 roku się tym zajmował do 84 roku. Zawsze z nimi chodził i miał tak ich wyszkolone, coś tak miał, że jak wyszedł ze stajni, a przyszedłby jakiś sąsiad z nim pogadać, to on stoi i czekał. Dotąd nie szły się paść, a dopiero tata nie ruszył. Ale zawsze wychodząc ze supy, czy z kosora, zawsze przed nimi robił znak Krzyża Świętego. Zawsze na wiosnę, jak pierwszy raz wychodził, święcił wodą, kadził od wilków, od wszystkiego. I był bacą najstarszym w Cięcinie, 2 lata temu zmarł. Bardzo tęskno mi do tamtych czasów, bo to naprawdę było taki, powiem pani, taka wdzięczność, taka jak jedna rodzina. Teraz to w domu, czy syn, czy córka, czy mama, czy kto, to wszystko, każdy ma zajęcie inne. A dawniej, czy syn, czy córka, czy sąsiadka, czy co, było jedno. Spotykali się u nas, bo myśmy mieli bardzo duży dom, spotykali się u mnie, ta pletła, ta zaś tam drapała piórka, dziadek krymplował wełnę, cerchały małe te dziewczęta, bo nie wiem, co to jest, wiecie, co to znaczy cerchać te wełnę. Łoscerchali, skrymplowali, przyndły. Ja jako dziecko zawsze przy tym byłam, bo mnie to interesowało. Ja Mi się podobało to, że moja babka była gospodynią największą we wsi, bo mieliśmy 15 hektarów pola i mi się podobało, że ona uczestniczyła do koła gospodyń. Tam mnie zabierała, tam robiły baby kwiatki z bibuły, tam opowiadały swoje różne przeżycia, jakie miały w chałupie i wymieniały się różnymi przepisami i moja babcia w tym uczestniczyła. Jak dawniej były dożynki, to grabiniaste wozy ubierali bibułą pani, konie ubierali i jechali z Górnej Cięciny, jechali do kościoła na te dożynki. A dzisiaj każdy się ogrodzi katujami, że nie widzi u sąsiada pogrzeb i pani nie widzi. No bo wszystko ogrodzone, potegowane. Każdy swoim życiem żyje. Nie ma takiego czegoś, żeby było ta wspólnota. Szedłeś kopać ziemniaki, toś nie musiał sąsiad tego dać. U nas wiedziała, że my mamy konie, u nas sła, go do dzisiaj ja ci pomogę, a ty mi zajzało roz, ty mi wywiezie z gnojcy, co tam. I każdy się tak wymieniał. Zawsze tego furmana, czy tego bacę, czy tego wszystkiego, to ludzie szanowali. Szanowali. Nigdy nie było tak, że tam zrobił jaką krzywdę, bo dawniej to nie było tak jak teraz. O, my mieli stołowiec, żeby to napaść na łące. To nie było szans. Musiałeś iść do lasa. Łąka była na zimę, żeby im skosić i ususyć siano. Krowom, łowcom. I wszedł do lasa z tymi łowcyskami rano. Posty łowcyska dotąd, dopóki już miał 21 roku, to już bacował ze swoim tatą. Już bacował, już umiał doić te łowce, już umiał wszystko robić na tej holi. No i najpierw robił ze swoim ojcem, później z teściem i tak rządzili na tej holi, bo my mieli bieguńską, która miała prawie tam 16 czy 17 hektarów. No to była ta łąka tam jest to bieguńsko na Lipowski, tam daleko. No to tam była nasza. Tata to dopiero przed śmiercią sprzedał, bo co miał z tym zrobić? Noc jest 5, kto tam będzie jeździł tym robić? Go on, tato, weź to sprzedaj, żeby my się nie musiały uzyrać, bo podatek trzeba zapłacić w Wójsołach, a co my z tego mamy? Co my stamtąd przywiedzemy? Nic, ani drzewa, bo co pieknica to wy ukradzione, a resztę to co? I tak, że sprzedał to i dzięki Bogu dobrze zrobił, że to sprzedał, przynajmniej nie płacimy. No i z tego później, jak już miał te łowce, to wszystko, no to jak chodzili ludzie do nas, przychodzili, opowiadali różne te rzeczy i ja się tym zaczęłam interesować. No to babka tam przyniosła tę wełnę, sąsiadki robiły kwiatki. I ja się przy tym wszystkiego nauczyła, ale nie wiem co dokładnie, bo ja wszystko wiem i nic nie wiem. Bo wszystko robię, robię i te kwiatki, robię serwetki, robię skarpetki, przyczyndę, wszystko. Wszystko to, co u nas w domu było robione, robię. Tęsknę za tym światem takim innym. Nikogo nie było, nikt się z nikogo nie wyśmiewał. Jak teraz w szkole dzieci się z drugiego, bo nimos jakiś tam koszulki z firmowej, no to się wyśmieją z ciebie. No. Ja mam wnuki, wiem jak przychodzą ze szkoły i gadają, a dla naszych czasów nie było. My się wybudowali w ciągu jednego roku. Zaczęliśmy budowę w maju, a na święta Bożego Narodzenia weźliśmy do domu. Mieliśmy, bo były pieniądze z tych głowiec, były pieniądze szalone. Miał ich tata własny głowiec 100, bo później folii to miał 200 i więcej. Miał ich 100, jak to łoszczygli wełnę, to wełna była czymś, wartością bardzo dużo. Bo przeliczyć teraz, to kilogram wełny tyle kosztowało, co 50 kilo pszenicy w tej chwili. Była skupy, były wełny, w Milówce skupowali wełnę. Te wełnę tam mama woziła, no ją trzeba było posegregować, plecy osobno, to wszystko posegregować i u nich brali. Ile mieli pieniędzy tam, to wypłacili, resztę wypłacili w uczce. Nie było tak, że za wszystko dostawałaś pieniądze. No ale my się cieszyli, mama też nam robiła sukienki, swetry i byle co. To wiem pani. I zawsze mój tata gadał, jak tam chciał jakiego już później, jak już też dziadek nie mógł iść z nim do hola, już był starszy, to zawsze znajść pasterza i uhasa było ciężko. To on zawsze wolał, żeby kto se do budy robić, a on z tymi łowcami. Bo on wie, że ich napasie, on wie, że wszędzie wyjdzie tymi łowcami, nawet go nie zauważą. Że on wyjdzie, wypasie komu jakąś tam lepszą trawę, konicynę, cycu i wyjdzie, bo jego łowce jak becała, to u nią nie brał ze sobą. Miał taki łowce, że cichutko sły po lesie, cichutko. I bardzo to lubił. No i później gada tak. No Jadzia, tyś już jest tak o większo we wakacje, to byś już słami chociaż naganiać tam, bo to trzeba było o 4 wstać. Mama z tatą dojeli łowce. razem, no bo jak się chcieli dorabiać, no to musieli rybić, to nie miał im kto był naganiać tych owiec do dojenia. No to mnie brali, ja im naganiała aktywowca. Cieszyła i w ogóle do tej pory wolałabym mieszkać w szałasie niż w domu. Naprawdę, to jest takie przyzwyczajenie jako dziecka, że ja jak przyszłam po 2 miesiącach do domu iść do szkoły, to ja nie mogłam w domu spać, ja się dusiłam. Taki to jest wspomnienie z tamtych dziecinnych lat. I nie jadło się kotletów. Kotlecie ważyły na kwaśnicy. Katam pani rywać, to twarde, zęby połom jest. Bo za dziecko, co ty to robisz? Byli nauczeni całkiem innego życia, innego takiej skromności, takich było nauczone. Nauczenie takich, powiem pani, takiego czegoś, że ci ludzie to jeden do drugiego garnęli. I naprawdę jak był w połowie wsi ktoś zmarł, to my z góry szli śpiewać na wieczór, bo przez 3 dni się w domu leżą umarły, nie? A teraz jest tak, że w drugim domu i nie wiesz, bo przyjedzie karawan, zabierze do kaplicy, powiesi ją jeszcze na bramce, klepsy drenu, to wiesz, a jak nie powiesą, no to nie wiesz. No, ta, i taki to były czasy. Tata go do, jak Józef znajda jakiego inno bacę, żeby mi przysadł, mu żebyś taki, żeby no siedział, odgrzał ten syr, te łowstypki zrobił, to wszystko, wyzejty co uważył, to Józef będę pos, ty łowce. Bo godą mi zawsze mi go jadzia, pamiętaj, nigdy prawdziwy baca nie będzie biznesmeny. Nigdy, bo się nie dorybi. A biznesmen taki, co się chce dorobić, nie będzie bacu, bo taki cygony naleją mleka takiego krewskiego, kozigo, jaki mają, a tu ojciec miał same mleko owcze. I on jak weszedł na Wojciecha do hole, to przez maju musiał być tydzień pogody, takiej szalonej pogody, co on se robił dla siebie. Zrobił sobie scypki dla siebie, brydze i on to zasłował i to miał na Boże Narodzenie. Bo wtedy jest najsłodsze mleko i jak nie leje, to jest tym, to jest czyste mleko. Nie takie jak leje się, to i woda, no bo to leje pod gołym niebiem do iz, jak do iz, ty łowce. No to on se to tak doił, tak se robił i na święta my mieli świeżą brydzę, bo to zalewali masłem. Jak zrobiła mama brydzę, to na górę zabezpieczyła to roztopionym masłem, zrobiła się skorupa i to było lepsze, by było w lodówce, tego nie wolno było trzymać. To taki by strychy musiał być guntami pokryty, bo to tam było. Cyna spyrka wisiała, cybłycki, cynogi wędzili, to wszystko to było pod dachem wiesone i było ciepło i temu się nic nie robiło, bo było bezonnych takich środków jakichś współuchłaniających. Bo dzisiaj za pani kupi te do sera podpuszczkę, a tata całą zimę zbierał żołądki cielęce. I to się dmuchało, te żołądki cielęce, obierało się tam tę błąkę, gdzie jest najwięcej tego kwasu żołądkowego, dmuchał i suszył to na kachlu. Jak to ususzył, wszystko dawał do słoików, jak miał iść do hole, zalewał gorącą wodą i to była podpuszczka prawdziwa i z tego się nie psuły syry. A dzisiaj wszystko jest chemia. Kupi pani syr w Zakopanem, mówią, wszystko jest z łowcy. Kama pani z łowcy taki syr, jak łowca się już złodył tego kocu, to muszą przecież mają odpływać. I kauni mają, bardzo wszystko mają, bardzo dobre jest. Ja nie mówię, że jest złe ten łostypek z tej krowy, ale on dłużej nie będzie niż 2 dni. Bo już jest kwaśnie, bo to wszystko szybko kiśnieje, bo mleko krowie ma najwięcej, dobrej krowie to musi mieć już 4%, dobra krowa, a owca ma 7,5%. To pani to widzi, jak jest tu z tego mleka i tego wszystkiego i to się później kisi tej owcy, a z krowy szybciej się kisi.
2: Pani Jadwigo, no to tak słuchając pani, to mam wrażenie, że my te kilkadziesiąt lat temu żyliśmy zupełnie inaczej niż dzisiaj, ale przede wszystkim bardziej w naturze. Właśnie to pani zapamiętała, tę naturę? No owce z wami od 4 pokoleń podobno.
5: Tak. Owce są z nami od 4 pokoleń, nie wiem. Bo moje dzieci na pewno już nie będą mieć to i na tym się może skończyć. Na tym, ale ta natura i ta wrażliwość wszystkich. U nas moja mama sprzątaczką była w szkole i powiem pani, jak tam nauczycielka powiedziała, że ja się nie uczę, albo któraś siostra, że tam coś się nie uczą, albo jakieś tam uwagi my mieli, chociaż my byli dobrymi dziećmi, ja myślę, że my byli dobrymi, bo nas wychowywał dziadek. to jak chciała się nos upieprzyć, to pierwsze się musiała zapytać dziadka. A dziadek i go dopamię, to Janka, siadłaś z dziewczętami, pouczyłaś ich trochę. Nie miałaś czasu, daj im święty spokój, daj im swoją drogę, oni se sami obierzą i sami skończą szkołę. I tak się stało, że szkoły semestra wszystkie pokończyły, ale tak, jedna siostra nawet już takie wyższe studia zrobiła, no a ja mam średnie wykształcenie takie marne. Można powiedzieć, bo ja zawsze chciałam mieć swoje gospodarstwo, swój dom, mnie nie interesowało nic innego.
2: Pani Jadwigo, ale wiem, że pani teraz obecnie no, wiele razy spotyka się z młodzieżą i dzieciakami w szkołach czy na jakichś zajęciach, na warsztatach. No i o tych owcach i wełnie im opowiada, o tym dawnym, można powiedzieć, no odległym świecie, którego no próżno dzisiaj szukać tutaj, choćby na Żywiecczyźnie, ale no jak oni reagują? Czy to rzeczywiście nie jest na wyrost, że oni myślą, że mleko jest no po prostu ze sklepu?
5: No to nie ze sklepu, z Biedronki. Oni mówią, że mleko z Biedronki, a jak im tam opowiadam, to te starsze klasy, powiem pani, są zainteresowane. Te się zapytają, jak się doiło krowy, gdzie krowy mieszkały. Tak jakby ich to coś interesowało. A te małe dzieci, to no, ich się nie interesuje. No i on nie będzie słuchał, on się tym nie będzie interesował. No i ty, wydaje mi się, że taki w małych klasach, jak się mówi, to nie. Tak od 1 do 3 to szkoda nawet iść na zajęcia, czy przedszkola, szkoda iść na zajęcia, bo oni by chcieli prządkę wziąć i obracać, nie ocia się i mówi, do czego to służy. Nie, dzieci takie małe, nie, ale w tych starszych klasach to oni się pytają, oni chcą wiedzieć, jakie są te różne gatunki u nas, te głowiec, rasy. Nie? Tako rasa, ty się sami zapytają, to mnie nawet zgłupiało, bo u nas tu w górkach jest tylko cakiel, to jest ten. I ten cakiel, ja myślę, to tak samo jak czerwona krowa, to jest stworzona do naszych tu warunków. One są odporniejsze, u nich się, one są takie, no można ich na polu trzymać, można ich trzymać w stajni, one nic z tego atmosfera im nie robi w polu. A te różne takie, co teraz krzyżówki są, to jest nie na nasze, bo ja widzę, jak gospodarze mają i przywiezą marynasa tego długouchego, przywiezą na wierchy do hole, no to albo po pierwszych dwóch, trzech tygodniach, jak zima jest, to zdycho, albo kuleje, albo coś mu się dzieje i nie pójdzie, nie będzie chodzić cały dzień tak na Sogórsko, łowca, cakiel po lesie i tego, bo ona by się chciała napaść na miejscu i lagnąć. No i tako jest, taki są narobionych jest różnych gatunków, bo i wrzosówka, i czarnogłówka, i jaki by tam pani nie chciała, te łowce, i merynosy taki, i merynosy kłapouchy, i różne są te łowce, ale jakby tu powiedzieć pani, dla nas najlepsze jest cakiel i czerwona krowa, ta tako chudziutko, bo to jest dobre krowy, są, mają wysoki procent mleka i mają dużo mleka, chociaż są malutkimi krówkami.
2: No to słychać z tej pani opowieści, że pani tego po prostu uczyła się w doświadczeniu przez lata.
5: Tak, przez cały czas przez babkach i dziadkach, z tego względu, że mama z tatą albo byli w holi, albo byli w lesie. Oni mieli, no musieli wybudować dom, no, jakoś te dzieci wykształcić. Nie było 800+, nie było niczego. Ani tata nie dostawał rodzinnego, bo on jak był na holi, no to kto mu to miał płacić? On za te pieniądze wypracował, co sprzedał, ser, masło, mleko, z ITC, to co se sprzedał, z tych pieniędzy, popatrz pani, w jakiej cenie musiało to wszystko być, co my do roku dom wybudowali. I piątka dzieci nas było, bo dopiero w 76 roku my się budowali. To już byli wszyscy na świecie. To było naprawdę, naprawdę szalone pieniądze, jak tak jeszcze... Przed śmiercią z tatą opowiadałam, to go daje dziecko, no były pieniądze, ale ile się dzisiaj trzeba narobić, trzeba było na tym naspać w nocy, bo jak zaś wziął ludzki łowca, toś musiał za niego odpowiadać, bo jak zaś zgubił, to trzeba było swoją dać, nie? Albo zapłacić. Mój tata spał przy kosorze, to się nazywała koleba, to była trochę większa niż psiobuda. Naprawdę, w takich warunkach spał i pilnował te łowce, bo i były wilki, i były różne kradzieże, bo na każdej łące były hole. Nie tak jak teraz, są jedna, dwie, bo teraz trochę jest więcej, ale 80 lata zanikły w ogóle hole. Hole zanikły. Mój tata miał zawsze, ale hole zanikły. Ta jeden, dwa i miał taki większy gospodarz. Ale ten, ale tak to nie było. Zaniknęło to ta na jakiś czas. Teraz się pokazało coraz więcej tych, tych baców. No niektórzy są prawdziwi baców, bo jak takich spotykam się z nimi i to, bo mnie to cieszy, ja to muszę zajechać na każdy rozsąd, czy mieszanie łowiec, to muszę jechać, bo mnie to cieszy. Mnie to cieszy. Ja nie umiem bezczynnie siedzieć. Pani, nawet przy kawie u sąsiadki, bo ja bym sobie wzięła kwiatki i zrobiła, no ale nie pójdzie za cię, zaprasza na kawę z moją robotą, bo byś kwiatki robiła, coś skarpetki pletła, coś ich byś robiła, a to jest zmarnowany dla mnie czas, chociaż coraz bardziej już tak podupadam na zdrowiu, już nie jest to tak jak było, ale dopóki mi Pan Bóg da, to będę robiła. Mam z kowrotków tych prządek, to chyba mam 4 albo 5. Mam nowoczesne, starodawne i jeszcze taki pośredni. I krymple mam, co już mają ponad 100 lat, to są z domu tej z pobabci. Zawsze mi mówiła, że jak ty, jak ona nie będzie mogła, to zabieg ja to robiła. No i gada, ty chociaż uprząś tym ludziom, co całe życie do nas nosili. No bo tak się nosiło, tu z wieprza ludzie nosili, żeby upleść dzieci. No kto miał dzieci, bo nic w sklepie nie było. Buty na kartki, jedzenie na kartki. A dzisiaj jak Nimo nie idzie do sklepu, to ona nie wie, co uważać. No nie wie, co uważać, bo dawniej to zaś posad na niwkę, na skubą grochu, jarzyn, co tam miało się, cyfazole i uważaj zupę jarzynową, uważaj ziomne placki starczyzny, a dzisiaj ojciec by chciała zrobić placki starczyzny, to Nimo pieca. I jak zrobi? Na patelni, no to jest niezdrowe, nie? Bo na patelni to jest tłuszcz musi smazyć i tak dalej, a taki na blachach to są bardzo dobre. I zawsze to w domu, co my na śniadanie jedli, co? Babka uważała swołki, to były takie kluski na mleku, czy tam grysik, czy ryż, i to się jadło na rano. I to nie patrzyli, co to jest chłopcy, baba, do tego chleba ci posmarowali kromkę z czymś tam, ale upieczonego chleba w domu. Posmarowali masłem tym od krowy, no i człowiek był na pół dnia pojedzony.
2: Pani Jadwigo, muszę zapytać, bo wspomniała Pani o tym, że ma Pani te kręple, tak, i kołowrotki. No to właśnie, możemy przypomnieć, no raz owca na hali, potem strzyżenie, sortowanie, a co dalej, żeby z tego no właśnie powstała taka wełna, z której potem choćby powstaną te przysłowiowe skarpetki.
5: No to jest bardzo długi proces, bo no, owca się strzyże tylko 2 razy w roku, na wiosnę i w jesieni, więcej się nie strzyże owce, bo ile razy można. No i jak ją wezmą łoszczygą, to muszą wełnę posegregować. Osobno plecy, ta taką pierwszy gatunek, drugi, trzeci, tak można powiedzieć, że to segregują. No i później trzeba tę wełnę w domu rozcerchać. Później idzie na kręplarkę.
2: Kręplarka, czyli co?
5: No to są takie grzebienie, takie można powiedzieć kwadratowe, nabite takimi szpileczkami. I z góry idą w odwrotnym kierunku, z dołu idą w odwrotnym kierunku i to się wszystko ręcznie czesze. I taki wychodzą takie plastry miodustego i dopiero to idzie na przątkę i na przątce się to przyjdzie, to musi, żeby młotek powstał, to musi 2 falfy uprząść. 2, bo później trzeba te nitki 2 skręcić i te 2 falfy się przyjdzie w prawo, a te 2 niteczki się potem skręcą w lewo i dopiero idzie to na motowidło. Motowidło to jest taki coś, żeby wyszedł młotek, tak jak w sklepie. I z tego młotka jest związane, dopiero się pierze. Jak się to wypierze, wysuszy, dopiero trzeba pozwijać i dopiero pleść. Jest to bardzo długi proces, a ludzie to robili.
2: Teraz w ogóle jeszcze ktoś tak działa?
5: No, przymierzają się tam w Cięcinie do takiej pracy dawnej, chcieliby tam zrobić. Tego, co ja wiem, to u nas na wieprzu nikt oprócz mnie, nikt tego nie robi. No i tu w pobliżu nie wiem. Wiem, że w Brennej pani robi, to też wiem. I wiem, że robi pani w Przyborowie. Tyle, co znam, bo ja jeździłam z nimi na przędzenie taki na czas i na długość nitki, jakość nitki. I ja brałam udziały w takich przędzeniach. Były to robione w Żywcu i w Milówce.
2: Były takie konkursy?
5: Takie konkursy były. W 2004 roku i 2007. To były, jeden rok było w Milówce, drugi rok było w Żywcu. I w Żywcu, tam pod Grójcy, tam myśmy mieli scenę taką długą, 17 pań ułożonych. No i ten cały Maciejewski, co był, to mi gada tak, a ty dziewczątko, co tu robisz? Ja go, no wszędzie jak wszystkie, bo wszystkie panie starsze, gospodynie, no a ja taki, bo to było w 2000, no to ile miałam, 40 roku. No i mówię, że ty, że mi go doza, ja nie uprzędę, no to nie uprzędę, to nie uprzędę. Ja go, no zobaczymy, przyszedł pan, zaznaczył czerwoną kryskę na nitce i trzeba było przyjąć. I powiedz pani, dwa razy wygrałam, w Milówce i w Wieprzu, i w Żywcu. Dwa razy wygrałam, raz pierwsze miejsce, raz drugie. A było ich 17 doświadczonych, bo z Przyborowa ta pani, jedna z nich zmarła. Jest Hurdyl czy Sardyl, no. A jedna była, to one były starsze i one to umiały robić, ale nie miały. No, ja się nie chwalę, ale to umie robić.
2: A, no właśnie, ale dzisiaj jest na to popyt jakiś? No bo w kontekście na przykład muzyki tej tradycyjnej, góralskiej, tu z Żywiecczyzny, no to można powiedzieć, że to się ma całkiem nieźle. Grają na skrzypcach, na heligonkach, uczą się śpiewu, tego tańca, te zespoły regionalne, to wszystko funkcjonuje i to chyba z coraz większą taką świadomością tego, co robią, czy choćby dziady, czy w Żabnicy. No to to jest nie tylko odtwarzanie zwyczajów, ale no nasiąkanie nimi, to już są no ich życie. A jak to się ma na przykład w tej profesji? No właśnie, jak to nazwać?
5: No, ja.
2: Czy jak to się ma w tej profesji, w profesji związanej z wełną?
5: Powiem pani, że naprawdę od 2000 roku to ruszyło. Ruszyły, takie się zrobiły grupy, które przędą. Ja na przykład jeżdżę do Czech, jeżdżę do Rumunii, tam mamy zlot z 90 krajach. Z 90 krajach przyjeżdżają, ale oni tu mają całkiem inne przątki niż nas. To ja się tam z nimi tam nie dogadałam, ale z tym pan, który to tam prowadził, to mi go dozał. On ma taką przątkę w muzeum.
2: Taką teraz, jak pani
5: tak,
2: działa.
5: Tak, jak ja działam. I wszystko to stało nade mną, myślała, że nie umie ten prząść, bo co to dobrze robię, co nie.

0: tu przyszłam, to to w ogóle nie było. Nie było mowy o wełnie, o niczym, nic. I tak sobie robiłaś jedno dla siebie. Ale później od 2004-2005 rok się tak zaczął, że coraz więcej jest. Coraz więcej jest tych zgrupowań takich, że przyjeżdżają razem, pokazują nam. Oni króliki angory strzygą, z tego robią, z pokrzywy robią. Piękną włóczkę robią z pokrzywy, nawet by pani nie uwidziała. Ja, będąc na tych zajęciach w Czechach, to ja tam pożerałam to wszystko. Ja przyszłam do domu, nie mam takiego urządzenia do robienia na tej pokrzywie, ale ja to spróbowałam na swojej przodce i wiem, że się da. I musiałam to spróbować, bo mi się to bardzo pomaga. Podobał. Przędłam kokon tam. Każdy ma inny. Oni nie są na ramieniu jak plecaki, takie przątki mają, przyciskają sobie tu i chodzą, spacerują, oglądają w sklepie i przędą. I mają. I obojętnie z tego kokona, to taki cieniutki. I ona na poczekaniu zrobiła bransoletkę, koronkę. Bo ja ich pytam się, jak to pani robi, no tak my na migi, no bo wiadomo, że nie umiemy władać tak biegle takimi różnymi językami, jak tam ludzie byli, bo począwszy od Węgier, Czech, skończywszy aż tam na Turcji. Naprawdę tyle nas było. I po dwie poczuło sobie z każdej miejscowości, to był taki zjazd. I to było bardzo piękne i przydatne, powiem pani, bo ona jak mi dała ten kokon do przędzenia, no bo kokon to jest taki coś, tu inna ta lalowa występuje i ona to taką miała, tak jakby szpulkę na nici i ona sobie to tak rzucała i no, sobie z tym przędła. I później to wzięła to, co uprzędła, miała taki rękaw zrobiony z gąbki i szpilkami przypinała. Szpilkami przypinała, później przeszyła z jednej strony i z drugiej i dała mi na rękę koronkę. Powiem pani, że naprawdę i dywany jakie robili, to dywany to mieli takie przętki, że na falfie, bo to się nazywa falfa, gdzie się nitka nakręca, to były takie dziury duże, że oni to takie nierówne, takie grube porwozy robili i z tego robili dywany. Na miejscu tam robiła dywany, miała osnowę nałożoną i miała takie grzebienie i przeplatała to tym i ubijała, powiązała i miała piękny, taki nierówny, bo tu był cieńsy, tu był grubsy, tu jakoś buła występowała, tu naprawdę było to piękne. Byliśmy tam jeden dzień na tych zajęciach, a teraz my byliśmy 2 dni. Powiem pani, że naprawdę jest, bardzo to ruszyło, nie wiem czy to wrócą te zakłady jeszcze jakieś włókiennicze, co nie wrócą, ale to wraca.
1: A na Żywiecczyźnie też? Jest was więcej?
0: Jest nas dużo, bo w Brennej jest też taki jakiś, taka, nie wiem czy osada taka można powiedzieć, taka osada i tam też jest dużo spotkań właśnie z tym. Nie byłam tam jeszcze, chociaż miałam zaproszenie, bo akurat zachorowałam, bo to było w zimie i nie byłam, też miałam zaproszenie, ale myślę, że może w tym roku się tam dojadę. A tu u nas i w Cięcinie u pana Stupki, no to na co dzień współpracujemy razem i robimy. I tu u nas z Gminnym Centrum Kultury to dziewczyny też wiedzą, że robię, mają nowe przątki, bo kiedyś jak ja pierwszy projekt robiłam, to chciałam przątki nowe, więc z projektu myśmy też skupili, no że one nie są moje, tylko są gminne, nie? Ale mamy takie rzeczy i ludziom może nie to, bo dzisiaj ludzie tak bardziej garną, ale to tacy ludzie, powiem pani, z miasta, jak przyjadą, to oni bardziej garną do naturalności. Oni i mleko, czy jajko, taki chcą kupić cykl, tak, wełny, jakieś skarpetki robić i z Warszawy przyjeżdżała pani się do mnie uczyć. Ona jest w jakiejś korporacji jakiś jest, bo ona mi to tłumaczyła, ale nie powtórzę pani. I ona tu przyjeżdżała na te do tych zakładów i zostawała na sobotę i niedzielę i przyjeżdżała do mnie i ja ją uczyłam. No i dużo już umie, już mi byle co posyło, że na telefon, że taki zrobiła, że to zrobiła, a pani Jadziu jeszcze taki można zrobić, a tak można zafarbić orzechem, a tak można zafarbić tym. I ona mi, ja jej też pokazywałam farby, jak w domu myśmy farbowali. A teraz ona sama już coraz więcej czyta książek, coraz więcej tego i umie pofarbić, umie upleść, bo pleść to ona umiała, tylko nie umiała tego. I ona teraz chce otworzyć też tam, otworzyć te takie właśnie warsztaty, nauczać tam młodzież. No niech idzie jak najlepiej, ja jej życzę, bo naprawdę kobieta cały tydzień

0: w zakładzie i jest te dwa dni spędzała u mnie, chyba przez dwa miesiące tu jeździła, coś to jest, więc tak się nauczyć. Ile ja uczę dziewczyn tam u nas z Fundacji Guru, to już takich starszych pani nie idzie nauczyć. Nie idzie, nie mogą pojąć obracania przątki, żeby szła zawsze w prawo, bo zawsze się im wraca. Tak, ale teraz są nowe te przątki, co ja mam tą nową, to ona ma dwa pedała. To może teraz im lepiej będzie. Lepiej się im będzie przejść.
1: Czyli są jednak chętni, żeby to przetrwało?
0: Tak, jest bardzo dużo chętnych i mam samej ze szkoły, mam tu dzwonią, że ta by chciała się nauczyć. Ta. Mam u nas jako, ja z początku pierwsza robiłam, to już nie było, a teraz się tak porozszerzały, ponauczyli. No i też do tych przątek może doszli. Też teraz na tych zjazdach można sobie kupić przątkę już taką, jaką się chce. No to myślę, że te dziewczyny, które chcą zrobić i chcą mieć trochę naturalności, cylnu w domu, co jest pokrzywy. I myśmy z tą panią robiły z pokrzywy tu w domu. I no krymple muszą być okrągłe, tak jak piłka. A ja mam takie kwadratowe, malutkie, no jak dawniej były, to jest wszystko okej, co mam, bo ja mam ponad 100-letni. Ale ty, żeby zrobić z tej pokrzywy, naprawdę muszą być okrągłe te krymple. Takie w kształcie piłki. I to jest na takim czymś, na takich dwóch palach przywiązane i jak się tym uderza, to tak teguje. I to już same pani włókienka wystawają i no z tych włókienek się skręca. Przepiękne. Błyszczące nitki jak z kokonu.
1: No. Pani Jadwigo, nie brakuje pani zapału ciągle do tego? No bo pani też działa i w kole gospodyń. No przecież gospodarstwo ciągle też jest.
0: Nie brakuje do tego nigdy. Ja się przy tym odprężam. Chociażbym jak zmęczona była, wezmę przątkę, albo zdenerwowana, wezmę przątkę do ręki, to zapominam o bezym świecie.
1: Polecamy takie rozwiązanie.
0: Tak, polecamy. Kto ma duże nerwy, to nie do psychologa i na przątkę wziąć do ręki.
1: Bardzo pani dziękuję za tę dzisiejszą opowieść.
0: Ja też pani dziękuję. Miłego dnia życzę.
2: SK Beskidy.
1: I to już wszystko w tym wydaniu. Katarzyna Graboń. Do usłyszenia.
2: SK Beskidy News.
3: Agata Chmielowska, Radio SK. Jesteśmy w gminie Gilowice. Rozmawiamy z wójtem tej gminy, z panem Krzysztofem Okrzysikiem. Panie wójcie, wiosna za pasem. I to jest taki czas, kiedy inwestycje nabierają rozpędu, ale zacznijmy od wspomnień zimowych i proszę się przyznać, ile was szarpnęła ta zima, bo co roku zawsze wójtowie mówią, że na zimowym odśnieżaniu i utrzymaniu dróg się oszczędzało, w tym roku chyba się nie udało.
4: Mamy już mniej więcej podsumowane, ile nas kosztowała ta tegoroczna zima, nie tylko tegoroczna, bo to cały sezon, można powiedzieć, od października do lutego, a nawet marca mieliśmy zimę, jaką mieliśmy. Mieliśmy ładną zimę, nie ma co narzekać, bo to zawsze patrzymy przez pryzmat pieniędzy, ale też popatrzmy przez pryzmat taki troszeczkę inny, że chociaż dzieciaki na ferie ucieszyły się, bo troszeczkę tego śniegu miały. Ile nas kosztowała? Na chwilę obecną, jak mam podsumowane, 540 tysięcy złotych. To jest oczywiście odśnieżanie plus zakup soli. Myślę, że ta kwota już wiele nie będzie się różniła, bo już mamy wiosnę, więc liczę na to, że już śnieg nam nie spadnie, chociaż pogoda lubi płatać tutaj figle.
3: No to wiadomo, 500 000 to nie jest mało. A proszę powiedzieć, jak w takim razie wygląda sytuacja na drogach, bo zawsze mówią, że po zimie duże zniszczenia, czy takie zniszczenia macie i jakie pieniądze na drogi przeznaczacie w takim razie remonty, ale także przebudowy?
4: Mamy dużo zniszczeń i właśnie tu jest zawsze problem, że na te bieżące wydatki, na te remonty tych pieniędzy mamy bardzo mało, więc remontujemy tylko to, co tak naprawdę musimy, z tego względu, że wszelkie dotacje, czy to są krajowe, czy unijne, to są na budowy, na przebudowy tych dróg, na remonty no niestety nie ma. I to tak zawsze to robimy w tym własnym zakresie, tylko to, co musimy. Jak już ta droga naprawdę jest bardzo zniszczona, to już staramy się pozwolenie na budowę, przebudować daną drogę, pozyskiwać środki zewnętrzne. Powiem tak, dopiero zaczęliśmy przejeżdżać te drogi. Trudno mi jest powiedzieć, jaka to będzie skala, jeżeli chodzi o finanse. Natomiast ta zima też była specyficzna. Najgorsze dla drogi to są przejścia przez temperaturę zero, czyli plus, minus. A tego było bardzo dużo, no bo było troszeczkę słoneczka, było troszkę przymrozków i było tych odwilży. I to najbardziej degraduje drogi, te asfalty pękają, ten mróz po prostu rozsadza, ta woda rozsadza te asfalty i robią się dziury. Ale powiem też, dużo inwestujemy w drogi, bo w tym roku właśnie rozpoczęliśmy przebudowę prawie 3 km dróg naszych lokalnych. Na taką małą gminę jak gmina Gilowice to jest dużo, to jest 1 800 000 zł zainwestowane w przebudowę dróg. To są pieniądze z Polskiego Ładu, gdzie gmina dokłada tylko 150-160 000 wkładu własnego, także jest to niewiele. I no dzięki takim środkom można zrobić dużo, dużo więcej, bo jak ja bym te 150 000 zainwestował w jakieś remonty, to ja dużo nie zrobię. Nie? Natomiast tutaj przy tak wspaniałych dotacjach, nawet 90%, to można tych dróg zrobić znacznie więcej.
3: Rozmawialiśmy w minionym roku, trzeba powiedzieć, na przełomie, o inwestycjach właśnie drogowych, między innymi mówiliśmy o przebudowie ulicy Siedlakówka. To jest ważna droga w kontekście dojazdu do szkoły. Tam jest chodnik. Na całej długości chcecie doprowadzić do takiego stanu, żeby było bezpiecznie. Ten chodnik będzie i od strony tutaj gminy, ale także od strony ulicy Wojewódzkiej. No ale oprócz tego będzie też ścieżka rowerowa. To też istotna infrastruktura, jeśli chodzi o tutaj tereny w Gilowicach.
4: Tak, ulica Siedlakówka, to mamy zadanie w sumie połączone też z Rządowego Funduszu Polski Ład. Ponad 5 milionów złotych na przebudowę drogi od szkoły do drogi wojewódzkiej 946 oraz budowę ścieżki rowerowej od ulicy Wiklinowej, czyli praktycznie od Urzędu Gminy w stronę Ślemienia, to jest prawie kilometr ścieżki rowerowej, do ulicy Zawodą. Powiem, jeżeli chodzi o przebudowę drogi ulicy Siedlakówka, to będzie tak, wybudowany chodnik od szkoły do drogi wojewódzkiej, całkowicie nowa nawierzchnia asfaltowa, plus utwardzenie prawą stroną około 70 cm takiego pobocza wykonanego z kostki. Także też to będzie bezpieczne, bo nawet jak nie jedną stroną chodnikiem, to drugą stroną można się też od sąsiada do sąsiada przemieścić bezpiecznym poboczem.
3: Na jakim jesteście etapie?
4: Jeżeli chodzi o zaawansowanie, to myślę, że to już jest około 50%. Już są układane krawężniki. Teraz planujemy, że po wykonaniu całej tej kanalizacji krawężników będzie zbierana stara warstwa asfaltowa. Będziemy robić tak jakby wzmocnienie konstrukcji tej drogi recyklerem, gdzie maszyna, dodając cement do tego kruszywa, które tam jest pod asfaltem, zestabilizuje tą całą warstwę. No i później będzie nakładana nowa warstwa asfaltowa i oczywiście warstwa na chodniku z kostki. To jest czas, no myślę, że to dopiero będzie tak wrzesień, październik, finisz tej inwestycji, jeżeli chodzi o Siedlakówka. A ścieżka rowerowa, liczę na to, że będzie troszeczkę wcześniej, jak nic złego się nie wydarzy, to już w wakacje, myślę, że dzieciaki będą jeździć ścieżką rowerową, bo też już jest bardzo zaawansowana. Już są pierwsze warstwy kruszyw kładzione, już są wybudowane przyczółki do kładki, bo tam też jest taki mały strumyczek. Musimy zrobić kładkę nad tym strumyczkiem. No i jak to się wykona, to już można dać wierzchnie warstwy asfalt i używać ścieżki. Powiem tak, jeżeli chodzi o Siedlakówkę, to jest jeszcze nie koniec moich tutaj planów i marzeń, bo też jest wykonywana dokumentacja projektowa na przebudowę dalszej części tej drogi, czyli od szkoły tutaj w stronę drogi powiatowej, w stronę urzędu naszego, aby też można było odtworzyć nowy asfalt i wybudować wzdłuż, po prawej stronie jadąc od gminy, ścieżkę rowerową, bo tam już chodnik mamy. Oczywiście to jest nutka przyszłości. Myślę, że jeszcze, nie wiem, 2, 3, 4 lata musimy na to poczekać, bo to wszystko zależne jest od funduszy, głównie funduszy zewnętrznych. Ale jak to by nam się to udało zrobić, myślę, że Siedlakówka to jest, no, taka nasza najważniejsza droga gminna w gminie Gilowice. ponieważ jest to droga łącząca drogę powiatową z drogą wojewódzką. Jest przy niej szkoła, czyli bezpieczeństwo. Do szkoły uczęszcza łącznie z przedszkolem 530 dzieci. Pracowników szkoły to jest prawie setka, więc to jest 600 ludzi, którzy przemieszczają się tą ulicą w sprawie tylko szkoły, nie? Natomiast patrząc dalej, no, mieszkańcy czy też turyści i też ktoś, kto przejeżdża, czasem sobie gdzieś tam skraca, przejeżdża, więc samych samochodów o godzinie 8 rano, jak żeśmy kiedyś próbowali to analizować, to jest około 200, które gdzieś tam rodzice dowożą swoje dzieciaki do szkoły. No i później w okolicach godziny tej 13-14 następne 200 samochodów przejeżdża tą ulicą. A do tego jest jeszcze ruch pozaszkolny, więc bardzo zależy mi na tym, aby no, tą ulicę doprowadzić do takiego unijnego standardu, bezpiecznego standardu, aby można było bezpiecznie nią podróżować i jako samochody, i piesi, i rowerzyści, żeby no, było to na wysokim poziomie.
3: To skoro jesteśmy przy drogach, to panie wójcie, w tym roku jakie plany, jeśli chodzi o remonty, gdzie najwięcej pieniędzy, jakie to pieniądze są, chcecie przeznaczyć na takie właśnie prace?
4: Powiem tak, w tym roku, tak jak wspomniałem wcześniej, prawie 1 800 000 zainwestujemy na drogi lokalne. Będzie to 21 dróg przebudowanych. Powiem, oprócz tego stawiamy nadal na wodociąg, który już też jesteśmy prawie że na ukończeniu. Wybudowaliśmy jeden, który już zakończyliśmy budowę, wodociąg przy ulicy Widokowej i tam również udało się nam odtworzyć nawierzchnię na całej długości drogi. Te środki dostaliśmy ze środków Krajowego Programu Odbudowy, ponad 1 600 000 zł. Również nadal budujemy ujęcie wody wraz z pompownią. Też to jest na finiszu. Myślę, że do 2 miesięcy inwestycja zostanie odebrana. Tutaj inwestycja 4 300 000, gdzie gmina dokłada się do tej inwestycji tylko albo aż 500 000 zł. Więc to też jest zabezpieczenie w wodę naszych mieszkańców. I tu już też z tyłu głowy mam, że mamy ujęcie, mamy stację uzdatniania wody, pompownię. Wody będziemy, myślę, mieć dużo i tą wodę będziemy mieć zabezpieczoną na następne 10, 20, 30 lat. Natomiast boję się o jedno, o przepustowość tych naszych sieci, bo już wiem, że ta sieć jest troszeczkę słabo rozbudowana. Mamy takie lokalne przewężenia, gdzie rura 160 przechodzi na przykład w 110 czy w 90. I nie ukrywam, lada dzień będziemy zlecać projekt na rozbudowę tej naszej sieci, aby uzupełnić te wąskie gardła. No wiadomo, do budowy jeszcze daleko, ale o tym się już trzeba myśleć, bo już wiem, że takie zagrożenie za rok, za dwa, za trzy może wystąpić. Więc o tym musimy myśleć już teraz, aby wykonać projekty, uzyskać pozwolenie na budowę, a później będziemy szukać środków zewnętrznych, aby można było te wodociągi uzupełnić.
3: Panie wójcie, to jeśli mówimy o inwestycjach, to jedna z takich ważniejszych inwestycji, o której mówiłyśmy przez wiele lat i ona finiszuje, a praktycznie już jest ukończona. Mówimy o szkole i hali sportowej w Rychwałdzie, albo inwestycja stoi i niebawem dzieciaki już będą szalały tam właśnie w tym obiekcie.
4: W końcu dzieciaki z Rychwałdu nie będą ćwiczyć na boisku niejednokrotnie mroźnym, zaśnieżonym, albo gdzieś na korytarzu. No, myślę, że mieszkańcy na tę inwestycję czekali ponad 20 lat. To jest takie moje dziecko, można powiedzieć, i jak gdzieś tam zostałem wójtem, to było moje marzenie i zawsze mówiłem, że tą salę muszę wybudować. To takie słowo moje honoru było, że to zrobię. Mimo to, że moim poprzednikom nie udało się tego zrobić i niejednokrotnie próbowali, bo tam już były kilka projektów było na tę salę gimnastyczną, ale gdzieś te projekty później zostały anulowane z tego względu, że pozwolenie na budowę trwa 3 lata. Jeżeli się nie rozpocznie budowy, to niestety pozwolenie przepada, a to były potężne koszty. No i w pewnym momencie sam byłem załamany, bo jeden przetarg, drugi przetarg, gdzieś tam te pieniądze, 14 milionów na początku, ale udało się nam w końcu ogłosić przetarg. Zakończyliśmy budowę. Można powiedzieć, inwestycja już jest całkowicie podliczona. 6 milionów 861 tysięcy, gdzie gmina dołożyła ponad 800 tysięcy złotych do inwestycji. Inwestycja jest odebrana, już jest użytkowana przez szkołę, natomiast też gmina w trwały zarząd przekaże obiekt dyrektorowi szkoły, także później dyrektor będzie mógł korzystać nie tylko dla szkoły, ale myślę, że również będzie mógł częściowo zwracać sobie środki choćby energii elektrycznej, kosztów utrzymania tej sali na wynajmach tej sali. Także bardzo z tego powodu się cieszę.
3: Pani Wójcie, fantastyczne uczucie, kiedy się taką inwestycję realizuje i mieszkańcy doczekali się, a czekali, jak pan wspomniał, 20 lat. No, oby takich inwestycji było jak najwięcej. Chociaż trzeba ciągle o tym pamiętać, że jak się wybuduje, to potem trzeba utrzymać i to są kolejne środki, to niemałe. To, co się dzieje w gminie, też wpływ na to mają takie małe społeczności lokalne, sołectwa i też pieniądze z funduszy sołeckich, które mieszkańcy przeznaczają na jakieś swoje cele, które uważają za słuszne. W takim razie na co w tym roku pieniądze w Gilowicach pójdą? Albo już poszły?
4: To znaczy tak, jeszcze w tym roku nie poszły na nic pieniążki, bowiem chcemy zrobić witacze. Witacze w Gilowicach. Mamy 700-lecie i chcemy zrobić takie ładne, podświetlane witacze, 2,80 m wysokie, metr szerokie, no, choćby na wzór miasta Żywiec, aby turysta, który gdzieś przejeżdża przez naszą miejscowość, wiedział, w jakiej miejscowości jest. I to będą takie 4 witacze, 2 przy drodze wojewódzkiej i 2 przy drodze powiatowej. To jest fundusz sołecki, który będzie realizowany w Gilowicach. Fundusz sołecki w Rychwałdzie będzie przeznaczony na modernizację pomieszczenia socjalnego przy remizie OSP w Domu Ludowym. Także no myślę, że fajnie wydane pieniądze. To też podkreśla to, że ten mieszkaniec, przychodząc na zebranie wiejskie, może też się wypowiedzieć, może też grupa mieszkańców zawnioskować do sołtysa, na co tą pulę pieniędzy z funduszu sołeckiego chcą przeznaczyć. Więc to też podkreśla to, że mieszkaniec może choćby o niewielkiej puli, bo to tam jest w zależności od roku, od naszego budżetu, ale to jest około 55 tysięcy. Mieszkańcy mogą na sołectwo oczywiście, mogą zadecydować o tej kwocie. No jak już jestem przy funduszu sołeckim, to też muszę wspomnieć, że na przykład w tamtym roku, tak już końcówką roku w zasadzie, zrealizowaliśmy też fajny fundusz sołecki, choćby tu w sołectwie Gilowice, gdzie wykonaliśmy oświetlenie obok deptaka za urzędem gminy. Powstało tam 10 aluminiowych słupów z LED-owym oświetleniem, także też to tak podkreśla tutaj no ten nasz teren wokół tego naszego gospodarstwa w naszej gminie, że powstają fajne nowe parkingi, deptak, teraz ten deptak jest oświetlony. Z tyłu głowy znowu mam, nie ukrywam, że wnioskowaliśmy do Urzędu Marszałkowskiego w konkursie Inicjatywa Sołecka o to, abyśmy mogli rynek zagospodarować. Też chcemy odnowić, odświeżyć te lampy, które już też mają chyba z 20 lat. Też na podobnego typu, jak właśnie mamy nad deptakiem. Chcemy tutaj nowe ławki, nowe kosze na śmieci zainstalować, choćby maszty na flagi, aby też troszeczkę się nam tutaj odświeżyło, zmieniło. Więc to jest taka perspektywa. Oczywiście to jest teraz w konkursie i zobaczymy, czy to zostanie ocenione pozytywnie, czy nie. Ale też, jeżeli udałoby się to zrobić, to jest z pieniędzy konkursowych z Urzędu Marszałkowskiego można otrzymać do 120 tysięcy złotych plus nasz wkład własny, czyli za te 140-150 tysięcy złotych moglibyśmy ten ryneczek odświeżyć. To jest takie moje marzenie, bo akurat to 700-lecie i tak zależałoby mi na tym, żeby to jakoś wyglądało. No myślę, to tyle, jeżeli chodzi o fundusz sołecki.
3: To jak mówimy o różnych pieniądzach, które spływają do gminy, to nie sposób pominąć tematu funduszy przeznaczonych na ochronę cywilną, obronę cywilną. To były spore środki i w roku poprzednim, i pewnie w tym roku. Co zdążyliście kupić i na co takie środki chcecie przeznaczyć w następnych rozdaniach?
4: W poprzednim roku udało się nam duże środki, naprawdę bardzo dużo środki uzyskać, bo aż ponad 1,3 mln złotych. Co się udało kupić? Udało się kupić koparko-ładowarkę, udało się kupić ciągnik rolniczy, przyczepę jednoosiową do tego ciągnika, kontener mieszkalny, taki w wielkości 4 na 6 metrów. agregat prądotwórczy, bardzo duży agregat, który jest w stanie zasilić budynek urzędu gminy 150 kW. Małe agregaty prądotwórcze, mobilne stacje uzdatniania wody, mobilną stację, jedną w zasadzie, ale kupiliśmy karnistry na paliwo, kupiliśmy plecaki medyczne, maski z filtropochłaniaczami, przenośne magazyny energii takie kupiliśmy, takie duże powerbanki, które tam też kosztują jeden taki około 5000 zł i jest w stanie zasilić nawet jakiś sprzęt taki elektroniczny i wiertarkę, więc kupiliśmy megafony, radiotelefony, no jest troszeczkę tego sprzętu. Obyśmy ten sprzęt nie musieli używać, obyśmy mało używali, a jak już byśmy mogli używać, bo na razie ten sprzęt możemy używać tylko w czasie zagrożenia życia, zdrowia, kryzysu i tak dalej, to no, obyśmy tylko używali ten sprzęt kiedyś w przyszłości do na przykład poprawy bezpieczeństwa czy budowy dróg, a nie w razie wojny czy jakiegoś zagrożenia, nie? Bo dobrze wiemy, że te pieniądze są głównie na to przeznaczone. Oby to się nigdy nie wydarzyło, dobrze to mieć, ale aby tego jak najmniej używać, a jak już używać, to w takim troszeczkę innym celu.
3: W najbliższym czasie na co by pan przeznaczył pieniądze właśnie z takiego funduszu?
4: Powiem tak, złożyliśmy wniosek, mamy taki magazyn przy budynku zespołu szkół w Gilowicach, gdzie kiedyś była oczyszczalnia ścieków dla szkoły. Chcemy ten magazyn zmodernizować, chcemy go po prostu wyremontować, wymienić pokrycie dachowe, wymienić bramy wjazdowe, odświeżyć elewację i tam zawnioskowaliśmy o środki na remont tego pomieszczenia, no bo dobrze by było, abyśmy mieli gdzie też ten sprzęt trzymać, który otrzymaliśmy, który gdzieś tam otrzymamy. No i to jest taka pierwsza myśl, którą chciałbym wydać. W przyszłości, jeżeli będą jakieś pieniądze, na pewno znowu gdzieś ten wodociąg chodzi mi po głowie, abyśmy mogli w jakiś sposób zamontować czujniki, które wykryją nam zagrożenie. Skażenia wody, jakieś biologiczne, chemiczne, radioaktywne. Na chwilę obecną no nie ma takich, że tak powiem, wniosków, ale jak tylko się pojawi, to też mi chodzi po głowie, bo no, woda to jest bezpieczeństwo, to jest życie. Mamy ten wodociąg wspaniale rozwinięty i myślę, że w niego też trzeba inwestować, żeby go też zabezpieczyć, żeby ktoś nie zrobił nam nawet jakiegoś psikusa i coś złego nie wprowadził w tą wodę, więc taki system jakby wczesnego ostrzegania, że jest coś nie tak. A myślę, że w czasie zagrożenia jest to bardzo ważne.
3: Jakie jeszcze inwestycje na ten rok pan planuje, panie wójcie? Najważniejsze.
4: Na ten rok jakie planuję? No myślę, że głównie dokończyć to, co już mam rozpoczęte, więc planów jest wiele. Planów jest wiele i powiem tak, chciałbym rozbudowywać nadal wodociąg, chciałbym rozbudowywać kanalizację, małymi fragmentami co prawda, ale bo na dużo nas z dotacji zewnętrznych nie stać, ale mamy takie białe plamy, gdzie powstają nowe budynki, gdzie ta kanalizacja już gdzieś nie sięga, więc myślę, że w tym kierunku musimy iść. Chcę też troszeczkę może podremontować, przebudować dróg lokalnych, choćby w takiej prostej technologii, jak już nie stać mnie na całkowitą przebudowę na asfalt, to kruszywa, tłucznie oczywiście, aby poprawić stan tych naszych dróg. Co bym chciał zrobić? Chciałbym na pewno termomodernizować budynek starego ośrodka zdrowia. Tam co prawda mamy środki przyznane, mamy umowę, ale no mamy taką troszkę niekorzystną umowę z tego względu, że mamy środki przyznane na 900 tysięcy złotych, a koszt termomodernizacji jest wyszacowany na 2 500 000. Więc też nie wiem skąd wziąć na to środki i czy jestem w stanie to udźwignąć. Takim też ważnym zadaniem, które chcę zrobić i też będziemy teraz ogłaszać przetargi, w tamtym roku niestety nam się tego nie udało zrobić, zamontować fotowoltaikę na budynku Urzędu Gminy, ponad 60 kW paneli na dachu, aby tą energię no, mieć, pozyskiwać gratis. Mamy tutaj magazyn energii, abyśmy, ta energia jest no, już coraz droższa, więc abyśmy mogli mieć tą energię swoją. Ponad 20 kW chcę zamontować fotowoltaiki na dachu budynku Domu Ludowego Strażnicy w Rychwałdzie. chciałbym połączyć ten nasz wspomniany wcześniej deptak za urzędem gminy z ulicą Sportową i już tam jest nawet nazwa zadania, tylko że też mamy taką trochę niekorzystną umowę. Jeżeli wydłużą nam czas realizacji, to oczywiście będziemy działać, bo to mamy do końca roku wykonać to zadanie, a wiem, że nie będzie to łatwe z tego względu, że musimy przejść przez potok Łękawka z podwieszaną taką kładką, a to są pozwolenia wodnoprawne, to są uzgodnienia choćby z Wodami Polskimi, więc sama ta dokumentacja to może być końcówka roku, a gdzie realizacja, ale to też jest takie moje marzenie a marzenia się spełniają, także ja jestem wielkim optymistą i wierzę w to, że się nam to uda i nie ukrywam, chcę złożyć wniosek na granty dla naszych mieszkańców, na wybudowanie źródeł OZE, także około 80, jak tak wstępnie sobie policzyłem, około 80 gospodarstw mogłoby pozyskać przez grant na fotowoltaikę, na magazyny energii, na kolektory słoneczne. To są takie plany, które są na przyszłość, nie? Tutaj jeszcze nie mówię o żadnych kwotach, no bo tych środków jeszcze nie mam, to są też konkursy, ale myślę, że uda się nam coś z tego wykonać. Jeszcze co udało się nam zrobić, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, o drogi, udało się nam przy drodze powiatowej 1413S wybudować dwie brakujące kładki, ponieważ tak, 3 lata temu udało się nam wybudować chodnik, było bezpiecznie, natomiast były 2 miejsca przy takich małych strumyczkach, potoczkach, gdzie była przerwana ciągłość komunikacyjna, jeżeli chodzi o pieszego. I te 2 kładki udało się nam wybudować, czyli w Gilowicach i w Rychwałdzie, bo tak akurat ta droga przebiega. Całość, koszt tych kładek 242 tysiące złotych, gdzie wspólnie z powiatem złożyliśmy się po połowie, po 50%. Także to też może nie są bardzo duże kwoty, ale jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to jest bardzo, bardzo ważne, bo w końcu ten choćby dzieciak, który idzie do szkoły, nie musi wychodzić na jezdnię, tylko bezpiecznie przejdzie z krajem jezdni.
2: SK Beskidy.
3: Agata Chmielowska, Radio SK. Witam Cię, Aniu. Rozmawiamy z Anną Barabasz. Wracamy do cyklu, który przez ładnych parę lat już prowadziłyśmy i rozmawiałyśmy na temat wydawnictw książek dotyczących żywca, żywiecczyzny, postaci wywodzących się z tego regionu. I dzisiaj będziemy rozmawiać o Andrzeju Komunieckim. To taka postać nierozłącznie związana z żywcem. To o czym w takim razie będzie?
5: Dzisiaj porozmawiamy o książce pod tytułem Świat Andrzeja Komunieckiego, kronikarza żywca. Autorem tej książki jest Piotr Kowalski. Książka została wydana przez wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. I to jest coś, co zostało uzupełnione pod tytułem Studia z antropologii historycznej. Na czym polega fenomen tej książki? Andrzej Komuniecki w zasadzie na Żywiecczyźnie jest postacią znaną wszystkim. Każdy to nazwisko słyszał. Zresztą nazwisko jest żywe do dzisiaj. Do dzisiaj żyją w Żywcu i w okolicach osoby noszące nazwisko Komuniecki. W związku z tym ta dynamika została zachowana. Nikogo nazwisko nie dziwi. Nie jest tak egzotyczne jak nazwisko Augustin na przykład, które nie brzmi swojsko. I niezależnie od tego, na ile zweryfikowane zostały treści historyczne w dziejopisie Andrzeja Komunieckiego, to ten materiał jest bezcenny dla Żywiecczyzny, bo jest to jedyne źródło kompleksowe, napisane przez kogoś, kto robił to ze świadomością, że pewne wartości, pewne informacje, pewne treści powinny przetrwać i faktycznie dzięki tej publikacji one przetrwały. Zatem Piotr Kowalski zaczyna zgłębiać te treści, które znajdują się u Komunieckiego i opowiada o tym świecie, bo czytając Komunieckiego, czytamy go różnie. Można potraktować to jako źródło historyczne. Można potraktować to trochę jak źródło mitologii lokalnej. Można potraktować to jak źródło informacji na temat guseł i zabobonów. Ale można również potraktować to jak źródło informacji na przykład o zmianach krajobrazu lub też o zmianach w języku. Takie źródła mają wartość absolutnie bezcenną, bo Komuniecki żył w jakimś kontekście czasowym, widział pewne.
3: Był świetnym obserwatorem.
5: Tak, na pewno był osobą, która z pasją oddawała się kronikarstwu i wierzył głęboko, że to ma sens i że to jest po coś. Nie robił tego dlatego, że ktoś mu za to zapłacił, robił to dlatego, że czuł taką potrzebę. Natomiast był wychowany w jakimś świecie, w jakimś uniwersum kulturowym, w jakiejś rzeczywistości, w jakimś języku, w jakiejś wierze, w jakichś zwyczajach, obyczajach, coś widział przez okno i jakoś rozmawiał z sąsiadami. Jednych pewnie lubił, drugich mniej. No, różne rzeczy się dzieją w naszym życiu. Państwo doskonale zdajecie sobie sprawę z tego, że zawsze żyjemy w jakichś relacjach. I o tym jest ta książka. Ona opowiada o takich czterech kluczowych obszarach. Pierwsza część książki nosi tytuł Materii pomieszanie. Podtytuł brzmi być może trochę paraliżująco w pierwszej chwili, bo brzmi synkretyczność obrazu świata i zadania historyka kultury. No, dla części z Państwa na pewno to będzie tytuł pod tytułem raczej nie jestem tym zainteresowany, a to błąd. Ponieważ tu jest mowa o tym, z jakich elementów składała się kultura świata żywiecczyzny z czasów Komonieckiego. Czyli co na te elementy wpływało? Co było stąd, a co przyjechało, a może bardziej przywędrowało? Jakie elementy są stałe, o ile w ogóle można o takich mówić, a jakie pojawiły się na chwilę? Możecie Państwo przestudiować sobie ten fragment i zobaczyć, czy na przykład Wasze nazwisko nie jest jakąś formą mutacji jakiegoś słowa. A takie przypadki mamy. Przecież nazwisko Sanetra, które pojawia się na Żywiecczyźnie, bardzo popularne chociażby na Lewobrzeżu Żywca, czyli w Zabłociu, jest pochodną słowa Saletra. A to wiązało się z migracją zarobkową na Węgry, czyli na teren dzisiejszej Słowacji, gdzie mieszkańcy dzisiejszego Zabłocia, w zasadzie ich przodkowie, zajmowali się pracą związaną z produkowaniem saletry. Wracali z tymi pieniędzmi ciężko zarobionymi i tutaj inwestowali w swoje domy. Zatem mamy tutaj sanetrarzy, czyli sanetrów, którzy z Węgier, czyli z dzisiejszej Słowacji, bo wtedy inaczej nazywały się państwa, inaczej gdzie indziej były granice, inwestowali te pieniądze tu w Zabłociu i do dzisiaj, jak będziecie Państwo spacerować po Zabłociu, to zdarzy Wam się, że usłyszycie od kogoś, że ktoś mieszka na Węgrach. Czyli w tej części poniżej torów, to są Węgry. Zatem jest i Saletra, i Węgry, i wszystko to się wiąże właśnie z tą synkretyczną układanką kultury lokalnej. Takich rzeczy możecie Państwo się dowiedzieć tam o sobie. Ja nie opowiem o wszystkich nazwiskach, czy o wszystkich nazwach, z tego prostego względu, że części z nich, czy pochodzenia części z nich po prostu zwyczajnie nie znam. Natomiast dla osoby zainteresowanej swoimi korzeniami, swoją historią rodziny, to są bardzo wartościowe źródła. Następny podrozdział w książce Piotra Kowalskiego o świecie Andrzeja Komonieckiego to jest taki podrozdział, który też brzmi bardzo poważnie, czyli Teatrum Mundi, przestrzeń i semioza. I co tutaj się pojawia? Na przykład bestie, bydlątka i inny zwierzyniec. Brzmi nieźle. Myślę, że jak słyszymy o bestiach, to znaczy, że jesteśmy gdzieś w kręgu zjawisk mitycznych, mitologicznych, trochę zabobonów, trochę legend, trochę wiary w coś, co gdzieś tam drzemie czasami pod powiekami, jak się zasypia, zwłaszcza jak małe dzieci naoglądają się filmów, których treści do końca nie rozumieją i później gdzieś tam im w głowach odmalowuje się rzeczywistość, którą sobie wyobrażają. Ale dorośli też mają taką skłonność. Zatem bestie, bydlątka i inny zwierzyniec brzmi fascynująco. Zaczyna się to na stronie 140. Bestie, spotkania z dzikością, wilki i inni drapieżcy. Temat wilków zresztą w tej chwili bardzo, bardzo aktualny. Autor pisze tak. Zwierzęta stanowiły oczywisty element ekumeny, zarówno żyjąc w niej, jak i wpisując się w charakterystyki tego, co wobec niej transgresywne. Czyli ekumena to jest ten nasz mikrokosmos, tak? Ten świat, w którym żyjemy. My, drzewa, zwierzęta, które nam towarzyszą, były niezbędne do życia, dostarczały wszak pokarmu, służyły też pomocą w pracy i transporcie. Zapewne, choć kronikarz tym się nie zajmuje, mogą być też przedmiotem umiłowania bądź osobliwą zabawką dla dzieci i dorosłych. Według tych samych kryteriów, w porządku historii naturalnej, patrzono na zwierzęta dzikie. Polowania były zajęciem dla wybranych. Dostarczały wtedy pożywienia, ale też i stawały się szczególnym teatrum, w którym rozgrywał się spektakl władzy i teatr przyjemności. Kłusownictwo jest być może tylko bękarcią odmianą łowieckich zabaw, w których chodziło zarówno o ćwiczenie rycerskich sprawności, jak i szansę na odegranie spektaklu na targowisku próżności. Polowanie dostarczało niekiedy atrakcji innych niż tylko i wyłącznie konsumpcyjne przyjemności. Pojawiały się w okolicy zwierzęta rzadkie. Można więc było się chwalić ustrzeloną zwierzyną, pokazywać innym, a nawet uczynić z niej swoistą atrakcję większych uroczystości. I tutaj autor przytacza taki fragment z dziejopisu. Cytuję. Dnia 14 listopada strzelec pański na stawach zarzeckich łabędzia zastrzelił, których przeleciało skądsik onych 6, na których pan dziedziczny zjeżdżał, chcąc onych postrzelać, których w tych krajach nie bywa, ale też przed lat 30 to jest roku 1686, jednego także tu używca, niejaki Błażej Staszek, mieszczanin żywiecki, na wodzie zastrzelił i na prezent na wesele do Jana Wieczorka, gdy córkę Petronelę wydawał, onego darował i jego na stół w pierzu przyniesiono, na widzenie gościom pokazano. Co to oznacza? No, oznacza to, że jak Państwo wejdziecie do parku w Żywcu i zobaczycie łabędzie, widzicie je idąc z pracy do pracy, po dziecko do przedszkola, z wnuczkiem na spacer, jeżdżąc na rowerze, czy biegając, czy po prostu pokazując przyjaciołom czy znajomym zamek i kompleks zamkowy, widzicie łabędzie i nie wzbudza to specjalnie żadnego zdziwienia. A tu proszę, okazuje się, że w czasach Komonieckiego łabędź to było pewne indywiduum na tym terenie, na tyle sensacyjne, że stanowiło atrakcję stołu na weselu, kiedy to wspomniana Petronela, imię też dosyć egzotyczne jak na dziś, a widocznie wtedy, przypuszczam, dość popularne, skoro była córką Jana, to były pewnie, skoro był Jan, to była i Petronela. Z tego miejsca pozdrawiamy też serdecznie naszą koleżankę o swojsko brzmiącym nazwisku Staszek, choć to nazwisko nie jest w tej chwili w Żywcu bardzo popularne, nie ma bardzo wielu osób o tym nazwisku, ale szefowa naszego kina tak się też nazywa, więc najpewniej jest to w jakiś sposób z nią połączone. Z ciekawości przy nadarzającej się okazji może warto zapytać Magdę, czy Błażej Staszek to jest jakiś jej pra-pra-pra-przodek. Zatem takich rzeczy możecie się Państwo dowiedzieć, że łabędzie były egzotyką na Żywiecczyźnie. Zatem jak mijamy łabędzie dzisiaj, to warto się zastanowić, czy one aby na pewno zawsze tutaj były, czy to jest taki integralny element krajobrazu. I tutaj w ogóle pojawia się kategoria zawsze. Co to znaczy zawsze? Skoro łabędź był sensacją, a dzisiaj nie jest. Tak po prostu. Jest jeszcze jedna opowieść. Ta chyba już będzie dla Państwa bardziej zaskakująca niż opowieść o łabędziu. Przytacza taki fragment dziejopisu Piotr Kowalski, cytując Andrzeja Komonieckiego. Dnia 3 lipca Wojciech Cebulski, i tu pozdrawiamy wszystkich cebulskich z okolicy, rajtar pański i mieszczanin żywiecki miał ten zwyczaj, że węże żywo w ręce gołe brał i nosił za pazuchą, nie szkodząc mu. Sądząc po minie Agaty Chmielowskiej, wnioskuję, że dziwi ją to tak samo jak mnie, no ale ludzie mają różne pasje. Kontynuujmy. I do zamku przed panem do pokoja przynosił jednego, puściwszy go na ziemię, gdzie się czołgał, czemu się bardzo dziwowano. I gdy go pytano, co im czyni i jako ich zaklina, nie chciał powiedzieć. A tego węża puściwszy za miastem, chodził po ogrodach i przyszedłszy po ulicę, zabito na drodze. Lecz po tym sekretnie powiedział, że to nie przez zaklinanie, a przez świętą Ewangelię Jana Świętego, mówiąc one czynił, a nic więcej. No więc na wszelki wypadek najpewniej Wojciech Cybulski, wspomniany rajtar pański i mieszczanin żywiecki, powołał się na Ewangelię, bo jak Państwo pewnie kojarzycie, wąż nie kojarzy się najlepiej. Boimy się węży z uwagi na to, że one sporadycznie pojawiają się w naszym, jak tu zostało powiedziane, ekosystemie, to raz. A dwa, no jednak w tradycji chrześcijańskiej, w tradycji religijnej wąż jest symbolem czegoś niepożądanego, tak? Grzechu, zła, pokusy.
3: Prowadziły Ewę na złą drogę.
5: Dokładnie. Ciekawe, że jabłko jest jednak mimo wszystko cały czas uznawane za okej. Natomiast na wszelki wypadek wspomniany Wojciech Cebulski najpewniej powołał się na Ewangelię, żeby przypadkiem jednak nie przyklejono mu łatki osoby, która poczynia sobie z przestrzenią, która jest przestrzenią związaną z czymś złym, z czymś, co wiąże się ze sferą, której powinniśmy unikać. Wróćmy do tego, co jeszcze proponuje nam ta książka. Naprawdę świetnie się ją czyta. Na stronie 103 rozpoczyna się rozdział Kurioza, rzeczy dziwne i znaki wieszcze. Czyli dostajemy informacje w istotny sposób, niemalże zbliżoną do tego, co działo się w czasach, kiedy Grecy chodzili do wyroczni w Delfach i pytali, co mają robić, bo tutaj też znaki wieszcze się pojawiają. Nie byłoby to nic pewnie dziwnego, gdyby nie to, że żyjemy dzisiaj w wieku XXI, cofamy się do czasów Komonieckiego i najpewniej nie do końca jesteśmy w stanie przyjąć do wiadomości, że nasi przodkowie aż tak bardzo byli zabobonni.
3: Ale dzisiaj też chodzi się do wróżek po prostu.
5: Czy to horoskopy? Tak. I mamy tutaj kilka takich informacji, które mogą być interesujące i dla budowniczych, i dla historyków, i dla mieszkańców po prostu, którzy mijają pewne miejsca tak zwyczajnie codziennie. Otóż podrozdział 1 brzmi Losy wieży kościelnej. I tutaj jest opowieść o dłużniku, który miał za zadanie uiścić pieniądze. Później pojawia się kwestia sądu. pisze autor, cytując Komonieckiego: ostatecznie sprawa skończyła się źle. Jan Mularz bez zapłaty od roboty swej, która mu złotych 140 należała, z krzywdą swoją odszedł. I później dalej opowieść o tym, że ludzka krzywda nie znalazła w żaden sposób zadośćuczynienia. Zachowanie osoby, która była winna tej krzywdy, każe nawet podejrzewać, że w dodatku jeszcze wiązała się z grzechem szczególnie oburzającym, z krzywoprzysięstwem godzącym w boski porządek świata, pisze autor. I przywołuje tutaj fragment z Komonieckiego: stąd każdy przyznać musi, że nie bez tajemnice piorun na tę wieżą uderza, a zwłaszcza w to miejsce, gdzie to sklepienie oberwało się, a podobno dla tej krzywdy tego mularza dzieje się. Zatem pojawia się tutaj wątek, że został skrzywdzony ktoś, kto pracował przy miejscu związanym z sakrum, i jest reakcja świata nadprzyrodzonego, który to świat nadprzyrodzony komunikuje, że to zło nastąpiło, tak? Skoro nie jesteśmy w stanie tego wysłuchać od ludzi, to słyszymy to od siły wyższej. Co jeszcze mamy tutaj interesującego? Wszystko jest interesujące. Świetnie się to czyta, świetnie czytamy fragmenty o badaczu wyobraźni albo o instynktach czasów. Mamy tutaj na przykład takie piękne zdanie: wójt Żywiecki pozostawiał po sobie dzieło frapujące. No trudno się z tym nie zgodzić, taka jest prawda. Bardzo się cieszę, że w tej książce autor traktuje bardzo poważnie materiał, z którym przyszło mu się zmierzyć, i nie zakłada, że to da się zakwestionować. Myślę, że niezależnie od tego, jak jesteście Państwo związani emocjonalnie z miejscem, w którym mieszkacie, myślę, że każde miejsce chciałoby mieć taką kronikę. Po prostu, ona jest wartością bezcenną. Jest takie powiedzenie, że tak długo ludzie żyją, jak żyje pamięć o nich. I Komoniecki pozwolił na to, ogromnie zasłużył się temu, że przywołał pamięć czasów wcześniejszych, opisał swoje czasy i dał impuls do kontynuacji takich opisów. Kronika Augustyna jest kontynuacją kroniki Komonieckiego, bo pojawił się ktoś, kto docenił dzieło, które zastał, i doszedł do wniosku, że warto to kontynuować, bo to, tak, to jest bezcenne. I przywołam Państwu jeszcze parę takich rzeczy, które mogłyby być interesujące. O, na przykład jest ciąg dalszy historii wieży, to dla tych, których fascynuje katedra, konkatedra, i którzy lubią takie rzeczy. Gdy pioruny uderzały w wieżę częściej niż w inne miejsca, co nie tylko Komoniecki, ale i wcześniejsi autorzy notatek czy dokumentów miejskich skrzętnie odnotowywali, uporczywie poszukiwali możliwych złowróżbnych prognostyków. Jest to przeurocze, że zakładamy, że jest jakiś inny powód niż to, że najpewniej była to jedna z najwyższych wież w mieście.
3: Nie, metalowe części miałam, gdzie
5: tak, zwyczajnie, to dzisiaj wiemy. Ale wiemy to też dlatego, że niezależnie od naszych pasji naukowych albo ich braku, no, fizyka w szkole była, tak? Czegoś się dowiadujemy, rozmawiamy z naszymi bliskimi, jest informacja o tym, że wysoki obiekt to jest miejsce wyładowania. Nie do końca, jak widać. Czasy Komonieckiego, być może również dzisiejsze, to też czasy, kiedy szukamy nieco innych przyczyn. I tutaj znowu przytoczenie opowieści. Piorun w wieżę uderzył, już to trzeci raz po zbudowaniu jej, ale żadnej szkody nie uczynił, tylko trzaski na piętrze zapalił, które zaraz ugaszono. Z tego tedy piętra zrzucił wiatr deskę, która Tomaszowi Chwostkowicowi do szkoły na naukę idącemu na cmentarzu końcem w palec wielki nogi uderzyła. Stąd przybiegłszy do szkoły, biegał od bólu, nic nie mówiąc, aż widziawszy krew omdlał. Aż go okrzesiono i co mu jest zapytano, na który palec był kaliką aż do śmierci, bo mu go ta deska ucięła. Lecz po tym księdzem został i był mansjonarystą przy kościele na Zamku Krakowskim. No, miał dużo szczęścia, dobrze, że ucięło mu palec niż głowę na przykład. Druga rzecz jest taka, że musiało to być jednak mimo wszystko przerażające, skoro piorun uderza, wywołuje pożar, deska odpada, spada na dół, idzie dzieciak do szkoły, ucina mu palec, a on jeszcze z jakiegoś powodu nie chce się do tego faktu przyznać, tak? Dopiero kiedy omdlewa na widok krwi, ktoś się orientuje, że czegoś w tym organizmie już zabrakło. I pisze autor bardzo piękną rzecz o tamtych czasach. Pisze tak: anomalia w przyrodzie nie może być przypadkowym incydentem. Naruszenie boskich praw jest przecież czymś przerażającym i wielce znaczącym. Piorun jest sam w sobie zjawiskiem budzącym lęk, ale czymś więcej niż pogodową anomalią jest piorun w środku zimy. A więc gdy pojawia się w niezwyczajnej porze roku, bądź wtedy, gdy uporczywie uderza wciąż w to samo miejsce, wtedy trzeba w nim zobaczyć naruszenie porządku natury jako odstępstwo od reguł. Okazuje się zdarzeniem nacechowanym, skupiającym na sobie uwagę obserwatorów. Wydawać się musi aż nazbyt wyraźnym ostrzeżeniem, zapowiedzią innych, równie zaskakujących wypadków. I faktycznie po tych historiach z piorunem, trzy razy uderzającym w to samo miejsce, zupełnie przypadkiem w najwyższą wieżę w okolicy, pisze autor w ten sposób, a w zasadzie cytuje Komonieckiego. Tegoż roku, 1680, czyli jesteśmy w wieku XVII, czyli barok, w Dzień Świętej Doroty, to jest 6 lutego, piorun godziny 3 w noc w wieżą żywiecką nagle i niespodziewanie uderzył i po drucie, który zegarowy młotek ciągnie, aż na dół, póki go stawało, leciał i w mur wpadł. Skąd najpierw ankry w murach zapalił i przez 3 dni ogień w nie gorzał i tlał, aż go ledwo ugaszono. To już 4 raz na tę wieżę od zmurowania jej uderzył. No, musiało to być niebagatelne widowisko. Myślę, że dzisiaj by to robiło piorunujące wrażenie, a wtedy myślę, że tym bardziej. Dziś najpewniej stanąłby przed tym jakiś fizyk, budowlaniec, wyjaśniłby, na czym polega to, co widzimy. Natomiast wtedy, w wieku XVII, poziom kompetencji z zakresu jakichkolwiek nauk był ubogi. I jeszcze do tego kościół, i jeszcze do tego piorun, wszystkie te 3 elementy, tak, to musiało robić nieprawdopodobne wrażenie. I te kurioza, rzeczy dziwne i znaki wieszcze, o których mówi autor, bardzo ładnie podsumowuje, bo pisze tak, w kontekście głębokiego analizowania treści z dziejopisu. Mnożąc przykłady, powtarzając złowróżebne precedensy, kronikarz zdaje się zapowiadać zły finał. Przygotowuje niekorzystne rozwiązanie, uprzedza o tym, podsuwa znaczący wymiar zdarzeń, które nieść powinny były ostrzeżenie i przepowiednie. No, to jest lepsze niż Hitchcock. Jak się człowiek na tym skupi, to faktycznie zaczyna w to wszystko wierzyć, zwłaszcza, że mamy taką tendencję, że pewne rzeczy wydają nam się oczywiste, jak spojrzymy wstecz. Świat nas zaskakuje, przyroda jest absolutnie zaskakująca. Tak, w konfrontacji z przyrodą raczej szans wygrać nie mamy. Możemy przewidywać pewne rzeczy i być ostrożnymi. Natomiast Komoniecki widocznie miał taką skłonność, że lubił wyciągać wnioski i dziwić się pewnym rzeczom. I co mamy po... Chwilę temu byliśmy w roku 1680, teraz jesteśmy w 1711, mija 31 lat. No i znowu, tego roku, 1711, po zaćmieniu miesiąca, dnia 4 widocznego, który się wszytek po zachodzie słońca zaćmił, po nim dnia którego sierpnia miesiąca, po północy w niedzielę na święto Panny Marii Angielskiej, piorun na wieżę żywiecką wielkim trzaskiem zderzył w gałkę samą pod krzyżem. No, myślę, że raz, okej, dwa, w porządku, 3, to już jest przerażające, 4 i jeszcze jak coś się tli przez następne parę dni, no ale 5 raz to myślę, że już trudno było nie wyciągnąć z tego jedynie słusznych wniosków. Coś jest na rzeczy. I co się dzieje dalej? Potem następuje niezwykle detaliczny, jak pisze autor, ile jest znakomicie udramatyzowany opis tragicznych zdarzeń. Pożar trawi najpierw wieżę, potem stopniowo ogarnia także i całą świątynię. Najpierw jednak rzeczy straszne, ale jakże wymowne w swojej retorycznej teatralności dzieją się na wieży. Ogień niszczy podstawę krzyża. I teraz cytat. Który lecąc lekko, jakby kłaniając się i dziękując wszystkim, ku kościołu się wywrócił i potężnie o styber trzasnął i tak zawisł. A lud patrzający płacz i krzyk wielki uczynił, a płomienia widać spod blachy nie było. Tak, i nie pomogła akcja ratownicza, wszystko się spaliło, bo w kościele, jak w piecu, jakim ognistym, nie było szansy, aby cokolwiek się uratowało. I ten opis katastrofy kończy się wierszem Trenem, w którym żywiecką wieżę sławi autor ponad wieżę babilońską i także egipskie piramidy. Jest to cudowne, bo na pewno egipskich piramid na żywo Komeniecki nie widział, podobnie jak wież babilońskich. Natomiast świadczy to o ogromnym przywiązaniu do miejsca, w którym żył. I do nadania ogromnej wartości temu, co na jego oczach zostało unicestwione, co przeszło do historii. I ta sensacyjność, emocjonalność, ta dynamika języka najpewniej pomaga nam zrozumieć, co czuli ci ludzie tam, kiedy stali i patrzyli na to wszystko mocno przerażeni, bo jednak płonąca świątynia robi wrażenie. Zresztą do dziś, kiedy rozmawiam ze znajomymi, którzy uczestniczyli w pracach porządkowych na pogorzelisku, po tym jak spłonął kościół w Łękawicy, to twierdzą, że to poczucie, że znika coś bezpowrotnie, przypomnijmy, tam była przepiękna Biblia Pauperum, kościół drewniany, to były to lata 90., a do dziś ludzie widzą to tak, jakby to się działo wczoraj. Więc Najpewniej robi to ogromne wrażenie, zwłaszcza, że każda społeczność, pięknie o tym pisze Marquez w 100 latach samotności, każda społeczność ma takie miejsca wspólne. Miejscem wspólnym jest cmentarz, miejscem wspólnym jest izba porodowa albo szpital, miejscem wspólnym jest kościół. Dziś również szkoła od wielu lat i całe szczęście od momentu, kiedy wprowadzono powszechny obowiązek kształcenia. Choć w czasach komunistycznych oczywiście tak nie było. I te miejsca wspólne, niezależnie od tego, jakie mamy z nimi wspomnienia takie detaliczne, one w całości konstytuują nasze przywiązanie do miejsca, w którym mieszkamy, żyjemy. To są takie repery. I to jest i reper jako punkt odniesienia w przestrzeni, ale również w emocjach. Do tych instytucji się odwołujemy, bo one wymuszają na nas jakiś porządek życia społecznego. Więc najpewniej jak palił się kościół, to wzbudziło to dużo większe emocje, niż gdyby palił się jakiś szeregowy dom. Bo wspólnota coś traciła. Coś, co zbudowała wspólnie i coś, co było dla niej wartością. A mało tego, no dodajmy jeszcze, że to, co było w środku tego kościoła, to też było coś absolutnie wyjątkowego. Jesteśmy w wieku XVII, jesteśmy w baroku. Bieda, nędza, a kościoły przyciągały, no, to też była istota kontrreformacji, kościoły przyciągały do wnętrza czymś, czego w domach nie było. One były na swój sposób piękne, strojne, zachwycające, przykuwające uwagę, zwłaszcza w korespondencji z biedą wokół i nagle znika takie miejsce. Ono było ze wszechmiar wyjątkowe i myślę, że Komoniecki, opisując to doskonale, to oddał. Te emocje, które towarzyszyły gapiom, którzy lamentowali nad czymś, co już nie wróci w tej formie. Wróci w innej, ale jakiś smutek z uwagi na stratę pozostaje.
3: Każdy z nich był związany emocjonalnie z tym miejscem, bo tam były chrzciny, tam były śluby, tam były pogrzeby. To było jedno z najważniejszych miejsc w tym środowisku.
5: Tak, jeśli dodamy jeszcze do tego wątek związany z religijnością tamtych czasów, no to jest epicentrum. Tak, to jest epicentrum wspólnoty. Bezdyskusyjnie to było bardzo ważne. Co do specyficznych rzeczy, które się jeszcze wydarzały, możemy przytoczyć tutaj jeszcze taką opowieść, że sporo tych informacji, które przytacza Komoniecki, to są takie, oczywiście informacje historyczne, potwierdzone, bardzo ważne i cenne, ale jest też tam sporo takich mitów miejskich.
3: Legendy podaje.
5: Tak, to... I sensacje sąsiedzkie. Ładnie tutaj jest to powiedziane. Otóż pan Piotr Kowalski pisze tak. Kronikarz czy pamiętnikarz, notując znane sobie, jak często się zastrzegają autorzy, znane sobie z autopsji fakty i to, o czym wówczas chętnie rozprawiano, dokumentuje tę dwuznaczną i ryzykowną ciekawość, jaka kazała poszukiwać bulwersujących doniesień, plotek i pogłosek. To ona zmuszała do wsłuchiwania się w doniesienia o dziwach przyrody, o monstrach, potworach, które niekiedy pojawiają się całkiem niedaleko bezpiecznego codziennego życia. No, o tym też świetnie pisze Bettelheim, analizując bajki i baśnie, nie? To, co pojawia się u Grimmów czy Andersena, no to ten niepokój czyhający gdzieś za rogiem w ciemnościach. Nie? U Andersena może jest więcej melancholii i smutku, u Grimmów tam co chwilę ktoś komuś coś odgryza. Trup goni trupa, to jak na bajki. One miały potężny walor ostrzegawczy. Nie? Taki, miały tak skutecznie przestraszyć, żeby tabu zostało tabu. I tu się pojawiają podobne rzeczy. Komoniecki nie jest wyjęty z kontekstu. On się wychował w pewnym świecie, w którym pewne normy, zasady, reguły miały obowiązywać i należało wykorzystać dostępne narzędzia, aby utrwalić te pozytywne i negatywne dla społeczności schematy. Zatem to właśnie ta ciekawość zmuszała do wsłuchania się w doniesienia o dziwach przyrody, o monstrach, potworach, które niekiedy pojawiają się całkiem niedaleko bezpiecznego codziennego życia. Niekiedy nie są to nawet szczególnie przerażające swoją fizycznością, nienormalnością przypadki, lecz serię dziwnych zdarzeń. Taka powtarzalność czegoś, co mieści się na skraju normalności, poddaje szczególnej próbie granice dopuszczalnych niedorzeczności natury. No, czyli niby nie, ale tak. Są takie rzeczy, które jednak mimo wszystko w szczególnych okolicznościach jesteśmy w stanie zaakceptować. Najczęściej te szczególne okoliczności wynikają z faktu, że one nam się przytrafiają. Trochę trudniej nam to zrozumieć u sąsiadów. Jak to jest nasza historia, to ona zwykle, jak to kiedyś ujął mój kolega, to jest inna sytuacja. No i tu jest podobnie u Komonieckiego. To też te niedorzeczności natury, jak dotyczą nas, to jest inna sytuacja. Tak jest na przykład, gdy rodzą się bliźnięta, pisze autor. U Komonieckiego to było jednak sensacyjne wydarzenie, choć nie dziwaczne, bo takie rzeczy się zdarzają. przeżywalność bliźniąt była trochę mniejsza niż przeżywalność dzieci, które rodziły się w pojedynkę, ale i tak ta śmiertelność noworodków była przerażająca. Najczęściej przyczyna śmierci kobiet, która nie była śmiercią ze starości, to była właśnie śmierć połogu, tak? Porody były śmiercionośne. Zdarzyć się to może, choć raczej nieczęsto, niczego wszak o genetycznej skłonności wówczas nie wiedziano w kontekście bliźniąt. Takie porody specjalnej uwagi nie wymagają, zupełnie inaczej, gdy to, co rzadkie, powtarza się z osobliwą regularnością. Zatem w rodzinie bliźnięta rodzą się wielokrotnie, trzeba już się zacząć nad tym bardzo poważnie zastanawiać. Czyli jak raz to okej, ale jak częściej, no to o coś wszak może tu chodzić. O czymś mają te zdarzenia powiedzieć. I tu cytat z Komonieckiego. Dnia 3 listopada 1717 roku Agnieszka Kalfa-Sionka, tu z Żywca, rodziczka, w Stopniach w Podgórzu się wydawszy za syna sołtysiego, po połogu umarła, zrodziwszy dwoje bliźniąt, a przedtem też miała i porodziła porządką dwa razy po dwoje bliźniąt. Co się dziwowano, że po trzy razy jedno po drugim to się stało, a te wszystkie pomarły, tylko jedno zostało. Znowu przydarzyło się też na Milówce u Macieja Szabla, że Dorota Szczotkowna, małżonka jego, troje bliźniąt porządką porodziła, a tylko było między nimi syn jeden. Także w mieście Żywcu przygodziło się Weronice Gniłkowej, mieszczce żywieckiej. Już sam fakt, że nie było nawet określenia trojaczki, świadczy, tylko troje bliźniąt, to oznacza, że to faktycznie musiało być absolutnie zaskakujące. No a w przypadku Agnieszki Kalfa-Sionki tragedia, bo trzy razy pod rząd ciąże mnogie najpewniej wykończyły organizm tej kobiety. Bliźnięta nie mają dobrych skojarzeń mitologicznych, pisze autor, ale sądząc po zapisach XVIII-wiecznego kronikarza, w mniemaniu potocznym nie było już śladów podejrzeń o demoniczne koneksje. Nie ma też niepokoju o naturę każdego z narodzonych dzieci. Niepokoić zaczynają dopiero dziwne zbiegi okoliczności, gdy zdarzenie możliwe, lecz rzadko

0: zaskoczeń i wtedy też nie powinny. Natomiast co pisze Komuniecki w kontekście innych zaskakujących rzeczy? Pani Buniatowiczowa urodziła przedwcześnie syna. Na skutek uniesienia się gniewem. Uszy i twarz dziecka były podobne do zajęczych. Niemowlę żyło przez tydzień całkowicie bez jedzenia, cierpiąc ciągle na epilepsję. Mówią, że Buniewiczowa poślubiła swego krewnego po śmierci pierwszego męża. Nie chciała ona, żeby ludzie oglądali owoc tego połogu, a nawet starała się zataić go ze względu na obowiązek chrztu. Tegoż roku 1710 przydawały się różne dziwowiska i przypadki. Naprzód, we wsi w Ujsołach, owca porodziła 5 jagniąt jednym rodzajem. U Marcina Łabusa w Sopotni na Średnim krowa urodziła 4 cieląt. Będąc jako szczenięta, 3 było żywych, a 4 nieżywe, a te przedziwnie becząc pozdychały, które do ziemi zakopano. Znowu na dworze obszarskim krowa urodziła cielo o 2 głowach żywe, a to kazano zakopać. W Krakowie zaś w miesiącu lutym na Szczepańskiej ulicy narodziło się dziecię mające 2 głowy z jednej szyi wychodzące, także ręce i nogi podwójne, które były spojone albo zrośnięte jedna z drugą, z których głów jedna rano umarła, a druga po południu. A to rozprówszy, znaleziono w nim 2 wnętrzności, a tylko 1 serce, które monstrum dano odmalować i na ratuszu krakowskim na widok ludziom przybito. Co to było prognostykiem rozdwojenia w Polsce panów, będąc królów 2 ukoronowanych, a co wojny spustoszeniem w Polsce były. A na to dziecię sam carowic moskiewski patrzał, który w Krakowie rezydował i do cara ojca swego kazał odmalowanie odesłać.
1: No, wstrząsające historie.
0: Tak, no i tu to, że w bliźniętach syjamskich doszukano się pewnych reguł rządzących organizmem politycznym w tym okresie. Tak, no i wszystko pasuje. Wystarczy tylko dobrze pomyśleć, jak się okazuje, i można sobie świat wytłumaczyć. Monstra są dla kronikarza, ale także dla jemu współczesnych niedorzecznością natury bądź znakiem, ostrzeżeniem przed nadciągającymi kataklizmami. I takie, zdaniem autora mniejszej publikacji, należy odczytywać. Komuniecki, jak pisze o monstrach, to nie informuje o fakcie, ale wskazuje, że to jest jakiś katalizator, że z tego coś albo wyniknie, lub też jest to, tak, to jest ostrzeżenie, którego celem jest wskazanie pewnej uważności. I zwykle to przegapiamy, oczywiście nie wyciągamy z tego wniosków, no i później jak rąbnie, to tylko echo idzie. I na tym pewnie w istotny sposób wtedy się skupiano, że to był czas ogromnej zabobonności. Spotkanie z bestią, monstrum, które w jakiś sposób zdaje się należeć do świata człowieka, zrodzone przez kobietę, przypomina swoim ciałem człowieka, wystawia na ciężką próbę potoczne wyobrażenie o sensowności świata, jego harmonii i celowości każdego z elementów. No bo jak sobie zracjonalizować fakt, że pojawia się coś, co do niczego nie pasuje i jest jeszcze żywiołem niszczycielskim? Tak, umiera dziecko, wygląda nietypowo, umiera matka, a jeszcze w związku z tym jakiś piorun albo 2 królów, no to wszystko razem do kupy psuje wyobrażenie, że świat został stworzony przez Boga w sposób harmonijny. I ta koncepcja świętego Tomasza z Akwinu, która się pojawia, jest pokłosiem jego głębokiego studiowania Arystotelesa, to jest ta koncepcja, która daje człowiekowi ukojenie.
1: Mówiąc szczerze, niewiele się zmieniło. My się do tej pory boimy odmienności i dziwnie na nią reagujemy.
0: Oczywiście, że tak. I zamiast poszukać walorów tej odmienności albo pochylić się nad tragedią kogoś, kto jej doświadcza, bo wyobrażam sobie, że w wieku XVII czy na początku wieku XVIII naturalny poród bliźniąt syjamskich dla kobiety był końcem życia. To musiała być tragedia dla kobiety, dla rodziny. Tu zamiast szukać przełożenia na kondycję polityczną ówczesnej Rzeczypospolitej, warto by było skupić się na tragedii rodziny, ale mamy jako gatunek taką potrzebę sensacyjności. Niestety. I co się dzieje w takich sytuacjach? Pisze bardzo ładnie autor. W takich sytuacjach pojawiać się muszą pytania dramatyczne o samego człowieka, jego szczególną pozycję we wszechświecie i tak dalej. Monstrum takie jest przecież zbyt ludzkie, by nie sprowokować pytań podstawowych i niebezpiecznie prowadzić do poczucia pomieszania, lęku, a nawet światopoglądowego kryzysu. Zatem wyjaśnienie tego za pomocą innych zjawisk trochę nam wycisza emocje. Nie skupiamy się na tym, może na smutku, może na rozpaczy, tylko skupiamy się na jakichś innych obszarach, które odciągają naszą uwagę od tych spraw najtrudniejszych.
2: SK Beskidy.
3: Ja kozek posła na łotpust. Kiezek usłysała w niedzielę jako ksiądz cytali łogłoski łotpuście parafialnym, to gdy zwyncyl nic z łogłosek nie wiedziała i nog myślała, jako to będzie na tym łotpuście. Przysłazek kuchał pie i zaraz z progu wołałak: będzie łotpust, będzie łotpust. Mama mieś torcowali ze mą się nie drzić. I cały tydzień byś grzecno, bo na odpust

0: idą ino ci, co nie mają grzychów. Tak, jak się sumientowała cały tydzień, co by być grzecno, robić wszystko, co mama kozą, ze mi ten tydzień wnet zleciał. W niedzielę mama mi się kozali ubraj w kabotek, co mi wysyli, kłosulę z kryzą, piszczatą spodnickę i z opaskę od putki. Ucesali mnie pięknie i zawiązali korole na syi. Ej, ale było bogacie, procesja kole kościoła, sytka pięknie łodzioci i wseli jak i budy z łostomajtnymi cudami. Słonecko grzoło walnie, to my po mszy posły z mamą na ty budy popatrzy i kupić babce sztolwerków. Ło, co tych sztolwerków było ze nadziwy. Mama kupili te, co babka najracej mają i w papierze zawinięte w rozek wciśli pod pazuchę. A kielo zabawek też tam było, klepoki, konicki, ptoski z gliny, tocki, karetki i jeszcze inkse. Tak, jak się ślepiła na te zabawki, bo ksukała lalecki szmacianej, ze jazek podskoczyła, jak mi za uchem Franek szczelił z pukowki. Kiezacon ucieka i puściła się za nim. On przeskoczył nad przykopą, a jo sius, wpadła do przykopy. Chcielibyście widzieć, jak wyglądała. Kierpce i kopytka całe od błota, z opaska ucioprano. Kiedy mnie mama uwidzieli, to już było pobudak. Do chałupy i to prędko za mocy z opaskę i kopytka, a kierpce wysiurowaj do cysta. W chałupie zaś babka na mnie, jako to chłodzę, że tak pięknie łodziota posłak, a nie umiem się godnie nosować. Nie pomogły sztolwerki, tak się babka wadzili. I taki zek miał odpust przez Franka, nie dość ze mi mama nie kupili lalecki, to zek się jeszcze cało wybabrała. Hej.
1: SK Beskid News.
2: Agata Chmielowska, Radio SK, witam serdecznie. Jesteśmy po spotkaniu w trakcie fajnego festiwalu górskiego Adrenalinium w kinie żywieckim Janosik, a bohaterką tego spotkania i osobą, która o swoich wyczynach w górach opowiadała, to Dorota Szparata. Dorotko, pierwsze, co mnie zaskoczyło jako kobietę w trakcie tego spotkania, to to, że wybrzmiało to dość wyraźnie ze sceny. Wiek to nie jest wytłumaczenie, że się już nic nie robi. Ty zmieniłaś swoje życie, mając, jak to się mówi przysłowiowo, 50 na karku. Co takiego się wydarzyło w twoim życiu? Co było takim motywem, a być może to już przemyślenie długotrwałe, że postanowiłaś ruszyć w wielki świat?
3: Powiedziałabym, że w wieku 50 lat to ja postawiłam kropkę na D, bo ten proces zmian zapoczątkowałam w 2021 roku, jak wróciłam ze szlaku długodystansowego w Alpach. Tam spędziłam 3 miesiące i to był taki moment, że sobie w ogóle przewartościowałam wszystko w swoim życiu. Ja już wcześniej wiedziałam, że ja nie pasuję do takiego schematu praca w korporacji, powrót do domu. Oczywiście miałam swoje zainteresowania po pracy, dużo tych zainteresowań miałam, ale to nadal nie był mój styl życia, w którym się dobrze czułam. A szlaki mi przestawiły w głowie, bo miałam taki moment, żeby na spokojnie się zastanowić, czego ja w tym życiu chcę, jaki jest mój system wartości. No i w sumie zaczęło się w 2021 roku od przeprowadzenia z Centrum Polskiej Kultury.
2: Jesteś obecnie mieszkanką Bielska-Białej, chociaż czasowo.
3: Powiem tak, formalnie jestem tutaj zameldowana, ale ja cały czas krążę. I potem jak wróciłam z tych Alp, jeszcze 2 lata wytrzymałam w korporacji, ale tam już zaczął powstawać plan, jak tą korporację rzucić, ale nie na zasadzie niebieskiego ptaka. Rzucam korporację i po tygodniu jest problem, z czego ja będę żyła. I ten plan zaczęłam realizować. W kwietniu 2023 roku złożyłam wypowiedzenie, w lipcu zakończyłam pracę, a 2 sierpnia już ruszyłam na szlak Transkaukazjan. I ten rok to już w ogóle totalne wariactwo, bo to, co się wydarzyło w tym roku, przeszło moje najśmielsze oczekiwania i wyobrażenia. Zrealizowałam też swoje kolejne marzenia. Tym razem nie były to marzenia podróżnicze, bo to było marzenie wydanie książki, spróbowanie pracy w schronisku, zamieszkanie w schronisku. Weszłam, wydaje mi się, tak już bardziej profesjonalnie w robienie prelekcji. Zrobiłam też własne szkolenie pod szlaki długodystansowe dla kobiet. No i teraz za miesiąc realizuję kolejną swoją wyprawę, którą sobie wymarzyłam 5 lat temu.
2: Dokąd się tym razem wybierasz?
3: Tym razem będzie Ameryka Południowa. Szlak o nazwie Great Patagonian Trail o długości około 3000 km. Wygospodarowałam sobie trochę czasu i tak sobie ustawiłam życie, żeby móc ten czas tam spędzić. Plan jest taki, żeby wrócić do Polski, ale też wiem, że w takiej długiej podróży mogą się wydarzyć różne fajne rzeczy, tym bardziej, że też czuję instynktownie, że Ameryka Południowa, Hiszpania to są takie miejsca dla mnie. Tym bardziej, że znam też język hiszpański, więc w ogóle nie będę miała problemu z komunikacją. No i zobaczymy, co będzie dalej.
2: Ale tu mówisz o takich już ekstremalnych wyprawach. Natomiast dzisiaj zwróciłaś też uwagę na to, że warto ruszyć z fotela, po prostu. Zacząć od tych pierwszych kroków. I z tego, co czytałam o tobie, to też wędrowałaś po Beskidach, czyli my te góry mamy na wyciągnięcie ręki. Być może warto zacząć od maszerowania po tych naszych górach.
3: Tak, ja oczywiście zanim doszłam do tego, co robię teraz, to był proces. Ja akurat zaczynam od biegania. To najpierw były biegi alpejskie, czyli krótkie biegi pod górę. Potem były te biegi ultra. W międzyczasie pojawiły się te szlaki długodystansowe, ale ten mój rozwój był stopniowy. Ja taki pierwszy szlak długodystansowy solo zrobiłam w 2016 roku. Przeszłam Pireneje, 850 km i to był taki pierwszy moment. I ja się rozwijałam stopniowo, ja się dokształcałam, bo też to, co ja robię, wymaga wiedzy i przede wszystkim umiejętności bezpiecznego poruszania się w tych ekstremalnych warunkach. I uważam, że każda osoba ma w sobie coś takiego, ma taką potrzebę zrobienia jakiejś rzeczy, której się boi. To może być cokolwiek. I teraz warto się odważyć i spróbować. Jak ja to mówię, najwyżej ci się nie uda, ale przynajmniej spróbowałeś, czy chcesz to robić, czy nie chcesz tego robić. Często gdzieś tam wyobrażamy sobie teoretycznie, że coś będzie wyglądało tak albo inaczej, albo co gorsza, wymyślamy sobie powody, dlaczego tego nie robić. Zamiast po prostu spróbować, dopóki to nie jest operacja na otwartym sercu, nikogo nie zabijemy i nie będzie jakichś konsekwencji naszego działania na innych ludzi, no to ja nie widzę tutaj żadnego problemu.
2: No właśnie, często nasz wewnętrzny taki strach i taki stoper mówi, nie, nie, uważaj, lepiej nie, może, bo może ci to zaszkodzić, a może nie warto się wychylać, a to jest pierwszy problem, który powoduje, że no, nie realizujemy własnych marzeń, prawda?
3: Bo to miejsce, w którym ja teraz jestem, dość tutaj zajęło mi naprawdę bardzo dużo czasu i to ja próbowałam różnych rzeczy, ja patrzyłam, co mi pasuje, co nie pasuje.
2: Też na zasadzie prób i błędów.
3: Prób i błędów. I jeśli chodzi o te moje hobby, czyli te szlaki długodystansowe, teraz już bardziej zamieniające się w ekstremalne szlaki długodystansowe, to była taka pierwsza rzecz, która da mi w życiu poczucie spełnienia, ale przez to, że tam się mierzę z jakimiś wyzwaniami i widzę, że to ma sens i że to działa i to się udaje, to przełożyłam to na moje życie prywatne, że skoro tam się udaje, a tam jestem kompletnie sama, naprawdę jest ciężko czasami i ja sobie z tym radzę, to może warto też w tym życiu takim codziennym spróbować coś zrobić, bo tutaj paradoksalnie mam więcej możliwości, choćby tak jak z pracą, z rzuceniem pracy na etacie. Ja postanowiłam, że spróbuję ten rok mierzyć na tym etacie, ale ja też wiem, że mam takie wykształcenie i takie możliwości, że ja w każdej chwili mogę wrócić na ten etat. To nie będzie łatwe, ale jest to możliwe, więc gdzieś tam z tyłu głowy miałam, ok, jak się nie uda, jak mi się to nie spodoba, jak jednak będę potrzebowała tej stabilności, to ja wrócę. Ale dopóki nie spróbuję, to ja nie będę wiedziała.
2: W trakcie dzisiejszej prelekcji, kiedy odpowiadałaś nam o takiej mocno ekstremalnej wyprawie właśnie przez góry Kaukazu, pierwsze takie moje odczucie było: ta kobieta jest ekstremalnie odważna, ale ty sama mówiłaś, że przełamywałaś własne stereotypy, które powstały na bazie informacji, które gdzieś tam znalazłaś w internetach, tak zwana poczta pantoflowa. Potem się okazuje, że rzeczywistość to weryfikuje, często bardzo pozytywnie.
3: No właśnie, więc, ale to był ten element, ja wiedziałam, że idę w nieznane i był taki moment, że szczególnie na starcie mówię, Boże, co ja robię, w co ja się pakuję, ale potem po prostu nie myśl, znaczy skupiam się na działaniu i patrzę, co z tego wyjdzie. Jak faktycznie byłoby tak, że poczułabym, że coś mi się może stać, to ja bym się wycofała, bo to też nie o to chodzi, żeby kosztem swojego zdrowia czy życia coś realizować. To kompletnie nie ma sensu, ale ja się tam czułam bezpiecznie. Ten Kaukaz, ja to mówię, on się przed mną otwierał. Paradoksalnie się tam czułam bardziej bezpiecznie i bardziej na miejscu niż na cywilizowanych szlakach w Europie. Bo też mam taką teorię, że tam, gdzie jest dużo ludzi, jest większe ryzyko, że okradną cię na przykład. To się bardzo często dzieje w dużych miastach. A w takim Kaukazie po co oni cię mają okradać? Ci ludzie są dla ciebie otwarci. raczej co do zasady nie zrobią ci krzywdy. No, oczywiście trzeba uważać, ale to jak wszędzie.
2: Oczywiście, że tak. Dla mnie też dużym takim szokiem było to, że jak czytałam też informację o tobie, że ty wybierasz samotne wędrówki, bo ty potrzebujesz tej samotności. To jest dla ciebie ważne, chcesz to przeżywać. Masz taki styl, taki sposób działania.
3: Ten styl wyszedł przypadkiem, bo wcześniej podróżowałam z kolegą, ale okazało się, że na takim naprawdę już dłuższym szlaku kompletnie byliśmy...
2: Rozjeżdżaliśmy
3: się i ja z dnia na dzień miałam coraz więcej energii, on coraz mniej. I to był taki moment, że w następnym roku stwierdziłam, spróbuję sama i okazało się, że zaczęłam się w tym odnajdywać. Podróżowanie samemu ma wiele aspektów, to jest, można to rozpatrywać w wielu płaszczyznach, ale to, co przede wszystkim mi daje, możliwość bardzo świadomego przeżywania tej podróży. Często przez to, że jestem sama, mam więcej kontaktów z miejscową ludnością, bo jak podróżujesz w grupie, to jest mniejsze prawdopodobieństwo, że ci ludzie się tobą zainteresują i ja się bardzo dużo uczę i to mi pozwala realizować coraz ciekawsze rzeczy, wybierać się w miejsca coraz bardziej dzikie, a jakbym była z kimś, to zawsze jakaś część tych rzeczy, których ja bym nie wiedziała, realizowałaby to osoba, która to wie. I ja bym jeszcze przez kolejne 10 lat się rozwijała, a tak to u mnie ten przyrost wiedzy jest ogromny. Ale przede wszystkim myślę, że to jest na poziomie intuicji. Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ty się dobrze czujesz w tej sytuacji. No ja się czuję doskonale. Ja lubię poznawać ludzi na trasie, mi to sprawia ogromną przyjemność, ale lubię potem sobie być sama, realizować to na własnych zasadach, nie uzależniać się od nikogo, ze wszystkimi tego konsekwencjami, bo prawdopodobnie jakbym podróżowała z kimś, byłabym w stanie zrobić więcej, ale ja nie chcę. Ja chcę robić to, na co mnie stać w danym momencie.
2: Wspomniałaś o tym, że wybierasz się do Ameryki Południowej, że znasz hiszpański, a wcześniej rozmawialiśmy o tym, że Hiszpania to takie dobre miejsce dla ciebie. Dlaczego?
3: Właśnie nie mogę tego zrozumieć, ale odkąd tam pojechałam na bieg, zakochałam się w ogóle w takich krajach hiszpańskojęzycznych. Myślę, że mnie ogólnie fascynuje odmienność. Ja lubię poznawać inne kultury. Hiszpania jest dla mnie takim krajem bardzo różnorodnym. Ameryka Południowa też jest bardzo różnorodna, choćby w każdym z tych krajów mówią troszeczkę inaczej. To są zupełnie inne kultury. I myślę, że to mnie najbardziej fascynuje i też znowu to czuję na poziomie intuicji, że ja do tego kraju pasuję. Na przykład nie pasuję do Niemiec, nie pasuję do Austrii, Włochy raczej też nie, a ta Hiszpania, no czuję, że to jest takie miejsce, gdzie ja się będę czuła dobrze.
2: Ten temperament hiszpański, to ta ich kultura, to ich podejście do życia, to jest to, w czym tak się czujesz najlepiej?
3: Ja myślę, że jestem bardziej zorganizowana, ale... Ja chyba nawet nie umiem tego rozłożyć na części pierwsze. Myślę, że różnorodność to jest taki klucz do sukcesu. Nawet choćby sama Hiszpania ma takie autonomiczne prowincje i każda ta prowincja jest inna. Mają, choćby inaczej mówią, mają inny sposób obchodzenia różnych świąt, mają dużo tych świąt, tam jest wszystko kolorowe. No i przede wszystkim mają to, co ja kocham, ogromną ilość gór.
2: I jeszcze ta pogoda, która powoduje, że w te góry można się wybierać praktycznie cały rok.
3: Tak, no bo w Polsce, no ja kocham też Polskę, kocham polskie góry, lubię tutaj być, ale jednak ten czas, kiedy można tutaj fajne rzeczy robić, jest bardzo ograniczony. No i też one są stosunkowo niskie, a tam jest dużo więcej możliwości. Dlatego
2: góry i Hiszpania. Ale jeszcze dlatego też książki o górach. Jesteś autorką już pierwszej i podobno przygotowujesz się do kolejnej.
3: Tak. W pierwszej książce opisałam Armenię, armeńską część szlaku Transkaukazjan. Nie chciałam opisywać całego szlaku w jednej, no bo w mojej opinii wkładanie Armenii i Gruzji byłoby jakimś nieporozumieniem do jednego worka. Jednak są to odrębne kraje, odrębne kultury. I to Kaukaz, i to Kaukaz. I no bardzo się cieszę, bo to też miałam na liście marzeń. Po Alpach chciałam napisać książkę, ale to kompletnie mi nie wyszło, więc kolejne marzenie zrealizowane. Nie nazwałabym siebie pisarką, bo raczej powiedziałabym, że raczkuję, tym bardziej, że jestem z wykształcenia matematykiem, totalnie niehumanistą, więc szczerze to było większe wyzwanie niż przejście tego Kaukazu. No jeszcze tą książkę sama wydawałam, więc to było kolejne wyzwanie, a teraz jeszcze sama ją sprzedaję, więc jestem i sprzedawcą, i wydawcą, i pisarzem. No i teraz też już powstaje szkic tej książki o Gruzji, ale no tak jeśli chodzi o wydanie, to przyszły rok.
2: Istniejesz też w tak zwanych social mediach, prawda? Bo czytałam twoje materiały, to jest miejsce, w którym dobrze się czujesz?
3: Tak, w 2020 roku, jak uruchamiałam social media, to było dla mnie takie miejsce, gdzie mogłam się dzielić z osobami o podobnych zainteresowanych swoimi podróżami. Teraz bardziej traktuję jako miejsce, to jest jakby nieodłączna część podróży, tak? Szczególnie jeżeli chcesz to robić półprofesjonalnie, no to te media są nieodłączną częścią. Aczkolwiek naprawdę nie jest to mój świat, nie jest to moja bajka. Próbuję znaleźć gdzieś taki złoty środek pomiędzy takimi przygiętymi social mediami, które są tylko nastawione na social media, super, hiper materiały. Muszę nad tym jeszcze niewątpliwie trochę popracować.
2: Ale można Cię tam znaleźć i można prześledzić Twoją wyprawę, prawda? Bo tam są materiały, w których są piękne zdjęcia i opisy wielu bardzo trudnych, rzekłabym, sytuacji, choćby właśnie ataków psów czy kontaktu z niedźwiedziem.
3: Tak, to też jest takie miejsce, gdzie przede wszystkim w trakcie wypraw dzielę się informacjami z tych podróży, bo też chcę jakby ludziom przybliżać, jakie są jakieś inne możliwości. I jest to też dla mnie fajne, takie relacjonowanie na bieżąco. To też zwiększa mi krąg osób o podobnych zainteresowaniach. To jest taka ta dobra strona social mediów, że możesz trafić do większej ilości osób, których nie masz możliwości normalnie poznać fizycznie.
2: Co, ja nie wiem, czy zauważyłaś, ale ja odnoszę takie wrażenie, że jednak coraz więcej jest takich ludzi, którzy oddalają się od tej turystyki hotelowej, która kompletnie nijak się ma do rzeczywistości danego miejsca, bo żyjemy po prostu w tych samych hotelach w różnych miejscach na ziemi. Chcemy poznać bliżej to, czym rzeczywiście bogactwo jest danego miejsca. I na przykład jak lecimy na jakieś, nie wiem, egzotyczne wyspy, to chcemy pobyć na wyspie, czyli poza tym kurortem. I takie osoby jak ty wtyczają te inne szlaki, te nieoczywiste miejsca, często tak piękne i wyjątkowe, że gdybyśmy nie opuścili kurortu, nigdy byśmy tam nie dotarli. Czy to nie jest też taka rola waszych przewodników, trochę ekstremalnych?
3: Znaczy, w zasadzie ten szlak był taką pierwszą próbą bycia częścią wytyczania nowego szlaku. To było coś dla mnie takiego głębszego niż tylko chodzenie dla samego siebie jakimiś utartymi ścieżkami, gdzie już przeszło 1000 osób albo jeszcze więcej, bo to już nie daje mi takiej satysfakcji. Ja też potrzebuję mieć jakiś większy sens tego, co robię w tych górach, ale faktycznie ja teraz będę chodziła na tylko takie szlaki, które dopiero powstają, które trzeba przetestować. Gdzieś tam pewnie docelowo będę starała się też już wymyślać własne drogi, ale to jeszcze chwilka, tak? Na razie jeszcze potestuję to, co jest do potestowania, bo to też fajnie rozwija, fajnie uczy nowych krajów, ale faktycznie też jak ja obserwuję nawet wśród znajomych, że jest coraz większe parcie na to, żeby szukać nowych kierunków, nowych destynacji i też nieutartych ścieżek, nie tam, gdzie idą wszyscy. Bo tam, ja, tak jak na to patrzę, to nawet widać po Gruzji, bo miałam okazję poznać takie miejsca, gdzie tej turystyki kompletnie nie było. I podam Ci taki przykład. Na przykład jest takie miejsce, gdzie można mieć kąpiele lecznicze i jak spotkasz tam autochtonów, to będziesz nocowała w bardzo klimatycznej agroturystyce za 1/10 ceny. Poznasz tam miejscowych, spędzisz z nimi fantastyczny wieczór przy lokalnym jedzeniu. Miejscowych plus turystów, Gruzinów, którzy tam przyjechali, albo możesz pojechać do eleganckiego hotelu i wziąć tą samą kąpiel leczniczą w eleganckim basenie, a wersja dla lokalsów to jest po prostu kamienny budynek, szlał z góry i to jest dopiero klimat. Albo kąpiel bezpośrednio.
2: A, że tak powiem, walory lecznicze identyczne, tylko kwoty też inne.
3: Wiesz, kwoty, ale też masz tą autentyczność, a nie coś takiego
2: wykreowane.
3: Tak, i przede wszystkim znowu poznajesz tych lokalnych ludzi. I dla mnie to, ja to się ogromnie cieszyłam, że trafiłam w to miejsce i wtedy zobaczyłam, jak na dwa różne sposoby można podróżować. Że jak prosta rzecz, jak wchodzisz do wioski i chcesz nocleg, to nie wchodź na booking, tylko popytaj w wiosce, gdzie jest nocleg i oni ci podadzą ten taki najbardziej jeszcze nie przygotowany pod turystę.
2: Co w takich żołnierskich słowach należy wiedzieć przed wyruszeniem na jakąkolwiek wyprawę? Ja nie mówię o ekstremalnych podróżach, bo do tego trzeba się naprawdę solidnie przygotować, pomijając kwestię wytrzymałościową i to jeszcze i sprzętowo i tak dalej. Ja mówię o takiej wyprawie, gdzie niekoniecznie do kurortu, ale generalnie gdzieś, gdzie chcemy coś ciekawego zobaczyć. Jak twoim zdaniem trzeba się przygotować?
3: Znaczy moim zdaniem na początek no to na pewno logistyka, czyli miejsca, które chcemy odwiedzić, miejsca, gdzie możemy zdobyć jedzenie, gdzie są jakieś źródła wody, no to zależy, czy nocujemy pod namiotem, czy pod dachem. No jeżeli pod dachem, to jakieś opcje różnych noclegów, miejsca, które chcemy zobaczyć. Jeżeli są to góry, no to jakieś ukształtowanie terenu, żeby znać trasę, mieć mapy papierowe i przede wszystkim zapoznać się z tym miejscem, gdzie chcemy iść. Fajnie też mieć jakieś nawigacje elektroniczne do aplikacji, znaczy aplikacje elektroniczne do nawigacji, ale też przede wszystkim spróbować znaleźć informacje na temat lokalnej kultury i w ogóle idealnie byłoby znać chociaż trochę język danego kraju. Bo jeżeli podróżujesz w miejsca turystyczne, to tam często będzie ten angielski, ale tak jak ja podróżowałam po Kaukazie, no to ten rosyjski mi otwierał tyle drzwi i ja się wykaraskałam z różnych spotkań, choćby nawet z tymi żołnierzami. Podejrzewam, że jakbym ogromna ilość żołnierzy, które spotkałam na trasie, mogłam z nimi porozmawiać po rosyjsku i oni mnie traktowali jak swojego. Na przykład moi znajomi angielskojęzyczni mieli przetrzepane plecaki, aparaty, telefony i byli postrzegani jako coś, jako obcy, bo ci żołnierze nie umieli się z nimi skomunikować. Więc to też jest taka rzecz, że jak podróżujesz gdzieś tam poza takimi utartymi ścieżkami, chociaż ogarnij troszkę język. To jest naprawdę bardzo ważne.
2: Ważne też, żeby trochę wiedzieć o kulturze danego miejsca, o pewnych zasadach, które obowiązują.
3: Jeśli chodzi o kobiety, że nie podróżujemy po Europie, to moim zdaniem niezmiernie istotne, szczególnie jeśli chodzi o kraje takie pozaeuropejskie, istotny jest ubiór dla kobiet. W Armenii no, wiedziałam, że muszę mieć zakryte kolana. Okazuje się, że też fajnie jest mieć zakryte ręce. Może nie dotąd, ale przynajmniej krótki rękawek, bo okazało się, że moje gołe ramiona też zwracały uwagę. Tym bardziej, że mam jasną skórę blondynki. To się totalnie różni od skóry ormianek czy gruzinek, ale okazało się, że też trzeba mieć zakryte pośladki. I na przykład jak się kąpałam w gorących źródłach, to jak weszłam w stroju takim w bieliźnie sportowej, to było faux pas. Bo Ormianki jak się kąpały, to miały biustonosze, ale biodra miały zakryte spodenkami albo takimi ala spódniczkami biegowymi. I to się dowiedziałam dopiero siedząc w nieadekwatnym ubiorze, w gorącym źródle, gdzie byli mężczyźni również, tak?
2: Człowiek uczy się całe życie.
3: Tak, więc no, trzeba jednym zdaniem respektuj kulturę danego kraju.
2: No to na koniec naszego spotkania dzisiejszego i mam nadzieję, że kolejne będzie już po twojej kolejnej wyprawie. Powiedz mi, co byś powiedziała ludziom, którzy, tak jak mówisz, do których chciałabyś dotrzeć, żeby, nie wiem, spróbowali realizować swoje cele, niekoniecznie podróżnicze, jakiekolwiek.
3: Tak, zdecydowanie to, co mogłabym rekomendować, żeby spróbować i nie analizować, czy się uda, czy się nie uda, czy ja mogę, czy ja nie mogę, nie tłumaczyć się wiekiem, że w pewnym wieku to już nie wypada, albo nie da się, albo w zasadzie to już tylko do tej emerytury muszę jakoś dociągnąć, tylko spróbować. I tak naprawdę najwyżej się nie uda, albo najwyżej się okaże, że jednak to nie jest ta droga, ale spróbować.
2: Pięknie, dziękuję. I jeszcze powiedz, gdzie cię możemy w social mediach, których niekoniecznie tak uwielbiasz, ale jednak znaleźć.
3: Tak, zapraszam serdecznie na profile Szparaga we własnym sosie, zarówno na Facebooku, jak i Instagramie.
2: Dziękuję serdecznie.
3: Dzięki ogromne.
1: SK Beskidy.
2: Kontynuujemy dziś nasz cykl książki na temat żywca i żywiecczyzny. Dziś Galicja na torach, czyli kolejowa historia Podbeskidzia.
4: Dzień dobry Państwu, Anna Warawa, Żywiecka Fundacja Rozwoju. Tak, dzisiaj kolejne spotkanie, już chyba piąte? Czwarte. Czwarte spotkanie poświęcone książkom, które warto przeczytać, jeśli ktoś interesuje się swoją małą ojczyzną, czyli żywiecczyzną, żywcem i miejscowościami na tej mapie ulokowanymi. Jacek Kachel, łodygowianin, autor świetnych publikacji i artykułów poświęconych historii szeroko rozumianej żywiecczyzny z naleciałościami, no i trochę o suchej i sporo o Bielsku Białej. Tym razem Galicja na torach, czyli kolejowa historia Podbeskidzia. Książka wydana przez wydawnictwo Księży Młyn. Bardzo ładnie wydana. Jest ładna, wydana w Łodzi w 2013 roku. To pierwsze wydanie tej książki. Książka ma dość nietypowy format, jest kwadratowa. Liczy prawie 110 stron, 108 dokładnie. Jest trochę ilustracji, jest sporo zdjęć, ma 7 rozdziałów. Dobrze pocięty tekst, także bardzo szybciutko można znaleźć tematy, które czytelnika interesują, jeśli nie chce czytać od razu w całości, tylko chce przekartkować i złapać coś, co go interesuje. Na każdej stronie praktycznie jest zdjęcie. Bardzo dowcipne, co cechuje zresztą autora Jacka Helma, dużą umiejętność puentowania i dowcipnego komentowania wydarzeń historycznych. Bardzo dowcipne śródtytuły, na przykład austriackie gadanie, czyli ustalenie tego, co już zostało ustalone. Ci, którzy choć odrobinę orientują się w historii, wiedzą, że biurokracja w Galicji przypominała nieco te wydarzenia, które również zostały zilustrowane w Asterixie i Obelixie w 12 pracach, ale w ogóle no, sama biurokracja ma to do siebie, że jest zwykle nieustającym tematem żartów. Dlaczego ta książka jest ważna? Ta książka jest ważna, bo jest książką przede wszystkim. Nie ma takiej książki, której nie warto przeczytać. Takie rzeczy można mówić po lekturze, a nie przed. Natomiast Jacek Kachel świetnie, dynamicznie, dość krótko spuentował wszystko to, co wpłynęło na ukształtowanie się takiego, a nie innego systemu komunikacji kolejowej na Żywiecczyźnie. Mówi o tym, co było zanim pojawiła się kolej, mówi o tym, jak procedowane były sprawy związane z budowaniem, wytyczaniem lokalizacji, ale również mówi o tym, co zostało zaplanowane, a się nie stało. Pytanie, czy szkoda? To jest bardzo ciekawy punkt do rozmowy o tym, jak mogłaby rozwijać się turystyka i rekreacja na tym terenie, gdyby być może te plany zostały wdrożone w życie. Rozdział pierwszy to rozdział zatytułowany Na kolejowym szlaku zachodniej Galicji. I tutaj informacje o przywilejach cesarza Ferdynanda, czyli kolei żelaznych początek. Taki jest pierwszy podrozdział. Dalej bardzo ważny dla nas dworcolakowanie, czyli jak Żywiec swoją stację w Zabłociu wybudował. Znajdziecie Państwo informacje na ten temat na stronie 11. Duży drugi rozdział to planowana kolej Łodygowice-Buczkowice, kolej której nie ma. Trzeci, bardzo ważny rozdział, duży rozdział, planowana kolej Żywiec-Oświęcim. Czyli również kolej, której nie ma. A
2: ambitne były plany, się nie ziściły.
4: I te plany pan Jacek odnalazł, uporządkował, w dużym stopniu informacje przetłumaczył i przedkłada nam to, co okupione jest bardzo ciężką pracą, taką reportersko-historyczną. Czwarty rozdział to rozdział zatytułowany Kolej Trzech Narodowości. Piąty to Kolej i Robotnicy. A wiemy, że etos pracy kolejarza, podobnie jak górnika, to jeden z ważniejszych fundamentów w Polsce w okresie i przedwojennym, ale również powojennym i do dziś. I rozdział szósty to rozdział zatytułowany Kolejowe Wypadki.
2: Wspomniałeś o tym etosie pracy, to ja pamiętam, mój dziadek był kolejarzem. To w niego się mówiło, zresztą w ogóle potocznie się mówiło, że według polskich pociągów, tego pociągu relacji Warszawa-Berlin nastawiono zegarki, czy relacja Warszawa-Wiedeń albo Kraków-Wiedeń. Ta relacja już jest mało istotna. Chodziło o to, że według tego pociągu nastawiono zegarki, był tak punktualny.
4: Tak, tutaj ta opowieść lokuje relacje na trasie Wiedeń-Lwów ze śródlądowaniem w Bielsku, Żywcu, Krakowie, no i dalej, i powrót. Pisze Jacek Kachel tak. We wstępie. W prezentowanej książce przedstawiony został zarys rozwoju kolei na tym terenie ze szczególnym uwzględnieniem tras Bielsko-Żywiec, Sucha-Żywiec, Żywiec-Zwardoń. Ukazano również problemy, które przy okazji rozwoju tras kolejowych nabrały nowego znaczenia. Dzieje ludzkości, pisze autor, pisane są przeważnie przez wielkie, czasami krwawe rewolucje społeczne oraz kulturowe i techniczne. Przyzwyczailiśmy się do analizowania zmian mentalności ludzi pod wpływem kultury i sztuki. Teraz jednak coraz częściej badacze zauważają, że na zmianę sposobu życia i świadomości mają wpływy zmiany cywilizacyjne. Szczególnie można to odczuć, gdy mowa o sprawach związanych z komunikacją. Nie odnosi się to tylko do rozwoju i przepływu informacji na świecie, ale dotyczy również środków lokomocji. Już w starożytności zauważono, że istnieją naturalne szlaki komunikacyjne, z których ludzie chętnie korzystali. Z czasem w miejscach, gdzie się krzyżowały, pojawiały się osady. Ich rozwój zależał od tras kupieckich, karawan. Tam, gdzie ruch był wzmożony, osady zmieniały się w miasta i odwrotnie. Gdy przepływ ludzi słabł, traciły na znaczeniu i stawały się niewielkimi miejscowościami. I taki sam proces można było zaobserwować na przełomie XIX i XX wieku, kiedy to zaczęły powstawać linie kolejowe. Ich zakładanie i przebieg miały niebagatelny wpływ na rozwój całych regionów. Tak też było w Galicji Zachodniej.
2: No my jesteśmy na szlaku Kraków-Wiedeń, prawda? Wielkim.
4: Na szlaku Wiedeń-Lwów dokładnie, tak. Kolej transwersalna z Wiednia do Lwowa i z powrotem powstała w momencie, kiedy ukonstytuowała się tutaj po rozbiorze Galicja Tilodomeria, czyli teren, który został włączony w struktury monarchii austro-węgierskiej. I tak też się faktycznie stało, że ta kolej połączyła tereny wcielane sukcesywnie do korony Habsburgów. Jakoś trzeba było te terytoria bardzo zróżnicowane połączyć. Jeśli te terytoria tworzone były przez narodowości mówiące różnymi językami, no bo raczej mało prawdopodobne, żeby intuicyjnie Austriak, Węgier i Polak się dogadali, niezależnie od ilości wypitego alkoholu, który ponoć rozwiązuje języki. Natomiast trzeba było znaleźć jakieś inne spoiwo, inny łącznik. Bałkany, które były częściowo włączone w strefę wpływów Imperium Habsburgów, to słowiańszczyzna, obok wspomniane Węgry, tu Czechy, Słowacja, Galicja, czyli południowe tereny Polski. Te tereny były bardzo rozległe, zachodnia Ukraina. I kluczem do połączenia tego terytorium była komunikacja. Trzeba było w jakiś sposób te tereny skomunikować tak, żeby można było do nich dojechać. Ale skupmy się na tym, co szczególnie ważne tutaj na terenie Żywiecczyzny, czyli rozdział pierwszy pod rozdział trzeci od strony 11. Dworca lokowanie, czyli jak Żywiec swoją stację w Zabłociu wybudował. Przechodzimy do strony 11. Przepiękne zdjęcie, pocztówka z Zabłocia. Jest tutaj pokazana ulica główna. Jest pokazany dworzec jeszcze przed przebudową, jeszcze bez orłów.
2: Główna to teraz ulica Dworcowa.
4: Obecna ulica Dworcowa jest również, zresztą z widokiem na naszą kamienicę tutaj. I to, o czym pisał pan Tadeusz Dziergas, o czym mówiliśmy w odcinku wcześniejszym, czyli utwardzona, ale tłuczniem, siutrem, czyli żwirem rzecznym, kamieniami. Tak, i widać faktycznie dorożkę, która transportuje mieszkańców. Widać ten plac pod góralem i wszystko łudząco przypomina dzisiejsze Zabłocie. Dworzec różni się znacząco, jest jeszcze przed rozbudową, widać, że jest mniejszy. No i widać synagogę,
2: której nie ma.
4: To miejsce dziś to plac i obelisk, który znajduje się obok szkoły, obok zespołu szkół budowlano-drzewnych imienia Armii Krajowej. Jaką historię przybliża nam autor, czyli Jacek Kachel? Dworca lokowanie, czyli jak Żywiec swoją stację w Zabłociu wybudował. Ciekawa sytuacja miała miejsce w Żywcu, gdzie długo zastanawiano się nad lokalizacją budynku dworca. Pierwotnie miał być on wybudowany na tzw. Łęgu, w rejonie dzisiejszej zajezdni autobusowej. Jednak gdy inwestorzy zwrócili się z tą propozycją do rajców miejskich, mieli oni odpowiedzieć: bydzie nam tu kupić pod nosem, a i ogień nie trudno. Kupcić, przepraszam, tak. Nie jest łatwe czytanie takiego języka, więc jeszcze raz. Bydzie nam tu kupcić pod nosem, a i o ogień nie trudno. Do anegdot i żartów z brodą przeszła już wypowiedź niejakiego Dowsilasa, który przytoczył w swojej książce Hieronim Woźniak, znawca historii Żywca. Stary Dowsilas, przez którego środek stodoły została wytyczona linia kolejowa, czyli sztreka, opowiadał sąsiadom, co oni myślą. Że ja tam będę siedział i wrota od stodoły odmykał, jak ta kolej pojedzie? To cytat z jednej z książek, o której być może też będziemy mówić. Inną, równie ciekawą informację o tym, dlaczego zdecydowano się na ulokowanie stacji w Zabłociu, przytacza Marek Kubica. W księdze pamiątkowej gimnazjum w Żywcu znalazł się zapis z obrad Rady Miejskiej. Jeden z rajców przekonywał: sławetni rajcowie, kolej to dobra rzecz, bo to bez marnowania koni zajedziesz do Bielska, Wiednia i Pesztu, Madziarskiego też. Towary można sobie sprowadzać i szynki, kiełbasy z naszych prosiąt wysyłać. A jak baba sadliskiem okrutnie obrośnięta, że już na siebie kiecki wciągać nie potrafi, to ją łatwiej do jakowego Karlsbardu odtransportować wagonem, bo w nim osie, tak jak w bryszce, nie popękają.
2: Ale no, mieli poczucie humoru.
4: Tak, zdecydowanie. Ale z tą stacją to mi się nie widzi. Kolejami jeżdżą różni ludzie i Żydzi naturalnie też. Na każdej stacji jest poczekalnia, siedzą w niej ludzie i drzemią na ławkach. A co będzie, jak taka Żydówka urodzi dziecko na stacji, w poczekalni, na naszej ziemi, naszego miasta? Nowego obywatela nam przysporzy. Ja pierwszy nie zgadzam się na żadną stację w mieście. Zgodnie z miejskim przywilejem Żydom zabraniano osiedlać się w granicach miasta Żywca. Trudno dziś ustalić, który z argumentów przeważył. Faktem jednak jest, że dworzec żywiecki wybudowano w Zabłociu. Dalej pisze Jacek Kachel tak. Koniec wieńczy dzieło, czyli tory w trzy strony świata. I to informacja na stronie 13 książki i bardzo ładne zdjęcie ratusza w Żywcu i rynku Nie ma tutaj adnotacji odnośnie datowania. Tak, tak, tak, oczywiście. To są wszystko stare zdjęcia, to są wszystko archiwalia, nie znajdziecie Państwo tutaj nowych zdjęć. Ciężka, mozolna praca autora, świetna rzecz. Pisze autor tak. Szczególnym rokiem dla rozwoju kolei na tym terenie okazał się rok 1884. Wydarzeniem było zakończenie prac na linii Zwardoń-Żywiec-Sucha-Chabówka-Nowy Sącz. W Gwiazdce Cieszyńskiej, pisząc o tym, podkreślano, że Żywiec może stać się bardzo ważnym węzłem kolejowym, gdyż już teraz miasto ma połączenie z koleją pruską przez Bielsko i Dziedzice oraz z Krakowem przez Podgórze. Po zakończeniu prac na linii Żywiec-Zwardoń miało ono uzyskać dogodne połączenie z Węgrami. Cesarsko-królewskie uprzywilejowane austro-węgierskie Towarzystwo Kolei Państwowych zapowiedziało, że trasa zostanie ukończona 15 października. Prace na poszczególnych odcinkach były prowadzone od 1880 roku. Oficjalny koniec budowy zaplanowano na 20 sierpnia 1884 roku. Czynniki zewnętrzne spowodowały opóźnienie. Namiestnik Galicji, odpowiadając na interpelację, zaznaczył: linia od Żywca począwszy będzie oddana do użytku publicznego przy końcu października. Optymizm urzędniczy jednak zawiódł i oficjalnie linia miała zostać otwarta dopiero 15 listopada. Datę tę jednak można zakwestionować, gdyż Gwiazdka Cieszyńska donosiła, że 25 listopada wskutek nieładu, jaki od dawna panuje przy budowie kolei Żywiec-Zwardoń, odpięto 9 wagonów od maszyny naładowanych szutrem, czyli żwirem, na których znajdowało się 65 robotników. Koło wagonów, nie będąc niczym podłożone, aby się oprzeć mogły, ruszyły same, a rozpędziwszy się lotem błyskawicy, przebiegały stacje Sól, Rajcze, Milówka aż do Węgierskiej Górki, gdzie zawiadomieni telegrafem powstrzymali rozszalałe wagony przez nasypanie piasku na szyny. Wskutek tego zostało zabitych 2 ludzi i 6 ciężko rannych, których po drodze pozbierano. Ten tragiczny wypadek potwierdza, że oficjalna data otwarcia linii została przesunięta na koniec roku. Trasa ta liczyła 37,288 km, czyli prawie 38 km. Więc trasa Żywiec-Sucha natomiast została otwarta 16 grudnia roku 1884. Na odcinku z Żywca do Nowego Sącza liczyła 147 prawie kilometrów i była realizowana w ramach tzw. Karpackiej Kolei Transwersalnej, nazywanej również Galicyjską Koleją Transwersalną. Dalej informacje na temat kosztów, informacje na temat procedowania spraw, informacje na temat tego, co jeszcze mogło się podziać. Bardzo interesujące wzmianki o tym, że można było poznawać trasy, podróżować z tak zwanym przewodnikiem ilustrowanym.
2: Na wycieczki się wybiera.
4: Tak, można było jechać na wycieczki. Bardzo ciekawa zmianka. Jak się poruszać, czyli poznajemy kolej z przewodnikiem. Powstanie w krótkim czasie tak wielu linii kolejowych spowodowało przeprowadzenie akcji informacyjnej, której celem było ułatwienie podróżującym korzystania z usług kolejowych. Pomocny był w tym wydany w 1892 roku specjalny przewodnik ilustrowany po cesarsko-królewskiej austriackich kolejach państwowych. W zeszycie numer 28, a to oznacza, że było ich co najmniej 28, zamieszczono ciekawe informacje o trasach kolejowych w rejonie Żywca. Przedstawione są w nim opisy poszczególnych linii, np. połączenia z Suchej przez Żywiec do Zwardonia. Według danych zawartych w przewodniku pokonanie 72-kilometrowego odcinka pociągiem mieszanym, czyli osobowo-towarowym, zajmowało, zgadnij ile, 72 km, 4 godziny i 19 minut. Tę samą trasę pociągiem osobowym można było pokonać w 3 godziny i 6 minut. Informacje zamieszczone w przewodniku w kilku miejscach nie są zgodne, w zależności od tego, czy w publikacji uwzględniono również czas postoju pociągu na stacjach, czy też nie. Ale jeśli w tamtym czasie ktoś się wybierał, to przypuszczam, że nie spodziewał się, że dojedzie tam w 40 minut.
2: No tak, no bo jeżeli to był towarowy, to musiał się zatrzymać na stacji przeładowania i tak dalej, więc wszystko to czy...
4: Nie. Tak, ale czego jeszcze możemy się dowiedzieć z tej książki, za co jesteśmy bardzo wdzięczni autorowi, panie Jacku Szapoba. Przewodnik ilustrowany podaje następujące informacje dotyczące miejscowości Sucha, będącej stacją początkową linii prowadzącej przez Żywiec do Zwardonia. Miasteczko z 4000 mieszkańców oddalone od dworca o 1,5 km. Restauracja na dworcu jest dobra, o 300 kroków od dworca znajduje się hotel drugorzędny. Z pokojami po cenie 1 korona 60 halerzy, z usługą i oświetleniem. W miasteczku winiarnia i 4 piwiarnie drugorzędne.
2: Bardzo potrzebne informacje dla podróżnego.
4: Bardzo. dowiadujemy się również rzeczy następującej. Podróż z Jaleśni do Pewli Małej, oddalonej o 3 km, trwała 9 minut. Kolejne 4 km pociąg pokonywał również w 9 minut i docierał do stacji Friedrichshütte, gdzie znajdowały się, i tutaj cytat, huty żelazne arcyksięcia Albrechta, jedna wyrabiająca cienkie i grubsze blachy żelazne i blachy cynkowane i druga wyrabiająca rozmaite rodzaje kutego żelaza. Następna stacja, do której można było dotrzeć w ciągu kolejnych 9 minut po pokonaniu 4 km, położona była w Żywcu. Była ona w tym czasie największa i najważniejsza, gdyż znajdowała się na skrzyżowaniu szlaków kolejowych. Budynek żywieckiego dworca został wybudowany na terenie sąsiedniej gminy Zabłocie i oddalony był od miasta o 1,6 km. I to jest niesamowite. Dworzec w Żywcu był w Zabłociu.
2: A Zabłocie to była jakby inna gmina, nie? To nie była dzień wtedy.
4: Na wieś, oczywiście. Bo przypominam Państwu, że Zabłocie zostało włączone do Żywca w roku 1939 wraz z okupacją. Później z powrotem przywrócono porządek taki, że Zabłocie było samodzielną wsią i siedzibą gminy Zabłocie, dużej gminy, w skład której chodziło m.in. Radziechowy, Lesna, Sienna, Lipowa. I później w roku 1950 ponownie wyłączono, rozwiązano tą gminę. Siedzibę przeniesiono do Radziechów, a Zabłocie zostało włączone w struktury administracyjne miasta Żywca. Ale czego się dowiadujemy? Stąd też jak oglądacie Państwo jakieś materiały archiwalne i jest stacja Zajbusz, albo mowa o tym, że był dworzec kolejowy w Żywcu, to owszem, ale ulokowany w Zabłociu. Nieco pokrętne, ale na mapach galicyjskich faktycznie ten dworzec opisywany jest jako Zajbusz, a nie Zablocie. Więc jeszcze raz, następna stacja, do której można było dotrzeć w ciągu kolejnych 9 minut po pokonaniu 4 km, położona była w Żywcu. Była ona w tym czasie największa i najważniejsza, gdyż znajdowała się na skrzyżowaniu szlaków kolejowych. Budynek żywieckiego dworca został wybudowany na terenie sąsiedniej gminy Zabłocie, w której w tej chwili się znajdujemy, i oddalony był od miasta o 1,6 km. Żywiec liczył wówczas 4,5 tysiąca mieszkańców, a Zabłocie 2300. Jak podaje przewodnik? Dorożka jednokonna kosztuje z dworca do Żywca 80 halerzy. Jakbyśmy chciały w tamtym czasie w kapeluszach.
2: Dorożką
4: to 80 halerzy, a dwukonna jedną koronę i 20 halerzy. Omnibus do Hotelu Narodowego w Żywcu 40 halerzy od osoby. Hotel Narodowy. Hotele w Żywcu. Hotel Narodowy, najlepszy przy ulicy Głównej, więc zapewne Hotel Polonia późniejszy, a dziś nie ma już tego hotelu. Cena pokoju od 1 korony 60 halerzy do 3 koron włącznie z usługą. Był też hotel pod cesarzem austriackim przy głównym placu. Hotel europejski przy ulicy Głównej i restauracje. Na dworcu. Oczywiście. Proszę, tutaj mam.
2: Piękny hotel, tak jest.
4: I to jest właśnie budynek, który Państwo możecie kojarzyć jako Polonia, czyli vis-a-vis obecnego budynku sądu. A budynek sądu to dawna siedziba dyrekcji dóbr arcyksiążęcych. Restauracje, jak pisze autor, cytując. Na dworcu kolejowym, w wymienionych hotelach, piwiarnia i winiarnia Teszla, lokal śniadań Danka i cukiernie Daczkowskiego i Suchego. Kolejny przystanek to już Węgierska Górka.
2: Świetny przewodnik, bo wszystko, po prostu wszystko, co potrzeba. Gdzie masz zjeść, gdzie masz się wyspać, gdzie, jak dojechać, wszystko, co, ile kosztuje. No, ci powiem, jestem pod wrażeniem.
4: Tak, to jest fascynujące. Świetnie się to czyta. Doskonałe pióro. Autor bardzo lubi to, co robi. Widać, że czuje tętno kolei. Także wszyscy miłośnicy kolei, obowiązkowa pozycja, ale wszyscy miłośnicy Żywiecczyzny również. Ale także i Oświęcimia, i Buczkowic, i Suchej, bo i o tych miejscowościach informacje można znaleźć. Przypominam, że w rozdziale drugim i trzecim znajdziecie Państwo informacje na temat planowanych nitek kolejowych, które nie zostały zrealizowane nigdy. W międzyczasie również opowieści, na przykład Nowa Polityka, czyli kolej finansuje armaty, i ilustracja przedstawiająca rozstrzelanie. Dalej, stacja Kukucia, czyli robotnicy mają swój przystanek, ale również dworzec w Bielsku, sfotografowany zupełnie inaczej, bez drzew, bez infrastruktury, na peronach wygląda. Bardzo ciekawy rozdział na stronie 35, Za chlebem, czyli specjalne pociągi emigracyjne. W 1911 roku, pisze autor, poinformowano, że od 31 maja do 1 września na liniach państwowych kolei będą wprowadzane bilety abonamentowe pierwszej, drugiej i trzeciej klasy na okres 15 i 20 dni. Po raz pierwszy na biletach takich znalazło się miejsce na fotografie właścicieli. Rok 1911. Co roku na wiosnę...
2: Miesięczny.
4: Tak, tak. Co roku na wiosnę wiele osób korzystało z tak zwanych pociągów emigracyjnych. Z tego powodu Sejm zwrócił się do rządu z prośbą o zwiększenie liczby wagonów trzeciej klasy. Po ogromnej skali zjawiska emigracji, a zarazem o trudnej sytuacji na rynku pracy w Galicji, informowano na łamach niemieckiej gazety Silesia. Specjalnymi pociągami na roboty sezonowe do Niemiec wyjechało 31 marca 4,5 tysiąca osób, 1 kwietnia 3440, 2 kwietnia 2430, a 3 kwietnia 2280 osób, a w nocy z 4 na 5 kwietnia 950 osób. Skala zjawiska była bardzo duża. Mieszkańcy Galicji wyjeżdżali na zachód z Bielskiego Dworca przez 14 dni. Mnóstwo informacji, ogromna praca, studiowanie archiwów po to, żeby znaleźć wzmianki w prasie, w dziennikach, w tygodnikach. Jacek Kachel...
2: Widzę, że to archiwa nie tylko polskie, ale także niemieckie.
4: Jacek Kachel zrobił kawał roboty. Kurier Lwowski, Dziennik Cieszyński, ale również archiwa, źródła o Krakowski Czas na przykład, dalej z cytowanych, Wieniec i Pszczółka i informacje o miejscowości Kozy. Świetna książka, doskonale się czyta, warto mieć. Tu już zdjęcie dworca kolejowego w Bielsku w nieco innym ujęciu. Piękne zdjęcie, panoramiczne, warto zobaczyć. Zdjęcia z Bielska Białej, widok na Porąbkę, dzisiejszy plac Wojska Polskiego, świetna pocztówka z Białej przedstawiająca ratusz, burmistrz z Białej, budowa zapory w Porąbce, zdjęcie monumentalne, niezwykłe, ale też pozdrowienia z Międzybrodzia. Ciekawa jestem, czy mieszkańcy Międzybrodzia wiedzą, że powstała taka pocztówka z Międzybrodzia, gdzie przedstawione jest plebania, kościół i kółko rolnicze. Bardzo ładna z wykorzystaniem motywów roślinnych. I bardzo ciekawy cytat z Kuriera Lwowskiego. Od 20 lat podnoszono potrzebę połączenia kolejowego najdalej na zachód wysuniętej stacji granicznej z Węgrami w Zwardoniu z północną częścią kraju w Oświęcimiu, w punkcie ogromnie ważnym dla zachodnio-galicyjskiego ruchu handlowego. Środków finansowych na te roboty przedwstępne dostarczyły już częściowo interesowane miasta, czyli Żywiec, Kęty i Oświęcim, powiaty Żywiec i Biała i osoby prywatne z łona obywateli miast i wsi położonych wzdłuż projektowanej kolei. Plany trasy opracowuje się już, a rachunek przepuszczalnej rentowności zamierzonej budowy wykazuje rocznie 15 tysięcy ładuk całowozowych i 300 tysięcy osób przewiezionych projektowaną koleją. Takie informacje również Państwo znajdziecie, czyli różnego rodzaju szacunki, bilanse, analizy efektywności tej inwestycji.
2: A równocześnie wielki biznes tak naprawdę dla właścicieli, bo to przecież wszystko było prywatna firma.
4: I perspektywy rozwojowe, tak? To też kalkulowano. Świetna mapa Żywiec-Oświęcim z zaznaczeniem projektowanej trasy. Można zobaczyć, którędy ta trasa mogła biec i w jaki sposób miała rozwiązać kwestie komunikacji. Tu raz jeszcze wzmianka na temat austriackiego gadania, czyli ustalania tego, co już zostało ustalone, a równocześnie ryciny, które dokumentują przebieg walk w czasie II wojny i kobiety strzelające, co ważne. Bardzo interesujące zdjęcie żywieckiego rynku, które ilustruje wstęp do czwartego rozdziału zatytułowanego Kolej Trzech Narodowości. Zaczyna się fantastycznie, a rozwija jeszcze lepiej. Kto tu rządzi, czyli spory narodowe na kolei. I pisze pan Jacek Kachel tak. Koniec wieku XIX i początek XX to czas budzenia się świadomości narodowej poszczególnych ludów zamieszkujących monarchię austro-węgierską. Spory na tle narodowościowym nie ominęły również kolei, gdzie przez bardzo długi czas wszystkie ważne stanowiska były obsadzone przez Niemców bądź Czechów, z pominięciem Polaków. Sytuacja uległa zmianie, gdy kolej północna została w roku 1907 upaństwowiona. Wtedy to z roku na rok pojawiały się na kolejach coraz liczniejsze grupy Polaków, które zajmowały miejsca Czechów. W 1909 roku na kolei północnej pracowało 2300 Niemców, 300 Czechów i 160 Polaków. Od tego roku zaczęło również obowiązywać równouprawnienie wszystkich języków krajowych. Przypominam, rok 1909. Jednak na terenie Podbeskidzia ignorowano wprowadzone zarządzenia i wszystko starano się utrzymać w niemieckim duchu. Sytuacja społeczno-polityczna miała również wpływ na inne sfery życia. Miasto nad rzeką Białą było wówczas największą aglomeracją w regionie. Niemcy nazywali je niemiecką wyspą, gdyż skupiło się w nim bardzo silne środowisko nacjonalistów niemieckich. Szczególnie niechlubnie zapisał się w historii dworzec w Bielsku. Na łamach Gwiazdki Cieszyńskiej ukazane zostało aroganckie zachowanie kelnerów pracujących w bielskiej restauracji kolejowej w stosunku do gości posługujących się językiem polskim. I tu cały opis tejże sytuacji, ilustrowane obficie cytatami z prasy ówczesnej. Zdjęcie księdza Stanisława Stojałowskiego, którego możecie Państwo kojarzyć z archiwaliów i z prasy przedwojennej, ale również zdjęcie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łodygowicach. Zdjęcie zrobione przed zamkiem. Tutaj zbiory OSP Łodygowickiej. Dom Polski w Bielsku, dworzec kolejowy w Dziedzicach. Dokładnie, to się wszystko dzieje równocześnie.
2: Z czasu, kiedy budowano kolejne dworce, to się wszystko rozwijało.
4: Podobne, tak? One mają zbliżoną architekturę. Wzmianka o zaangażowaniu posłów, most na rzece Białce, ale również bardzo uporządkowane zdjęcie, przypominające nieco klimaty z defilady filmu, który możecie Państwo kojarzyć. A to zlot Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Żywcu ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Żywcu, a w tle stodoły. A w tle stodoły. To doły i niewielkie domki z mocno dociskającymi do ziemi dachami i wszystko jest drewniane, tak? Więc ten Żywiec jawi się w tych wszystkich książkach, może nie wszystkich, ale na pewno w tych, które przeglądaliśmy, jako niewielkie miasteczko na głębokiej prowincji, które ma swój urok bardzo, bardzo szczególny. Również informacja na temat, bardzo ciekawa, na temat funkcjonowania towarzystw sportowych, w tym Towarzystwa Sportowego Soku, więc wszyscy miłośnicy historii przedwojennej i Sokoły, reaktywacja jest, towarzystwa funkcjonują, choćby w Międzybrodziu Bialskim, w Czernichowie, więc pewnie i dla miłośników tych form stowarzyszeń to również jest cenna pozycja, bo warto to przejrzeć i zobaczyć, co ciekawego Jacek Kachel wynalazł na ten temat. Każda strona to zdjęcie. Każda strona to rycina. Zdjęcie jest dużo, bardzo fajnie dobrane. Tak. Strona 82. Dworcowe pożegnania, czyli w obliczu wojny narodowe spory milkną. Napięte polsko-niemieckie relacje uległy zmianie wraz z wybuchem wojny. Mówimy o I wojnie światowej. Polacy zaczęli przygotowywać się do wstąpienia do legionów, a dworce znów stały się wyjątkowymi miejscami. 25 sierpnia 1914 roku w Żywcu nastąpiło podniosłe pożegnanie sokołów oraz ochotników, którzy po kilku dniach przygotowań i ćwiczeń wyruszyli do walki. Po nabożeństwie w kościele parafialnym 182 przyszłych legionistów zebrało się w gmachu Sokoła i stamtąd w uroczystym pochodzie wyruszyło na rynek. Tam udzielił im błogosławieństwa ksiądz proboszcz Sadkę, a następnie zostali pożegnani przez marszałka powiatowego Wiktora Idzińskiego. Odjeżdżającym na wojnę Antoni Mierawski zadedykował wiersz Batory pod Pskowem, który sam wygłosił, gdy kompania stała przed wagonami na dworcu kolejowym w Żywcu przy obrazie Jana Matejki. Dalej opis szczegółowy pożegnania, w tym udział i przybycie arcyksięcia Stefana Habsburga z żoną i całą rodziną. Zatytułowany zresztą był, że arcyksiąże dostojnym właścicielem Żywca w tym opisie i byli również w tym gronie, jak to zostało nazwane, Hieronimowie Radziwiłłowie z Balic, czyli córka arcyksięcia Habsburga ze swoim mężem, ale również druga wydana za Czartoryskiego. I świetne zdjęcie ilustrujące ten moment, kiedy faktycznie arcyksiąże rozmawia z przyszłymi legionistami. Nastrój był niesłychanie podniosły i rozrzewniający. Gdy pociąg ruszył, orkiestra zagrała Jeszcze Polska nie zginęła, publiczność uchyliła kapeluszy. Arcyksiąże stał na baczność i salutował odjeżdżającym żołnierzom polskim. Przypominam, że mamy rok 1914. To jeszcze jest cały czas specyficzny układ. To jeszcze nie jest moment, kiedy Polska odzyskuje niepodległość, bo to nastąpiło w roku 1918. Arcyksiąże jest Austriakiem, ale jednak te relacje były bardzo mocno osadzone w kontekście lokalnym i już pojawiają się wtedy oznaki tego, co nastąpi jakiś czas później na okoliczność II wojny, kiedy rodzina Habsburgów zrezygnowała z przywilejów wynikłych z faktu bycia Austriakami, ale to inna książka, inna opowieść i inny czas. Rozdział pod tytułem Kolej i robotnicy również bardzo interesujący, zwłaszcza, że jeśli spojrzycie Państwo na specyfikę Zabłocia, specyfikę Węgierskiej Górki i specyfikę Bielska, to rozwój kolei dzieje się równolegle do dynamicznego rozwoju industrializacji, a tym samym klasa robotnicza się pojawia. Tak? Pojawia się klasa robotnicza i to są zmiany w strukturze społecznej bardzo istotne. od pojawienia się mieszczaństwa jako takiego, to jest drugi tak ważny proces dziejowy, który powodował, że pojawiła się nowa klasa społeczna, która ma bardzo określony system spędzania czasu, bardzo określony system zarobkowania. Tworzy się nowa jakość społeczna i potężna siła.
2: Kolej dawała szansę do rozwoju w danych miejscowości, bo po pierwsze tą drogą dostarczano surowce, dostarczano maszyny, powstawały fabryki, w tych fabrykach ktoś musiał pracować. Stąd ta nowa siła, tak zwana klasa robotnicza, która po prostu stawała się takim rdzeniem miasta.
4: Czy rdzeniem, tu bym polemizowała, ale na pewno wyłania się nowa jakość i istotne zasilanie. To bez dwóch zdań. Ale posłuchajcie Państwo, jak to funkcjonowało. Jakie były początki, bo zanim klasa robotnicza ukonstytuowała się i zaczęła domagać się swoich praw, wykorzystując m.in.

0: długo domagała się swoich praw, w końcu to się stało, ale przeczytajcie Państwo, bo to jest bardzo szczególny moment. Ten początek, pierwsza, druga dekada XX wieku, a wcześniej końcówka wieku XIX, to jak ziemia obiecana. Tak, jeśli zobaczycie Państwo, przypomnijcie sobie ziemię obiecaną, czy to w formie książki. Jest to jedna z najlepszych reportaży historycznych w polskiej literaturze, ale również film bardzo dobry. To faktycznie dobrze rzuca światło na to, z czym zmagali się robotnicy pracujący w zakładach, czy w Żywcu, Zawłociu.
1: Ale
0: czy...
1: było bardzo podobne, jest. Bo też powstawały tam te same fabryki włókiennicze, na bardzo podobnych zasadach.
0: Tak. Mogłabym Państwu, podobnie jak wcześniejsze książki, przeczytać tą książkę w całości, ale na to czasu niestety nie mamy. Szkoda. Jest wzmianka o Łodygowicach. W zasadzie każda miejscowość, która wiąże się z kwestią kolei w Galicji Zachodniej i w okolicach, jest tutaj wzmiankowana. Możecie Państwo znaleźć zdjęcia, możecie Państwo znaleźć miejsca, które kojarzycie w takiej formie, bo część budynków przetrwała, a część całkowicie zmieniła swój kształt, porządek i przeznaczenie. Końcówka to wzmianki z prasy na temat wypadków kolejowych. Również niestety, ale ciekawe, tak? Pisze autor na przykład, i przeczytam tylko jeden fragment. Kolei północnej nie omijały nieszczęśliwe wypadki. Fatum ciążyło nad dworcem w Żywcu. W listopadzie 1905 roku na stacji doszło do zgniecenia mężczyzny przez wagon. Dostał się konduktor Jan Liwacz, suchej, między pufry dwóch wagonów i został zgnieciony na śmierć. Zachodzi tu nieszczęśliwy wypadek, aczkolwiek kilka gazet podało, jakoby wzmiankowany konduktor był pijany. I dalej opowieść o kolejnym wypadku 3 lata później, kolejny miesiąc później. Czytajcie Państwo. To był kawał pracy. Ja jestem zachwycona tą książką. Zachwycona, że można o historii lokalnej pisać w tak interesujący sposób, ale żeby pisać w tak interesujący sposób, to trzeba mieć gigantyczną wiedzę i autor bez wątpienia na ten temat tą wiedzę ma. Zatem polecam serdecznie książkę Galicję na torach, czyli Kolejowa historia Podbeskidzia. Autorem książki jest Jacek Kachel. Książka wydana przez Dom Wydawniczy Księży Młyn w Łodzi w 2013 roku. Pięknie ilustrowana, szyta, twarda okładka. Kapitalna rzecz na prezent. Dla samego siebie również. Polecam serdecznie. Anna Baraba-Żywiecka, Fundacja Rozwoju.
2: SK Beskidy.
3: Pogodka o skuciatym chlebie. Dawno temu na Justynie w Zorębnikach siedział ze swoją babą i dzieckami gazda Michał. Dziennie chłodził on po wsiak i zbierał skórki z królików, cieląt, co jest te inksyk zwierząt, co kiejsik się przyło wyjściu kole chałpy chłowało. Razu jednego, jako miał Michał w zwyku, poseł rano po chałpak. Chłodził po supłotni, jeleśni i pytał ludzi, skąd kany bili, jak i ciele, jałówkę, na bo króliki, co by za parę grosy kupił skóry, a potem ich sprzedaj, w mieście zawięk se gros do skupu. A ze dziedziny były nieduze, tak ludzie wsytko wiedzieli, co się kany działo. I tak chłodzący po chałpak dosał do mutnego, ka siedział z rodziną jego szwagier Wojciech. Przysał już z pelniuszkim rybsokiem, jak nazywał skórzaną duzą, torbę na pleca. Szwagier Wojciech ucieszył się, kie uwidział Michała. Zaraz kozał swojej babie naryktować co na stół, żeby se przegryzł, bo po walnej drodze pewnie głodny. Gospodyni Weronka ugościła go prazuchami z kwaśnym mlekiem, a potem przyniosła buchty z borówkami, co dziecka uzbierały, zawcorynkie paśli krówy. Porę skibek chleba przyniosła, smolca ze skwarkami i ogórki z kamieniocka. Wojciech zaś wynuktał w kumorze łokowitkę, co by się szwagier rozgrzał, bo na polu nie było ciepło. Godali i jedli, jedli i godali. A ze wypili se tę skapkę przy tym godaniu, tak się im ściągło, ze się nie spozdali, kie się za oknem zaćmiło. Wojciecha ja zehynyło, kie gaździna goniła dziecka do spania. Prynt koło blok kabot już chciał iść, kie Weronka mu przyniosła świeżośko upiecony, jest te ciepły chleb, co by wziął do chałupy dzieciom. Pięknie podziękował, bo na mój dusiu zabocył kupić upiekorza wieleśni. A przeciego babulka pytała. Wziął ten chleb ucieszony, wraził do rybsoka i poseł. Walnie casuseł po ćmoku, jaze się do kolmacył ku chałupie. Sytka już spali, to ino po cichuśku zawar dźwierzę do pola, słobuł boty w sieni i wcisł się wymęcony ku gaździnie do łuska. Rano usłyszał, kie się dziecka darły. Co się stało z chlebem? Co by

0: Kiedy myjesz, skoczył z łóżka, a żeby ubrany łot wczora, tak prędko chipnął do kuchni łopaczej, co się to dzieje. Kiedy uwidział łospięty rybsok i szkucia tą bułę na stole, tak stanął, kiedy ducha uwidział. Chleb caluśki tłusty od skórek z królików i łobrany w skuciska, bo przecie jeszcze ciepły wraził do rybsoka. Hanka jego baba ino popatrzyła na niego i pokiwała głową. Toż nie mógł do jakiego papiura zawinej, ino cały ześ w skuciak przyniósł, a Michał już nie wytrzymał i go do bydzie se sama chłodził po chałpach za skórkami i nosić chleb ku chałpie. Ino se weź papiór, machnął ręką, zwyrtnął się napięcie i poseł odbywaj gowieć do supy. Hanka wzięła skrobok alamoniowy, łobeżnęła skórę z chleba, krumecki posmarowała smolcem i wraziła dzieckom do papieżanek torebek po cukrze. Tak to Michał przyniósł ku chałpie skuciaty chleb. Hej!
1: Znamy zwycięzcę tegorocznej Eurowizji. To Bułgaria. Konkurs wygrała Dara z piosenką Bangaranga. Na miejscu drugim Izrael, a na trzecim Rumunia. Polska zajęła miejsce 12. Litwa Szemplińska wykonała utwór Pray i została za to bardzo doceniona przez jury. Dostała 133 punkty. Nieco gorzej nasz występ ocenili widzowie z innych krajów, którzy przyznali nam zaledwie 17 punktów. Nasza reprezentantka uzbierała w sumie 150 punktów. Dla porównania do zwycięzcy powędrowało aż 516. Dokładną tabelę wyników znajdziecie na sk.pl. Spore kontrowersje wzbudza werdykt polskiego jury, które najwyższą możliwą notę, czyli 12 punktów, przyznało Izraelowi. Przypomnijmy, 5 państw zbojkotowało Eurowizję w ramach protestu przeciwko obecności Izraela w konkursie. Gwiazda prosto z Jamajki. Za kilka dni w Polsce Sean Paul wystąpi w Warszawie 20 maja na Torwarze. Będziemy mogli usłyszeć hity takie jak Get Busy, No Lie czy Got to Love You. Sean Paul to doceniony nagrodą Grammy mistrz dancehallu, który od ponad dwóch dekad rozgrzewa nas swoimi hitami. I tegoroczny koncert w Polsce ma być oparty właśnie na nich. Na koncert zaprasza Radio SK. Sezon na studenckie imprezy w pełni w całym kraju. Wystartowały juwenalia, ale jest dobra informacja. Nie trzeba być studentem, żeby się na nich bawić. Są takie juwenalia, które przerodziły się w wielki muzyczny festiwal. To Kortowiada w Olsztynie. Przed nami 65. odsłona tego wydarzenia. Line-up jest pełen gwiazd. 28 maja nad Jeziorem Kortowskim wystąpią m.in. bracia Kacperczyk, Janki Gi, Wilki czy Afromental. Dzień później na scenie pojawi się na przykład Tymek, ale też Jan Rapowanie, Problem czy legendarna grupa Various Monks z Kasią Stankiewicz. Ostatniego dnia imprezy, 30 maja, wystąpią Kizo, Kuban, Żabson, Michał Szczygieł oraz królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. Artystów jest znacznie więcej. Wszystkie szczegóły znajdziecie w sieci. Radio SK będzie na Kortowiadzie razem z Wami. W przyszły weekend warto nas słuchać, bo będziemy mieli dla Was bardzo dużo zaproszeń na tę imprezę. Festiwalowe lato w końcu zaczyna się w Esce. 12 miejsce po pięknym występie Alicji Szemplińskiej na Eurowizji i dużo punktów od jurorów, więc gratulujemy, ale troszkę też ocieramy łezki. Więc robię to razem z Wami. Let Me Love You, DJ Snake i Justin Bieber. Dwie minuty po dziewiątej w niedzielę. Mati Fuczyło. Cześć!

Avicii i Levels w Radiu SK 18 minut po 19. Nie wiem jak wy, ale ja nie spałem do późna, bo oglądałem Eurowizję. Wiemy już, że wygrała Bułgaria, ich Bangaranga. Zagram wam fragment w razie, gdyby ktoś na przykład spał, nie oglądał i tak dalej, i tak dalej. Uwaga!

uwaga. No i dokładnie tak to brzmiało, za to Alicja Szemplińska wylądowała na miejscu 12. Wcześniej była na 7 po głosach jurorów, ale od widzów Polska dostała tych punktów zdecydowanie mniej. Dla Alicji wszystkiego pięknego i występ też był piękny oczywiście, ale czy u was dzisiaj pięknie? Czekam na głosówki na eskowym Messengerze. Można nagrać cover Bangaranga. Albo można po prostu powiedzieć mi, czy to jest dobry dzień. Radio Albo czy będzie, a ja mam nagrody. PZ, Mata i Kasbałagany. Plan B.

0: Break Your Heart, Tayo Cruz. Zaglądam na zegar, 26 minut przed 10 w niedzielę i mam wrażenie, że to jest taka pora kawowa, że część z Was dopiero teraz się rozkręca, powolutku, że ktoś może właśnie teraz z kubkiem kawy śmiga po mieszkaniu i to tak w miarę cicho, bo inni domownicy mogą jeszcze spać, na przykład odsypiać noc na oglądanie Eurowizji, ale można odsypiać też koncert Harry'ego Stylesa. W czasie, gdy Alicja Szemplińska w Wiedniu walczyła o punkty dla Polski na Eurowizji, to Harry Styles grał swój koncert w Amsterdamie, Radio SK tam było. I to z naszymi słuchaczami. Mieliśmy dla Was konkurs, w którym można było zgarnąć wyjazd do Amsterdamu z kamą zeskowego poranka. Na naszym Instagramie jest cała relacja z tego występu. To jest coś pięknego, naprawdę. Więc jeżeli jeszcze jesteście w tej piżamkowej, kawowej porze, to wpadajcie na nasze sociale. Tam można być na koncercie, będąc jednocześnie na kanapie. Radio SK. I to jest koncertowanie w sam raz dla mnie. Dawid Podsiadło, pięknie płyniesz, to już za chwilę.
1: Reklama.
2: A co ty taki markotny? Stało się coś?
3: Mam awarię ogrzewania. Firma, którą zatrudniłem, nie odbierała przez pół dnia. A jak w końcu się dodzwoniłem, to powiedzieli, że nie przyjadą, bo są z daleka.
2: Ja nie mam takiego problemu, bo od razu wybrałem InstalMax. Lokalny wykonawca, fachowe doradztwo, szybki i sprawny montaż, no i opieka serwisowa. Instalacja w moim domu działa bez zarzutu. To solidna firma z gwarancją.
3: InstalMax Żywiec. Fabryczna 1. Oddział w Pewni Małej. Żywiecka 2. I Rajcza 503A. Instal-max.com.pl.
4: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
6: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Słyszysz to? To dźwięk twojego idealnego chillu. Oprawa ma znaczenie. Złap dobry vibe z marką Galicja. Szklanki, dzbanki i szkło, które robi mega wrażenie na stole. Galicja. Twój styl, twój klimat. Sprawdź na sklep galicja.pl.
9: I po reklamie.

Jak on pięknie śpiewa, prawda? To Somber i jego Potential. A to jest Radio SK. 7 minut do 10, gdyby jeszcze było tak ciepło i słonecznie, to byłaby idealna niedziela, prawda? Z potencjałem na przykład na wycieczkę rowerową. Swoją drogą to pamiętajcie, że od czerwca szykują się nowe przepisy. Osoby do 16 roku życia już obowiązkowo będą musiały mieć kaski. A jeżeli wy do tej pory jeździcie bez, to już niedługo Dzień Dziecka. A my z tej okazji będziemy mieli dla was prezenty. Jakie? No to już chyba wiecie. Słuchajcie Eski, bo będzie szansa na kaski dla was i waszych młodszych podopiecznych.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
0: To będzie ostatnia reklama.
7: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
1: I po reklamie.
8: Beskidy na czasie.
9: No cześć, tutaj Przanok Kopiejka. Kocham Big Beat. Pod takim hasłem 29 maja w Radziechowach prawdziwe święto muzyki lat 60. i 70. Na scenie Radziechowskiego Amfiteatru zabrzmią kompozycje takich ikon polskiej estrady jak Karin Stanek, Kasia Sobczyk, Czerwono-Czarni czy zespół Breakout. Start wydarzenia o godzinie 17. A teraz przenoszę się do Miejskiego Centrum Kultury. Tam kilka ciekawych wydarzeń. Pod koniec maja Piotr Bałtroczyk ze swoim stand-upem, dokładnie 31 maja, a dzień wcześniej po burzy spektakl Teatru K. Wstęp jest wolny. Więcej info w sieci.
10: Muzyką się żyje.
11: Bułgaria dzisiaj świętuje. To zwycięzca tegorocznej Eurowizji. Statuetka zgarnęła Daram, która wystąpiła z piosenką Bangaranga i zdeklasowała konkurencję. Otrzymała w sumie 516 punktów, czyli o ponad 150 więcej niż drugi Izrael. Podium zamyka Rumunia, Polska po

0: za pierwszą dziesiątką Alicja Szemplińska z piosenką Pray zajęła 12 miejsce, zdobywając 150 punktów. Co ciekawe, po głosowaniu jurorów nasza reprezentantka była na 7 miejscu. 12 punktów, czyli najwyższą możliwą notę, dostaliśmy od Niemców, Belgii, Mołdawii i Austrii. Niestety głosowanie widzów zmieniło sytuację i spadliśmy na miejsce 12, co i tak jest bardzo dobrym wynikiem. Po finale Alicja Szemplińska zwróciła się do fanów w rozmowie z TVP.
1: Witajcie moi drodzy, bardzo wam dziękuję za każdy głos. Mamy legendarny wynik w historii Polski. 4 dwunastki od jury. Tego jeszcze nie było. Bardzo dziękuję wam i szykujcie się na kolejne rzeczy. Kocham was.
0: Występ Alicji Szemplińskiej był najlepiej ocenianym występem przez jury w XXI wieku. Jak wyglądało głosowanie polskiego jury? 12 punktów z naszego kraju powędrowało do Izraela, co budzi sporo emocji. Skład polskiego jury mamy na SKP.pl. Tam też znajdziecie szczegółowe wyniki tegorocznej Eurowizji. Dwukrotnie rozgrzał największy stadion w Polsce. Za nami dwa występy Maty na PGE Narodowym w Warszawie. W piątek raper zagrał tam największe hity w karierze, a wczoraj zaprezentował materiał z nowej płyty. Był to finał trasy koncertowej Mata 2040. Oprócz nowości od Maty, fani mogli na żywo usłyszeć diss na Raka. Na scenie pojawił się BDOS 2115, a wraz z nim podopieczni Fundacji Cancer Fighters. Razem wykonali kawałek Ciągle tutaj jestem. Przypomnijmy, po wydaniu tego numeru Łatwo Gang odpalił streama na YouTubie i zebrał ponad 280 milionów złotych dla dzieci chorych na raka. Piękne historie za nami, a teraz piękne historie muzyczne, które jeszcze przed nami. Tame Impala i Jenny Dracula. Tak zaczynamy. Będzie też Ed Sheeran i jego Azizam, a do tego fajerwerki od Katy Perry, czyli Fireworks. A ja to Mati Puczyło. Cześć! Minuta po 10 w niedzielę, a my gramy!

Escabeschide.

A więc o tym, że Gibbs lubi latać samochodem, już wiemy. To jego winne. A to jest Radio SK, 16 minut po godzinie 10. My tymczasem lecimy w kosmos. NASA pokazała nowe zdjęcia nieba, całego nieba, bo chodzi o takie połączenie różnych zdjęć w jedno i ono tworzy całe wielkie niebo. I na tej fotografii znalazło się, prawie uwaga, 6 tysięcy punktów zaznaczonych poza naszym Układem Słonecznym, 679 potwierdzonych egzoplanet, no i ponad 5 tysięcy kandydatów, czyli czegoś, co wygląda na planetę, no ale potrzebne jest jeszcze takie głębsze zbadanie i potwierdzenie. Czyli NASA patrzy na miliardy kilometrów w kosmos, a ja nadal czasem szukam telefonu, mając go w ręce. W przyrodzie nic nie ginie. Shawn Mendes i YYY.

0: Ten hit już znacie, co?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Więcej czas na coś zupełnie nowego. Jak zawsze w Radiu Eska gramy dla was najnowsze, najlepsze kawałki od waszych ulubionych artystów. I teraz przenosimy się za granicę Polski. W nocy na Eurowizji dostaliśmy od niemieckich jurorów 12 punktów, czyli najwyższą możliwą liczbę. Za to od Norwegii, jeżeli się nie mylę, chyba nie było żadnego punktu dla nas. Ale słuchajcie, właśnie teraz robimy takie połączenie. Niemcy i Norwegia, Leonie i Markus i Martinus. Oni nagrali kawałek, który nazywa się Moonlight. No i wy powinniście go sprawdzić, bo naszym zdaniem ma duże zadatki na hit.
2: Radio SK.
0: Uwaga, gram!

0: Szóval a hit, The Rasmus in the Shadows. I 29 minut zostało do godziny 11, a przed chwilą dowiedziałem się o planach Hiszpanów. Słuchajcie, oni zaczynają właśnie jedną z największych inwestycji w Europie. Budują most. Ale nie taki zwykły. To ma być najwyższy most w Europie. Przęsła zawisną ponad 70 metrów nad wodą. A do tego most będzie bardzo długi, ale mnie bardziej jednak zastanowiła jego wysokość, bo mój lęk wysokości właśnie dostał lęku wysokości.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
3: Sponsorem programu jest właściciel marki Lab Fryzjer. Żywiec Żeromskiego 3. www.labfryzjer.pl.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A piąty produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Higiena Plus za 2439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: To będzie ostatnia reklama.
7: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
8: I po reklamie.

wiesz, jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

swoją ciekawostkę albo poradę. Czekam na głosówki na eskowym Messengerze, no i będę je nagradzał. Radio SK. I będę grał hity. Za chwilę PZ i Hour.

0: Reklama.
1: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
0: I po reklamie.
2: Muzyką się żyje.
3: To najlepszy wynik Polski od 2022 roku. Alicja Szemplińska z piosenką Pray zajęła 12 miejsce na tegorocznej Eurowizji. Są powody do radości, bo nasz występ został doceniony przez jurorów, którzy

Dali nam siódme miejsce. Konkurs wygrała Bułgaria. Za wykonanie kawałka Bangaranga Dara otrzymała bardzo dużo głosów od widzów. Miejsce drugie zajął Izrael, a trzecie Rumunia. Listę wyników tegorocznej Eurowizji mamy na sk.pl. A jak Polska radziła sobie w poprzednich latach? W zeszłym roku naszą reprezentantką była Justyna Steczkowska, która zajęła 14 miejsce. Dwa lata temu Luna nie awansowała do finału, a w 2023 roku na Eurowizję pojechała Blanka z hitem Solo. Polska zajęła wtedy 19 miejsce. Czegoś takiego jeszcze nie było. FIFA zapowiada wielkie muzyczne show w czasie finału piłkarskich Mistrzostw Świata. W przerwie finału Mundialu mają odbyć się koncerty gwiazd, a to ma przypominać halftime show z finału Ligi Futbolu Amerykańskiego. Poznaliśmy już artystów. Na scenie pojawi się Madonna, koreański zespół BTS, a także Shakira, która jest autorką hymnu tegorocznego Mundialu. Reżyserem tego widowiska będzie Chris Martin z zespołu Coldplay. Dochód trafi na cele charytatywne. Wesprze edukacyjną fundację FIFA, a ze względu na koncert regulaminowa przerwa w finale Mundialu ma zostać wydłużona. Nareszcie dotarli na szczyt gorącej dwudziestki. Nowy hymn męskiego grania podbił wasze serca, bo właśnie trafił na miejsce pierwsze listy hitów Radia SK. Chodzi o kawałek Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Już niedługo ten hit będziemy mogli usłyszeć na żywo. Trasa męskiego grania rusza 26 czerwca. Pierwszy przystanek to Żywiec, a potem Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na drugie miejsce wskoczył hit, który przeżywa teraz drugą młodość. To Beauty and the Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Ten kawałek ponownie stał się światowym hitem po występie Biebera na festiwalu Coachella. Na miejscu trzecim listy hitów Radia SK umieściliście Taylor Swift i jej Elizabeth Taylor. Całe notowanie czeka na sk.pl. Głosujcie i słuchajcie listy w każdy piątek po 18:00. Ale teraz nie 18, a 11, a dokładniej 2 minuty po 11. To jest SK, to są hity na czasie i mam ich dla was naprawdę dużo. Będzie Sean Paul, który już niedługo wystąpi w Polsce. Będzie też PZ Jauer i Dom nad Wodą. A do tego na przykład Terry Swims, on też zagra w tym roku w Polsce. Ja jestem za to. O, Mati Fuczyło, cześć, dzień dobry.

0: Ten pan w środę wystąpi w Warszawie, to Sean Paul i Alexis the Jordan, Got to Love You w Radiu SK, 17 minut po 11. Dzisiaj szukam waszych życiowych wskazówek i ciekawostek. Gerard nagrał się na eskowym Messengerze.
1: Cześć, moja porada dla każdego kolarza startującego w zawodach. Jeżeli chcesz wygrać, wystarczy, że będziesz szybciej jeździć.
0: No tak, to jest prawda. Jeszcze, że nie wywrócisz się po drodze. Magda też się nagrała.
2: Hejka, Radio SK.
0: Hejka.
2: Tak, ten majowy, piękny, słoneczny dzień, to mam taką nowinkę. Jeszcze 224 dni do Świąt Bożego Narodzenia. Pozdrawiam.
0: Magda, ale jeszcze warto dodać jedno. Zostało 39 dni do wakacji i 35 dni do lata. No to brzmi już całkiem nieźle, prawda? Radio SK. I to też brzmi nieźle. Bibi Rexa, Faithless, New Religion. Deep.

0: Marshmallow, Ellie Goulding, Ava Jan i Save My Love. 27 minut przed 12 w niedzielę Westę i dziś będzie się działo sportowo. W końcu kończy się powoli sezon Ekstraklasy. Przed nami trzy mecze 33. kolejki. Piast Gliwice o 12.15 zagra z Rakowem. GKS Katowice z Jagiellonią, Białystok o 14.45 i jeszcze na koniec Lechia i Legia to o 17.30, ale jedno jest już pewne. Znamy mistrza Polski. Lech Poznań wygrał wczoraj 3-1 z Radomiakiem i zapewnił sobie drugi z rzędu tytuł mistrza Polski. A więc kibice w Poznaniu szczęśliwi, a kibice wszystkich innych klubów, dla was przekaz jest taki.
1: Musisz być twardy.
0: Tak jest. Sanach, melodia to za chwilę.
2: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Panie Pascalu, ma Pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: I po reklamie.
9: U, dość.

Go nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w

Ten hit w piątek zadebiutował na 15 miejscu gorącej 20. To Jazzy Can't Deny It. Bardzo klubowo można powiedzieć, a jeżeli wy lubicie klubowe brzmienia, to koniecznie słuchajcie Eska Live Remix. W każdy piątek po godzinie 20 nasza legendarna audycja wróciła i gramy tam najlepsze sety od światowych DJ-ów. Po 20 miks bez gadania naszych najlepszych hitów na czasie, a po 22 już najlepsi DJ-e i producenci świata. Armin van Buuren, Lost Frequencies, Robin Schulz, James Hype, Steve Aoki czy Meduza, oni wszyscy i wielu, wielu innych są do usłyszenia. Jeżeli brakuje wam takiego brzmienia na co dzień, to wpadajcie też do aplikacji Radia SK, bo tam 24/7 mamy też dla was specjalne Radio SK Live Remix, więc kto lubi, niech wpada.

0: SK. SK. Reklama.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
3: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
2: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
4: Ten zabójca nie popełnia błędów.
2: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
6: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Słyszysz to? To dźwięk twojego idealnego chillu. Oprawa ma znaczenie. Złap dobry vibe z marką Galicja. Szklanki, dzbanki i szkło, które robi mega wrażenie na stole. Galicja. Twój styl, twój klimat. Sprawdź na sklepgalicja.pl.
9: I po reklamie.
10: Beskidy na czasie.
11: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Majówka na dwóch kółkach to propozycja aktywnej przygody w węgierskiej górce. Do udziału zaprasza Ośrodek Promocji Gminy, mówi Dominika Matuszewska.
12: Chcielibyśmy zaktywizować naszych mieszkańców, pokazać się całym rodzinom, jak można fajnie, ciekawie spędzić czas, jednocześnie bawiąc się i ucząc.
11: By wziąć udział w zabawie, wystarczy pobrać mapę w Ośrodku Promocji Gminy, ruszyć w trasę i skanować kod QR, którym będzie Was prowadzić do zagadek krzyżówki. Finał i losowanie nagród 31 maja podczas gminnego Dnia Dziecka.
13: Muzyką się żyje.
14: Bangaranga, ten hit od wczoraj zna cała Europa. Zwycięzcą tegorocznej Eurowizji została Dara z Bułgarii. To pierwsze zwycięstwo w historii tego kraju, a tak brzmiał ten finałowy występ. Dara to 27-letnia wokalistka, która swoją karierę zaczynała w bułgarskim X-Faktorze. Potem była m.in. tancerką w tamtejszym Tańcu z Gwiazdami. Teraz podbiła Europę kawałkiem Bangaranga i na Eurowizji zdobyła w sumie 516 punktów. To o 150 więcej niż drugi Izrael. Alicja Szemplińska zajęła miejsce 12, wykonując piosenkę Pray. Wszystko, co powinniście wiedzieć o finale Eurowizji, mamy dla Was na sk.pl. Mata łączy siły z Fryderykiem Chopinem. Raper wczoraj zrobił fanom niespodziankę i wydał nowy album Mata 2040. To potrójna płyta, która składa się z 33 kawałków. Pierwszym utworem na tej płycie jest prolog z udziałem Fryderyka Chopina. Mata wykorzystał w nim fragment etiudy rewolucyjnej. Na krążku można też znaleźć duet rapera z królową polskiej sceny Marylą Rodowicz. Na krążku są też kawałki Lorette de Mar czy Nienawidzę być w klubie, które doskonale znacie z Eski. Przypomnijmy, wczoraj i w piątek Mata zagrał koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. Na pierwszym występie wykonał największe hity w karierze. Wczoraj zagrał nowości. Zaglądajcie na Instagram Radia SK. Tam mamy sporo nagrań z piątkowego koncertu.

To Martin Garrix zrobił sobie prezent na 30 urodziny sobie i swoim fanom. Wydał wspólny numer z Edem Sheeranem. Panowie nagrali kawałek Repeat It. Jak zdradził Martin Garrix, zaczęliśmy pracę nad tym numerem 12 lat temu i przez długi czas naprawdę myślałem, że nigdy nie zostanie oficjalnie wydany. Na szczęście został wydany i mamy go dla Was w Radiu Łezka, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Martin Garrix to znany na całym świecie DJ i producent, który zasłynął m.in. hitem Animals. Tego artystę już niedługo zobaczymy w Polsce, bo 3 lipca zagra na Openerze. Właśnie przeczytałem artykuł o tym, co sprawia, że mięśnie wiotczeją. Podobno to niedobór witaminy B12. I wiecie co? Jak tak sobie patrzę na siebie, to wszystko wyjaśnia. Już szukam, w czym jest najwięcej witaminy B12. Ale wiem, gdzie jest najwięcej hitów na czasie. W Esce. Mati Fuczyło, cześć.

0: Eminem. I Without Me w Radiu SK, 17 minut po 12, a teraz trochę polatamy. Nasza eskowa ekipa z Kamą na czele jest właśnie teraz w Amsterdamie. Tam wczoraj swój koncert grał Harry Styles. My zabraliśmy słuchaczki, które wygrały w konkursie właśnie na ten występ. I na naszym Instagramie możecie to wszystko zobaczyć, a działo się naprawdę dużo. Ale na własne oczy zobaczyć będziecie mogli niedługo także wnętrze samolotu, a potem jakieś piękne miejsce. Jakie? Tego nie mogę wam powiedzieć, bo chodzi o akcję Odlot Ściśle Tajny, czyli akcja, w której wiecie kiedy, wiecie z kim, z Jankesem, Kamą i Wiktorem, ale nie wiecie dokąd się wybierzecie. Dowiecie się na lotnisku. Pierwsze z zaproszenia już rozdaliśmy.
1: Czyli on, dobra, ciebie namówi na jeden odlot, a teraz ty starasz się odbić piłeczkę naszym odlotem.
2: I namówić jego, tak jest.
3: Bardzo dobrze. No to w takim razie zróbmy to. Michał, zabieramy was na pokład samolotu.
1: Yeah!
2: Super! Super się czuję, no po prostu nie wierzę, nie wierzę.
3: Emocje wielkie jak na paralotu.
2: Jezu!
0: I wy też tak możecie, zgłoszenia za darmo trwają w aplikacji Radia SK. Tate McRae, Just Keep Watching.

0: To Indila w Radiu SK, 27 minut przed 13. Przed chwilką dowiedziałem się, że Chiny mają coś nowego. A mówię o technologii, a jeszcze dokładniej o akumulatorach. Z nimi bywa różnie i w niektórych urządzeniach, jak sami wiecie, bardzo szybko przypominają o sobie z hasłem: no naładuj mnie już, no. No i właśnie Chiny mają na to nowy sposób. Stworzyli taki nowy rodzaj akumulatorów do dronów, który przy niższej wadze ma pozwolić na dłuższe latanie tych maszyn. No i czytając o tym, chciałbym, aby powstały takie akumulatory dla mnie, żeby mieć niższą wagę i więcej siły. Radio SK. Ale kto by tak nie chciał? Armin van Buuren za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel marki Lab Fryzjer, żywiec Żeromskiego 3, www.labfryzjer.pl.
1: Autopromocja.
6: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays. Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
11: I po reklamie. Polskie.

0: To Bauza i Magnetic w Radiu SK. 7 minut zostało do godziny 13, ale teraz muszę zrobić coś, co zasugeruje, co się właśnie dzieje. Uwaga! Jest i on!
1: I wchodzi on!
0: Cały
1: i...
0: na niebiesko.
1: I pomarańczowo.
0: Łukasz Zduńczyk!
1: Witam serdecznie. I uwaga, wchodzę i widzę co?
0: Co widzisz?
1: Mati Fuczyło leży na kanapie. Tak jak tydzień temu Mati Fuczyło, tak samo chilluje razem z wami.
0: Ja chilluję razem z wami, bo ja po prostu czekałem na ciebie, na Rokiego. Od dzisiaj masz taką ksywę Roki.
1: Roki.
0: No i przejmujesz popołudnie z Eską.
1: Kanapę i hity na czasie też przejmuję.
0: No i widzę, że są fajne. Będzie między innymi hymn męskiego grania.
1: Czyli numer jeden gorącej dwudziestki, wasz ulubiony hicior, to już za chwilę na antenie Radia SK. Taki Roki tylko wesce.
0: O, taki Roki tylko wesce i taki Łuki tylko wesce. Taki Mati się żegna. Cześć.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4.

0: 439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy Arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton Zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
2: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
7: I po reklamie.
8: Muzyką się żyje.
9: Bułgaria dzisiaj świętuje. To zwycięzca tegorocznej Eurowizji. Statuetkę zgarnęła Dara, która wystąpiła z piosenką Bangaranga i zdeklasowała konkurencję. I wam jeszcze jedną rzecz powiem. Bangaranga na pewno dzisiaj po południu na antenie Radia SK się pojawi. Za ten występ Dara otrzymała w sumie 516 punktów, czyli o ponad 150 więcej niż drugi Izrael. Podium zamyka Rumunia, a Polska poza pierwszą dziesiątką. Alicja Szczęplińska z piosenką Pray zajęła 12 miejsce, zdobywając 150 punktów. I co ciekawe, po głosowaniu jurorów nasza reprezentantka była na miejscu siódmym. 12 punktów, czyli najwyższą możliwą notę dostaliśmy od Niemców, Belgii, Mołdawii i Austrii. Niestety głosowanie widzów zmieniło sytuację i spadliśmy wtedy na miejsce 12, co i tak jest bardzo dobrym wynikiem. Po finale Alicja Szczęplińska zwróciła się do fanów w rozmowie z TVP.
10: Polski. Witajcie moi drodzy, bardzo wam dziękuję za każdy głos. Mamy legendarny wynik w historii Polski. 4 dwunastki od jury. Tego jeszcze nie było. Bardzo dziękuję wam i szykujcie się na kolejne rzeczy. Kocham was.
9: I co ciekawe, występ Alicji Szczęplińskiej był najlepiej ocenianym występem przez jury w XXI wieku. Polskim występem. A jak wyglądało głosowanie polskiego jury? 12 punktów z naszego kraju powędrowało do Izraela, co budzi od wielu godzin sporo emocji. Przypomnijmy, 5 państw zrezygnowało z występu na Eurowizji w reakcji na obecność Izraela i działania w Strefie Gazy. Skład polskiego jury i dokładne noty dla poszczególnych państw mamy na SK.pl. Tam też znajdziecie szczegółowe wyniki tegorocznej Eurowizji. Mata 2 razy przejął Stadion Narodowy w Warszawie. W piątek zagrał swoje największe hity w karierze, a wczoraj na finał trasy koncertowej Mata 2040 zaprezentował materiał z nowej płyty. Co się działo na piątkowym koncercie, to możecie sprawdzić na Instagramie Radia SK. Tam zobaczycie m.in. jak Mata i dziesiątki tysięcy gardeł na Stadionie Narodowym rapuje o gorącej 20 Radia SK. Mata wspomina o SC w hicie Kiskam, a brzmiało to tak.

Na koncercie Maty na PGE Narodowym pojawiła się m.in. Maryla Rodowicz i Roxy Węgiel. Bawili się tam też słuchacze Radia SK i to nie koniec biletowych niespodzianek od nas. Będziemy mieli dla Was zaproszenie na koncert Taco Hemingwaya na PGE Narodowym. Raper zagra tam w piątek i sobotę. Warto słuchać Eski, bo tu się zaczynają najlepsze koncertowe przeżycia. No i warto słuchać, bo z nami po prostu można odpocząć, słuchajcie. Jest niedzielne popołudnie, daleko do dnia na P, dopiero 2 minuty po godzinie 13. I ja mam Wasz ulubiony hicior ostatniego tygodnia, nowy hymn męskiego grania i to dopiero początek. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

I tak się właśnie odpoczywa z Eską w niedzielne popołudnie. Jest przy czym się bujać. Eileen i Ellie Goulding. To są weekendowe hity na czasie. 18 po 13, a dzisiaj o poranku. Wydarzyło się, słuchajcie, coś niesamowitego. Po tym, co wam za chwilę powiem, no szczęki po prostu opadną, słuchajcie. Ciężko w to uwierzyć. Znany Nepalczyk, Kami Rita Sherpa się nazywa, pobił rekord świata w chodzeniu po górach. Co ciekawe, swój własny rekord świata, który pobił też rok temu. Po raz 32 w życiu wszedł na najwyższą górę świata, na Mount Everest. Sam wszedł po prostu bez pomocy po raz 32. A my na gubołówkę kolejką wjeżdżamy, a on praktycznie co roku wchodzi na Mount Everest. On musi być w tak dobrej formie fizycznej, że jak się winda w bloku zepsuje, a trzeba wejść na szczyt z zakupami, to nawet oddech mu nie przyspiesza.

Jest zimny łokieć i tak to można zajeżdżać do teściów na obiad. Tu Chase i Wiz Khalifa z hitem idealnym do samochodu. Tak wam gra Radio SK w niedzielne popołudnie. Szok i niedowierzanie. Słuchajcie, jeszcze tak wracając na chwilę do Eurowizji. Nie wiem, czy słyszeliście, jak nas niespodzianka spotkała, jak nas sąsiedzi docenili. Niemcy dali nam na Eurowizji 12 punktów, czyli najwyższą możliwą notę, jaką jury może przyznać. No dziękujemy. Vielen Dank, drodzy Niemcy. Dziękujemy, że nas doceniliście. Nie spodziewaliśmy się. I ja mam do was pytanie w związku z tym, ale nie będę pytał o Niemców i o Eurowizję, tylko o wasze noty. Jaką notę wystawilibyście tej niedzieli? 10 na 10? 12 punktów? A może mniej? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Jak oceniacie tę niedzielę? Na ile punktów ona zasługuje i dlaczego? Śmiało się nagrywajcie na Messengerze Radia SK, a ja za chwilę zagram Bletkę. Radio SK. Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
4: I po reklamie.

0: Jak leci ten numer w Esce, to zawsze kusi, żeby radio pogłośnić. Thomas Gray, to są właśnie niedzielne hity na czasie, a wy wystawiacie noty tej niedzieli. Tak jak na Eurowizji dajecie 12, czy może mniej. No i Tomek pisze na Messengerze Radia Eska, że przed chwilą dawał 5, ale przed chwilą ta nota wzrosła. Dlaczego? Bo żona z kuchni krzyknęła, że się ziemniaki dogotowują. Znamy to uczucie, prawda? Człowiek się czuje, jakby w Totka wygrał. Jeszcze ten piękny zapach. Smacznego wszystkim przed obiadem. Wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Eski, jaką notę tej niedzieli wystawiacie. 12, może troszkę mniej. Jaka nota i dlaczego? Nagrywajcie się, a za chwilę najnowsze newsy.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
5: A w tobie?
4: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
7: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
10: Play. I po reklamie.
11: Beskidy na czasie.
12: Muzyczna uczta powraca. Przed nami 14. już edycja floriańskich wieczorów muzycznych. Koncert inauguracyjny już w tę niedzielę o godzinie 19. Kto będzie pierwszym gościem festiwalu, zdradza Tomasz Barcik, dyrektor artystyczny wydarzenia.
13: Wybitna organistka, pani profesor Hanna Dys z Gdańska, wykładowczyni Gdańskiej Akademii Muzycznej. Organistka koncertująca praktycznie na całym świecie.
12: Dodam, że bezpłatne koncerty będą się odbywać od maja do września w kościele świętego Floriana. Floriana w Żywcu Zapłociu serdecznie polecamy. A tymczasem 7 czerwca w amfiteatrze pod Grojcem wystąpi Mała Armia Janosika. To z okazji 10-lecia zespołu. Szczegóły w sieci.
14: Minęła 14. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Groźny wypadek w Świeradowie-Zdroju. Paralotniarz spadł z dużej wysokości. Ranny trafił do szpitala w Jeleniej Górze, mówi Piotr Bednarek z pogotowia ratunkowego.
15: Jego życiu bezpośrednio nic nie zagraża. Oczywiście jakby sama fizyka upadku z wysokości może dać jeszcze późniejsze obrażenia wewnętrzne.
14: Nie wiadomo jeszcze, jak doszło do upadku. Dwie osoby zginęły, a 40 zostało rannych. To po rosyjskim ataku na Ukrainę. Rosjanie użyli prawie 300 dronów. Ukraińcy odpowiedzieli zmasowanym uderzeniem. Ponad 500 bezzałogowców skierowano m.in. na Moskwę.

0: Jeden z dronów miał uderzyć w pas lotniska Szeremietiewo, co wywołało poważne utrudnienia. Lech Poznań mistrzem polskim. Kolejosz na wyjeździe wygrał z Radomiakiem 3-1. Po końcowym gwizdku kibice ruszyli świętować na ulicach miasta.
1: Lech Poznań zdobył 10. mistrzostwo w historii tego klubu.
2: Mistrz Kolejosz! Mistrz Kolejosz!
0: A mistrzowska feta w Poznaniu za tydzień po meczu z Wisłą Płock.
3: A my teraz wystawiamy noty jak na Eurowizji. Oceniamy tę niedzielę. Na ile punktów zasłużyła, Monika?
4: Dzisiejsza niedziela jest 10 na 10, ponieważ mam urodziny.
3: A no to wszystkiego najlepszego. Ale się dobrze urodziny ułożyły, co? Jest niedziela, nie trzeba cukierków do pracy przynosić. Ja zawsze tak najbardziej lubię. Łukasz Duńczyk, polecam się.

0: Aleksandra Stan z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK i niedziela robi się od razu lepsza, prawda?
1: Dzisiejsza niedziela 2 na 10.
0: O, to była Martyna z głosówką na Messengerze Radia SK, bo wy się zamieniliście w jurorów, jak na Eurowizji, wystawiacie noty tej niedzieli. A dlaczego u Martyny 2 na 10? Co się takiego wydarzyło?
1: Wróciłam z urlopu w Polsce na obczyznę. Mam mnóstwo rzeczy do ogarnięcia.
0: Ale to jest 10 na 10, bo pewnie skoro wróciłaś z urlopu w Polsce, urodziny, to pewnie jakieś tam słoiki fajne w walizce są. A poza tym w tej walizce pewnie są jakieś ubrania, których jeszcze nie wykorzystałaś. W sam raz jutro do pracy będą, a walizka to się w tygodniu rozpakuje, więc możesz odpocząć i posłuchać hitów na czasie na poprawę humoru. A jak następnym razem Martyna wrócisz do Polski, do rodziny, to będą na ciebie czekały eskowe gadżety.

0: Damian Dawid i Tyler w Radiu SK, a dzisiaj wieczorem bardzo wzruszający moment. Kibice na całym świecie będą płakać, zwłaszcza kibice Barcelony, zwłaszcza my Polacy, bo dzisiaj wieczorem pożegnanie Roberta Lewandowskiego w Barcelonie. Barca o 21.15 zagrał siebie z Betisem i to będzie ostatni domowy mecz Barcelony z Robertem Lewandowskim w składzie. I szykuje się wielkie, wzruszające pożegnanie. Robert Lewandowski ma wyjść dzisiaj w pierwszym składzie i w czasie meczu trener go zdejmie, żeby kibice mogli go oklaskiwać i go pożegnać. No bardzo dobrze, że go zdejmie, prawda? No bo skoro Lewy jest teraz na wypowiedzeniu, no to musi wykorzystać zaległy urlop.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
3: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel marki Lab Fryzjer, żywiec Żeromskiego 3, www.labfryzjer.pl.
1: Autopromocja.
6: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
3: Sherlock Holmes.
4: James Moriarty.
2: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
5: Wyjdziemy stąd. Razem.
2: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Nadchodzi Kortowiada 2026. Powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Słyszysz to? To dźwięk twojego idealnego chillu. Oprawa ma znaczenie. Złap dobry vibe z marką Galicja. Szklanki, dzbanki i szkło, które robi mega wrażenie na stole. Galicja. Twój styl, twój klimat. Sprawdź na sklep galicja.pl.
9: I po reklamie.

znikło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo

0: Niedziela z hitami na czasie jest 10 na 10, bo można wyluzować, odpocząć przed nowym tygodniem. Iben w Radiu SK. A wy oceniacie tę niedzielę, wystawiacie noty jak jury na Eurowizji. Agnieszka pozdrawia z autobusu miejskiego.
1: U mnie niedziela na szóstkę. Jako, że pracuję dzisiaj 10 godzin, to mam nadzieję, że do wieczora dojdzie do dychy. Za każdą godzinę, w której pasażer mnie nie sprowokuje, nota pójdzie o jedno oczko w górę.
0: Aga, jak wrócisz do domu z automatu, będzie 10 na 10, bo niedziela pracująca oznacza dzień do odbiórki w tygodniu. Dla wszystkich za kółkiem po 15 obiecuję największego fana samochodów wśród artystów. Gips się pojawi.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł.
5: Jak tak, to Allegro.
6: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
7: Jakich ludzi?
6: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
7: Ojciec, nie to okno. To tu.
6: Gdzie?
7: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
6: AI? Ajajaj.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wow, ale stylowe wnętrze. Jak je zrobiłaś? Gdzie to wszystko znalazłaś? Wyobraź sobie, że szukałam daleko, a wszystko miałam pod nosem i to w jednym miejscu. W Bella Ceramica. Mają nietuzinkowy asortyment, świetne doradztwo i dobre ceny.
11: Wszystko z Bella Ceramica?
10: Tak, pomogli mi dobrać materiały, przygotowali projekt i zajęli się realizacją. No i dostałam gwarancję na całość.
11: Niesamowite, muszę to sprawdzić.
10: Koniecznie. Jedź do Bella Ceramica przy Fabrycznej 1 w Żywcu albo wejdź na bellaceramica.pl.
12: I po reklamie.
13: Minęła 15, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Trwa ustalanie przyczyny śmiertelnego wypadku w Turku. Nad ranem na Osiedlu Wyzwolenia samochód potrącił 19-latkę. Za kierownicą siedział 29-letni mężczyzna, mówi Karolina Gmach z policji.
14: W wyniku zdarzenia kobieta doznała ciężkich obrażeń ciała. Pomimo podjętej pomocy medycznej jej życia nie udało się uratować.
13: Na miejscu został również zabezpieczony monitoring. 3 osoby zginęły, a 5 zostało ciężko rannych. To po tragicznym wypadku w Kalifornii. Kierowca wjechał w grupę pieszych. Policja ustala teraz, kim był i co doprowadziło do tragedii. Chcą rewanżu za zeszłoroczną porażkę. Siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie po raz drugi z rzędu zagrają dziś w finale Ligi Mistrzów. W Turynie ich rywalem znów będzie włoska Perugia. Emocje przed meczem tonuje jednak przyjmujący Bartosz Kwolek.
15: Myślę, że zagrać trzeba swoje z chłodną głową i wciągnąć bardziej ich w naszą grę niż oni. Niech wciągają nas.
13: Finał Ligi Mistrzów o 20.30, a wcześniej o 17.00 mecz o trzecie miejsce. TGE Projekt Warszawa o brąz zagra z tureckim Ziratem.
16: I tak już teraz jest powód do świętowania, słuchajcie.

Bo wśród czterech najlepszych drużyn świata są dwie polskie. No, w siatkówce zdecydowanie lepiej nam idzie niż na Eurowizji i tego się trzymajmy. A my gramy dalej hity na czasie. Tak w sam raz na niedzielne popołudnie. Dawid Podsiadło, Łukasz Zduńczyk, witajcie.

SK Beskidy.

0: Rihanna z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK, a ja powiem coś kontrowersyjnego. Jak to dobrze, że jutro poniedziałek, bo ktoś z was tuż po obudzeniu dostanie taką wiadomość.
1: Lecicie z nami na odlot ściśle tajny!
0: Takie rzeczy tylko w Radiu SK. Jutro możecie się dowiedzieć, że w ostatni weekend maja lecicie z nami, no właśnie nie wiadomo gdzie. W jakieś tajemnicze miejsce. Cel waszej podróży będzie jasny dopiero na samym lotnisku przed wylotem. To jest odlot ściśle tajny w Radiu SK. Zabieramy was na weekend za granicę. Wiadomo, że to jest ciepłe miejsce, bo trzeba zabrać strój kąpielowy. No i jest jeszcze jedna podpowiedź naszego kapitana.
2: Z tej strony kapitan. W mieście, do którego lecicie, poczujecie się bardzo młodo.
0: Jeśli chcecie odmłodnieć, odebrać sobie parę lat, no to zgłaszajcie się do odlotu ściśle tajnego, bo już jutro ktoś z was dostanie podwójne zaproszenie na lot i na naszą przygodę na cały weekend za granicą. Zgłoszenia są darmowe, przyjmujemy je tylko w eskowej aplikacji na smartfony. Musicie po prostu udowodnić, że potraficie odlecieć razem z Radiem SK. A teraz odpoczywamy dalej w niedzielne popołudnie, to Joe.

0: Junior Caldera i Safiris Baxter z hitem zawsze na czasie w Radiu SK. Teraz trzymajcie się mocno, bo słuchajcie, teraz mam gorącą polityczną informację, bardzo poważną. Prezydent Karol Nawrocki zaadoptował niedźwiedzia. Ostatnio prezydent pojechał z wizytą do Rumunii i tak symbolicznie adoptował niedźwiedzia z rumuńskiego ośrodka i dał mu imię Batyr. Możemy sobie tylko wyobrazić, jak wyglądały negocjacje przed adopcją takiego misia, prawda? No, jak w typowym polskim domu, gdy trzeba podjąć decyzję o adopcji zwierzęcia, prawda? Dobra, spoko, możemy go wziąć, ale ja po nim sprzątał nie będę i to wy rano z nim wychodzicie na spacery.
1: Radio SK. Reklama.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4.

0: regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
4: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: Kto zwalcza ból? Kto?
10: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
12: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
15: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
14: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
15: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
14: O, pyszna zapiekanka.
15: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
14: To rozumiem.
15: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
16: I po reklamie.

0: Wszystkie hity zaczynają się w Estę, to nowy Sombr, a tymczasem wychodzą na jaw szczegóły odejścia Roberta Lewandowskiego z Barcelony. Jak wiecie, wczoraj światem wstrząsnęła informacja, że Lewy nie przedłuży kontraktu z Barceloną i że odchodzi. Na razie nie wiadomo gdzie, ale wiadomo dlaczego. Podobno Barcelona nie była w stanie zagwarantować Lewandowskiemu regularnej gry w pierwszym składzie. I Lewandowski się na to nie zgodził, bo on chce grać częściej. Co jest trochę zaskakujące, prawda? No bo wyobraźcie sobie, jakby was szef wezwał na rozmowę i powiedział tak: Robercie, od teraz będziesz pracował mniej i częściej patrzył, jak męczą się inni. On chyba musi kochać swoją pracę.
1: Radio SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Autopromocja. Niektórzy nie dowierzają.
1: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
0: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
2: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
0: A są tacy, którzy po prostu grożą.
1: No zabijecie po prostu.
0: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
0: Reklama.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na mediaexpert.pl?
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
8: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
7: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
9: Ten zabójca nie popełnia błędów.
7: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
10: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
11: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z Tobą mądre decyzje.
14: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
13: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
15: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
16: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł.
17: Jak tak, to Allegro.
18: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
19: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
2: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
16: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
5: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras?

0: Maryny Stanek, Kasia Sobczyk, Czerwono-Czarni czy zespół Breakout. Start wydarzenia o godzinie 17. A teraz przenoszę się do Miejskiego Centrum Kultury. Tam kilka ciekawych wydarzeń. Pod koniec maja Piotr Bałtroczyk ze swoim stand-upem, dokładnie 31 maja, a dzień wcześniej po burzy spektakl Teatru K. Wstęp jest wolny. Więcej info w sieci.
1: Zbliża się 16. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Zaczynamy od utrudnień na Krajowej 17. Między Zamościem a Krasnym Stawem w miejscowości Chomęciska Małe dachował samochód. Jedna osoba została ranna. Ruch odbywa się wahadłowo. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze co najmniej pół godziny. Polka ranna w ataku w Modenie jest w stanie krytycznym i przebywa w szpitalu, podają włoskie media. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w centrum miasta. 31-latek wjechał autem w tłum, a potem miał atakować ludzi nożem. 4 z 8 rannych to członkowie polskiej rodziny, przekazały lokalne władze. A wśród poszkodowanych są też ciężko ranni obywatele Niemiec i Włoch. Mężczyzna został aresztowany i odmawia składania wyjaśnień. To mieszkaniec Włoch, który pochodzi z rodziny imigrantów z Maroka. Krzyczcie głośniej niż kiedykolwiek. Tak do kibiców apelował Robert Lewandowski przed ostatnim meczem. Dziś o 21.15 Lewy zagra swoje pożegnalne spotkanie na Camp Nou w barwach Barcelony. Po 4 sezonach napastnik odchodzi z klubu. Hiszpańskie media podają, że Polak zacznie w pierwszym składzie, a potem zostanie zmieniony, tak aby kibice mogli pożegnać go owacją.
2: Naprawdę warto zostać w tej godzinie z Radiem SK, bo tu się zaczynają wszystkie hity. I zagram hit, który od wczoraj nuci cała Europa. Hit, którym Bułgaria wygrała Eurowizję. Dara i Bangaranga. Już w tej godzinie na antenie SK. Obiecuję, że wam też to wejdzie do głowy, bo to naprawdę fajnie buja. Łukasz Zduńczyk, polecam się. Ale wcześniej hit, który nuci cały świat po festiwalu Coachella w USA. Justin Bieber i Nicki Minaj.

Teddy Swims w Radiu SK. To są niedzielne hity na czasie. Ile? To była moja reakcja na informację, którą przed chwilą trafiłem. Świat zyskał nowych miliarderów, słuchajcie. Są kosmicznie bogate osoby na pokładzie. Były piłkarz David Beckham i jego żona Victoria dołączyli do najbogatszych ludzi świata, bo ich majątek właśnie przekroczył 1 100 000 000 funtów. W ciągu ostatniego roku zarobili 685 milionów. Czyli słuchajcie, David Beckham to prawdopodobnie jeden z niewielu facetów na tym świecie, który nie pyta żony: a po co ci taka sukienka, nie możesz pójść w starej?

0: Rita Ora w Radio SK. To są hity na czasie. A teraz mam dla was numer, którego aktualnie słucha cała Europa.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Z Radiem SK nie przegapicie żadnej nowości, żadnego hiciora. Dlatego już teraz na naszej antenie numer, z którym Bułgaria wygrała wczoraj Eurowizję. To Dara i Bangaranga. Bangaranga to oznacza, jak sama Dara mówi, moment, w którym wybierasz miłość zamiast strachu. To oznacza po prostu dobry imprezkowy numer, którego się słucha albo głośno, albo wcale. Dara i Bangaranga, już teraz w SC.

0: Sylwia Grzeszczak, tak łagodnie dla ucha na niedzielne popołudnie. Z nią można odpocząć. To jest Radio SK, to są hity na czasie, a już dzisiaj wielkie siatkarskie emocje. Kibicujemy polskim drużynom, bo już za niecałe pół godziny PGE Projekt Warszawa zagra o brąz siatkarskiej Ligi Mistrzów. O 17 zmierzy się z Ziratem Bankas i Ankara, a potem o 20.30 wielka walka Aluronus i MC Warty Zawiercie z Perugią o złoto siatkarskiej Ligi Mistrzów. Także kibicujemy mocno. I istnieje spora szansa, że poprawi nam się humor po wczorajszej Eurowizji.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radio SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
3: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel marki Lab Fryzjer, żywiec Żeromskiego 3, www.labfryzjer.pl.
1: Autopromocja.
6: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
9: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
10: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
11: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Co masz?
15: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
14: Chipsy Lays? Dzięki.
15: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
14: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
15: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
16: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
17: I po reklamie.

0: na P. Ejnot w Radiu SK. To są niedzielne hity na czasie. A ja nam wynalazłem właśnie sposób na powiększenie sobie mózgu bez operacji plastycznych. Sposób w 100% naturalny. Nazywa się cisza, słuchajcie. Podobno 2 godziny ciszy dziennie sprawiają, że mózg się regeneruje i pojawiają się nowe komórki mózgowe. Także słuchajcie, mam przesłanie dla wszystkich naszych domowników na niedzielne popołudnie. Uwaga.
1: Cisza! Cisza! Cicho!
0: Ale my w Radiu SK załatwiamy hity, które dobrze do ciszy pasują. Po 17:00 numer 1 gorącej 20 od męskiego grania.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: promocja.
1: Legenda powróciła
2: w Radiu SK w każdy piątek od 20.
3: SK Live Remix.
2: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
1: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show

0: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
1: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
0: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
2: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
3: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
4: O.
3: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
7: I po reklamie.
8: Minęła 17. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Niebezpiecznie w Tatrach i na Podhalu. To przez intensywne opady śniegu i deszczu. W regionie rośnie też zagrożenie hydrologiczne. O szczegółach Dominika Baraniec.
9: W ciągu minionej doby na Kali Gąsienicowej spadło 60 mm deszczu. Skutkiem intensywnych opadów jest wzrost poziomu wody w potokach. Kiepska sytuacja jest też na rzekach Podhala. Na Białce w Łysej Polanie poziom wody zbliża się do stanu ostrzegawczego.
8: A jak podają synoptycy, dziś w nocy w Tatrach znów ma padać deszcz i śnieg. Przed nami Kopernikus Festiwal w Krakowie. Będą wieczorne obserwacje nieba i liczne wykłady. Do Krakowa przyjadą naukowcy z całego świata. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. A właśnie teraz powinien rozpoczynać się mecz o trzecie miejsce siatkarskiej Ligi Mistrzów. PGE Projekt Warszawa o brązowy medal gra z tureckim Ziratem. Zespoły już spotkały się na parkiecie w sezonie 2021-2022. Wtedy oba mecze wygrał turecki zespół. A przypomnijmy, w jego składzie gra teraz Tomasz Fornal. O 20.30 o złoto z włoską Perugią zagra Aluron CMC Warta Zawiercie.
10: 17 maja w kalendarzu, a w Tatrach śnieg. Słuchajcie, przed chwilą mi się wyświetlił filmik na Facebooku z hali gąsienicowej. Ktoś normalnie bałwana tam ulepił. Ale spokojnie, my w Radiu SK odczarowujemy rzeczywistość, ustalamy kurs na lato. Zaraz będzie letnia bletka. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Pitbull, Neo i Afrojack z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK, a teraz świetny sportowy news. To jest naprawdę udane niedzielne popołudnie. Polacy właśnie awansowali na Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej. Nasi szczypiorniści po bardzo emocjonującej końcówce zremisowali z Austrią 30-30, wygrali dwumecz i jadą na Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej w Niemczech w przyszłym roku. No, słuchajcie, podsumujmy. Szczypiorniści jadą na Mistrzostwa Świata. W siatkówce dwie drużyny z medalem Ligi Mistrzów. To pokazuje ważną prawdę o nas Polakach, słuchajcie. Że mamy troszkę sprawniejsze ręce niż nogi. A już teraz numer jeden gorącej dwudziestki. To męskie granie.
1: Ja się

0: Rudy Mentally Khalid, to za nami w Radiu SK, a za chwilę PZ Matajka z bałagane Plan B. Mata, który zagrał dwa koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. W piątek wykonał największe hiciory w karierze. Wczoraj na zakończenie trasy koncertowej były nowe materiały z nowej płyty. Nie zabrakło gości. W piątek na przykład Roxy Węgiel, Maryla Rodowicz, White. Wczoraj BDOS, który wykonał Disneraka. Była też Doda, był też Kizo. Wielu gości, wielkie widowisko. Jeśli przegapiliście, wpadajcie na Instagrama Radia SK. Mamy nagrania, ale my też nie znosimy próżni. Skoro koncerty Maty na Narodowym przeszły do historii, czas na kolejne fajne wydarzenia. Już w najbliższy piątek i sobotę Taco Hemingway zagra koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. Ja wam powiem tylko tyle. Warto słuchać Radia SK, bo tu się zaczynają najlepsze koncerty.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Marletto, Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: Ostrze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Słyszysz to? To dźwięk twojego idealnego chillu. Oprawa ma znaczenie. Złap dobry vibe z marką Galicja. Szklanki, dzbanki i szkło, które robi mega wrażenie na stole. Galicja. Twój styl, twój klimat. Sprawdź na sklep galicja.pl.
4: I po reklamie.

Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Jazzy w Radiu SK. Myślę, że ten numer też warto spakować na odlot ściśle tajny. Dobry imprezkowy. Tak samo jak warto spakować kostium kąpielowy, bo na pewno tam będzie ciepło. Tam, gdzie lecimy. Odlot ściśle tajny na antenie Radia SK powrócił. Zabieramy Was za granicę, na weekend, w ciepłe miejsce. Ale to tajemnica, gdzie lecimy. To jest jedna wielka niespodzianka. Dowiecie się dopiero przed odlotem. Ola już sobie załatwiła zaproszenie.
1: Lecisz tak ze swoim facetem na odlot ściśle tajny!
2: Serce mi się trzęsie, po prostu jestem przeszczęśliwa.
0: Jeżeli też chcecie drżeć z radości i polecieć z Radiem SK w nieznane, no to się zgłaszajcie. Zgłoszenia są darmowe w naszej SK-owej aplikacji na smartfony. Tam musicie nam udowodnić, że potraficie odlecieć i musicie potwierdzić to zdjęciem. Polecam się zgłosić, bo już jutro rano ktoś z Was dostanie podwójne zaproszenie na odlot ściśle tajny. A w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy. Sprawdzimy, jak tam PGE Projekt Warszawa radzi sobie w walce o brąz siatkarskiej Ligi Mistrzów.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: promocja.
1: Legenda powróciła
2: w Radiu SK w każdy piątek od 20. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
1: A punktualnie o 22 stery przejmuje sam on.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Release już w piątek po 20
2: i przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
5: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
6: A w tobie?
5: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł.
8: Jak tak, to Allegro.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
10: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
12: A właśnie, że pasuje.
13: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
14: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
15: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
16: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
17: Play.
0: To będzie ostatnia reklama.
18: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
19: Jakich ludzi?
18: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
19: Ojciec, nie to okno. To tu.
18: Gdzie?
19: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
18: I to tu?
20: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
21: I po reklamie.
22: Beskidy na czasie.
23: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Na początek sportowa propozycja. W każdy czwartek o godzinie 17 boisko w Parku w Żywcu zamienia się w arenę social rugby. To otwarte treningi absolutnie dla wszystkich. Zapraszają zawodnicy Rugby Club Żywiec. Teraz przenoszę się, moi drodzy, do Amfiteatru pod Grójcem, gdzie 7 czerwca niezwykły koncert Małej Armii Janosika. Mała Armia Janosika rusza w letnią trasę jubileuszową, odwiedzając topowe sceny koncertowe w Polsce od Kielc i Żywca przez Warszawę aż po

wystąpić do ZUS-u do 1 czerwca. W tym tygodniu do pracy mają wrócić przedszkola w Gorzowie i Nowinach Wielkich w Lubuskiem. Placówki były zamknięte po wykryciu 33 przypadków salmonelli. Źródła zakażenia nadal nie są znane. Odchodzę z poczuciem, że misja została wykonana. 4 sezony, 3 mistrzostwa. Tak o swoim odejściu po 4 latach z Barcelony mówi Robert Lewandowski. Dziś o 21.15 Lewy zagra swoje pożegnalne spotkanie na Camp Nou. W barwach klubu rozegrał 191 meczów, strzelił 119 goli i miał 24 asysty. Według nieoficjalnych informacji Lewandowski może trafić do Arabii Saudyjskiej. Otrzymał też oferty z USA i Włoch.

Wiesz, jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Kto zwalcza ból? Kto?
4: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
7: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
9: A właśnie, że pasuje.
10: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
11: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
12: Chcecie wygrywać więcej?
13: Tak!
12: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
13: Ale to kręci!
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
17: Jakich ludzi?
16: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
17: Ojciec, nie to okno. To tu.
16: Gdzie?
17: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
16: AI? Ajajaj.
18: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu. I po reklamie.

0: Reklama.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
2: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
3: Sherlock Holmes, James Moriarty.
2: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
4: Wyjdziemy stąd. Razem.
2: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Masz Allegro Smart?

0: a i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet

0: Reklama. Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Reklama.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: I po reklamie.
3: SK Beskid News.
4: Katarzyna Graboń, Radio SK. W Żywcu trwają prace nad projektem uchwały krajobrazowej. Dlaczego?

0: uchwała będzie dotyczyła tablic i urządzeń reklamowych oraz małą architekturę. Będzie obejmowała również małą architekturę, ale generalnie to, co widać czy słychać z przekazu społecznego, to dużo emocji zajmuje tematyka reklam. Tematyka reklam, przede wszystkim tych płaskich reklam. To jest ten problem, który jest podnoszony przez lokalną społeczność, czy też przyjezdnych turystów do nas, do Żywca. Trzeba z tym coś zrobić. No i teraz, jeśli jesteśmy na poziomie tego, co obecnie jest prawodawstwa, no to tutaj nie bardzo jest. No, można wezwać tu, rozmawiać, apelować. Jest tu taki dyskomfort, powiedzmy, prawny, nie? No, ale w momencie, gdy będziemy mieć tą uchwałę krajobrazową, to już się sytuacja delikatnie zmienia, nie? Bo raz, mamy wymogi i on musi się do tych wymogów dostosować. Taki jest obowiązek tego prawa miejscowego, który jest zapisany. I dwa, ten wygląd musi być odpowiedni. I teraz, jeśli on nie spełnia tego, no to tu wchodzimy w inną kategorię tak zwanych kar administracyjnych, nie? Czyli oprócz tego, powiedzmy, mówiąc w cudzysłowie, narzędzia takiego słownego, werbalnego, tak, to mamy jeszcze to narzędzie takie administracyjne. Nie jest to żadną tajemnicą, że taka dość popularny sposób reklamy tej działalności gospodarczej, którą ktoś tam gdzieś ich prowadzi, no to jest poprzez tą reklamę tych tablic czy urządzeń reklamowych, nie? Umieszczanych w przestrzeni publicznej, nie? Żeby, powiedzmy, ten klient to zobaczył, żeby przykuł jego uwagę, żeby przyszedł i kupił produkt, nie? To jest przecież bardzo istotne, nie? I trzeba wiedzieć, że nam jako samorządowi nie chodzi o to, żeby, powiedzmy, wpłynąć negatywnie na cały proces i działanie gospodarcze, żeby, nie wiem, obniżyć jego dochody, przychody, żeby go, nie wiem, zajechać podatkami, tylko chodzi o to, żeby to w pewnym sensie wyglądało estetycznie, bo też ja myślę, że zdają sobie druga strona, jeśli mogę tak powiedzieć, zdaję sobie z tego sprawę, że wygląd tej reklamy świadczy o nim, tak, że ta działalność jest, powiedzmy, na odpowiednim poziomie, no bo to jest taki sygnał, prawda, dla tego klienta, nie? No i to jest jedna sprawa i druga sprawa, no to też jak gdyby, nie wiem, te zasady, czy to zasady, powiedzmy, finansowe, czy też te techniczne, które by określały te reklamy, no nie mogą wprowadzać utrudnień. No generalnie chodzi o to, żeby tą przestrzeń uporządkować, nie? Żeby ona była estetyczniejsza, nie? No, ja tak patrzę na to i z tego, co widzę, część moich koleżanek i kolegów tu, co pracujemy razem, no też postrzega to w ten sposób.
1: SK Beskidy.
2: A teraz już będzie nieco muzycznie, bo opowiemy Wam o kolejnej edycji Floriańskich Wieczorów Muzycznych. Ale nie tylko. Chcemy Was zaprosić na spotkanie, można powiedzieć, z kulturą wysoką, a w zasadzie z taką muzyką. Zapraszamy Was dzisiaj wraz z Tomaszem Barcikiem na kolejny już cykl wieczorów floriańskich w kościele pod wezwaniem świętego Floriana w Żywcu Zabłociu. No i trzeba przyznać, że to już 14. edycja tych przepięknych koncertów, no, w których można naprawdę spotkać się z wirtuozerską muzyką, ale też naprawdę światowej klasy samymi muzykami. Ale więcej o tym już nasz dzisiejszy gość, Tomasz Barcik.
3: Koncerty zapoczątkowaliśmy w 2013 roku, więc tak jak Pani wspomniała, to już jest 14. edycja. Można powiedzieć dosyć chwalebnie, że nawet pandemia tych koncertów nie zatrzymała, bo też te koncerty się odbywały troszeczkę w innej formie, było ich troszkę mniej, ale także były. Także mamy ciągłość od 14 lat i nie przestaliśmy tych koncertów organizować. Organizowanie każdej edycji jest już, można powiedzieć, takim troszkę wyzwaniem, bo co roku zastanawiamy się, kogo zaprosić, żeby naszych słuchaczy zaskoczyć czymś nowym, żeby pokazać inne brzmienia może organów, może jakiś inny repertuar. W tym roku będziemy mieli także akcent międzynarodowy, będzie jeden wykonawca zagraniczny. Dwa lata temu udało się nam też zaprosić profesora z Düsseldorfu i Berlina, pana profesora Wolfganga Zeifena. To jest, można powiedzieć, dla niewtajemniczonych taka światowa tobliga, jeśli chodzi o organistów. Przez kilka lat próbowaliśmy, ale udało się. W tym roku zaplanowaliśmy 5 koncertów. One odbywają się od maja do września, po jednym w miesiącu. Pierwszy już 17 maja o godzinie 19. Wystąpi wybitna organistka, pani profesor Hanna Dys z Gdańska. Jest to wykładowczyni Gdańskiej Akademii

0: muzycznej. Organistka koncertująca praktycznie na całym świecie. Jeśli by spojrzeć na jej biografię albo stronę internetową, to praktycznie w każdym miesiącu gra w jakimś ciekawym miejscu. Ostatnio we Włoszech, a teraz przyjedzie do Żywca. Zaprezentuje, myślę, bardzo ciekawy repertuar. Będzie to repertuar 19 i 20 wieczny. Będą także transkrypcje, czyli coś, co dla słuchaczy, myślę, jest taką zawsze ciekawostką. Czyli będą to utwory, które zostały napisane nie na organy stricte, tylko na jakieś inne składy czy na inne instrumenty, czasami na orkiestrę symfoniczną. I pani profesor będzie grała je w przekładzie na organy. Po raz kolejny będzie udowodnione, że organy są taką jednoosobową orkiestrą, potrafią imitować orkiestrę symfoniczną, do czego zresztą budowniczowie organów od epoki romantyzmu dążyli, żeby właśnie organy naśladowały te przeróżne instrumenty orkiestrowe, trąbki, puzony, instrumenty smyczkowe, flety. Także koncert zapowiada się bardzo ciekawie. Oprócz tego będzie także troszkę literatury organowej, ale te transkrypcje będą takim głównym punktem tego koncertu.
1: To w zasadzie wasz pierwszy gość w tym 14 już cyklu, ale tych gości będzie dużo więcej.
0: Tak, kolejny koncert będzie w czerwcu. Wystąpi rodzina, co ciekawe. Na organach zagra Daniel Strządała, pan doktor, wykładowca też Akademii Muzycznej, tym razem nie w Gdańsku, a w Katowicach, w klasie organów, który zagra na organach, ale także na klawesynie, na bardzo znanym barokowym instrumencie, który będzie specjalnie tutaj dostarczony na ten koncert, także myślę, że kolejna ciekawostka dla słuchaczy. Towarzyszyć będzie mu Ewa Zaborny-Strządała, prywatnie jego żona, która zagra na skrzypcach, oraz mama Ewy, czyli teściowa Daniela, pani Aleksandra Pawełek-Zaborny, która zagra także na skrzypcach. Także będziemy mieli trzech wykonawców. W lipcu zagra Arkadiusz Popławski, bardzo znane nazwisko w świecie organowym, wybitny improwizator, ale także wykonawca różnych transkrypcji oraz literatury organowej, który przyjedzie do nas z Raciborza. W sierpniu tak się przyjęło, że podczas każdej edycji mamy tak zwany koncert młodych. Przyjedzie dwóch studentów, ale bardzo wybitnych studentów, którzy wygrywają przeróżne koncerty z Akademii Muzycznej w Poznaniu. Bartosz Wódczak, który zagra na organach, i Dominik Zimny, który zaśpiewa barytonem. Natomiast we wrześniu będziemy mieli finał. I podczas tego finału pierwsza część to będzie koncert organowy, który wykona Fabian Greś z Bratysławy na Słowacji. Wybitny organista młodego pokolenia, także student, ale w tym roku, z tego co patrzyłem, to w 7 albo 8 krajach będzie koncertował, między innymi w Norwegii i także u nas w Żywcu. To jest jedyny jego koncert w Polsce i chyba, z tego co wiem, to w ogóle pierwszy w historii. Natomiast wystąpi także wybitny, naprawdę bardzo wybitny zespół wokalny Vera Voce, którym dyryguje i który założyła Magdalena Przemyk, studentka klasy dyrygentury, właściwie tegoroczna dyplomantka z Akademii Muzycznej z Katowic, na co dzień pochodząca z Mazańcowic, działająca tutaj w naszym regionie. Także będzie to też bardzo ciekawy koncert, bo oprócz organów usłyszymy właśnie muzykę wokalną na najwyższym poziomie. Wspomnę tylko, że ten zespół koncertuje na przeróżnych wydarzeniach, także transmitowanych przez różne media i telewizje.
1: No dobrze, tu mamy piękny zestaw naprawdę świetnych muzyków, ale muszę zapytać też o ten zabłocki instrument. Prawdą jest, że to wszystko zaczęło się od potrzeby remontu te 14 lat temu?
0: Tak, znaczy organy, tak jak każde urządzenie techniczne, czy to samochód, czy jakieś urządzenie elektroniczne, potrzebuje serwisu. Tak jak w przypadku samochodu, raz w roku jeździmy wymienić ten przysłowiowy olej, jakieś tam filtry. Organy potrzebują takiego corocznego serwisu, jakiejś regulacji, dostrajania i serwisu. Natomiast ten instrument, no jak wiele wykonawców mówi, jest wybitnym pod kątem brzmieniowym, bardzo udanym. Ta firma, która jest budowała, firma Biernackiego w 1961 roku, budowała różne instrumenty, nie wszystkie były udane. Część tych instrumentów już nie istnieje, nie przetrwała do dzisiejszych czasów, bo była tak źle wykonana, że po prostu trzeba je było wymienić. Natomiast ten instrument wyjątkowo bardzo dobrze im wyszedł, że tak to nazwę. osobę. I dlatego warto o niego dbać. Był tutaj właśnie budowany do tego kościoła, nie był sprowadzany, jak to często też ma miejsce w dzisiejszych czasach. Remont takiego instrumentu byłby bardzo kosztowny, całościowy, dlatego podczas koncertu zbieramy też jakieś datki zawsze i staramy się remontować go małymi etapami. Jesteśmy już po dwóch takich większych etapach. Pierwszy to była elektronika, cała elektryka, instalacja elektryczna, która steruje instrumentem, która po prostu nagryziła pożarem. Takie 60-letnie kable trzeba było powymieniać i różne inne podzespoły. Te organy mają 3 sekcje, 2 do grania rękoma i 1 do grania nogami. Właśnie jedna z takich sekcji jest na ukończeniu. W zeszłym roku rozpoczął się taki mały remont, polegający na czyszczeniu, wymianie różnych komponentów, uszczelnieniu miecha, który przeciekał i to powietrze właśnie tam uciekało zamiast do piszczałek, to na cały kościół, powodując dodatkowo jakieś nieprzyjemne efekty. Także idziemy cały czas do przodu, dzięki, myślę, przychylności tutaj księdza proboszcza i parafian, którzy coraz liczniej też na te koncerty przychodzą. Z samych koncertów, szczerze powiedziawszy, ciężko byłoby zebrać finanse. Jeden taki etap to jest minimum 30-40 tysięcy, a remont całego instrumentu od 200 do 350 tysięcy. Więc to są ogromne sumy, szczególnie w obecnych czasach, gdzie każdy grosz, można powiedzieć, się liczy. Nie jesteśmy w stanie na takich 5 koncertach rocznie nazbierać takiej kwoty. Natomiast tutaj ksiądz proboszcz jest przychylny, parafianie także, mamy jeszcze inne akcje. Raz w roku, między innymi w listopadzie, gdzie takie fundusze zbieramy i tak takie małe cegiełki jedna po drugiej odnawiamy. Także mam nadzieję, że za kilka lat ten instrument już będzie w idealnym stanie. Póki co jest w pełni sprawny, w pełni grający, ale są jakieś mankamenty, coś się odzywa później, coś się czasami nie chce odezwać. Czasami coś samo gra, a nie powinno, także tego typu sytuacje. Mamy nadzieję, że będzie to szło do przodu, że będzie coraz bardziej mógł cieszyć podczas tych koncertów i zachwycać wykonawców.
1: Wiem, że to wszystko zaczęło się od tutaj, takiego bardzo lokalnego pomysłu i tych żywieckich, a w zasadzie zabłockich organów, ale wy już jesteście stowarzyszeniem. No i właśnie, te wieczory floriańskie to nie jedyna wasza inicjatywa.
0: Tak, w 2021 roku w grudniu bardzo spontanicznie powstał taki pomysł. Spotkaliśmy się w trzech organistów, razem z kolegami, między innymi organistą Bielskiej Katedry Świętego Mikołaja, i stwierdziliśmy, że fajnie by było te koncerty jakoś zalegalizować, stworzyć coś, dzięki czemu moglibyśmy też pozyskiwać zewnętrzne fundusze. Organizacja takiego koncertu to jest od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Nie chcę już teraz mówić o precyzyjnych cenach, ale zdarzały się koncerty, że potrzebowaliśmy na nie około 10 tysięcy nawet. Biorąc pod uwagę z drugiej strony, że zbieramy na organy, a wydać 10 tysięcy na koncert, czy nawet kilka tysięcy, no to byłoby to troszkę nielogiczne, bo to, co byśmy zebrali, no to wydalibyśmy na wykonawców, więc nic byśmy przy tym instrumencie nie zrobili. I tak w grudniu pewnego wieczora wyszukaliśmy regulaminów i wszelkich potrzebnych dokumentów w internecie. Posiedzieliśmy do nocy, stworzyliśmy swój regulamin, wymyśliliśmy nazwę, stowarzyszenie nazywa się Harmonia Eteria, siedzibę ma w Żywcu. Już parę tygodni później ono było zalegalizowane, tworzą je obecnie 3 osoby oraz sztab takich wolontariuszy, którzy przy tych koncertach pomagają. I w pierwszej edycji po powstaniu, że tak powiem, stowarzyszenia spróbowaliśmy napisać dotację, tak zwany grant do powiatu żywieckiego, otrzymaliśmy. W kolejnym roku otrzymaliśmy także z miasta. Apetyt rósł cały czas, więc później spróbowaliśmy napisać do miasta Bielska-Białej i tam od kilku lat też tą dotację dostajemy. Był także powiat bielski. Także mieliśmy takie szczęście, że na wszystkie te koncerty, może nie były to jakieś zatrważające kwoty, ale na każdy koncert coś dostawaliśmy. Dzięki temu właśnie te koncerty w tym roku u świętego Floriana są dotowane i z powiatu żywieckiego, i z miasta Żywca, co na pewno ułatwia tą organizację, bo wykonawców możemy właśnie z tych środków pokryć. Oprócz tego organizujemy już kolejny rok z rzędu koncerty w innych kościołach tutaj powiatu żywieckiego. Wymyśliliśmy taki cykl improwizacja, muzyka tu i teraz. Muzyka, która powstaje na żywo, nie jest nigdzie zapisana. W ubiegłym roku mieliśmy koncert w Radziechowach, tutaj koło Żywca. Wcześniej w Pebli Małej, jeszcze wcześniej w Kamysznicy. W tym roku planujemy dołączyć Cisiec obok Węgierskiej Górki oraz ponownie Radziechowy. Ale także rozpoczęliśmy kolejny cykl w samym Żywcu, Wieczory Muzyczne w Twarzy Żywieckiej, czyli w Konkatedrze przy Rynku, w Konkatedrze Najświętszej Maryi Panny. I tam już będzie też trzecia edycja, lipiec, sierpień, wrzesień po jednym koncercie. I można powiedzieć, ten cykl floriańskich oraz wieczorów muzycznych spięliśmy takim jedną klamrą pod tytułem Żywiecki Festiwal Organowy. Także mamy w tym roku sporo koncertów. Dodatkowo będzie we wrześniu w Kościele Świętego Krzyża w Żywcu, więc w samym Żywcu planujemy zorganizowanie 9 koncertów. Obecnie ten Żywiecki Festiwal jest największym festiwalem w naszej diecezji i w okolicy. Cieszy mnie to, że te koncerty są także rozpoznawalne już powoli w całym kraju. Coraz więcej osób na nie przyjeżdża, nie tylko z Żywca, są osoby, które przyjeżdżają z Katowic, z Krakowa na te koncerty. Dodatkowo w lipcu organizujemy już kolejny rok z rzędu, 4 lub 5, musiałbym to dokładnie sprawdzić, kurs improwizacji dla muzyków, dla organistów, ale także dla pianistów. Jest to taki jeden dzień, jedna sobota początkiem lipca, gdzie spotykamy się i pod okiem jakiegoś wybitnego właśnie pedagoga ćwiczymy improwizacje, ale też różne zagadnienia właśnie muzyczne. Ciekawostką jest to, że 2 lata temu właśnie jak profesor Zajfen w 24 roku ten kurs prowadził, to mieliśmy osoby z Krakowa, z Gdańska, z Lublina, z Warszawy. Można powiedzieć kolokwialnie, że pół Polski na to wydarzenie przyjechało. W tym roku też taki kurs będzie. Oprócz Żywca w tym roku druga edycja katedralnego festiwalu organowego w Bielsku-Białej, w Katedrze Świętego Mikołaja, gdzie właśnie kierownikiem artystycznym jest Maciej Leśniak, czyli organista katedry, a przy okazji współzałożyciel naszego stowarzyszenia. Mamy też od kilku lat taki cykl w Bielsku-Białej In Memoriam, taka robocza nazwa. Co roku znajdujemy jakąś ciekawą postać, głównie z zakresu muzyki organowej, ale nie tylko, której poświęcamy 2 koncerty rocznie. Próbujemy dotrzeć do utworów tej osoby, jeśli takie skomponowała, do jakiejś biografii, czasami z rodzinami uda się kontakt nawiązać. W tym roku będzie to Fritz Lubrich in Memoriam. To był organista Kościoła Ewangelickiego Zbawiciela w Bielsku-Białej. W poprzednich latach mieliśmy też imienia Czajanka, organisty Katedry w Bielsku, imienia Stefana Prochownika, organisty różnych kościołów w Bielsku-Białej. Także chcemy te osoby i te postaci upamiętnić i pokazać, bo mało kto wie i interesuje się tym, że takie osoby były i miały taki porządny wkład w muzykę organową i wykształciły rzesze różnych później organistów koncertujących współczesnych. Także w tym roku także cykl In Memoriam. 1 koncert będzie w Kościele Świętej Trójcy w Bielsku-Białej, 2 w kaplicy przy ulicy Listopadowej w Bielsku-Białej. To jest taka ciekawostka, wspomnę. Jest to kaplica cmentarza ewangelickiego. Taka przy drodze, przechodząc tamtędy, mało kto wie, że ona istnieje. Widać tylko kawałek dachu. To jest obok słynnej szkoły Kopernika w Bielsku-Białej. I tam zaczęliśmy organizować właśnie takie, troszkę myśmy to nazywali, może troszkę zaduszki, troszkę takie rekwiem poświęcony właśnie tej danej osobie w konkretnym roku. W tym roku będzie kolejny koncert. Ta kaplica wypełnia się po brzegi. W zeszłym roku brakło krzeseł i bardzo wiele osób musiało po prostu posłuchać koncertów w pozycji stojącej, także w tym roku liczymy też na wielką frekwencję. Co ciekawe, tam odbywa się koncert właśnie przy użyciu zabytkowych tamtejszych organów, ale nie używamy podczas tego koncertu w ogóle elektryczności. To jest taka kolejna ciekawostka. Nie używamy mikrofonów, bo jest tam fantastyczna akustyka. Nie używamy praktycznie w ogóle oświetlenia, bo wszędzie rozłożone są świece. Jedynie jakieś tam takie kolorowe wspomagacze dla klimatu. Ale co ciekawe, organów wtedy też nie napędza silnik elektryczny, tylko mamy kalikanta i osobę, która przez godzinę nożnie te organy napędza. Można by było powiedzieć, że na dzisiejsze czasy niezłe kardio. Także w tym roku czeka nas ponad 20 koncertów, jeszcze w Studziące koło Pszczyny, i w innych miejscach. Tak naprawdę to stowarzyszenie z roku na rok się rozrasta i wielu organistów, wielu proboszczów zgłasza się do nas, że takie koncerty chciałoby organizować. Niestety troszkę brakuje nam już kalendarza, bo najwięcej takich koncertów możemy zrobić w okresie wakacyjnym, ale jeśli byśmy złączyli cały Żywiecki Festiwal w tym roku, czyli 9 plus 4 koncerty w katedrze plus 2 in memoriam, robi się już z tego duża suma i powoli nie ma miejsca, gdzie by to organizować. A zima i wiosna są takim złym momentem na organizację koncertów ze względu na temperatury w kościołach, bo głównie działamy właśnie w kościołach. Także nie jesteśmy w stanie każdemu pomóc. Natomiast jeśli ktoś jest chętny i wyraża chęć i chciałby takie koncerty organizować, to jak nie w tym roku, to gdzieś tam w kolejnych latach wpisujemy to w kalendarz.
1: Już można się zapisywać.
0: Zapraszamy.
1: Muszę Cię jeszcze o to zapytać, już w zasadzie kończąc to nasze dzisiejsze spotkanie. Czy to jest trochę też tak, że wpisaliście się trochę w taką lukę propozycji z muzyką klasyczną, muzyką poważną? Tego w Żywcu chyba na swój sposób brakowało i tu właśnie idealnie wpisała się ta muzyka organowa i ten Wasz pomysł, który no właśnie zaczął się od pomysłu na remont. A tu okazało się, że tych ludzi, którzy mają apetyt na tego typu spotkania, tego typu koncerty jest naprawdę sporo.
0: Czy głównym takim celem naszego stowarzyszenia, nawet to mamy w statucie ujęte i przy pisaniu tych grantów co roku o tym przypominamy, głównym celem jest propagowanie tej muzyki organowej, tej muzyki klasycznej. Niestety, to jest temat rzeka, można by o tym bardzo długo mówić, ta muzyka klasyczna jest troszeczkę pomijana. Szczególnie u nas w okolicy, gdzie nie mamy filharmonii, nie mamy opery. Co prawda jest teraz kawatina od kilku lat, która nadrabia troszeczkę tą lukę. Natomiast jak zaczynaliśmy w 2013 roku, to jedyne koncerty jakiejś muzyki klasycznej odbywały się raz czasu w Miejskim Centrum Kultury albo w BCK-u. Mało kto mógł sobie pozwolić, żeby pojechać do Krakowa czy do Katowic do jakiejś filharmonii czy opery na spektakl. Raz, że ceny biletów nie są zbyt niskie, dodatkowo transport. Myśmy właśnie wtedy wymyślili, że te koncerty to będzie taka muzyka klasyczna, muzyka poważna, oczywiście organowa, dostępna dla wszystkich. Gdzie nie będzie to impreza z biletami, gdzie każdy będzie mógł przyjść, każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie. Jeśli chodzi też o repertuar, właśnie też w ostatnich latach patrzymy na to, żeby to była, mówiąc tak bardzo kolokwialnie, muzyka pod ludzi troszkę, tak? Bo staramy się, żeby na tych koncertach nie było wykonywanych samych utworów takich organowych, które potrafią trwać 15-20 minut albo pół godziny, bo powiem szczerze, dla mnie jako nawet muzyka po studiach, po klasie organów, po muzyce kościelnej. Czasami tego typu koncert potrafi być trudny i mówiąc szczerze nudny, więc staramy się, żeby było więcej, ale jakichś krótszych utworów i właśnie wychodząc naprzeciw tym właśnie słuchaczom, chcemy, żeby to też były różne transkrypcje. Na pewno jak ktoś przychodzi na koncert i usłyszy jakiś znany fragment jakiegoś utworu, który gdzieś tam słyszał w radio, czy w telewizji, czy w jakimś kabarecie, czy gdzieś, oczywiście wszystko w ramach sakrum, bo działamy w kościele. Ale jeśli usłyszy coś takiego znanego, czy z jakiegoś filmu może, to na pewno jest to przyjemniejsze niż słuchanie czegoś, o czym można powiedzieć, no nie ma pojęcia. Także na początku troszkę się martwiliśmy, bo były koncerty, gdzie było 20 osób, było 30 osób. Teraz na tych koncertach jest coraz więcej osób. Mamy już, można powiedzieć, takich stałych melomanów, którzy już od grudnia pytają, a co z koncertami, kiedy będą koncerty. I trzeba ich uspokajać, że będą kolejne. Mamy nadzieję, że w tym roku będzie jak najwięcej osób, bo to wszystko, można powiedzieć, są naczynia połączone. Większa liczba osób, dla nas większa motywacja. Później mamy te jakieś datki na rzecz organów, ale przede wszystkim też na organizację kolejnych koncertów, więc to się też przekłada na jakieś finanse, także jest to dla nas dodatkowa motywacja, żeby po prostu działać i robić coraz lepsze koncerty. Co będzie w przyszłości, nie mam pojęcia, bo już naprawdę poprzeczka jest bardzo wysoko ustawiona, ale mamy nadzieję, że to wszystko się będzie rozwijać.
1: I tego Wam życzymy. Przypomnijmy jeszcze na koniec naszego dzisiejszego spotkania ten najbliższy koncert w ramach Floriańskich Wieczorów Muzycznych tutaj w Żywieckim Zabłociu.
0: Najbliższy koncert odbędzie się w najbliższą niedzielę, dokładnie 17 maja o godzinie 19. Pani profesor Hanna z Gdańska wystąpi. Ja może od razu pozwolę sobie jeszcze, bo tutaj w parafii we wszystkich grupach współpracujemy. Mamy także chór, bardzo prężnie działający, do którego też Państwa zapraszam. Ale akurat 17 o godzinie 16 w klubie Papiernik, tutaj obok naszego kościoła, odbędzie się też przedstawienie pod tytułem 3 minuty, organizowane przez młodzież tutaj oazową i działającą przy naszym kościele. Także tego dnia będziemy mieli bardzo kulturalnie i obfito. O 16 zapraszam na ten spektakl. Myślę, że warto docenić tutaj młodych ludzi, którzy będą wcielać się w rolę aktorów. A zaraz po tym zapraszamy na inaugurację naszych Floriańskich Wieczorów.
2: SK Beskidy.
1: W tej części magazynu opowieść o świecie, który gdzieś już zaginął, i o relacjach, do których się tęskni. O tym wszystkim opowie pani Jadwiga Kliś. Dzisiaj zapraszam Was na rozmowę z panią Jadwigą Kliś, mieszkanką Wieprza, ale trzeba też przyznać, że taką łączniczką w swoich wspomnieniach między teraźniejszością a bardzo barwną przeszłością właśnie tej lokalnej społeczności i dawnej wsi, można powiedzieć, która na przestrzeni ostatnich lat bardzo, bardzo się zmieniła. Zacznijmy od tego słowa przedstawienia pani. Słychać, że pani tutaj wzrastała. No to właśnie, czym pani się dzisiaj zajmuje? No i do czego pani tęskni z tych lat?
3: No powiem pani tak, ja bardzo, bardzo tęsknię za takimi dawnymi czasami, za tymi ludźmi otwartymi, za tą szczerością, za tym udzielanie się jeden drugiemu, za pomoc jeden drugiemu w sąsiedztwie i tak dalej. Mi jest bardzo tęskno. Dawni ludzie odwiedzali się, chodzili jeden do drugiego, opowiadali różne pogodki, przędli na przątkach, w karty grali, pletli cwetry, kopytka, wszystko wtedy robili, bo to było ich zajęcie na zimę, bo kobiety nie pracowały. Chłopi jak ta dostał jaką robotę, no to szedł do lasa ściągać, zrywać drzewo, jak miał konie, a baby się opiekowały gospodarstwem, bo w każdej chałupie były krowy, świnie, łowce. U nas ich było zawsze koło 100 owiec miał tata. Zawsze. I zawsze te łowce dla niego były na pierwszym miejscu. Na pierwszym miejscu. Od 9 roku się tym zajmował do 84 roku. Zawsze z nimi chodził i miał tak ich wyszkolone, coś tak miał, że jak wyszedł ze stajni, a przyszedłby jakiś sąsiad z nim pogadać, to one stały i czekały. Dotąd nie szły się paść, a dopiero tata nie ruszył. Ale zawsze wychodząc ze supy, czy z kosora, zawsze przed nimi robił znak Krzyża Świętego. Zawsze na wiosnę, jak pierwszy raz wychodził, święcił wodą, kadził od wilków, od wszystkiego. I był bacą najstarszym w Cięcinie, 2 lata temu zmarł. Bardzo tęskno mi do tamtych czasów, bo to naprawdę było taki, powiem pani tak, wieczność, tak jak jedna rodzina. Teraz to w domu, czy syn, czy córka, czy mama, czy kto, to wszystko, każdy ma zajęcie inne. A dawniej, czy syn, czy córka, czy sąsiadka, czy co, było jedno. Spotykali się u nas, bo myśmy mieli bardzo duży dom, spotykali się u mnie, ta pletła, ta zaś tam drapała piórka, dziadek krymplował wełnę, cerchały małe te dziewczęta, bo nie wiem, co to znaczy cerchać te wełnę, łos cerchali, skrymplowali, przyndły. Ja jako dziecko zawsze przy tym byłam, bo ja, mnie to interesowało. Mi się podobało to, że moja babka była gospodynią największą we wsi, bo mieliśmy 15 hektarów pola i mi się podobało, że ona uczestniczyła do koła gospodyń. Tam mnie zabierała, tam robiły baby kwiatki z bibuły, tam opowiadały swoje różne przeżycia, jakie miały w chałupie i wymieniały się różnymi przepisami i moja babcia w tym uczestniczyła. Jak dawniej były dożynki, to grabiniaste wozy ubierali bibułą pani, konie ubierali i jechali z Górnej Cięciny, jechali do kościoła na te dożynki. A dzisiaj każdy się ogrodzi katujami, że nie widzi, u sąsiada pogrzeb i pani nie widzi. No bo wszystko ogrodzone, potegowane. Każdy swoim życiem żyje. Nie ma takiego czegoś, żeby było ta wspólnota. Szedłeś kopać ziemniaki, toś nie musiał sąsiad tego dać. Ona wiedziała, że my mamy konie, ona sła, go do dzisiaj ja ci pomogę, a ty mi zaś załorosty mi wywiezie z gnojcy, co tam. I każdy się tak wymieniał. Zawsze tego Furmana, czy tego Bacę, czy tego wszystkiego, to ludzie szanowali. Szanowali. Nigdy nie było tak, że tam zrobił jaką krzywdę budowni, to nie było tak jak teraz. O, my mieli stołowiec, aby to napaść na łące. To nie było szans. Musiałeś iść do lasa. Łąka była na zimę, żeby im skosić i ususyć siano, krowom, łowcom. I wszedł do lasa z tymi łowcyskami rano, posty łowcyska dotąd, dopóki już miał 21 roku, to już bacował ze swoim tatą. Już bacował, już umiał doić te łowce, już umiał wszystko robić na tej holi. No i najpierw robił ze swoim ojcem, później z teściem i tak rządzili na tej holi, bo my mieli bieguńską, która miała prawie tam 16 czy 17 hektarów. No to była ta łąka tam na, jest to bieguńsko na Lipowski, tam daleko. No to tam była nasza. Tata to dopiero przed śmiercią sprzedał, bo co miał z tym zrobić? Noc jest 5, kto tam będzie jeździł tym robić? Go on, tato, weź to sprzedaj, żeby my się nie musiały uzyrać, bo podatek trzeba zapłacić w Wójsołach, a co my z tego mamy? Co my stamtąd przywiedzemy? Nic, ani drzewa, bo co pieknica to wy ukradzione, a resztę to co? I tak, że sprzedał to i dzięki Bogu dobrze zrobił, za to sprzedał, przynajmniej nie płacę. No i z tego później, jak już miał te łowce, to wszystko, no to jak chodzili ludzie do nas, przychodzili, opowiadali różne te rzeczy i ja się tym zaczęłam interesować. No to babka tam przyniosła tę wełnę, sąsiadki robiły kwiatki. I ja się przy tym wszystkiego nauczyła, ale nie wiem co dokładnie, bo ja wszystko wiem i nic nie wiem. Bo ja wszystko robię, robię i te kwiatki, robię serwetki, robię skarpetki, przyczyndę, wszystko. Wszystko to, co u nas w domu było robione, robię. Tęsknę za tym światem takim innym. Nikogo nie było, nikt się z nikogo nie wyśmiewał. Jak teraz w szkole dzieci się zrobiło, bo nimos jakiś tam koszulki z firmowej, no to się wyśmieją z ciebie. No. Ja mam wnuki, wiem jak przychodzą ze szkoły i gadają, a dla naszych czasów nie było. Było tym, było, my się wybudowali w ciągu jednego roku. Zaczęliśmy budowę w maju, a na święta Bożego Narodzenia weźliśmy do domu. Mieliśmy, bo były pieniądze z tych głowiec, były pieniądze szalone. Miał ich tata własny głowiec 100, bo później folii to miał 200 i więcej. Miał ich 100, jak to łoszczygli wełnę, to wełna była czymś, wartością bardzo dużo. Bo przeliczyć teraz, to kilogram wełny tyle kosztowało, co 50 kilo pszenicy w tej chwili. Była skupy, były wełny, w Milówce skupowali wełnę. Te wełnę tam mama woziła, no ją trzeba było posegregować, plecy osobno, to wszystko posegregować i u nich brali. Ile mieli pieniędzy tam, to wypłacili, resztę wypłacili w uczce. Nie było tak, że za wszystko dostawałaś pieniądze. No ale my się cieszyli, mama też nam robiła sukienki, swetry i byle co. Powiem pani. I zawsze mój tata gadał, jak tam chciał jakiego już później, jak już też dziadek nie mogli z nim dochole, już był starszy, to zawsze znaleźć pasterza Juhasa było ciężko. To on zawsze wolał, żeby kto se do budy robić, a on z tymi łowcami. Bo on wie, że ich napasie, on wie, że wszędzie wyjdzie tymi łowcami, nawet go nie zauważą. Że on wyjdzie, wypasie komu przy jakiejś tam lepszą trawę, konicynę, czy co, i wyjdzie, bo jego łowca jak becała, to on ją nie brał ze sobą. Miał taki łowca, że cichutko sły po lesie, cichutko. I bardzo to lubił. No i później gada tak. No Jadzia, ty już jest taka większa we wakacje, to byś już słami chociaż naganiać tam, bo to trzeba było o 4 stać. Mama z tatą dojeli łowce razem, no bo jak się chcieli dorybiać, no to musieli rybić. To nie miał im kto był naganiać ty głowiec do dojenia. No to mnie brali, ja im naganiała ty łowce. Cieszyła i w ogóle do tej pory wolałabym mieszkać w szałasie niż w domu. Naprawdę, to jest takie przyzwyczajenie jako dziecka, że ja jak przyszłam po 2 miesiącach do domu iść do szkoły, to ja nie mogłam w domu spać, ja się dusiłam. Taki to jest wspomnienie z tamtych dziecinnych lat. I nie jadło się kotletów. Kotlecie ważyło na kwaśnicy, katam panie rywać, to kwarde, zęby połom jest, bo za dziecko, co ty to robisz? Byli nauczeni całkiem innego życia, innego takiej skromności, takich było nauczone. Nauczenie takich, powiem pani, takiego czegoś, że ci ludzie to jeden do drugiego garnęli. I naprawdę jak był w połowie wsi ktoś zmarł, to my z góry szli śpiewać na wieczór, bo przez 3 dni się w domu leżą umarły, nie? A teraz jest tak, że w drugim domu i nie wiesz, bo przyjedzie karawan, zabierze do kaplicy, powiesi umysę na bramce, klepsy drenu, to wiesz, a jak nie powiesą, no to nie wiesz. No, ta, i taki to były czasy. Tata go do, jak Josef znajda jakiego inno bacę, żeby mi przysadł, mu, żebyś taki, żeby no siedział, odgrzał ten syr, ty łowstypki zrobił, to wszystko, wzejty zauważył, to ja sobie da pos, ty łowce. Bo godą mi zawsze mi go jadzia, pamiętaj, nigdy prawdziwy baca nie będzie biznesmenem. Nigdy, bo się nie dorobi. A biznesmen, taki, co się chce dorobić, nie będzie bacu, bo taki cygony naleją mleka takiego krywskiego, kozigo, jaki mają, a ojciec miał same mleko owcze. I on jak weszedł na Wojciecha do hole, to przez maju musiał być tydzień pogody, takiej szalonej pogody, co on se robił dla siebie. Zrobił sobie scypki dla siebie, brydze i on to zasłował i to miał na Boże Narodzenie. Bo wtedy jest najsłodsze mleko i jak nie leje, to jest tym, to jest czyste mleko. Nie takie jak leje się, to i woda, no bo to leje pod gołym niebiem do iz, jak do iz, ty łowce. No to on se to tak doił, tak se robił i na święta my mieli świeżą brydzę, bo to zalewali masłem. Jak zrobiła mama brydzę, to na górę zabezpieczyła to roztopionym masłem, zrobiła się skorupa i to było lepsze, byś było w lodówce, tego nie wolno było trzymać. To taki by strychy musiał być guntami pokryty, bo to tam było. Spyrka wisiała, cybłecki, nogi wędzili, to wszystko to było pod dachem wiesone i było ciepło i temu się nic nie robiło, bo było bezonnych takich środków jakichś współuchłaniających. Bo dzisiaj za pani kupi te do sera podpuszczkę, a tata całą zimę zbierał żołądki cielęce. I to się dmuchało, te żołądki cielęce, obierało się tam tę błąkę, gdzie jest najwięcej tego kwasu żołądkowego, dmuchał i suszył to na kachlu. Jak to ususzył, wszystko dawał do słoików, jak miał iść do hole, zalewał gorącą wodą i to była podpuszczka prawdziwa i z tego się nie psuły syry. A dzisiaj wszystko jest chemia. Kupi pani syr w Zakopanem, mówią, wszystko jest z łowcy. Kamo pani z łowcy taki syr, jak łowca się już złodył tego kocu, to muszą przecież mają odpływać. I kauni mają, bardzo wszystko mają, bardzo dobre jest. Ja nie mówię, że jest złe ten łostypek z tej krowy, ale on dłużej nie będzie niż 2 dni. Bo już jest kwaśnie, bo to wszystko szybko kiśnieje, bo mleko krowie ma najwięcej, dobrej krowie to musi mieć już 4%, dobra krowa, a owca ma 7,5%. To pani to widzi, jaki jest tu z tego mleka i tego wszystkiego i to się później kisi tej owce, a z krowy szybciej się kisi.
1: Pani Jadwigo, no to tak słuchając pani, to mam wrażenie, że my te kilkadziesiąt lat temu żyliśmy zupełnie inaczej niż dzisiaj, ale przede wszystkim bardziej w naturze. Właśnie to pani zapamiętała, tę naturę? No owce z wami od 4 pokoleń podobno.
3: Tak. Owce są z nami od 4 pokoleń, nie wiem, bo moje dzieci na pewno już nie będą mieć to i na tym się może skończyć, na tym, ale ta natura i ta wrażliwość wszystkich. U nas moja mama sprzątaczką była w szkole i powiem pani, jak tam nauczycielka powiedziała, że ja się nie uczę, albo któraś siostra, że tam coś się nie uczą, albo jakieś tam uwagi my mieli, chociaż my byli dobrymi dziećmi, ja myślę, że my byli dobrymi, bo nas wychowywał dziadek. To jak chciała się nos opieprzyć, to pierwsze się musiała zapytać dziadka. A dziadek i go do pamięto, Janka, siadłaś z dziewczętami, pouczyłaś ich trochę. Nie miałaś czasu, daj im święty spokój, daj im swoją drogę, oni se sami obierzą i sami skończą szkołę. I tak się stało, że szkoły semestra wszystkie pokończyły, ale tak, jedna siostra nawet już takie wyższe studia zrobiła, no a ja mam średnie wykształcenie takie marne. Można powiedzieć, bo ja zawsze chciałam mieć swoje gospodarstwo, swój dom, mnie nie interesowało nic innego.
1: Pani Jadwigo, ale wiem, że pani teraz obecnie no, wiele razy spotyka się z młodzieżą i dzieciakami w szkołach czy na jakichś zajęciach, na warsztatach. No i o tych owcach i wełnie im opowiada, o tym dawnym, można powiedzieć, no odległym świecie, którego no próżno dzisiaj szukać tutaj, choćby na Żywiecczyźnie, ale no jak oni reagują? Czy to rzeczywiście nie jest na wyrost, że oni myślą, że mleko jest no po prostu ze sklepu?
3: No, to nie ze sklepu, z Biedronki. Oni mówią, że mleko z Biedronki, a jak im tam opowiadam, to te starsze klasy, powiem pani, są zainteresowane. Te się zapytają, jak się doiło krowy, gdzie krowy mieszkały. Tak, jakby ich to coś interesowało. A te małe dzieci, to ich się nie interesuje. No i on nie będzie słuchał, on się tym nie będzie interesował. No i ty, wydaje mi się, że taki w małych klasach, jak się mówi, to nie. Tak od 1 do 3 to szkoda nawet iść na zajęcia, czy przedszkola, szkoda iść na zajęcia, bo oni by chcieli prządkę wziąć i obracać, nie ocia się i mówi, do czego to służy. Nie, dzieci takie małe, nie, ale w tych starszych klasach to oni się pytają, oni chcą wiedzieć, jakie są te różne gatunki u nas, tych głowiec, rasy. Nie? Tako rasa, ty się sami zapytają, to mnie nawet zgłupiało, bo u nas tu w górkach jest tylko cakiel, to jest ten. I ten cakiel, ja myślę, to tak samo jak czerwona krowa, to jest stworzona do naszych tu warunków. One są odporniejsze, u nich się, one są takie, no można ich na polu trzymać, można ich trzymać w stajni, one nic z tego atmosfera im nie robi w polu. A te różne takie, co teraz krzyżówki są, to jest nie na nasze, bo ja widzę, jak gospodarze mają i przywiezą marynasa tego długouchego, przywiezą na wierchy do hole, no to albo po pierwszych dwóch, trzech tygodniach, jak zima jest, to zdycho, albo kuleje, albo coś mu się dzieje i nie pójdzie, nie będzie chodzić cały dzień tak na Sogórsko, łowca, cakiel po lesie i tego, bo ona by się chciała napaść na miejscu i lagnąć. No i tako jest, taki są narobionych jest różnych gatunków, bo i wrzosówka, i czarnogłówka, i jaki by tam pani nie chciała, te łowce, i merynosy taki, i merynosy kłapouchy, i różne są te łowce, ale jakby tu powiedzieć pani, dla nas najlepsze jest cakiel i czerwona krowa, ta tako chudziutko, bo to jest dobre, które są, mają wysoki procent mleka i mają dużo mleka, chociaż są malutkimi krówkami.
1: No to słychać z tej pani opowieści, że pani tego po prostu uczyła się w doświadczeniu przez lata.
3: Tak, przez cały czas, przez przy babkach i dziadkach, z tego względu, że mama z tatą albo byli w holi, albo byli w lesie. Oni mieli, no musieli wybudować dom, jakoś te dzieci wykształcić. Nie było 800+, nie było niczego. Ani tata nie dostawał rodzinnego, bo on jak był na holi, no to kto mu to miał płacić? On za te pieniądze wypracował, co sprzedał, ser, masło, mleko, z ITC, to co se sprzedał, z tych pieniędzy, popatrz pani, w jakiej cenie musiało to wszystko być, co my do roku dom wybudowali. I piątka dzieci nas było, bo dopiero w 76 roku my się budowali. To już byli wszyscy na świecie. To było naprawdę, naprawdę szalone pieniądze, jak tak jeszcze... Przed śmiercią z tatą opowiadałam, to go daje dziecko, no były pieniądze, ale ile się dzisiaj trzeba narobić, trzeba było na tym naspać w nocy, bo jak zaś wziął ludzki łowca, toś musiał za niego odpowiadać, bo jak zaś zgubił, to trzeba było swoją dać, nie? Albo zapłacić. Mój tata spał przy kosorze, to się nazywała koleba, to była trochę większa niż psiobuda. Naprawdę, w takich warunkach spał i pilnował te łowce, bo i były wilki, i były różne kradzieże, bo na każdej łące były hole. Nie tak jak teraz, są jedna, dwie, bo teraz trochę jest więcej, ale 80 lata zanikły w ogóle hole. Hole zanikły. Mój tata miał zawsze, ale hole zanikły. Ta jeden, dwa i miał taki większy gospodarz. Ale tak to nie było. Zaniknęło to na jakiś czas. Teraz się pokazało coraz więcej tych baców. No niektórzy są prawdziwi baców, bo jak takich spotykam się z nimi i to, bo mnie to cieszy, ja to muszę zajechać. Na każdy rozsądcy, mieszanie łowiec, to muszę jechać, bo mnie to cieszy. Ja nie umiem bezczynnie siedzieć pani, nawet przy kawie u sąsiadki, bo ja bym sobie wzięła kwiatki i zrobiła, no ale nie pójdzie za cię zaprasza na kawę z moją robotą, bo byś kwiatki robiła, cych skarpetki pletła, cych coś ich byś się robiła, a to jest zmarnowany dla mnie czas, chociaż coraz bardziej już tak podupadam na zdrowiu, już nie jest to tak jak było, ale dopóki mi Pan Bóg da, to będę robiła. Mam z kowrotków tych prządek, to chyba mam 4 albo 5. Mam nowoczesne, starodawne i jeszcze taki pośredni. I krymple mam, co już mają ponad 100 lat, to są z domu tej z pobabci. Zawsze mi mówiła, że jak ty, jak ona nie będzie mogła, to zabieg ja to robiła. No i gada, ty chociaż uprząś tym ludziom, co całe życie do nas nosili. No bo tak się nosiło, tu z wieprza ludzie nosili, żeby upleść dzieci. No kto miał dzieci, bo nic w sklepie nie było. Buty na kartki, jedzenie na kartki. A dzisiaj jak Nimo nie idzie do sklepu, to ona nie wie co uważać. No nie wie co uważać, bo dawniej to zaś posad na niwkę, na skupą grochu, jarzyn, co tam miało się, cyfazole i uważała jej zupę jarzynową. Uważaj, ziomnie placki starczyzny, a dzisiaj ojciec by chciała zrobić placki starczyzny, to nie ma pieca. I jak zrobi? Na patelni, no to jest niezdrowe, nie? Bo na patelni to jest tłuszcz musi smazyć i tak dalej, a taki na blachach to są bardzo dobre. I zawsze to w domu, co my na śniadanie jedli, co? Babka uważała swołki, to były takie kluski na mleku, czy tam grysik, czy ryż, i to się jadło na rano. I to nie patrzyli, co to jest chłopcy, baba, do tego chleba ci posmarowali kromkę z czymś tam, ale upieczonego chleba w domu. Posmarowali masłem tym od krowy, no i człowiek był na pół niepojedzony.
1: Pani Jadwigo, muszę zapytać, bo wspomniała Pani o tym, że ma Pani te kremple, tak, i kołowrotki. No to właśnie, możemy przypomnieć, no raz owca na hali, potem strzyżenie, sortowanie, a co dalej, żeby z tego no właśnie powstała taka wełna, z której potem choćby powstaną te przysłowiowe skarpetki?
3: No to jest bardzo długi proces, bo no, owca się strzyże tylko 2 razy w roku, na wiosnę i w jesieni, więcej się nie strzyże. Owce, bo ile razy można? No i jak ją wezmą ostrzygą, to muszą wełnę posegregować. Osobno plecy, ta taką pierwszy gatunek, drugi, trzeci, tak można powiedzieć, że to segregują. No i później trzeba tę wełnę w domu rozcerchać. Później idzie na kręplarkę.
1: Kręplarka, czyli co?
3: No to są takie grzebienie, takie można powiedzieć kwadratowe, nabite takimi szpileczkami. I z góry idą w odwrotnym kierunku, z dołu idą w odwrotnym kierunku i to się wszystko ręcznie czesze. I taki wychodzą taki plastry miodustego i dopiero to idzie na przątkę i na przątce się to przyjdzie, to musi, żeby młotek powstał, to musi 2 falfy uprząć. 2, bo później trzeba te nitki 2 skręcić i te 2 falfy się przyjdzie w prawo, a te 2 niteczki się potem skręcą w lewo i dopiero idzie to na motowidło. Motowidło to jest taki coś, żeby wyszedł motek, tak jak w sklepie. I z tego motka jest związane, dopiero się pierze. Jak się to wypierze, wysuszy, dopiero trzeba pozwijać i dopiero pleść. Jest to bardzo długi proces, a ludzie to robili.
1: Teraz w ogóle jeszcze ktoś tak działa?
3: No, przymierzają się tam w Cięcinie do takiej pracy dawnej, chcieliby tam zrobić. Tego, co ja wiem, to u nas na wieprzu nikt oprócz mnie, nikt tego nie robi. No i tu w pobliżu nie wiem, wiem, że w Brennej pani robi, to też wiem i wiem, że robi pani w Przyborowie. Tyle, co znam, bo ja jeździłam z nimi na przędzynie taki na czas i na długość nitki, jakość nitki i ja brałam udziały w takich przędzyniach. Były to robione w Żywcu i w Milówce.
1: Były takie konkursy?
3: Takie konkursy były. W 2004 roku i 2007. To były, jeden rok było w Milówce, drugi rok było w Żywcu. I w Żywcu, tam pod Grójcem, tam myśmy mieli scenę taką długą, 17 pań ułożonych. No i ten cały Maciejewski, co był, to mi gada tak, a ty dziewczątko, co tu robisz? Ja go, no przędę jak wszystkie, bo wszystkie panie starsze, gospodynie, no a ja taki, bo to było w 2000, no to ile miałam, 40 roku. No i mówię, że ty, że Godoza ja nie uprzędę. No to nie uprzędę, to nie uprzędę. Ja Godoza zobaczymy. Przyszedł pan, zaznaczył czerwoną kreskę na nitce i trzeba było przyjąć. I powiedz pani, dwa razy wygrałam. W Milowce i w Wieprzu. I w Żywcu. Dwa razy wygrałam, raz pierwsze miejsce, raz drugie. A było ich 17 doświadczonych, bo z przybyrowa ta pani, jedna z nich zmarła. Jest Hurdyl czy Sardyl, no. A jedna była, to one były starsze i one to umiały robić, ale nie miały. No, ja się nie chwalę, ale to umie robić.
1: No właśnie, ale dzisiaj jest na to popyt jakiś? No bo w kontekście na przykład muzyki tej tradycyjnej, góralskiej, tu z Żywiecczyzny, no to można powiedzieć, że to się ma całkiem nieźle. Grają na skrzypcach, na heligonkach, uczą się śpiewu, tego tańca, te zespoły regionalne, to wszystko funkcjonuje i to chyba z coraz większą taką świadomością tego, co robią, czy choćby dziady, czy w Żabnicy. No to to jest nie tylko odtwarzanie zwyczajów, ale no nasiąkanie nimi. To już są no ich życie. A jak to się ma na przykład w tej profesji? No właśnie, jak to nazwać?
3: No, ja.
1: Czy jak to się ma w tej profesji, w profesji związanej z wełną?
3: Powiem pani, że naprawdę od 2000 roku to ruszyło. Ruszyły, takie się zrobiły grupy, które przędą. Ja na przykład jeżdżę do Czech, jeżdżę do Rumunii, tam mamy zlot z 90 krajach. Z 90 krajach przyjeżdżają, ale oni tu mają całkiem inne przątki niż nas. To ja się tam z nimi tam nie dogadałam, ale z tym pan, który to tam prowadził, to mi gadał, on ma taką przątkę w muzeum.
1: Taką, teraz, jak pani
3: tak
1: działa.
3: Tak, jak ja działam. I wszystko to stało nade mną, myślała, że nie umie ten prząść, bo czy to dobrze robię, czy nie. Nie wiedziałam. Ale oni byli zaszokowani, bo oni już to mają w muzeach, a ja jeszcze na tym pracuję. No i dostałam tam bardzo wysokie premium i dostałam tam właśnie tą najnowocześniejszą przątkę. To było, a teraz myśmy byli 2 tygodnie temu, w Czechach. No ale tam to już to takie było bardziej pod kątem takiego rozmowy, nie już przędzienia, nie tego, bo takie rozmowy były różne i pokazanie, byli tam 2 dni. I mówię pani, że był okres, jak ja w 84 roku tu przyszłam, to w ogóle nie było. Nie było mowy o wełnie, o niczym, nic i tak sobie robiłaś jedno dla siebie. Ale później od 2004-2005 rok się tak zaczął, że coraz więcej jest. Coraz więcej jest tych zgrupowań takich, że przyjeżdżają razem, pokazują nam. Oni króliki angory strzygą, z tego robią, z pokrzywy robią. Piękną włóczkę robią z pokrzywy, nawet by pani nie uwidziała. Ja, będąc na tych zajęciach w Czechach, to ja tam pożerałam to wszystko. Ja przyszłam do domu, nie mam takiego urządzenia do robienia na tej pokrzywie, ale ja to spróbowałam na swojej przątce i wiem, że się da. I musiałam to spróbować, bo mi się to bardzo pomaga. Podobał. Przędłam kokon tam. Każdy ma inny. Oni mają, nie są na ramieniu jak plecaki, takie przątki mają, przyciskają sobie tu i chodzą, spacerują, oglądają w sklepie i przędą. I mają. I obojętniejszego coś z tego kokona, to taki cieniutki, i ona na poczekaniu zrobiła bransoletkę, koronkę, bo ja jej pytam się, jak to pani robi, no tak my na migi, no bo wiadomo, że nie umiemy władać tak, biegle takimi różnymi językami, jak tam ludzie byli, bo począwszy od Węgier, Czech, skończywszy aż tam na Turcji. Naprawdę tyle nas było. I po dwie poczuło sobie z każdej miejscowości, to był taki zjazd. I to było bardzo piękne i przydatne, powiem pani, bo ona jak mi dała ten kokon do przędzenia, no bo kokon to jest taki coś, tu inna ta lalowa występuje i ona to taką miała, tak jakby szpulkę na nici i ona sobie to tak rzucała i no, sobie z tym przędła. I później to wzięła to, co uprzędła, miała taki rękaw zrobiony z gąbki i szpilkami przypinała, później przeszyła z jednej strony i z drugiej i dała mi na rękę koronkę. Powiem pani, że naprawdę i dywany jakie robili, to dywany to mieli takie przętki, że na falfie, bo to się nazywa falfa, gdzie się nitka nakręca, to były takie dziury duże, że oni to takie nierówne, takie grube porwozy robili i z tego robili dywany. Na miejscu tam robiła dywany, miała osnowę na, tylko osnowę nałożoną i miała takie grzebienie i przeplatała to tym i ubijała, powiązała i miała piękny, taki nierówny, bo tu był cielisy, tu był grubsy, tu jakoś buła występowała, tu naprawdę było to piękne. Byliśmy tam jeden dzień na tych zajęciach, a teraz my byliśmy 2 dni. Powiem pani, że naprawdę jest, bardzo to ruszyło, nie wiem czy to wrócą te zakłady jeszcze jakieś włókiennicze, co nie wrócą, ale to wraca, to wraca.
1: A na Żywiecczyźnie też? Jest was więcej?
3: Jest nas dużo, bo w Brennej jest też taki jakiś, taka, nie wiem czy osada taka, można powiedzieć, taka osada i tam też jest dużo spotkań właśnie z tym. Nie byłam tam jeszcze, chociaż miałam zaproszenie, bo akurat zachorowałam, bo to było w zimie i ten, i nie byłam, też miałam zaproszenie, ale myślę, że może w tym roku się tam dojadę. A tu u nas i w Cięcinie u pana Stópki, no to na co dzień współpracujemy razem i robimy. I tu u nas z Gminnym Centrum Kultury to dziewczyny też wiedzą, że robię, mają nowe przątki, bo kiedyś jak ja pierwszy projekt robiłam, to chciałam przątki nowe, więc z projektu myśmy też skupili, no że one nie są moje, tylko są gminne, nie? Ale mamy takie rzeczy i ludziom może nie to, bo dzisiaj ludzie tak bardziej garną, ale to tacy ludzie, powiem pani, z miasta, jak przyjadą, to oni bardziej garną do naturalności. Oni mleko, jajko, taki chcą kupić cykl, tak, wełny, jakieś skarpetki robić i z Warszawy przyjeżdża pani się do mnie uczyć. Ona jest w jakiejś korporacji jakiś jest, bo ona mi to tłumaczyła, ale nie powtórzę pani. I ona tu przyjeżdżała na te do tych zakładów i zostawała na sobotę i niedzielę i przyjeżdżała do mnie i ja ją uczyłam. No i ten, i dużo już umie, już mi byle co posyło, że na telefon, że taki zrobiła, że to zrobiła, a pani Jadziu jeszcze taki można zrobić, a tak można zafarbić orzechem, a tak można zafarbić tym. I ona mi, ja jej też pokazywałam farby, jak w domu myśmy farbowali. A teraz ona sama już coraz więcej czyta książek, coraz więcej tego i umie pofarbić, umie upleść, bo pleść to ona umiała, tylko nie umiała tego. I ona teraz chce otworzyć też tam, otworzyć te takie właśnie warsztaty, nauczać tam młodzież. No niech idzie jak najlepiej, ja jej życzę, bo naprawdę kobieta cały tydzień w zakładzie i jest te 2 dni spędzała u mnie, chyba przez 2 miesiące tu jeździła, coś to jest tak się nauczyć. Ile ja uczę dziewczyn tam u nas z Fundacji Guru, to już takich starszych pani nie idzie nauczyć. Nie idzie, nie mogą pojąć obracania przątki, żeby szła zawsze w prawo, bo zawsze się im wraca. Tak, ale teraz są nowe te przątki, co ja mam tą nową, to ona ma 2 pedała. To może teraz im lepiej będzie. Lepiej się im będzie trząść.
1: Czyli są jednak chętni, żeby to przetrwało?
3: Tak, jest bardzo dużo chętnych i mam samej ze szkoły, mam tu dzwonią, że ta by chciała się nauczyć. Ta. Mam u nas jako, ja z początku pierwsza robiłam, to już nie było, a teraz się tak porozszerzały, ponauczyli. No i też do tych przątek może doszli. Teraz na tych zjazdach można sobie kupić przątkę już taką, jaką się chce. No to myślę, że te dziewczyny, które chcą zrobić i chcą mieć trochę naturalności, cylnu w domu, czy spokrzywy. I myśmy z tą panią robiły w spokrzywy tu w domu. I no krymple muszą być okrągłe. Tak jak piłka. A ja mam takie kwadratowe, malutkie, no jak dawniej były, to jest wszystko okej, co mam, bo ja mam ponad 100-letni. Ale ty, żeby zrobić z tej pokrzywy, naprawdę muszą być okrągłe te krymple. Takie w kształcie piłki. I to jest na takim czymś, na takich 2 palach przywiązane i jak się tym uderza, to tak teguje i to już same pani włókienka wystawają i no z tych włókienek się skręca. Przepiękne. Błyszczące nitki jak z kokonu.
1: No. Pani Jadwigo, nie brakuje pani zapału ciągle do tego? No bo pani też działa i w kole gospodyń, no przecież gospodarstwo ciągle też jest.
3: Nie brakuje, do tego nigdy. Ja się przy tym odpręczam, chociażbym jak zmęczona była, wezmę przątkę, albo zdenerwowana, wezmę przątkę do ręki, to zapominam o byzym świecie.
1: Polecamy takie rozwiązanie.
3: Tak, polecamy. Kto ma duże nerwy, to nie do psychologa, i na przątkę wziąć do ręki.
1: Bardzo pani dziękuję za tę dzisiejszą opowieść.
3: Ja też pani dziękuję. Miłego dnia życzę.
2: SK Beskidy.
1: I to już wszystko w tym wydaniu. Katarzyna Graboń, do usłyszenia.
2: SK Beskidy News.
4: Agata Chmielowska, Radio SK. Jesteśmy w gminie Gilowice. Rozmawiamy z wójtem tej gminy, z panem Krzysztofem Okrzysikiem. Panie wójcie, wiosna za pasem. I to jest taki czas, kiedy inwestycje nabierają rozpędu. Ale zacznijmy od wspomnień zimowych i proszę się przyznać, ile was szarpnęła ta zima, bo co roku zawsze wójtowie mówią, że na zimowym odśnieżaniu i utrzymaniu dróg się oszczędzało, w tym roku chyba się nie udało.
5: Mamy już mniej więcej podsumowane, ile nas kosztowała ta tegoroczna zima, nie tylko tegoroczna, bo to cały sezon, można powiedzieć, od października do lutego, a nawet marca mieliśmy zimę, jaką mieliśmy. Mieliśmy ładną.

0: wiąże po zimie duże zniszczenia. Czy takie zniszczenia macie i jakie pieniądze na drogi przeznaczacie w takim razie, remonty, ale także przebudowy?
1: Mamy dużo zniszczeń i właśnie tu jest zawsze problem, że na te bieżące wydatki, na te remonty tych pieniędzy mamy bardzo mało, więc remontujemy tylko to, co tak naprawdę musimy, z tego względu, że wszelkie dotacje, czy to są krajowe, czy unijne, to są na budowy, na przebudowy tych dróg, na remonty no niestety nie ma i to tak zawsze to robimy w tym własnym zakresie, tylko to, co musimy, jak już ta droga naprawdę jest bardzo zniszczona, to już staramy się pozwolenie na budowę, przebudować daną drogę, pozyskiwać środki zewnętrzne. Powiem tak, dopiero zaczęliśmy przejeżdżać te drogi. Trudno mi jest powiedzieć, jaka to będzie skala, jeżeli chodzi o finanse. Natomiast ta zima też była specyficzna. Najgorsze dla drogi to są przejścia przez temperaturę zero, czyli plus, minus. A tego było bardzo dużo, no bo było troszeczkę słoneczka, było troszkę przymrozków i było tych odwilży. I to najbardziej degraduje drogi, te asfalty pękają, ten mróz po prostu rozsadza, ta woda rozsadza te asfalty i robią się dziury. Ale powiem też, dużo inwestujemy w drogi, bo w tym roku właśnie rozpoczęliśmy przebudowę prawie 3 km dróg naszych lokalnych. Na taką małą gminę jak gmina Gilowice to jest dużo, to jest 1 800 000 zł zainwestowane w przebudowę dróg. To są pieniądze z Polskiego Ładu, gdzie gmina dokłada tylko 150-160 000 wkładu własnego, także jest to niewiele i no dzięki takim środkom można zrobić dużo, dużo więcej, bo jak ja bym te 150 000 zainwestował w jakieś remonty, to ja dużo nie zrobię, nie? Natomiast tutaj przy tak wspaniałych dotacjach, nawet 90%, to można tych dróg zrobić znacznie więcej.
0: Rozmawialiśmy w minionym roku, trzeba powiedzieć, na przełomie, o inwestycjach właśnie drogowych. Między innymi mówiliśmy o przebudowie ulicy Siedlakówka. To jest ważna droga w kontekście dojazdu do szkoły. Tam jest też chodnik. Na całej długości chcecie doprowadzić do takiego stanu, żeby było bezpiecznie. Ten chodnik będzie i od strony tutaj gminy, ale także od strony ulicy Wojewódzkiej. No ale oprócz tego będzie też ścieżka rowerowa. To też istotna infrastruktura, jeśli chodzi o tutaj tereny w Gilowicach.
1: Tak, ulica Siedlakówka, to mamy zadanie w sumie połączone też z Rządowego Funduszu Polski Ład. Ponad 5 milionów złotych na przebudowę drogi od szkoły do drogi wojewódzkiej 946 oraz budowę ścieżki rowerowej od ulicy Wiklinowej, czyli praktycznie od urzędu gminy, w stronę Ślemienia, to jest prawie kilometr ścieżki rowerowej, do ulicy Zawodą. Powiem, jeżeli chodzi o przebudowę drogi ulicy Siedlakówka, to będzie tak, wybudowany chodnik od szkoły do drogi wojewódzkiej, całkowicie nowa nawierzchnia asfaltowa plus utwardzenie prawą stroną około 70 cm takiego pobocza wykonanego z kostki, także też to będzie bezpieczne, bo nawet jak nie jedną stroną chodnikiem, to drugą stroną można się też od sąsiada do sąsiada przemieścić bezpiecznym poboczem.
0: Na jakim jesteście etapie?
1: Jeżeli chodzi o zaawansowanie, to myślę, że to już jest około 50%, już są układane krawężniki. Teraz planujemy, że po wykonaniu całej tej kanalizacji krawężników będzie zbierana stara warstwa asfaltowa. Będziemy robić tak jakby wzmocnienie konstrukcji tej drogi recyklerem, gdzie maszyna, dodając cement do tego kruszywa, które tam jest pod asfaltem, zestabilizuje tą całą warstwę. No i później będzie nakładana nowa warstwa asfaltowa i oczywiście warstwa na chodniku z kostki. To jest czas, no myślę, że to dopiero będzie tak wrzesień, październik, finisz tej inwestycji, jeżeli chodzi o Siedlakówka. A ścieżka rowerowa, liczę na to, że będzie troszeczkę wcześniej, jak nic złego się nie wydarzy, to już w wakacje myślę, że dzieciaki będą jeździć ścieżką rowerową, bo też już jest bardzo zaawansowana. Już są pierwsze warstwy kruszyw kładzione, już są wybudowane przyczółki do kładki, bo tam też jest taki mały strumyczek. Musimy zrobić kładkę nad tym strumyczkiem. No i jak to się wykona, to już można dać wierzchnie warstwy asfalt i używać ścieżki. Powiem tak, jeżeli chodzi o Siedlakówkę, to jest jeszcze nie koniec,

0: moich tutaj planów i marzeń, bo też jest wykonywana dokumentacja projektowa na przebudowę dalszej części tej drogi, czyli od szkoły tutaj w stronę drogi powiatowej, w stronę urzędu naszego, aby też można było odtworzyć nowy asfalt i wybudować wzdłuż po prawej stronie jadąc od gminy ścieżkę rowerową, bo tam już chodnik mamy. Oczywiście to jest nutka przyszłości. Myślę, że jeszcze, nie wiem, 2, 3, 4 lata musimy na to poczekać, bo to wszystko zależne jest od funduszy, głównie funduszy zewnętrznych, ale jak to by nam się to udało zrobić, myślę, że Siedlakówka to jest no, taka nasza najważniejsza droga gminna w gminie Gilowice, ponieważ jest to droga łącząca drogę powiatową z drogą wojewódzką. Jest przy niej szkoła, czyli bezpieczeństwo. Do szkoły uczęszcza łącznie z przedszkolem 530 dzieci. Pracowników szkoły to jest prawie setka, więc to jest 600 ludzi, którzy przemieszczają się tą ulicą w sprawie tylko szkoły, nie? Natomiast patrząc dalej, no, mieszkańcy czy też turyści i też ktoś, kto przejeżdża, czasem sobie gdzieś tam skraca, przejeżdża, więc samych samochodów o godzinie 8 rano, jak żeśmy kiedyś próbowali to analizować, to jest około 200, które gdzieś tam rodzice dowożą swoje dzieciaki do szkoły. No i później w okolicach godziny tej 13-14 następne 200 samochodów przejeżdża tą ulicą. A do tego jest jeszcze ruch pozaszkolny, więc bardzo zależy mi na tym, aby no, tą ulicę doprowadzić do takiego unijnego standardu, bezpiecznego standardu, aby można było bezpiecznie nią podróżować i jako samochody, i piesi, i rowerzyści, żeby no, było to na wysokim poziomie.
1: To skoro jesteśmy przy drogach, to panie wójcie, w tym roku jakie plany, jeśli chodzi o remonty, gdzie najwięcej pieniędzy, jakie to pieniądze są, chcecie przeznaczyć na takie właśnie prace?
0: Powiem tak, w tym roku, tak jak wspomniałem wcześniej, prawie 1 800 000 zainwestujemy na drogi lokalne. Będzie to 21 dróg przebudowanych. Powiem, oprócz tego stawiamy nadal na wodociąg, który już też jesteśmy prawie że na ukończeniu. Wybudowaliśmy jeden, który już zakończyliśmy budowę, wodociąg przy ulicy Widokowej i tam również udało się nam odtworzyć nawierzchnię na całej długości drogi. Te środki dostaliśmy ze środków Krajowego Programu Odbudowy, ponad 1 600 000 zł. Również nadal budujemy ujęcie wody wraz z pompownią. Też to jest na finiszu. Myślę, że do 2 miesięcy inwestycja zostanie odebrana. Tutaj inwestycja 4 300 000, gdzie gmina dokłada się do tej inwestycji tylko albo aż 500 000 zł. Więc to też jest zabezpieczenie wody naszych mieszkańców. I tu już też z tyłu głowy mam, że mamy ujęcie, mamy stację uzdatniania wody, pompownię. Wody będziemy, myślę, mieć dużo i tą wodę będziemy mieć zabezpieczoną na następne 10, 20, 30 lat. Natomiast boję się o jedno, o przepustowość tych naszych sieci, bo już wiem, że ta sieć jest troszeczkę słabo rozbudowana. Mamy takie lokalne przewężenia, gdzie rura 160 przechodzi na przykład w 110 czy w 90. I nie ukrywam, lada dzień będziemy zlecać projekt na rozbudowę tej naszej sieci, aby uzupełnić te wąskie gardła. No wiadomo, do budowy jeszcze daleko, ale o tym się już trzeba myśleć, bo już wiem, że takie zagrożenie za rok, za 2, za 3 może wystąpić. Więc o tym musimy myśleć już teraz, aby wykonać projekty, uzyskać pozwolenie na budowę, a później będziemy szukać środków zewnętrznych, aby można było te wodociągi uzupełnić.
1: Panie, to jeśli mówimy o inwestycjach, to jedna z takich ważniejszych inwestycji, o której mówiłyśmy przez wiele lat i ona finiszuje, a praktycznie już jest ukończona. Mówimy o szkole i hali sportowej w Rychwałdzie, albo inwestycja stoi i niebawem dzieciaki już będą szalały tam właśnie w tym obiekcie.
0: W końcu dzieciaki z Rychwałdu nie będą ćwiczyć na boisku niejednokrotnie mroźnym, zaśnieżonym, albo gdzieś na korytarzu. No, myślę, że mieszkańcy na tę inwestycję czekali ponad 20 lat. To jest takie moje dziecko, można powiedzieć, jak gdzieś tam zostałem wójtem, to było moje marzenie i zawsze mówiłem, że tą salę muszę wybudować. To takie słowo moje honoru było, że to zrobię. Mimo to, że moim poprzednikom nie udało się tego zrobić, niejednokrotnie próbowali, bo tam już były kilka projektów było na tę salę gimnastyczną, ale gdzieś te projekty później zostały anulowane z tego względu, że pozwolenie na budowę trwa 3 lata, jeżeli się nie rozpocznie budowy, to niestety pozwolenie przepada, a to były potężne koszty. No i w pewnym momencie sam byłem załamany, bo jeden przetarg, drugi przetarg, gdzieś tam te pieniądze, 14 milionów na początku, ale udało się nam w końcu ogłosić przetarg. Zakończyliśmy budowę, można powiedzieć, inwestycja już jest całkowicie podliczona, 6 861 000, gdzie gmina dołożyła ponad 800 000 zł do inwestycji. Inwestycja jest odebrana, już jest użytkowana przez szkołę, natomiast też gmina w trwały zarząd przekaże obiekt dyrektorowi szkoły, także później dyrektor będzie mógł korzystać nie tylko dla szkoły, ale myślę, że również będzie mógł częściowo zwracać sobie środki choćby energii elektrycznej i kosztów utrzymania tej sali na wynajmach tej sali. Także bardzo z tego powodu się cieszę.
1: Panie Wójcie, fantastyczne uczucie, kiedy się taką inwestycję realizuje i mieszkańcy doczekali się, a czekali, jak pan wspomniał, 20 lat. No, oby takich inwestycji było jak najwięcej. Chociaż trzeba ciągle o tym pamiętać, że jak się wybuduje, to potem trzeba utrzymać i to są kolejne środki, to niemałe. To, co się dzieje w gminie, też wpływ na to mają takie małe społeczności lokalne, sołectwa i też pieniądze z funduszy sołeckich, które mieszkańcy przeznaczają na jakieś swoje cele, które uważają za słuszne. W takim razie na co w tym roku pieniądze w Gilowicach pójdą? Albo już poszły?
0: To znaczy tak, jeszcze w tym roku nie poszły na nic pieniążki, bowiem chcemy zrobić witacze. Witacze w Gilowicach. Mamy 700-lecie i chcemy zrobić takie ładne, podświetlane witacze, 2,80 m wysokie, metr szerokie, no, choćby na wzór miasta Żywiec, aby turysta, który gdzieś przejeżdża przez naszą miejscowość, wiedział, w jakiej miejscowości jest. I to będą takie 4 witacze, 2 przy drodze wojewódzkiej i 2 przy drodze powiatowej. To jest fundusz sołecki, który będzie realizowany w Gilowicach. Fundusz sołecki w Rychwałdzie będzie przeznaczony na modernizację pomieszczenia socjalnego przy remizie OSP w Domu Ludowym. Także no myślę, że fajnie wydane pieniądze. To też podkreśla to, że ten mieszkaniec, przychodząc na zebranie wiejskie, może też się wypowiedzieć, może też grupa mieszkańców zawnioskować do sołtysa, na co tą pulę pieniędzy z funduszu sołeckiego chcą przeznaczyć. Więc to też podkreśla to, że mieszkaniec może choćby o niewielkiej puli, bo to tam jest w zależności od roku, od naszego budżetu, ale to jest około 55 tysięcy. Mieszkańcy mogą na sołectwo oczywiście, mogą zadecydować o tej kwocie. No jak już jestem przy funduszu sołeckim, to też muszę wspomnieć, że na przykład w tamtym roku, tak już końcówką roku w zasadzie, zrealizowaliśmy też fajny fundusz sołecki, choćby tu w sołectwie Gilowice, gdzie wykonaliśmy oświetlenie obok deptaka za urzędem gminy. Powstało tam 10 aluminiowych słupów z LED-owym oświetleniem, także też to tak podkreśla tutaj no, ten nasz teren wokół tego naszego gospodarstwa w naszej gminie, że powstają fajne nowe parkingi, deptak, teraz ten deptak jest oświetlony. Z tyłu głowy znowu mam, nie ukrywam, że wnioskowaliśmy do Urzędu Marszałkowskiego w konkursie Inicjatywa Sołecka o to, abyśmy mogli rynek zagospodarować. Też chcemy odnowić, odświeżyć te lampy, które już też mają chyba z 20 lat. Też na podobnego typu, jak właśnie mamy nad deptakiem. Chcemy tutaj nowe ławki, nowe kosze na śmieci zainstalować. Choćby maszty na flagi, aby też troszeczkę się nam tutaj odświeżyło, zmieniło. Więc to jest taka perspektywa. Oczywiście to jest teraz w konkursie i zobaczymy, czy to zostanie ocenione pozytywnie, czy nie. Ale też, jeżeli udałoby się to zrobić, to jest z pieniędzy konkursowych z Urzędu Marszałkowskiego można otrzymać do 120 tysięcy złotych plus nasz wkład własny. Czyli za te 140-150 tysięcy złotych moglibyśmy ten ryneczek odświeżyć. To jest takie moje marzenie, bo akurat to 700-lecie i tak zależałoby mi na tym, żeby to jakoś wyglądało. Myślę, to tyle, jeżeli chodzi o fundusz sołecki.
1: To jak mówimy o różnych pieniądzach, które spływają do gminy, to nie sposób pominąć tematu funduszy przeznaczonych na ochronę cywilną, obronę cywilną. To były spore środki i w roku poprzednim, i pewnie w tym roku. Co zdążyliście kupić i na co takie środki chcecie przeznaczyć w następnych rozdaniach?
0: W poprzednim roku udało się nam duże środki, naprawdę bardzo dużo środki uzyskać, bo aż ponad 1 300 000 zł. Co się udało kupić? Udało się kupić koparko-ładowarkę, udało się kupić ciągnik rolniczy, przyczepę jednoosiową do tego ciągnika, kontener mieszkalny, taki w wielkości 4 na 6 metrów. Agregat prądotwórczy, bardzo duży agregat, który jest w stanie zasilić budynek Urzędu Gminy, 150 kW. Małe agregaty prądotwórcze, mobilne stacje uzdatniania wody, mobilną stację, jedną w zasadzie, ale kupiliśmy karnistry na paliwo, kupiliśmy plecaki medyczne, maski z filtropochłaniaczami, przenośne magazyny energii takie kupiliśmy, takie duże powerbanki, które tam też kosztują jeden taki około 5 000 zł i jest w stanie zasilić nawet jakiś sprzęt taki elektroniczny i wiertarkę, więc kupiliśmy megafony, radiotelefony, no jest troszeczkę tego sprzętu. Obyśmy ten sprzęt nie musieli używać, obyśmy mało używali, a jak już byśmy mogli używać, bo na razie ten sprzęt możemy używać tylko w czasie zagrożenia życia, zdrowia, kryzysu i tak dalej, to no, obyśmy tylko używali ten sprzęt kiedyś w przyszłości do na przykład poprawy bezpieczeństwa czy budowy dróg, a nie w razie wojny czy jakiegoś zagrożenia, nie? Bo dobrze wiemy, że te pieniądze są głównie na to przeznaczone. Oby to się nigdy nie wydarzyło, dobrze to mieć, ale aby tego jak najmniej używać, a jak już używać, to w takim troszeczkę innym celu.
1: W najbliższym czasie na co by pan przeznaczył pieniądze właśnie z takiego funduszu?
0: Powiem tak, złożyliśmy wniosek, mamy taki magazyn przy budynku zespołu szkół w Gilowicach, gdzie kiedyś była oczyszczalnia ścieków dla szkoły. I chcemy ten magazyn zmodernizować, chcemy go po prostu wyremontować, wymienić pokrycie dachowe, wymienić bramy wjazdowe, odświeżyć elewację. I tam zawnioskowaliśmy o środki na remont tego pomieszczenia, no bo dobrze by było, abyśmy mieli gdzie też ten sprzęt trzymać, który otrzymaliśmy, który gdzieś tam otrzymamy. No i to jest taka pierwsza myśl, którą chciałbym wydać. W przyszłości, jeżeli będą jakieś pieniądze, na pewno znowu gdzieś ten wodociąg chodzi mi po głowie, abyśmy mogli w jakiś sposób zamontować czujniki, które wykryją nam zagrożenie. Skażenia wody, jakieś biologiczne, chemiczne, radioaktywne. Na chwilę obecną no nie ma takich, że tak powiem, wniosków, ale jak tylko się pojawi, to też mi chodzi po głowie, bo no, woda to jest bezpieczeństwo, to jest życie. Mamy ten wodociąg wspaniale rozwinięty i myślę, że w niego też trzeba inwestować, żeby go też zabezpieczyć, żeby ktoś nie zrobił nam nawet jakiegoś psikusa i coś złego nie wprowadził w tą wodę, więc taki system jakby wczesnego ostrzegania, że jest coś nie tak. A myślę, że w czasie zagrożenia jest to bardzo ważne.
1: Jakie jeszcze inwestycje na ten rok pan planuje, panie wójcie? Najważniejsze.
0: Na ten rok jakie planuję? No myślę, że głównie dokończyć to, co już mam rozpoczęte, więc planów jest wiele. Planów jest wiele i powiem tak, chciałbym rozbudowywać nadal wodociąg, chciałbym rozbudowywać kanalizację, małymi fragmentami co prawda, ale bo na dużo nas z dotacji zewnętrznych nie stać, ale mamy takie białe plamy, gdzie powstają nowe budynki, gdzie ta kanalizacja już gdzieś nie sięga, więc myślę, że w tym kierunku musimy iść. Chcę też troszeczkę może podremontować, przebudować dróg lokalnych, choćby w takiej prostej technologii, jak już nie stać mnie na całkowitą przebudowę na asfalt, to kruszywa, tłucznie oczywiście, aby poprawić stan tych naszych dróg. Co bym chciał zrobić? Chciałbym na pewno termomodernizować budynek starego ośrodka zdrowia. Tam co prawda mamy środki przyznane, mamy umowę, ale no mamy taką troszkę niekorzystną umowę z tego względu, że mamy środki przyznane na 900 000 zł, a koszt termomodernizacji jest wyszacowany na 2 500 000. więc też nie wiem, skąd wziąć na to środki i czy jestem w stanie to udźwignąć. Takim też ważnym zadaniem, które chcę zrobić i też będziemy teraz ogłaszać przetargi, w tamtym roku niestety nam się tego nie udało zrobić, zamontować fotowoltaikę na budynku Urzędu Gminy, ponad 60 kW paneli na dachu, aby tą energię pozyskiwać gratis. Mamy tutaj magazyn energii, ta energia jest już coraz droższa, więc abyśmy mogli mieć tą energię swoją. Ponad 20 kW chcę zamontować fotowoltaiki na dachu budynku Domu Ludowego Strażnicy w Rychwałdzie. Chciałbym połączyć ten nasz wspomniany wcześniej deptak za Urzędem Gminy z ulicą Sportową i już tam jest nawet nazwa zadania, tylko że też mamy taką trochę niekorzystną umowę. Jeżeli wydłużą nam czas realizacji, to oczywiście będziemy działać, bo to mamy do końca roku wykonać to zadanie, a wiem, że nie będzie to łatwe z tego względu, że musimy przejść przez potok Łękawka z podwieszaną taką kładką, a to są pozwolenia wodnoprawne, to są uzgodnienia choćby z Wodami Polskimi, więc sama ta dokumentacja to może być końcówka roku, a gdzie realizacja, ale to też jest takie moje marzenie a marzenia się spełniają, także ja jestem wielkim optymistą i wierzę w to, że się nam to uda i nie ukrywam, chcę złożyć wniosek na granty dla naszych mieszkańców na wybudowanie źródeł OZE, także około 80, jak tak wstępnie sobie policzyłem, około 80 gospodarstw mogłoby pozyskać przez grant na fotowoltaikę, na magazyny energii, na kolektory słoneczne. To są takie plany, które są na przyszłość, nie? Tutaj jeszcze nie mówię o żadnych kwotach, no bo tych środków jeszcze nie mam, to są też konkursy, myślę, że uda się nam coś z tego wykonać. Jeszcze co udało się nam zrobić, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, o drogi, udało się nam przy drodze powiatowej 1413S wybudować dwie brakujące kładki, ponieważ tak, 3 lata temu udało się nam wybudować chodnik, było bezpiecznie, natomiast były 2 miejsca przy takich małych strumyczkach, potoczkach, gdzie była przerwana ciągłość komunikacyjna, jeżeli chodzi o pieszego. I te 2 kładki udało się nam wybudować, czyli w Gilowicach i w Rychwałdzie, bo tak akurat ta droga przebiega. Całość, koszt tych kładek 242 tysiące złotych, gdzie wspólnie z powiatem złożyliśmy się po połowie, po 50%. Także to też może nie są bardzo duże kwoty, ale jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to jest bardzo, bardzo ważne, bo w końcu ten choćby dzieciak, który idzie do szkoły, nie musi wychodzić na jezdnię, tylko bezpiecznie przejdzie z krajem jezdni.
2: SK Beskidy.
1: Agata Chmielowska, Radio SK. Witam Cię, Aniu. Rozmawiamy z Anną Barabasz. Wracamy do cyklu, który przez ładnych parę lat już przeprowadziłyśmy i rozmawiałyśmy na temat wydawnictw książek dotyczących żywca, żywiecczyzny, postaci wywodzących się z tego regionu. I dzisiaj będziemy rozmawiać o Andrzeju Komunieckim. To taka postać nierozłącznie związana z żywcem. To o czym w takim razie będzie?
3: Dzisiaj porozmawiamy o książce pod tytułem Świat Andrzeja Komunieckiego, kronikarza żywca. Autorem tej książki jest Piotr Kowalski. Książka została wydana przez wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. I to jest coś, co zostało uzupełnione pod tytułem Studia z antropologii historycznej. Na czym polega fenomen tej książki? Andrzej Komuniecki w zasadzie na Żywiecczyźnie jest postacią znaną wszystkim. Każdy to nazwisko słyszał. Zresztą nazwisko jest żywe do dzisiaj. Do dzisiaj żyją w Żywcu i w okolicach osoby noszące nazwisko Komuniecki. W związku z tym ta dynamika została zachowana. Nikogo nazwisko nie dziwi. Nie jest tak egzotyczne jak nazwisko Augustin na przykład, które nie brzmi swojsko. I niezależnie od tego, na ile zweryfikowane zostały treści historyczne w dziejopisie Andrzeja Komunieckiego, to ten materiał jest bezcenny dla Żywiecczyzny, bo jest to jedyne źródło kompleksowe, napisane przez kogoś, kto robił to ze świadomością, że pewne wartości, pewne informacje, pewne treści powinny przetrwać i faktycznie dzięki tej publikacji one przetrwały. Zatem Piotr Kowalski zaczyna zgłębiać te treści, które znajdują się u Komunieckiego i opowiada o tym świecie, bo czytając Komunieckiego, czytamy go różnie. Można potraktować to jako źródło historyczne. Można potraktować to trochę jak źródło mitologii lokalnej. Można potraktować to jak źródło informacji na temat guseł i zabobonów. ale można również potraktować to jak źródło informacji, na przykład o zmianach krajobrazu lub też o zmianach w języku. Takie źródła mają wartość absolutnie bezcenną, bo Komoniecki żył w jakimś kontekście czasowym, widział pewne...
1: Był świetnym obserwatorem.
3: Tak, na pewno był osobą, która z pasją oddawała się kronikarstwu i wierzył głęboko, że to ma sens i że to jest po coś. Nie robił tego dlatego, że ktoś mu za to zapłacił, robił to dlatego, że czuł taką potrzebę. Natomiast był wychowany w jakimś świecie, w jakimś uniwersum kulturowym, w jakiejś rzeczywistości, w jakimś języku, w jakiejś wierze, w jakichś zwyczajach, obyczajach, coś widział przez okno i jakoś rozmawiał z sąsiadami. Jednych pewnie lubił, drugich mniej. No, różne rzeczy się dzieją w naszym życiu. Państwo doskonale zdajecie sobie sprawę z tego, że zawsze żyjemy w jakichś relacjach. I o tym jest ta książka. Ona opowiada o takich czterech kluczowych obszarach. Pierwsza część książki nosi tytuł Materii pomieszanie. Podtytuł brzmi być może trochę paraliżująco w pierwszej chwili, bo brzmi synkretyczność obrazu świata i zadania historyka kultury. No, dla części z Państwa na pewno to będzie tytuł pod tytułem a raczej nie jestem tym zainteresowany, a to błąd. Ponieważ tu jest mowa o tym, z jakich elementów składała się kultura świata żywiecczyzny z czasów Komonieckiego. Czyli co na te elementy wpływało? Co było stąd, a co przyjechało, a może bardziej przywędrowało? Jakie elementy są stałe, o ile w ogóle można o takich mówić, a jakie pojawiły się na chwilę? Możecie Państwo przestudiować sobie ten fragment i zobaczyć, czy na przykład Wasze nazwisko nie jest jakąś formą mutacji jakiegoś słowa. A takie przypadki mamy. Przecież nazwisko Sanetra, które pojawia się na Żywiecczyźnie, bardzo popularne chociażby na Lewobrzeżu Żywca, czyli w Zabłociu, jest pochodną słowa Saletra. A to wiązało się z migracją zarobkową na Węgry, czyli na teren dzisiejszej Słowacji, gdzie mieszkańcy dzisiejszego Zabłocia, w zasadzie ich przodkowie, zajmowali się pracą związaną z produkowaniem saletry. Wracali z tymi pieniędzmi ciężko zarobionymi i tutaj inwestowali w swoje domy. Zatem mamy tutaj saletrarzy, czyli sanetrów, którzy z Węgier, czyli z dzisiejszej Słowacji, bo wtedy inaczej nazywały się państwa, inaczej gdzie indziej były granice, inwestowali te pieniądze tu w Zabłociu i do dzisiaj, jak będziecie Państwo spacerować po Zabłociu, to zdarzy Wam się, że usłyszycie od kogoś, że ktoś mieszka na Węgrach. Czyli w tej części poniżej torów, to są Węgry. Zatem jest i Saletra, i Węgry, i wszystko to się wiąże właśnie tą synkretyczną układanką kultury lokalnej. Takich rzeczy możecie Państwo się dowiedzieć tam o sobie. Ja nie opowiem o wszystkich nazwiskach, czy o wszystkich nazwach, z tego prostego względu, że części z nich, czy pochodzenia części z nich po prostu zwyczajnie nie znam. Natomiast dla osoby zainteresowanej swoimi korzeniami, swoją historią rodziny, to są bardzo wartościowe źródła. Następny podrozdział w książce Piotra Kowalskiego o świecie Andrzeja Komonieckiego to jest taki podrozdział, który też brzmi bardzo poważnie, czyli Teatrum Mundi, przestrzeń i semioza. I co tutaj się pojawia? Na przykład bestie, bydlątka i inny zwierzyniec. Brzmi nieźle. Myślę, że jak słyszymy o bestiach, to znaczy, że jesteśmy gdzieś w kręgu zjawisk mitycznych, mitologicznych, trochę zabobonów, trochę legend, trochę wiary w coś, co gdzieś tam drzemie czasami pod powiekami, jak się zasypia, zwłaszcza jak małe dzieci naoglądają się filmów, których wreszcie do końca nie rozumieją i później gdzieś tam im w głowach odmalowuje się rzeczywistość, którą sobie wyobrażają. Ale dorośli też mają taką skłonność. Zatem bestie, bydlątka i inny zwierzyniec brzmi fascynująco. Zaczyna się to na stronie 140. Bestie, spotkania z dzikością, wilki i inni drapieżcy. Temat wilków zresztą w tej chwili bardzo, bardzo aktualny. Autor pisze tak. Zwierzęta stanowiły oczywisty element ekumeny, zarówno żyjąc w niej, jak i wpisując się w charakterystyki tego, co wobec niej transgresywne. Czyli ekumena to jest ten nasz mikrokosmos, tak? Ten świat, w którym żyjemy. My, drzewa, zwierzęta, które nam towarzyszą, były niezbędne do życia, dostarczały wszak pokarmu, służyły też pomocą w pracy i transporcie. Zapewne, choć kronikarz tym się nie zajmuje, mogą być też przedmiotem umiłowania bądź osobliwą zabawką dla dzieci i dorosłych. Według tych samych kryteriów w porządku historii naturalnej patrzono na zwierzęta dzikie. Polowania były zajęciem dla wybranych. Dostarczały wtedy pożywienia, ale też i stawały się szczególnym teatrum, w którym rozgrywał się spektakl władzy i teatr przyjemności. Kłusownictwo jest być może tylko bękarcią odmianą łowieckich zabaw, w których chodziło zarówno o ćwiczenie rycerskich sprawności, jak i szansę na odegranie spektaklu na targowisku próżności. Polowanie dostarczało niekiedy atrakcji innych niż tylko i wyłącznie konsumpcyjne przyjemności. Pojawiały się w okolicy zwierzęta rzadkie. Można więc było się chwalić ustrzeloną zwierzyną, pokazywać innym, a nawet uczynić z niej swoistą atrakcję większych uroczystości. I tutaj autor przytacza taki fragment z dziejopisu. Cytuję. Dnia 14 listopada strzelec pański na stawach zarzeckich łabędzia zastrzelił, których przyleciało skądsik onych 6, na których pan dziedziczny zjeżdżał, chcąc onych postrzelać, których w tych krajach nie bywa, ale też przed lat 30, to jest roku 1686, jednego także tu używca, niejaki Błażej Staszek, mieszczanin żywiecki, na wodzie zastrzelił i na prezent na wesele do Jana Wieczorka, gdy córkę Petronelę wydawał, onego darował i jego na stół w pierzu przyniesiono, na widzenie gościom pokazano. Co to oznacza? No, oznacza to, że jak Państwo wejdziecie do parku w Żywcu i zobaczycie łabędzie, widzicie je idąc z pracy, po dziecko do przedszkola, z wnuczkiem na spacer, jeżdżąc na rowerze, czy biegając, czy po prostu pokazując przyjaciołom czy znajomym zamek i kompleks zamkowy, widzicie łabędzie i nie wzbudza to specjalnie żadnego zdziwienia. A tu proszę, okazuje się, że w czasach Komonieckiego łabędź to było pewne indywiduum na tym terenie, na tyle sensacyjne, że stanowiło atrakcję stołu na weselu, kiedy to wspomniana Petronela, imię też dosyć egzotyczne jak na dziś, a widocznie wtedy przypuszczam dość popularne, skoro była córką Jana, to były pewnie, skoro był Jan, to była i Petronela. Z tego miejsca pozdrawiamy też serdecznie naszą koleżankę o swojsko brzmiącym nazwisku Staszek, choć to nazwisko nie jest w tej chwili w Żywcu bardzo popularne, nie ma bardzo wielu osób o tym nazwisku, ale szefowa naszego kina tak się też nazywa, więc najpewniej jest to w jakiś sposób z nią połączone. Z ciekawości przy nadarzającej się okazji może warto zapytać Magdę, czy Błażej Staszek to jest jakiś jej pra-pra-pra-przodek. Zatem takich rzeczy możecie się Państwo dowiedzieć, że łabędzie były egzotyką na Żywiecczyźnie. Zatem jak mijamy łabędzie dzisiaj, to warto się zastanowić, czy one aby na pewno zawsze tutaj były, czy to jest taki integralny element krajobrazu. I tutaj w ogóle pojawia się kategoria zawsze. Co to znaczy zawsze? Skoro łabędź był sensacją, a dzisiaj nie jest. Tak po prostu. Jest jeszcze jedna opowieść. Ta chyba już będzie dla Państwa bardziej zaskakująca niż opowieść o łabędziu. Przytacza taki fragment dziejopisu Piotr Kowalski, cytując Andrzeja Komonieckiego. Dnia 3 lipca Wojciech Cebulski, i tu pozdrawiamy wszystkich cebulskich z okolicy, rajtar pański i mieszczanin żywiecki miał ten zwyczaj, że węże żywo w ręce gołe brał i nosił za pazuchą, nie szkodząc mu. Sądząc po minie Agaty Chmielowskiej, wnioskuję, że dziwi ją to tak samo jak mnie, no ale ludzie mają różne pasje. Kontynuujmy. I do zamku przed panem do pokoja przynosił jednego, puściwszy go na ziemię, gdzie się czołgał, czemu się bardzo dziwowano. I gdy go pytano, co im czyni i jako ich zaklina, nie chciał powiedzieć. A tego węża puściwszy za miastem, chodził po ogrodach i przyszedłszy po ulicę, zabito na drodze. Lecz po tym sekretnie powiedział, że to nie przez zaklinanie, a przez świętą Ewangelię Jana Świętego, mówiąc one czynił, a nic więcej. No więc na wszelki wypadek najpewniej Wojciech Cybulski, wspomniany rajtar pański i mieszczanin żywiecki, powołał się na Ewangelię, bo jak Państwo pewnie kojarzycie, wąż nie kojarzy się najlepiej. Boimy się węży z uwagi na to, że one sporadycznie pojawiają się w naszym, jak to zostało powiedziane, ekosystemie, to raz. A dwa, no jednak w tradycji chrześcijańskiej, w tradycji religijnej wąż jest symbolem czegoś niepożądanego, tak? Grzechu, zła, pokusy.
1: Prowadziły Ewę na złą drogę.
3: Dokładnie. Ciekawe, że jabłko jest jednak mimo wszystko cały czas uznawane za okej. Natomiast na wszelki wypadek wspomniany Wojciech Cebulski najpewniej powołał się na Ewangelię, żeby przypadkiem jednak nie przyklejono mu łatki osoby, która poczynia sobie z przestrzenią, która jest przestrzenią związaną z czymś złym, z czymś, co wiąże się ze sferą, której powinniśmy unikać. Wróćmy do tego, co jeszcze proponuje nam ta książka. Naprawdę świetnie się ją czyta. Na stronie 103 rozpoczyna się rozdział Kurioza, rzeczy dziwne i znaki wieszcze. Czyli dostajemy informacje w istotny sposób, niemalże zbliżoną do tego, co działo się w czasach, kiedy Grecy chodzili do wyroczni w Delfach i pytali, co mają robić, bo tutaj też znaki wieszcze się pojawiają. Nie byłoby to nic pewnie dziwnego, gdyby nie to, że żyjemy dzisiaj w wieku XXI, cofamy się do czasów komunieckiego i najpewniej nie do końca jesteśmy w stanie przyjąć do wiadomości, że nasi przodkowie aż tak bardzo byli zabobonni.
1: Ale dzisiaj też chodzi się do wróżek po prostu.
3: Czyta horoskopy? Tak. I mamy tutaj kilka takich informacji, które mogą być interesujące i dla budowniczych, i dla historyków, i dla mieszkańców po prostu, którzy mijają pewne miejsca tak zwyczajnie codziennie. Otóż podrozdział 1 brzmi Losy wieży kościelnej. I tutaj jest opowieść o dłużniku, który miał za zadanie uiścić pieniądze. Później pojawia się kwestia sądu. Pisze autor, cytując Komonieckiego, ostatecznie sprawa skończyła się źle. Jan Mularz bez zapłaty od roboty swej, która mu złotych 140 należała, z krzywdą swoją odszedł. I później dalej opowieść o tym, że ludzka krzywda nie znalazła w żaden sposób zadośćuczynienia. Zachowanie osoby, która była winna tej krzywdy, każe nawet podejrzewać, że w dodatku jeszcze wiązała się z grzechem szczególnie oburzającym, z krzywoprzysięstwem godzącym w boski porządek świata, pisze autor. I przywołuje tutaj fragment z Komonieckiego. Stąd każdy przyznać musi, że nie bez tajemnice piorun na tę wieżą uderza, a zwłaszcza w to miejsce, gdzie to sklepienie oberwało się, a podobno dla tej krzywdy tego mularza dzieje się. Zatem pojawia się tutaj wątek, że został skrzywdzony ktoś, kto pracował przy miejscu związanym z sakrum i jest reakcja świata nadprzyrodzonego, który to świat nadprzyrodzony komunikuje, że to zło nastąpiło. Tak? Skoro nie jesteśmy w stanie tego wysłuchać od ludzi, to słyszymy to od siły wyższej. Co jeszcze mamy tutaj interesującego? Wszystko jest interesujące. Świetnie się to czyta, świetnie czytamy fragmenty o badaczu wyobraźni albo o instynktach czasów. Mamy tutaj na przykład takie piękne zdanie. Wójt Żywiecki pozostawiał po sobie dzieło frapujące. No trudno się z tym nie zgodzić, taka jest prawda. Bardzo się cieszę, że w tej książce autor traktuje bardzo poważnie materiał, z którym przyszło mu się zmierzyć i nie zakłada, że to da się zakwestionować. Myślę, że niezależnie od tego, jak jesteście Państwo związani emocjonalnie z miejscem, w którym mieszkacie, myślę, że każde miejsce chciałoby mieć taką kronikę. Po prostu, ona jest wartością bezcenną. Jest takie powiedzenie, że tak długo ludzie żyją, jak żyje pamięć o nich. I Komoniecki pozwolił na to, ogromnie zasłużył się temu, że przywołał pamięć czasów wcześniejszych, opisał swoje czasy i dał impuls do kontynuacji takich opisów. Kronika Augustyna jest kontynuacją kroniki Komonieckiego, bo pojawił się ktoś, kto docenił dzieło, które zastał i doszedł do wniosku, że warto to kontynuować, bo to, tak, to jest bezcenne. I przywołam Państwu jeszcze parę takich rzeczy, które mogłyby być interesujące. O, na przykład jest ciąg dalszy historii wieży, to dla tych, których fascynuje katedra, konkatedra i którzy lubią takie rzeczy. Gdy pioruny uderzały w wieżę częściej niż w inne miejsca, co nie tylko Komoniecki, ale i wcześniejsi autorzy notatek czy dokumentów miejskich skrzętnie odnotowywali, uporczywie poszukiwali możliwych złowróżbnych prognostyków. Jest to przeurocze, że zakładamy, że jest jakiś inny powód niż to, że najpewniej była to jedna z najwyższych wież w mieście.
1: Nie, metalowe części miałam, gdzie
3: tak. Zwyczajnie, to dzisiaj wiemy, ale wiemy to też dlatego, że niezależnie od naszych pasji naukowych albo ich braku, no fizyka w szkole była, tak? Czegoś się dowiadujemy, rozmawiamy z naszymi bliskimi, jest informacja o tym, że wysoki obiekt to jest miejsce wyładowania. Nie do końca, jak widać. Czasy Komonieckiego, być może również dzisiejsze, to też czasy, kiedy szukamy nieco innych przyczyn. I tutaj znowu przytoczenie opowieści. Piorun w wieżę uderzył, już to trzeci raz po zbudowaniu jej, ale żadnej szkody nie uczynił, tylko trzaski na piętrze zapalił, które zaraz ugaszono. Z tego tedy piętra zrzucił wiatr deskę, która Tomaszowi Chwostkowicowi do szkoły na naukę idącemu na cmentarzu końcem w palec wielki nogi uderzyła. Stąd, przybiełszy do szkoły, biegał od bólu, nic nie mówiąc, aż widziawszy krew omdlał. Aż go okrzesiono i co mu jest zapytano, na który palec był kaliką aż do śmierci, bo mu go ta deska ucięła. Lecz po tym księdzem został i był mansjonarystą przy kościele na Zamku Krakowskim. No, miał dużo szczęścia, dobrze, że ucięło mu palec niż głowę na przykład. Druga rzecz jest taka, że musiało to być jednak mimo wszystko przerażające, skoro piorun uderza, wywołuje pożar, deska odpada, spada na dół, idzie dzieciak do szkoły, ucina mu palec, a on jeszcze z jakiegoś powodu nie chce się do tego faktu przyznać, tak? Dopiero kiedy omdlewa na widok krwi, ktoś się orientuje, że czegoś w tym organizmie już zabrakło. I pisze autor bardzo piękną rzecz o tamtych czasach. Pisze tak: anomalia w przyrodzie nie może być przypadkowym incydentem. Naruszenie boskich praw jest przecież czymś przerażającym i wielce znaczącym. Piorun jest sam w sobie zjawiskiem budzącym lęk, ale czymś więcej niż pogodową anomalią jest piorun w środku zimy. A więc gdy pojawia się w niezwyczajnej porze roku, bądź wtedy, gdy uporczywie uderza wciąż w to samo miejsce, wtedy trzeba w nim zobaczyć naruszenie porządku natury jako odstępstwo od reguł. Okazuje się zdarzeniem nacechowanym, skupiającym na sobie uwagę obserwatorów. Wydawać się musi aż nazbyt wyraźnym ostrzeżeniem, zapowiedzią innych, równie zaskakujących wypadków. I faktycznie po tych historiach z piorunem, trzy razy uderzającym w to samo miejsce, zupełnie przypadkiem w najwyższą wieżę w okolicy, pisze autor w ten sposób, w zasadzie cytuję Komonieckiego. Tegoż roku, 1680, czyli jesteśmy w wieku XVII, czyli barok, w dzień świętej Doroty, to jest 6 lutego, piorun godziny 3 w noc w wieżą żywiecką nagle i niespodziewanie uderzył i po drucie, który zegarowy młotek ciągnie, aż na dół, póki go stawało, leciał i w mur wpadł. Skąd najpierw ankry w murach zapalił i przez 3 dni ogień w nich gorzał i tlał, aż go ledwo ugaszono. To już 4 raz na tę wieżę od zmurowania jej uderzył. No, musiało to być niebagatelne widowisko. Myślę, że dzisiaj by to robiło piorunujące wrażenie, a wtedy myślę, że tym bardziej. Dziś najpewniej stanąłby przed tym jakiś fizyk, budowlaniec, wyjaśniłby, na czym polega to, co widzimy. Natomiast wtedy, w wieku XVII, poziom kompetencji z zakresu jakichkolwiek nauk był ubogi. I jeszcze do tego kościół, i jeszcze do tego piorun, wszystkie te 3 elementy, tak, to musiało robić nieprawdopodobne wrażenie. I te kurioza, rzeczy dziwne i znaki wieszcze, o których mówi autor, bardzo ładnie podsumowuje, bo pisze tak, w kontekście głębokiego analizowania treści z dziejopisu. Mnożąc przykłady, powtarzając złowróżebne precedensy, kronikarz zdaje się zapowiadać zły finał. Przygotowuje niekorzystne rozwiązanie, uprzedza o tym, podsuwa znaczący wymiar zdarzeń, które nieść powinny były ostrzeżenie i przepowiednie. No, to jest lepsze niż Hitchcock. Jak się człowiek na tym skupi, to faktycznie zaczyna w to wszystko wierzyć, zwłaszcza, że mamy taką tendencję, że pewne rzeczy wydają nam się oczywiste, jak spojrzymy wstecz. Świat nas zaskakuje, przyroda jest absolutnie zaskakująca. Tak, w konfrontacji z przyrodą raczej szans wygrać nie mamy. Możemy przewidywać pewne rzeczy i być ostrożnymi. Natomiast Komoniecki widocznie miał taką skłonność, że lubił wyciągać wnioski i dziwić się pewnym rzeczom. I co mamy po... Chwilę temu byliśmy w roku 1680, teraz jesteśmy w 1711, mija 31 lat. No i znowu, tego roku, 1711, po zaćmieniu miesiąca, dnia 4 widocznego, który się wszytek po zachodzie słońca zaćmił, po nim dnia wtórego sierpnia miesiąca, po północy w niedzielę na święto Panny Marii Angielskiej, piorun na wieżę żywiecką wielkim trzaskiem zderzył w gałkę samą pod krzyżem. No, myślę, że raz, okej, 2 w porządku, 3 to już jest przerażające, 4 i jeszcze jak coś się tli przez następne parę dni, no ale 5 raz to myślę, że już trudno było nie wyciągnąć z tego jedynie słusznych wniosków. Coś jest na rzeczy. I co się dzieje dalej? Potem następuje niezwykle detaliczny, jak pisze autor, ile jest znakomicie udramatyzowany opis tragicznych zdarzeń. Pożar trawi najpierw wieżę, potem stopniowo ogarnia także i całą świątynię. Najpierw jednak rzeczy straszne, ale jakże wymowne w swojej retorycznej teatralności dzieją się na wieży. Ogień niszczy podstawę krzyża. I teraz cytat. Który lecąc lekko, jakby kłaniając się i dziękując wszystkim, ku kościołu się wywrócił i potężnie o styber trzasnął i tak zawisł. A lud patrzający płacz i krzyk wielki uczynił, a płomienia widać spod blachy nie było. Tak, i nie pomogła akcja ratownicza, wszystko się spaliło, bo w kościele, jak w piecu, jakim ognistym, nie było szansy, aby cokolwiek się uratowało. I ten opis katastrofy kończy się wierszem Trenem, w którym żywiecką wieżę sławi autor ponad wieżę babilońską i także egipskie piramidy. Jest to cudowne, bo na pewno egipskich piramid na żywo Komoniecki nie widział, podobnie jak wież babilońskich. Natomiast świadczy to o ogromnym przywiązaniu do miejsca, w którym żył i do nadania ogromnej wartości temu, co na jego oczach zostało unicestwione, co przeszło do historii. I ta sensacyjność, emocjonalność, ta dynamika języka najpewniej pomoże nam, pomogłaby czy pomaga nam zrozumieć, co czuli ci ludzie tam, kiedy stali i patrzyli na to wszystko mocno przerażeni, bo jednak płonąca świątynia robi wrażenie. Zresztą do dziś, kiedy rozmawiam ze znajomymi, którzy uczestniczyli w pracach porządkowych na pogorzelisku po tym, jak spłonął kościół w Łękawicy, to twierdzą, że to poczucie, że znika coś bezpowrotnie, przypomnijmy, tam była przepiękna Biblia Pauperum, kościół drewniany, to były to lata 90., a do dziś ludzie widzą to tak, jakby to się działo wczoraj. Więc najpewniej robi to ogromne wrażenie, zwłaszcza, że każda społeczność, pięknie o tym pisze Marquez w 100 latach samotności, każda społeczność ma takie miejsca wspólne. Miejscem wspólnym jest cmentarz, miejscem wspólnym jest izba porodowa albo szpital, miejscem wspólnym jest kościół. Dziś również szkoła od wielu lat i całe szczęście od momentu, kiedy wprowadzono powszechny obowiązek kształcenia. Choć w czasach komunistycznych oczywiście tak nie było. I te miejsca wspólne, niezależnie od tego, jakie mamy z nimi wspomnienia takie detaliczne, one w całości konstytuują nasze przywiązanie do miejsca, w którym mieszkamy, żyjemy. To są takie repery. I to jest i reper jako punkt odniesienia w przestrzeni, ale również w emocjach. Do tych instytucji się odwołujemy, bo one wymuszają na nas jakiś porządek życia społecznego. Więc najpewniej jak palił się kościół, to wzbudziło to dużo większe emocje, niż gdyby palił się jakiś szeregowy dom. Bo wspólnota coś traciła. Coś, co zbudowała wspólnie i coś, co było dla niej wartością. A mało tego, no dodajmy jeszcze, że to, co było w środku tego kościoła, to też było coś absolutnie wyjątkowego. Jesteśmy w wieku XVII, jesteśmy w baroku. Bieda, nędza, a kościoły przyciągały, to też była istota kontrreformacji, kościoły przyciągały do wnętrza czymś, czego w domach nie było. One były na swój sposób piękne, strojne, zachwycające, przykuwające uwagę, zwłaszcza w korespondencji z biedą wokół i nagle znika takie miejsce. Ono było ze wszechmiar wyjątkowe i myślę, że Komoniecki, opisując to doskonale, to oddał. Te emocje, które towarzyszyły gapiom, którzy lamentowali nad czymś, co już nie wróci w tej formie. Wróci w innej, ale jakiś smutek z uwagi na stratę pozostaje.
1: Każdy z nich był związany emocjonalnie z tym miejscem, bo tam były chrzciny, tam były śluby, tam były pogrzeby. To było jedno z najważniejszych miejsc w tym środowisku.
3: Tak, jeśli dodamy jeszcze do tego wątek związany z religijnością tamtych czasów, no to jest epicentrum. Tak, to jest epicentrum wspólnoty. Bezdyskusyjnie to było bardzo ważne. Co do specyficznych rzeczy, które się jeszcze wydarzały, możemy przytoczyć tutaj jeszcze taką opowieść, że sporo tych informacji, które przytacza Komoniecki, to są takie, oczywiście informacje historyczne, potwierdzone, bardzo ważne i cenne, ale jest też tam sporo takich mitów miejskich.
1: Legendy podań.
3: Tak, to i sensacje sąsiedzkie. Ładnie tutaj jest to powiedziane. Otóż pan Piotr Kowalski pisze tak. Kronikarz czy pamiętnikarz, notując znane sobie, jak często się zastrzegają autorzy, znane sobie z autopsji fakty i to, o czym wówczas chętnie rozprawiano, dokumentuje tę dwuznaczną i ryzykowną ciekawość, jaka kazała poszukiwać bulwersujących doniesień, plotek i pogłosek. To ona zmuszała do wsłuchiwania się w doniesienia o dziwach przyrody, o monstrach, potworach, które niekiedy pojawiają się całkiem niedaleko bezpiecznego codziennego życia. No, o tym też świetnie pisze Bettelheim, analizując bajki i baśnie. Nie? To, co pojawia się u Grimmów czy Andersena, no to ten niepokój czyhający gdzieś za rogiem w ciemnościach. Nie? U Andersena może jest więcej melancholii i smutku, u Grimmów tam co chwilę ktoś komuś coś odgryza. Trup goni trupa, to jak na bajki. One miały potężny walor ostrzegawczy. Nie? Taki, miały tak skutecznie przestraszyć, żeby tabu zostało tabu. I tu się pojawiają podobne rzeczy. Komoniecki nie jest wyjęty z kontekstu. On się wychował w pewnym świecie, w którym pewne normy, zasady, reguły miały obowiązywać i należało wykorzystać dostępne narzędzia, aby utrwalić te pozytywne i negatywne dla społeczności schematy. Zatem to właśnie ta ciekawość zmuszała do wsłuchania się w doniesienia o dziwach przyrody, o monstrach, potworach, które niekiedy pojawiają się całkiem niedaleko bezpiecznego codziennego życia. Niekiedy nie są to nawet szczególnie przerażające swoją fizycznością, nienormalnością przypadki, lecz serię dziwnych zdarzeń. Taka powtarzalność czegoś, co mieści się na skraju normalności, poddaje szczególnej próbie granice dopuszczalnych niedorzeczności natury. No, czyli niby nie, ale tak. Są takie rzeczy, które jednak mimo wszystko w szczególnych okolicznościach jesteśmy w stanie zaakceptować. Najczęściej te szczególne okoliczności wynikają z faktu, że one nam się przytrafiają. Trochę trudniej nam to zrozumieć u sąsiadów. Jak to jest nasza historia, to ona zwykle, jak to kiedyś ujął mój kolega, to jest inna sytuacja. No i tu jest podobnie u Komunieckiego. To też te niedorzeczności natury, jak dotyczą nas, to jest inna sytuacja. Tak jest na przykład, gdy rodzą się bliźnięta, pisze autor. U Komunieckiego to było jednak sensacyjne wydarzenie, choć nie dziwaczne, bo takie rzeczy się zdarzają. Przeżywalność bliźniąt była trochę mniejsza niż przeżywalność dzieci, które rodziły się w pojedynkę, ale i tak ta śmiertelność noworodków była przerażająca. Najczęściej przyczyna śmierci kobiet, która nie była śmiercią ze starości, to była właśnie śmierć połogu. Tak? Porody były śmiercionośne. Zdarzyć się to może, choć raczej nieczęsto. Niczego wszak o genetycznej skłonności wówczas nie wiedziano w kontekście bliźniąt. Takie porody specjalnej uwagi nie wymagają. Zupełnie inaczej, gdy to, co rzadkie, powtarza się z osobliwą regularnością. Zatem w rodzinie bliźnięta rodzą się wielokrotnie, trzeba już się zacząć nad tym bardzo poważnie zastanawiać. Czyli jak raz to okej, ale jak częściej, no to o coś wszak może tu chodzić. O czymś mają te zdarzenia powiedzieć. I tu cytat z Komunieckiego. Dnia 3 listopada 1717 roku Agnieszka Kalfa-Sionka, tu z Żywca, rodziczka, w Stopniach w Podgórzu się wydawszy za syna sołtysiego, po połogu umarła, zrodziwszy dwoje bliźniąt, a przedtem też miała i porodziła porządką dwa razy po dwoje bliźniąt. Co się dziwowano, że po trzy razy jedno po drugim to się stało, a te wszystkie pomarły, tylko jedno zostało. Znowu przydarzyło się też na Milówce u Macieja Szabla, że Dorota Szczotkowna, małżonka jego, troje bliźniąt porządką porodziła, a tylko było między nimi syn jeden. Także w mieście Żywcu przygodziło się Weronice Gniłkowej, mieszczce żywieckiej. Już sam fakt, że nie było nawet określenia trojaczki, świadczy, tylko troje bliźniąt, to oznacza, że to faktycznie musiało być absolutnie zaskakujące. No a w przypadku Agnieszki Kalfa-Sionki tragedia, bo trzy razy pod rząd ciąże mnogie najpewniej wykończyły organizm tej kobiety. Bliźnięta nie mają dobrych skojarzeń mitologicznych, pisze autor, ale sądząc po zapisach XVIII-wiecznego kronikarza, w mniemaniu potocznym nie było już śladów podejrzeń o demoniczne koneksje. Nie ma też niepokoju o naturę każdego z narodzonych dzieci. Niepokoić zaczynają dopiero dziwne zbiegi okoliczności, gdy zdarzenie możliwe, lecz rzadko spotykane, powtarza się nazbyt często. Seria identycznych, uporczywie powracających realitates wywołała wiele niespokojnych myśli i podejrzeń u ludzi zazwyczaj skoncentrowanych na oczekiwaniu znaków i cudownych ingerencji.
1: Bliźniaki wcale nie były takie mocno wyczekiwane w takim środowisku. To było trochę nienormalne. W związku z tym trzeba było się temu przyglądać.
3: Tak, a trzy razy pod rząd bliźnięta, żadnej kobiecie chyba tego nie życzymy. Ale pojawiają się dziwniejsze rzeczy dla Komunieckiego. Dziś bliźnięta nie budzą żadnych zdziwień i zaskoczeń. I wtedy też nie powinny. Natomiast co pisze Komuniecki w kontekście innych zaskakujących rzeczy? Pani Buniatowiczowa urodziła przedwcześnie syna. Na skutek uniesienia się gniewem. Uszy i twarz dziecka były podobne do zajęczych. Niemowlę żyło przez tydzień całkowicie bez jedzenia, cierpiąc ciągle na epilepsję. Mówią, że Buniewiczowa poślubiła swego krewnego po śmierci pierwszego męża. Nie chciała ona, żeby ludzie oglądali owoc tego połogu, a nawet starała się zataić go ze względu na obowiązek chrztu. Tegoż roku 1710 przydawały się różne dziwowiska i przypadki. Naprzód, we wsi w Ujsołach, owca porodziła pięcioro jagniąt jednym rodzajem. U Marcina Łabusa w Sopotni na Średnim krowa urodziła czworo cieląt, będąc jako szczenięta. Troje było żywych, a czwarte nieżywe, a te przedziwnie becząc pozdychały, które do ziemi zakopano. Znowu na dworze obszarskim krowa urodziła cielę o dwóch głowach żywe, a to kazano zakopać. W Krakowie zaś w miesiącu lutym na Szczepańskiej ulicy narodziło się dziecię mające dwie głowy z jednej szyi wychodzące, także ręce i nogi podwójne, które były spojone albo zrośnięte jedna z drugą, z których głów jedna rano umarła, a druga po południu. A to rozprówszy, znaleziono w nim dwoje wnętrzności, a tylko jedno serce, które monstrum dano odmalować i na ratuszu krakowskim na widok ludziom przybito. Co to było prognostykiem rozdwojenia w Polsce panów, będąc królów dwóch ukoronowanych, a co wojny spustoszeniem w Polsce były. A na to dziecię sam carowic moskiewski patrzał, który w Krakowie rezydował i do cara ojca swego kazał odmalowanie odesłać.
1: No, wstrząsające historie.
3: Tak, no i tu to, że w bliźniętach syjamskich doszukano się pewnych reguł rządzących organizmem politycznym w tym okresie. Tak. No i w wszystko pasuje. Wystarczy tylko dobrze pomyśleć, jak się okazuje, i można sobie świat wytłumaczyć. Monstra są dla kronikarza, ale także dla jemu współczesnych niedorzecznością natury bądź znakiem, ostrzeżeniem przed nadciągającymi kataklizmami. I takie, zdaniem autora mniejszej publikacji, należy odczytywać. Komoniecki, jak pisze o monstrach, to nie informuje o fakcie, ale wskazuje, że to jest jakiś katalizator, że z tego coś albo wyniknie, lub też jest to, tak, to jest ostrzeżenie, którego celem jest wskazanie pewnej uważności. I zwykle to przegapiamy, oczywiście nie wyciągamy z tego wniosków, no i później jak rąbnie, to tylko echo idzie. I na tym pewnie w istotny sposób wtedy się skupiano, że to był czas ogromnej zabobonności. Spotkanie z bestią, monstrum, które w jakiś sposób zdaje się należeć do świata człowieka, zrodzone przez kobietę, przypomina swoim ciałem człowieka, wystawia na ciężką próbę potoczne wyobrażenie o sensowności świata, jego harmonii i celowości każdego z elementów. No bo jak sobie zracjonalizować fakt, że pojawia się coś, co do niczego nie pasuje i jest jeszcze żywiołem niszczycielskim? Tak, umiera dziecko, wygląda nietypowo, umiera matka, a jeszcze w związku z tym jakiś piorun albo dwóch królów, no to to wszystko razem do kupy psuje wyobrażenie, że świat został stworzony przez Boga w sposób harmonijny. I ta koncepcja świętego Tomasza z Akwinu, która się pojawia, jest pokłosiem jego głębokiego studiowania Arystotelesa, to jest ta koncepcja, która daje człowiekowi ukojenie.
1: Mówiąc szczerze, niewiele się zmieniło. My się do tej pory boimy odmienności i dziwnie na nią reagujemy.
3: Oczywiście, że tak. I zamiast poszukać walorów tej odmienności albo pochylić się nad tragedią kogoś, kto jej doświadcza, bo wyobrażam sobie, że w wieku XVII czy na początku wieku XVIII naturalny poród bliźniąt syjamskich dla kobiety był końcem życia. To musiała być tragedia dla kobiety, dla rodziny. I tu zamiast szukać przełożenia na kondycję polityczną ówczesnej Rzeczypospolitej, warto by było skupić się na tragedii rodziny, ale mamy jako gatunek taką potrzebę sensacyjności. Niestety. I co się dzieje w takich sytuacjach? Pisze bardzo ładnie autor. W takich sytuacjach pojawiać się muszą pytania dramatyczne o samego człowieka, jego szczególną pozycję we wszechświecie i tak dalej. Monstrum takie jest przecież zbyt ludzkie, by nie sprowokować pytań podstawowych i niebezpiecznie prowadzić do poczucia pomieszania, lęku, a nawet światopoglądowego kryzysu. Zatem wyjaśnienie tego za pomocą innych zjawisk trochę nam wycisza emocje. Nie skupiamy się na tym, może na smutku, może na rozpaczy, tylko skupiamy się na jakichś innych obszarach, które odciągają naszą uwagę od tych spraw najtrudniejszych.
2: SK Beskidy.
4: Ja kozek posła na odpust. Kiezek usłysała w niedzielę jako ksiądz cytali łogłoski łoł odpuście parafialnym, to gdy zwęcel nic z łogłosek nie wiedziała i nog myślała, jako to będzie na tym łodpuście. Przysłazek kuchał pie i zaraz z progu wołałak: będzie łodpust, będzie łodpust. Mama mnie torcowali, ze mną się nie drzić. I cały tydzień byś grzecno, bo na odpust idą ino ci, co nie mają grzychów. Tak, jak się sumiętowała cały tydzień, co by byś grzecno robić wszystko, co mama kozom, ze mi ten tydzień wnet zleciał. W niedzielę mama mi się kozali ubraj w kabotek, co mi wysyli, kłosulę z kryzą, piszczatą spodnickę i z opaskę od putki. Ucesali mnie pięknie i zawiązali korole na syi. Ej, ale było bogacie, procesja kole kościoła, psytka pięknie łodzioci i wseli jak i budy z łostomajtnymi cudami. Słonecko grzoło walnie, to my po mszy posły z mamą na ty budy popatrzy i kupić babce sztolwerków. Ło, co tych sztolwerków było ze nadziwy. Mama kupili te, co babka najracej mają i w papierze zawinięte w rozek wciśli pod pazuchę. A kielo zabawek też tam było, klepoki, konicki, ptoski z gliny, tocki, karetki i jesce inkse. Tak zek się ślepiła na te zabawki, bo ksukała lalecki szmacianej, ze jazek podskoczyła, jak mi za uchem franek szczelił z pukowki. Kiezacon ucieka i puściła się za nim. Un przeskoczył nad przykopą, a jo sius, wpadła do przykopy. Chcielibyście widzieć, jak on wyglądała. Kierpce i kopytka całe od błota, z opaska ucioprano. Kiem je mama uwidzieli, to już było po budak. Do chałupy i to prędko za mocy z opaskę i kopytka, a kierpce wysiurowaj do cysta. W chałupie zaś babka na mnie, jako to chłodzę, że tak pięknie łodziota posłak, a nie umiem się godnie nosowaj. Nie pomogły sztolwerki, tak się babka wadzili. I taki zek miał odpust przez franka, nie dość ze mi mama nie kupili lalecki, to zek się jeszcze cało wybabrała. Hej!
5: To jest Radio SK.
2: SK Beskid News.
1: Agata Chmielowska, Radio SK. Witam serdecznie. Jesteśmy po spotkaniu w trakcie fajnego festiwalu górskiego Adrenalinium w kinie żywieckim Janosik. A bohaterką tego spotkania i osobą, która o swoich wyczynach w górach opowiadała, to Dorota Szparata. Dorotko, pierwsze, co mnie zaskoczyło jako kobietę w trakcie tego spotkania, to to, że wybrzmiało to dość wyraźnie ze sceny. Wiek to nie jest wytłumaczenie, że się już nic nie robi. Ty zmieniłaś swoje życie, mając, jak to się mówi przysłowiowo, 50 na karku. Co takiego się wydarzyło w twoim życiu? Co było takim motywem, a być może to już przemyślenie długotrwałe, że postanowiłaś ruszyć w wielki świat?
3: Powiedziałabym, że w wieku 50 lat to ja postawiłam kropkę na D, bo ten proces zmian zapoczątkowałam w 2021 roku, jak wróciłam ze szlaku długodystansowego w Alpach. Tam spędziłam 3 miesiące i to był taki moment, że sobie w ogóle przewartościowałam wszystko w swoim życiu. Ja już wcześniej wiedziałam, że ja nie pasuję do takiego schematu praca w korporacji,

0: tam, jestem tutaj zameldowana, ale ja cały czas krążę. I potem jak wróciłam z tych Alp, jeszcze 2 lata wytrzymałam w korporacji, ale tam już zaczął powstawać plan, jak tą korporację rzucić, ale nie na zasadzie niebieskiego ptaka. Rzucam korporację i po tygodniu jest problem, z czego ja będę żyła. I ten plan zaczęłam realizować. W kwietniu 2023 roku złożyłam wypowiedzenie, w lipcu zakończyłam pracę, a 2 sierpnia już ruszyłam na szlak Transkaukazjan. I ten rok to już w ogóle totalne wariactwo, bo to, co się wydarzyło w tym roku, przeszło moje najśmielsze oczekiwania i wyobrażenia. Zrealizowałam też swoje kolejne marzenia. Tym razem nie były to marzenia podróżnicze, bo to było marzenie wydanie książki, spróbowanie pracy w schronisku, zamieszkanie w schronisku. Weszłam, wydaje mi się, tak już bardziej profesjonalnie w robienie prelekcji. Zrobiłam też własne szkolenie pod szlaki długodystansowe dla kobiet. No i teraz za miesiąc realizuję kolejną swoją wyprawę, którą sobie wymarzyłam 5 lat temu.
1: Dokąd się tym razem wybierasz?
0: Tym razem będzie Ameryka Południowa. Szlak o nazwie Great Patagonian Trail o długości około 3000 km. I wygospodarowałam sobie trochę czasu i tak sobie ustawiłam życie, żeby móc ten czas tam spędzić. Plan jest taki, żeby wrócić do Polski, ale też wiem, że w takiej długiej podróży mogą się wydarzyć różne fajne rzeczy, tym bardziej, że też czuję instynktownie, że Ameryka Południowa, Hiszpania to są takie miejsca dla mnie. Tym bardziej, że znam też język hiszpański, więc w ogóle nie będę miała problemu z komunikacją. No i zobaczymy, co będzie dalej.
1: Ale tu mówisz o takich już ekstremalnych wyprawach. Natomiast dzisiaj zwróciłaś też uwagę na to, że warto ruszyć z fotela, po prostu. Zacząć od tych pierwszych kroków. I z tego, co czytałam o tobie, to też wędrowałaś po Beskidach, czyli my te góry mamy na wyciągnięcie ręki. Być może warto zacząć od maszerowania po tych naszych górach.
0: Tak, ja oczywiście zanim doszłam do tego, co robię teraz, to był proces. Ja akurat zaczynam od biegania. To najpierw były biegi alpejskie, czyli krótkie biegi pod górę. Potem były te biegi ultra. W międzyczasie pojawiły się te szlaki długodystansowe, ale ten mój rozwój był stopniowy. Ja taki pierwszy szlak długodystansowy solo zrobiłam w 2016 roku. Przeszłam Pireneje, 850 km i to był taki pierwszy moment. I ja się rozwijałam stopniowo, ja się dokształcałam, bo też to, co ja robię, wymaga wiedzy i przede wszystkim umiejętności bezpiecznego poruszania się w tych ekstremalnych warunkach. I uważam, że każda osoba ma w sobie coś takiego, ma taką potrzebę zrobienia jakiejś rzeczy, której się boi. To może być cokolwiek. I teraz warto się odważyć i spróbować. Jak ja to mówię, najwyżej ci się nie uda, ale przynajmniej spróbowałeś, czy chcesz to robić, czy nie chcesz tego robić. Często gdzieś tam wyobrażamy sobie teoretycznie, że coś będzie wyglądało tak albo inaczej, albo co gorsza, wymyślamy sobie powody, dlaczego tego nie robić. Zamiast po prostu spróbować, dopóki to nie jest operacja na otwartym sercu, nikogo nie zabijemy i nie będzie jakichś konsekwencji naszego działania na innych ludzi, no to ja nie widzę tutaj żadnego problemu.
1: No właśnie, często nasz wewnętrzny taki strach i taki stoper mówi, nie, uważaj, lepiej nie, może, bo może ci to zaszkodzić, a może nie warto się wychylać, a to jest pierwszy problem, który powoduje, że no, nie realizujemy własnych marzeń, prawda?
0: Bo to miejsce, w którym ja teraz jestem, dość tutaj zajęło mi naprawdę bardzo dużo czasu i to ja próbowałam różnych rzeczy, ja patrzyłam, co mi pasuje, co nie pasuje.
1: Każda w zasadzie prób i błędów.
0: Prób i błędów. I jeśli chodzi o te moje hobby, czyli te szlaki długodystansowe, teraz już bardziej zamieniające się w ekstremalne szlaki długodystansowe, to była taka pierwsza rzecz, która da mi w życiu poczucie spełnienia, ale przez to, że tam się mierzę z jakimiś wyzwaniami i widzę, że to ma sens i że to działa i to się udaje, to przełożyłam to na moje życie prywatne, że skoro tam się udaje, a tam jestem kompletnie sama, naprawdę jest ciężko czasami i ja sobie z tym radzę, to może warto też w tym życiu takim codziennym spróbować coś zrobić, bo tutaj paradoksalnie mam więcej możliwości, choćby tak jak z pracą, z rzuceniem pracy na etacie. Ja postanowiłam, że spróbuję ten rok mierzyć na tym etacie, ale ja też wiem, że mam takie wykształcenie i takie możliwości, że ja w każdej chwili mogę wrócić na ten etat. To nie będzie łatwe, ale jest to możliwe, więc gdzieś tam z tyłu głowy miałam, ok, jak się nie uda, jak mi się to nie spodoba, jak jednak będę potrzebowała tej stabilności, to ja wrócę. Ale dopóki nie spróbuję, to ja nie będę wiedziała.
1: W trakcie dzisiejszej prelekcji, kiedy opowiadałaś nam o takiej mocno ekstremalnej wyprawie właśnie przez góry Kaukazu, pierwsze takie moje odczucia,

0: ciepło. Ta kobieta jest ekstremalnie odważna. Ale ty sama mówiłaś, że przełamywałaś własne stereotypy, które powstały na bazie informacji, które gdzieś tam znalazłaś w internetach, tak zwana poczta pantoflowa. Potem się okazuje, że rzeczywistość to weryfikuje, często bardzo pozytywnie.
1: No właśnie, więc, ale to był ten element, ja wiedziałam, że idę w nieznane i był taki moment, że szczególnie na starcie mówię, Boże, co ja robię, w co ja się pakuję, ale potem po prostu nie myślę, znaczy skupiam się na działaniu. I patrzę, co z tego wyjdzie. Jak faktycznie byłoby tak, że poczułabym, że coś mi się może stać, to ja bym się wycofała, bo też nie o to chodzi, żeby kosztem swojego zdrowia czy życia coś realizować. To kompletnie nie ma sensu. Ale ja się tam czułam bezpiecznie. Ten Kaukaz, ja to mówię, on się przed mną otwierał. Paradoksalnie się tam czułam bardziej bezpiecznie i bardziej na miejscu niż na cywilizowanych szlakach w Europie. Bo też mam taką teorię, że tam, gdzie jest dużo ludzi, jest większe ryzyko, że okradną cię na przykład. To się bardzo często dzieje w dużych miastach. A w takim Kaukazie po co oni cię mają okradać? Ci ludzie są dla ciebie otwarci. Raczej co do zasady nie zrobią ci krzywdy. No, oczywiście trzeba uważać, ale to jak wszędzie.
0: Oczywiście, że tak. Dla mnie też dużym takim szokiem było to, że jak czytałam też informację o tobie, że ty wybierasz samotne wędrówki, bo ty potrzebujesz tej samotności. To jest dla ciebie ważne, chcesz to przeżywać. Masz taki styl, taki sposób działania.
1: Ten styl wyszedł przypadkiem, bo wcześniej podróżowałam z kolegą, ale okazało się, że na takim naprawdę już dłuższym szlaku kompletnie byliśmy...
0: Rozjeżdżaliśmy
1: się. I ja z dnia na dzień miałam coraz więcej energii, on coraz mniej. I to był taki moment, że w następnym roku stwierdziłam, spróbuję sama i okazało się, że zaczęłam się w tym odnajdywać. Podróżowanie samemu ma wiele aspektów, to jest, można to rozpatrywać w wielu płaszczyznach, ale to, co przede wszystkim mi daje, możliwość bardzo świadomego przeżywania tej podróży. Często przez to, że jestem sama, mam więcej kontaktów z miejscową ludnością, bo jak podróżujesz w grupie, to jest mniejsze prawdopodobieństwo, że ci ludzie się tobą zainteresują i ja się bardzo dużo uczę i to mi pozwala realizować coraz ciekawsze rzeczy, wybierać się w miejsca coraz bardziej dzikie, a jakbym była z kimś, to zawsze jakaś część tych rzeczy, których ja bym nie wiedziała, realizowałaby to osoba, która to wie. I ja bym jeszcze przez kolejne 10 lat się rozwijała, a tak to u mnie ten przyrost wiedzy jest ogromny. Ale przede wszystkim myślę, że to jest na poziomie intuicji. Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ty się dobrze czujesz w tej sytuacji. No ja się czuję doskonale. Ja lubię poznawać ludzi na trasie, mi to sprawia ogromną przyjemność. Ale lubię potem sobie być sama, realizować to na własnych zasadach, nie uzależniać się od nikogo, ze wszystkimi tego konsekwencjami, bo prawdopodobnie jakbym podróżowała z kimś, byłabym w stanie zrobić więcej. Ale ja nie chcę. Ja chcę robić to, na co mnie stać w danym momencie.
0: Wspomniałaś o tym, że wybierasz się do Ameryki Południowej, że znasz hiszpański, a wcześniej rozmawialiśmy o tym, że Hiszpania to takie dobre miejsce dla ciebie. Dlaczego?
1: Właśnie nie mogę tego zrozumieć, ale odkąd tam pojechałam na bieg, zakochałam się w ogóle w takich krajach hiszpańskojęzycznych. Myślę, że mnie ogólnie fascynuje odmienność. Ja lubię poznawać inne kultury. Hiszpania jest dla mnie takim krajem bardzo różnorodnym. Ameryka Południowa też jest bardzo różnorodna, choćby w każdym z tych krajów mówią troszeczkę inaczej. To są zupełnie inne kultury. I myślę, że to mnie najbardziej fascynuje. I też znowu to czuję na poziomie intuicji, że ja do tego kraju pasuję. Na przykład nie pasuję do Niemiec, nie pasuję do Austrii, Włochy raczej też nie. A ta Hiszpania, no czuję, że to jest takie miejsce, gdzie ja się będę czuła dobrze.
0: Ten temperament hiszpański, to ich kultura, to ich podejście do życia, to jest to, w czym tak się czujesz najlepiej?
1: Ja myślę, że jestem bardziej zorganizowana, ale ja chyba nawet nie umiem tego rozłożyć na części pierwsze. Myślę, że różnorodność to jest taki klucz do sukcesu. Nawet choćby sama Hiszpania ma takie autonomiczne prowincje i każda ta prowincja jest inna. Mają, choćby inaczej mówią, mają inny sposób obchodzenia różnych świąt, mają dużo tych świąt, tam jest wszystko kolorowe. No i przede wszystkim mają to, co ja kocham, ogromną ilość gór.
0: I jeszcze ta pogoda, która powoduje, że w te góry można się wybierać praktycznie cały rok.
1: Tak, no bo w Polsce, no ja kocham też Polskę, kocham polskie góry, lubię tutaj być, ale jednak ten czas, kiedy można tutaj fajne rzeczy robić, jest bardzo ograniczony. No i też one są stosunkowo niskie, a tam jest dużo więcej możliwości. Dlatego...
0: Dlatego góry i Hiszpania.
1: Ale jeszcze, dlatego też książki, książki o górach. Jesteś autorką już pierwszej i podobno przygotowujesz się do kolejnej.
2: Tak. W pierwszej książce opisałam Armenię, armeńską część szlaku Transkaukazjan. Nie chciałam opisywać całego szlaku w jednej, no bo w mojej opinii wkładanie Armenii i Gruzji byłoby jakimś nieporozumieniem do jednego worka. Jednak są to odrębne kraje, odrębne kultury. I to Kaukaz, i to Kaukaz. I no bardzo się cieszę, bo to też miałam na liście marzeń. Po Alpach chciałam napisać książkę, ale to kompletnie mi nie wyszło, więc kolejne marzenie zrealizowane. Nie nazwałabym siebie pisarką, bo raczej powiedziałabym, że raczkuję, tym bardziej, że jestem z wykształcenia matematykiem, totalnie niehumanistą, więc szczerze to było większe wyzwanie niż przejście tego Kaukazu. No jeszcze tą książkę sama wydawałam, więc to było kolejne wyzwanie, a teraz jeszcze sama ją sprzedaję, więc jestem i sprzedawcą, i wydawcą, i pisarzem. No i teraz też już powstaje szkic tej książki o Gruzji, ale no tak jeśli chodzi o wydanie, to przyszły rok.
0: Istniejesz też w tak zwanych social mediach, prawda? Bo czytałam twoje materiały. To jest miejsce, w którym dobrze się czujesz?
2: Tak. W 2020 roku, jak uruchamiałam social media, to było dla mnie takie miejsce, gdzie mogłam się dzielić z osobami o podobnych zainteresowanych swoimi podróżami. Teraz bardziej traktuję jako miejsce... To jest jakby nieodłączna część podróży, tak? Szczególnie jeżeli chcesz to robić półprofesjonalnie, no to te media są nieodłączną częścią. Aczkolwiek naprawdę nie jest to mój świat, nie jest to moja bajka. Próbuję znaleźć gdzieś taki złoty środek pomiędzy takimi przygiętymi social mediami, które są tylko nastawiane na social media, super, hiper materiały. Muszę nad tym jeszcze niewątpliwie trochę popracować.
0: Ale można cię tam znaleźć i można prześledzić twoją wyprawę, prawda? Bo tam są materiały, w których są piękne zdjęcia i opisy wielu bardzo trudnych, rzekłabym, sytuacji, choćby właśnie ataków psów czy kontaktu z niedźwiedziem.
2: Tak, to też jest takie miejsce, gdzie przede wszystkim w trakcie wypraw dzielę się informacjami z tych podróży, bo też chcę jakby ludziom przybliżać, jakie są jakieś inne możliwości. I jest to też dla mnie fajne, takie relacjonowanie na bieżąco. To też zwiększa mi krąg osób o podobnych zainteresowaniach. To jest taka ta dobra strona social mediów, że możesz trafić do większej ilości osób, których nie masz możliwości normalnie poznać fizycznie.
0: Ja nie wiem, czy zauważyłaś, ale ja odnoszę takie wrażenie, że jednak coraz więcej jest takich ludzi, którzy oddalają się od tej turystyki hotelowej, która kompletnie nijak się ma do rzeczywistości danego miejsca, bo żyjemy po prostu w tych samych hotelach w różnych miejscach na ziemi. Chcemy poznać bliżej to, czym rzeczywiście bogactwo jest danego miejsca. I na przykład jak lecimy na jakieś, nie wiem, egzotyczne wyspy, to chcemy pobyć na wyspie, czyli poza tym kurortem. I takie osoby jak ty wtyczają te inne szlaki, te nieoczywiste miejsca, często tak piękne i wyjątkowe, że gdybyśmy nie opuścili kurortu, nigdy byśmy tam nie dotarli. Czy to nie jest też taka rola waszych przewodników, trochę ekstremalnych?
2: Znaczy, w zasadzie ten szlak był taką pierwszą próbą bycia częścią wytyczania nowego szlaku. To było coś dla mnie takiego głębszego niż tylko chodzenie dla samego siebie jakimiś utartymi ścieżkami, gdzie już przeszło 1000 osób albo jeszcze więcej, bo to już nie daje mi takiej satysfakcji. Ja też potrzebuję mieć jakiś większy sens tego, co robię w tych górach, ale faktycznie ja teraz będę chodziła na tylko takie szlaki, które dopiero powstają, które trzeba przetestować. Gdzieś tam pewnie docelowo będę starała się też już wymyślać własne drogi, ale to jeszcze chwilka, tak? Na razie jeszcze potestuję to, co jest do potestowania, bo to też fajnie rozwija, fajnie uczy nowych krajów, ale faktycznie też jak ja obserwuję nawet wśród znajomych, że jest coraz większe parcie na to, żeby szukać nowych kierunków, nowych destynacji i też nieutartych ścieżek, nie tam, gdzie idą wszyscy. Bo tam, ja tak jak na to patrzę, to nawet widać po Gruzji, bo miałam okazję poznać takie miejsca, gdzie tej turystyki kompletnie nie było. I podam Ci taki przykład. Na przykład jest takie miejsce, gdzie można mieć kąpiele lecznicze i jak spotkasz tam autochtonów, to będziesz nocowała w bardzo klimatycznej agroturystyce za 1/10 ceny. Poznasz tam miejscowych, spędzisz z nimi fantastyczny wieczór przy lokalnym jedzeniu. Miejscowych plus turystów, Gruzinów, którzy tam przyjechali. Albo możesz pojechać do eleganckiego hotelu i wziąć tą samą kąpiel leczniczą w eleganckim basenie. A wersja dla lokalsów to jest po prostu kamienny budynek, szlał z góry i to jest dopiero klimat. Albo kąpiel bezpośrednio.
3: A, że tak powiem, walory lecznicze identyczne, tylko kwoty też inne.
2: Wiesz, kwoty, ale też masz tą autentyczność, a nie coś takiego...
3: wykreowane.
2: Tak, i przede wszystkim znowu poznajesz tych lokalnych ludzi. I dla mnie to, ja to się ogromnie cieszyłam, że trafiłam w to miejsce i wtedy zobaczyłam, jak na dwa różne sposoby można podróżować. Że jak prosta rzecz, jak wchodzisz do wioski i chcesz nocleg, to nie wchodź na booking, tylko popytaj w wiosce, gdzie jest nocleg i oni ci podadzą ten taki najbardziej jeszcze nie przygotowany pod turystę.
3: Co w takich żołnierskich słowach należy wiedzieć przed wyruszeniem na jakąkolwiek wyprawę? Ja nie mówię o ekstremalnych podróżach, bo do tego trzeba się naprawdę solidnie przygotować, pomijając kwestię wytrzymałościową i to jeszcze i sprzętowo i tak dalej. Ja mówię o takiej wyprawie, gdzie niekoniecznie do kurortu, ale generalnie gdzieś, gdzie chcemy coś ciekawego zobaczyć. Jak twoim zdaniem trzeba się przygotować?
2: Znaczy moim zdaniem na początek to na pewno logistyka, czyli miejsca, które chcemy odwiedzić, miejsca, gdzie możemy zdobyć jedzenie, gdzie są jakieś źródła wody, no to zależy, czy nocujemy pod namiotem, czy pod dachem. No jeżeli pod dachem, to jakieś opcje różnych noclegów, miejsca, które chcemy zobaczyć. Jeżeli są to góry, no to jakieś ukształtowanie terenu, żeby znać trasę, mieć mapy papierowe i przede wszystkim zapoznać się z tym miejscem, gdzie chcemy iść. Fajnie też mieć jakieś nawigacje elektroniczne do aplikacji, znaczy aplikacje elektroniczne do nawigacji, ale też przede wszystkim spróbować znaleźć informacje na temat lokalnej kultury i w ogóle idealnie byłoby znać chociaż trochę język danego kraju. Bo jeżeli podróżujesz w miejsca turystyczne, to tam często będzie ten angielski, ale tak jak ja podróżowałam po Kaukazie, no to ten rosyjski mi otwierał tyle drzwi i ja się wykaraskałam z różnych spotkań, choćby nawet z tymi żołnierzami. Podejrzewam, że jakbym ogromna ilość żołnierzy, które spotkałam na trasie, mogłam z nimi porozmawiać po rosyjsku i oni mnie traktowali jak swojego. A na przykład moi znajomi angielskojęzyczni mieli przetrzepane plecaki, aparaty, telefony i byli postrzegani jako coś, jako obcy, bo ci żołnierze nie umieli się z nimi skomunikować. Więc to też jest taka rzecz, że jak podróżujesz gdzieś tam poza takimi utartymi ścieżkami, chociaż ogarnij troszkę język. To jest naprawdę bardzo ważne.
3: Ważne też, żeby trochę wiedzieć o kulturze danego miejsca, o pewnych zasadach, które obowiązują.
2: Jeśli chodzi o kobiety, że nie podróżujemy po Europie, to moim zdaniem niezmiernie istotne, szczególnie jeśli chodzi o kraje takie pozaeuropejskie, istotny jest ubiór dla kobiet. W Armenii wiedziałam, że muszę mieć zakryte kolana. Okazuje się, że też fajnie jest mieć zakryte ręce. Może nie dotąd, ale przynajmniej krótki rękawek, bo okazało się, że moje gołe ramiona też zwracały uwagę. Tym bardziej, że mam jasną skórę blondynki. To się totalnie różni od skóry Ormianek czy Gruzinek, ale okazało się, że też trzeba mieć zakryte pośladki. I na przykład jak się kąpałam w gorących źródłach, to jak weszłam w stroju takim w bieliźnie sportowej, to było faux pas. Bo Ormianki jak się kąpały, to miały biustonosze, ale biodra miały zakryte spodenkami albo takimi ala spódniczkami biegowymi. I to się dowiedziałam dopiero siedząc w nieadekwatnym ubiorze, w gorącym źródle, gdzie byli mężczyźni również, tak?
3: Człowiek uczy się całe życie.
2: Tak, więc no, trzeba jednym zdaniem respektuj kulturę danego kraju.
3: No to na koniec naszego spotkania dzisiejszego i mam nadzieję, że kolejne będzie już po twojej kolejnej wyprawie. Powiedz mi, co byś powiedziała ludziom, którzy, tak jak mówisz, do których chciałabyś dotrzeć, żeby, nie wiem, spróbowali realizować swoje cele, niekoniecznie podróżnicze, jakiekolwiek.
2: Tak, zdecydowanie to, co mogłabym rekomendować, żeby spróbować i nie analizować, czy się uda, czy się nie uda, czy ja mogę, czy ja nie mogę, nie tłumaczyć się wiekiem, że w pewnym wieku to już nie wypada, albo nie da się, albo w zasadzie to już tylko do tej emerytury muszę jakoś dociągnąć, tylko spróbować. I tak naprawdę najwyżej się nie uda, albo najwyżej się okaże, że jednak to nie jest ta droga.
1: ale spróbować.
3: Pięknie, dziękuję. I jeszcze powiedz, gdzie cię możemy w social mediach, których niekoniecznie tak uwielbiasz, ale jednak znaleźć.
1: Tak, zapraszam serdecznie na profile Szparaga we własnym sosie, zarówno na Facebooku, jak i Instagramie.
3: Dziękuję serdecznie.
1: Dzięki ogromne.
4: SK Beskidy.
3: Kontynuujemy dziś nasz cykl książki na temat żywca i żywiecczyzny. Dziś Galicja na torach, czyli kolejowa historia Podbeskidzia.
5: Dzień dobry Państwu, Anna Warawa, Żywiecka Fundacja Rozwoju. Tak, dzisiaj kolejne spotkanie, już chyba piąte? Czwarte. Czwarte spotkanie poświęcone książkom, które warto przeczytać, jeśli ktoś interesuje się swoją małą ojczyzną, czyli żywiecczyzną, żywcem i miejscowościami na tej mapie ulokowanymi. Jacek Kachel, łodygowianin, autor świetnych publikacji i artykułów poświęconych historii szeroko rozumianej żywiecczyzny z naleciałościami, bo i trochę o suchej, i sporo o Bielsku Białej. Tym razem Galicja na torach, czyli kolejowa historia Podbeskidzia. Książka wydana przez wydawnictwo Księży Młyn. Bardzo ładnie wydana. Jest ładna, wydana w Łodzi w 2013 roku. To pierwsze wydanie tej książki. Książka ma dość nietypowy format, jest kwadratowa. Liczy prawie 110 stron, 108 dokładnie. Jest trochę ilustracji, jest sporo zdjęć, ma 7 rozdziałów. Dobrze pocięty tekst, także bardzo szybciutko można znaleźć tematy, które czytelnika interesują, jeśli nie chce czytać od razu w całości, tylko chce przekartkować i złapać coś, co go interesuje. Na każdej stronie praktycznie jest zdjęcie. Bardzo dowcipne, co cechuje zresztą autora. Jacek Kachel ma dużą umiejętność puentowania i dowcipnego komentowania wydarzeń historycznych. Bardzo dowcipne śródtytuły, na przykład austriackie gadanie, czyli ustalenie tego, co już zostało ustalone. Ci, którzy choć odrobinę orientują się w historii, wiedzą, że biurokracja w Galicji przypominała nieco te wydarzenia, które również zostały zilustrowane w Asterixie i Obelixie w 12 pracach, ale w ogóle no, sama biurokracja ma to do siebie, że jest zwykle nieustającym tematem żartów. Dlaczego ta książka jest ważna? Ta książka jest ważna, bo jest książką przede wszystkim. Nie ma takiej książki, której nie warto przeczytać. Takie rzeczy można mówić po lekturze, a nie przed. Natomiast Jacek Kachel świetnie, dynamicznie, dość krótko spuentował wszystko to, co wpłynęło na ukształtowanie się takiego, a nie innego systemu komunikacji kolejowej na Żywiecczyźnie. Mówi o tym, co było zanim pojawiła się kolej, mówi o tym, jak procedowane były sprawy związane z budowaniem, wytyczaniem lokalizacji, ale również mówi o tym, co zostało zaplanowane, a się nie stało. Pytanie, czy szkoda? To jest bardzo ciekawy punkt do rozmowy o tym, jak mogłaby rozwijać się turystyka i rekreacja na tym terenie, gdyby być może te plany zostały wdrożone w życie. Rozdział pierwszy to rozdział zatytułowany Na kolejowym szlaku zachodniej Galicji. I tutaj informacje o przywilejach cesarza Ferdynanda, czyli kolei żelaznych początek. Taki jest pierwszy podrozdział. Dalej bardzo ważny dla nas dworcolakowanie, czyli jak Żywiec swoją stację w Zabłociu wybudował. Znajdziecie Państwo informacje na ten temat na stronie 11. Duży drugi rozdział to planowana kolej Łodygowice-Buczkowice, kolej, której nie ma. Trzeci bardzo ważny rozdział, duży rozdział, planowana kolej Żywiec-Oświęcim. Czyli również kolej, której nie ma. A
3: ambitne były plany, się nie ziściły.
5: I te plany pan Jacek odnalazł, uporządkował, w dużym stopniu informacje przetłumaczył i przedkłada nam to, co okupione jest bardzo ciężką pracą, taką reportersko-historyczną. Czwarty rozdział to rozdział zatytułowany Kolej Trzech Narodowości. Piąty to Kolej i Robotnicy, a wiemy, że etos pracy kolejarza, podobnie jak górnika, to jeden z ważniejszych fundamentów w Polsce w okresie i przedwojennym, ale również powojennym i do dziś. I rozdział szósty to rozdział zatytułowany Kolejowe wypadki.
3: Wspomniałeś o tym etosie pracy, to ja pamiętam, mój dziadek był kolejarzem, to w niego się mówiło, zresztą w ogóle potocznie się mówiło, że według polskich pociągów, tego pociągu relacji Warszawa-Berlin nastawiono zegarki, czy relacja Warszawa-Wiedeń, albo Kraków-Wiedeń. Ta relacja już jest mało istotna. Chodziło o to, że według tego pociągu nastawiono zegarki, był tak punktualny.
5: Tak, tutaj ta opowieść lokuje relacje na trasie Wiedeń-Lwów ze śródlądowaniem w Bielsku, Żywcu, Krakowie, no i dalej, i powrót. Pisze Jacek Kachel tak. We wstępie. W prezentowanej książce przedstawiony został zarys rozwoju kolei na tym terenie ze szczególnym uwzględnieniem tras Bielsko-Żywiec, Sucha-Żywiec, Żywiec-Zwardoń. Ukazano również problemy, które przy okazji rozwoju tras kolejowych nabrały nowego znaczenia. Dzieje ludzkości, pisze autor, pisane są przeważnie przez wielkie, czasami krwawe rewolucje społeczne oraz kulturowe i techniczne. Przyzwyczailiśmy się do analizowania zmian mentalności ludzi pod wpływem kultury i sztuki. Teraz jednak coraz częściej badacze zauważają, że na zmianę sposobu życia i świadomości mają wpływy zmiany cywilizacyjne. Szczególnie można to odczuć, gdy mowa o sprawach związanych z komunikacją. Nie odnosi się to tylko do rozwoju i przepływu informacji na świecie, ale dotyczy również środków lokomocji. Już w starożytności zauważono, że istnieją naturalne szlaki komunikacyjne, z których ludzie chętnie korzystali. Z czasem w miejscach, gdzie się krzyżowały, pojawiały się osady. Ich rozwój zależał od tras kupieckich, karawan. Tam, gdzie ruch był wzmożony, osady zmieniały się w miasta i odwrotnie. Gdy przepływ ludzi słabł, traciły na znaczeniu i stawały się niewielkimi miejscowościami. I taki sam proces można było zaobserwować na przełomie XIX i XX wieku, kiedy to zaczęły powstawać linie kolejowe. Ich zakładanie i przebieg miały niebagatelny wpływ na rozwój całych regionów. Tak też było w Galicji Zachodniej.
3: No my jesteśmy na szlaku Kraków-Wiedeń, prawda?
5: Takim. Na szlaku Wiedeń-Lwów dokładnie, tak. Kolej transwersalna z Wiednia do Lwowa i z powrotem powstała w momencie, kiedy ukonstytuowała się tutaj po rozbiorze Galicja i Lodomeria, czyli teren, który został włączony w struktury monarchii austro-węgierskiej. I tak też się faktycznie stało, że ta kolej połączyła tereny wcielane sukcesywnie do korony Habsburgów. Jakoś trzeba było te terytoria bardzo zróżnicowane połączyć. Jeśli te terytoria tworzone były przez narodowości mówiące różnymi językami, no bo raczej mało prawdopodobne, żeby intuicyjnie Austriak, Węgier i Polak się dogadali, niezależnie od ilości wypitego alkoholu, który ponoć rozwiązuje języki. Natomiast trzeba było znaleźć jakieś inne spoiwo, inny łącznik. Bałkany, które były częściowo włączone w strefę wpływów Imperium Habsburgów, to Słowiańszczyzna, obok wspomniane Węgry, tu Czechy, Słowacja, Galicja, czyli południowe tereny Polski. Te tereny były bardzo rozległe, zachodnia Ukraina. I kluczem do połączenia tego terytorium była komunikacja. Trzeba było w jakiś sposób te tereny skomunikować tak, żeby można było do nich dojechać. Ale skupmy się na tym, co szczególnie ważne tutaj na terenie Żywiecczyzny, czyli rozdział pierwszy, podrozdział trzeci od strony 11. Dworca lokowanie, czyli jak Żywiec swoją stację w Zabłociu wybudował. Przechodzimy do strony 11. Przepiękne zdjęcie, pocztówka z Zabłocia. Jest tutaj pokazana ulica główna. Jest pokazany dworzec jeszcze przed przebudową, jeszcze bez orłów.
3: Główna to teraz ulica Dworcowa.
5: Obecna ulica Dworcowa jest również, zresztą z widokiem na naszą kamienicę tutaj. I to, o czym pisał pan Tadeusz Dziergas, o czym mówiliśmy w odcinku wcześniejszym, czyli utwardzona, ale tłuczniem, siutrem, czyli żwirem rzecznym, kamieniami. Tak, i widać faktycznie dorożkę, która transportuje mieszkańców. Widać ten plac pod góralem i wszystko łudząco przypomina dzisiejsze Zabłocie. Dworzec różni się znacząco, jest jeszcze przed rozbudową, widać, że jest mniejszy. No i widać synagogę,
3: której nie ma.
5: To miejsce dziś to plac i obelisk, który znajduje się obok szkoły, obok zespołu szkół budowlano-drzewnych imienia Armii Krajowej. Jaką historię przybliża nam autor, czyli Jacek Kachel? Dworca lokowanie, czyli jak Żywiec swoją stację w Zabłociu wybudował. Ciekawa sytuacja miała miejsce w Żywcu, gdzie długo zastanawiano się nad lokalizacją budynku dworca. Pierwotnie miał być on wybudowany na tak zwanym Łęgu, w rejonie dzisiejszej zajezdni autobusowej. Jednak, gdy inwestorzy zwrócili się z tą propozycją do rajców miejskich, mieli oni odpowiedzieć: bydzie nam tu kupić pod nosem, a i ogień nie trudno. Kupcić, przepraszam, tak. Nie jest łatwe czytanie takiego języka, więc jeszcze raz. Bydzie nam tu kupcić pod nosem, a i o ogień nie trudno. Do anegdot i żartów z brodą przeszła już wypowiedź niejakiego Dowsilasa, który przytoczył w swojej książce Hieronim Woźniak, znawca historii Żywca. Stary Dowsilas, przez którego środek stodoły została wytyczona linia kolejowa, czyli sztreka, opowiadał sąsiadom, co oni myślą, że ja tam będę siedział i wrota od stodoły odmykał, jak ta kolej pojedzie? To cytat z jednej z książek, o której być może też będziemy mówić. Inną, równie ciekawą informację o tym, dlaczego zdecydowano się na ulokowanie stacji w Zabłociu, przytacza Marek Kubica. W księdze pamiątkowej gimnazjum w Żywcu znalazł się zapis z obrad Rady Miejskiej. Jeden z rajców przekonywał: sławetni rajcowie, kolej to dobra rzecz, bo to bez marnowania koni zajedziesz do Bielska, Wiednia i Pesztu, Madziarskiego też. Towary można sobie sprowadzać i szynki, kiełbasy Towary można sobie sprowadzać i szynki, kiełbasy, znaczy w prosiąt wysyłać. A jak baba sadliskiem okrutnie obrośnięta, że już na siebie kiecki wciągać nie potrafi, to ją łatwiej do jakowego Carlsbadu odtransportować wagonem, bo w nim osie, tak jak w bryszce, nie popękają.
3: Ale... No, mieli poczucie humoru.
5: Tak, tak, zdecydowanie. Ale z tą stacją to mi się nie widzi. Kolejami jeżdżą różni ludzie i Żydzi naturalnie też. Na każdej stacji jest poczekalnia, siedzą w niej ludzie i drzemią na ławkach. A co będzie, jak taka Żydówka urodzi dziecko na stacji w poczekalni na naszej ziemi, naszego miasta? Nowego obywatela nam przysporzy. Ja pierwszy nie zgadzam się na żadną stację w mieście. Zgodnie z miejskim przywilejem Żydom zabraniano osiedlać się w granicach miasta Żywca. Trudno dziś ustalić, który z argumentów przeważył. Faktem jednak jest, że dworzec żywiecki wybudowano w Zabłocie. Dalej pisze Jacek Kachel tak. Koniec wieńczy dzieło, czyli tory w trzy strony świata. I to informacja na stronie 13 książki i bardzo ładne zdjęcie ratusza w Żywcu i rynku. Nie ma tutaj adnotacji odnośnie datowania. Tak, tak, tak, oczywiście. To są wszystko stare zdjęcia, to są wszystko archiwalia, nie znajdziecie Państwo tutaj nowych zdjęć. Ciężka, mozolna praca autora, świetna rzecz. Pisze autor tak. Szczególnym rokiem dla rozwoju kolei na tym terenie okazał się rok 1884. Wydarzeniem było zakończenie prac na linii Zwardoń-Żywiec-Sucha-Chabówka-Nowy Sącz. W Gwiazdce Cieszyńskiej, pisząc o tym, podkreślano, że Żywiec może stać się bardzo ważnym węzłem kolejowym, gdyż już teraz miasto ma połączenie z koleją pruską przez Bielsko i Dziedzice oraz z Krakowem przez Podgórze. Po zakończeniu prac na linii Żywiec-Zwardoń miało ono uzyskać dogodne połączenie z Węgrami. Cesarsko-królewskie, uprzywilejowane austro-węgierskie Towarzystwo Kolei Państwowych zapowiedziało, że trasa zostanie ukończona 15 października. Prace na poszczególnych odcinkach były prowadzone od 1880 roku. Oficjalny koniec budowy zaplanowano na 20 sierpnia 1884 roku. Czynniki zewnętrzne spowodowały opóźnienie. Namiestnik Galicji, odpowiadając na interpelację, zaznaczył: linia od Żywca począwszy będzie oddana do użytku publicznego przy końcu października. Optymizm urzędniczy jednak zawiódł i oficjalnie linia miała zostać otwarta dopiero 15 listopada. Datę tę jednak można zakwestionować, gdyż Gwiazdka Cieszyńska donosiła, że 25 listopada wskutek nieładu, jaki od dawna panuje przy budowie kolei Żywiec-Zwardoń, odpięto 9 wagonów od maszyny naładowanych szutrem, czyli żwirem, na których znajdowało się 65 robotników. Koło wagonów, nie będąc niczym podłożone, aby się oprzeć mogły, ruszyły same, a rozpędziwszy się lotem błyskawicy, przebiegały stacje Sól, Rajcze, Milówka aż do Węgierskiej Górki, gdzie zawiadomieni telegrafem powstrzymali rozszalałe wagony przez nasypanie piasku na szyny. Wskutek tego zostało zabitych 2 ludzi i 6 ciężko rannych, których po drodze pozbierano. Ten tragiczny wypadek potwierdza, że oficjalna data otwarcia linii została przesunięta na koniec roku. Trasa ta liczyła 37,288 km, czyli prawie 38 km. Więc trasa Żywiec-Sucha natomiast została otwarta 16 grudnia roku 1884. Na odcinku z Żywca do Nowego Sącza liczyła 147 prawie kilometrów i była realizowana w ramach tzw. Karpackiej Kolei Transwersalnej, nazywanej również Galicyjską Koleją Transwersalną. Dalej informacje na temat kosztów, informacje na temat procedowania spraw, informacje na temat tego, co jeszcze mogło się podziać. Bardzo interesujące wzmianki o tym, że można było poznawać trasy, podróżować z tzw. przewodnikiem ilustrowanym.
3: Na wycieczki się wybiera.
5: Tak, można było jechać na wycieczki. Bardzo ciekawa zmianka. Jak się poruszać, czyli poznajemy kolej z przewodnikiem. Powstanie w krótkim czasie tak wielu linii kolejowych spowodowało przeprowadzenie akcji informacyjnej, której celem było ułatwienie podróżującym korzystania z usług kolejowych. Pomocny był w tym wydany w 1892 roku specjalny przewodnik ilustrowany po cesarsko-królewskiej austriackich kolejach państwowych. W zeszycie numer 28, a to oznacza, że było ich co najmniej 28, zamieszczono ciekawe informacje o trasach kolejowych w rejonie Żywca. Przedstawione są w nim opisy poszczególnych linii, np. połączenia z Suchej przez Żywiec do Zwardonia. Według danych zawartych w przewodniku pokonanie 72-kilometrowego odcinka pociągiem mieszanym, czyli osobowo-towarowym, zajmowało, zgodnie ile? 72 km, 4 godziny i 19 minut. Tę samą trasę pociągiem osobowym można było pokonać w 3 godziny i 6 minut. Informacje zamieszczone w przewodniku w kilku miejscach nie są zgodne, w zależności od tego, czy w publikacji uwzględniono również czas postoju pociągu na stacjach, czy też nie. Ale jeśli w tamtym czasie ktoś się wybierał, to przypuszczam, że nie spodziewał się, że dojedzie tam w 40 minut.
3: No tak, no bo jeżeli to był towarowy, to musiał się zatrzymać na stacji przeładowania i tak dalej, więc wszystko to czy...
5: Nie. Tak, ale czego jeszcze możemy się dowiedzieć z tej książki, za co jesteśmy bardzo wdzięczni autorowi, panie Jacku Szapoba. Przewodnik ilustrowany podaje następujące informacje dotyczące miejscowości Sucha, będącej stacją początkową linii prowadzącej przez Żwiecę z Wardonia. Miasteczko z 4000 mieszkańców, oddalone od dworca o 1,5 kilometra. Restauracja na dworcu jest dobra, o 300 kroków od dworca znajduje się hotel drugorzędny. Z pokojami po cenie 1 korona 60 talerzy, z usługą i oświetleniem. W miasteczku winiarnia i 4 piwiarnie drugorzędne.
3: Bardzo potrzebne informacje dla podróżnego.
5: Bardzo. Dowiadujemy się również rzeczy następującej. Podróż z Jaleśni do Pewli Małej, oddalonej o 3 km, trwała 9 minut. Kolejne 4 km pociąg pokonywał również w 9 minut i docierał do stacji Friedrichshütte, gdzie znajdowały się, i tutaj cytat, huty żelazne arcyksięcia Albrechta, jedna wyrabiająca cienkie i grubsze blachy żelazne i blachy cynkowane i druga wyrabiająca rozmaite rodzaje kutego żelaza. Następna stacja, do której można było dotrzeć w ciągu kolejnych 9 minut po pokonaniu 4 km, położona była w Żywcu. Była ona w tym czasie największa i najważniejsza, gdyż znajdowała się na skrzyżowaniu szlaków kolejowych. Budynek żywieckiego dworca został wybudowany na terenie sąsiedniej gminy Zabłocie i oddalony był od miasta o 1,6 km. I to jest niesamowite. Dworzec w Żywcu był w Zabłociu.
3: A Zabłocie to była jakby inna gmina, nie? To nie była dzień wtedy.
5: Na wieś, oczywiście. Bo przypominam Państwu, że Zabłocie zostało włączone do Żywca w roku 1939 wraz z okupacją. Później z powrotem przywrócono porządek taki, że Zabłocie było samodzielną wsią i siedzibą gminy Zabłocie, dużej gminy, w skład której chodziło m.in. Radziechowy, Lesna, Sienna, Lipowa. I później w roku 1950 ponownie wyłączono, rozwiązano tą gminę, siedzibę przeniesiono do Radziechów, a Zabłocie zostało włączone w struktury administracyjne miasta Żywca. Ale czego się dowiadujemy? Stąd też jak oglądacie Państwo jakieś materiały archiwalne i jest stacja Zajbusz, albo mowa o tym, że był dworzec kolejowy w Żywcu, to owszem, ale ulokowany w Zabłociu. Nieco pokrętne, ale na mapach galicyjskich faktycznie ten dworzec opisywany jest jako Zajbusz, a nie Zablocie. Więc jeszcze raz, następna stacja, do której można było dotrzeć w ciągu kolejnych 9 minut po pokonaniu 4 km, położona była w Żywcu. Była ona w tym czasie największa i najważniejsza, gdyż znajdowała się na skrzyżowaniu szlaków kolejowych. Budynek żywieckiego dworca został wybudowany na terenie sąsiedniej gminy Zabłocie, w której w tej chwili się znajdujemy, i oddalony był od miasta o 1,6 km. Żywiec liczył wówczas 4,5 tysiąca mieszkańców, a Zabłocie 2300. Jak podaje przewodnik? Dorożka jednokonna kosztuje z dworca do Żywca 80 talerzy. Jakbyśmy chciały w tamtym czasie w kapeluszach.
3: Dorożką
5: to 80 talerzy, a dwukonna 1 koronę i 20 talerzy. Omnibus do Hotelu Narodowego w Żywcu 40 talerzy od osoby. Hotel Narodowy. Hotele w Żywcu. Hotel Narodowy, najlepszy przy ulicy Głównej, więc zapewne Hotel Polonia późniejszy, a dziś nie ma już tego hotelu. Cena pokoju od 1 korony 60 talerzy do 3 koron włącznie z usługą. Był też hotel pod cesarzem austriackim przy głównym placu. Hotel europejski przy ulicy Głównej i restauracje na dworcu. Oczywiście. Proszę, tutaj mam.
3: Piękny hotel, tak jest.
5: I to jest właśnie budynek, który Państwo możecie kojarzyć jako Polonia, czyli vis-a-vis obecnego budynku sądu. A budynek sądu to dawna siedziba dyrekcji dóbr arcyksiążęcych. Restauracje, jak pisze autor, cytując. Na dworcu kolejowym, w wymienionych hotelach, piwiarnia i winiarnia Teszla, lokal śniadań Danka i cukiernie Daczkowskiego i Suchego. Kolejny przystanek to już Węgierska Górka.
3: Świetny przewodnik, wszystko, po prostu wszystko, co potrzeba. Gdzie masz zjeść, gdzie masz się wyspać, gdzie, jak dojechać, wszystko, co, ile kosztuje. No, ci powiem, jestem pod wrażeniem.
5: Tak, to jest fascynujące. Świetnie się to czyta. Doskonałe pióro. Autor bardzo lubi to, co robi. Widać, że czuje tętno kolei, także wszyscy miłośnicy kolei, obowiązkowa pozycja, ale wszyscy miłośnicy Żywiecczyzny również, ale także i Oświęcimia, i Buczkowic, i Suchej, bo i o tych miejscowościach informacje można znaleźć. Przypominam, że w rozdziale drugim i trzecim znajdziecie Państwo informacje na temat planowanych nitek kolejowych, które nie zostały zrealizowane nigdy. W międzyczasie również opowieści, na przykład Nowa Polityka, czyli kolej finansuje armaty i ilustracja przedstawiająca rozstrzelanie. Dalej, stacja koło Kukucia, czyli robotnicy mają swój przystanek, ale również dworzec w Bielsku, sfotografowany zupełnie inaczej, bez drzew, bez infrastruktury na peronach wygląda. Bardzo ciekawy rozdział na stronie 35, Za chlebem, czyli specjalne pociągi emigracyjne. W 1911 roku, pisze autor, poinformowano, że od 31 maja do 1 września na liniach państwowych kolei będą wprowadzane bilety abonamentowe pierwszej, drugiej i trzeciej klasy na okres 15 i 20 dni. Po raz pierwszy na biletach takich znalazło się miejsce na fotografie właścicieli. Rok 1911. Co roku na wiosnę... Tak, tak. Co roku na wiosnę wiele osób korzystało z tak zwanych pociągów emigracyjnych. Z tego powodu Sejm zwrócił się do rządu z prośbą o zwiększenie liczby wagonów trzeciej klasy. Po ogromnej skali zjawiska emigracji, a zarazem o trudnej sytuacji na rynku pracy w Galicji, informowano na łamach niemieckiej gazety Silesia. Specjalnymi pociągami na roboty sezonowe do Niemiec wyjechało 31 marca 4,5 tysiąca osób, 1 kwietnia 3440, 2 kwietnia 2430, a 3 kwietnia 2280 osób, a w nocy z 4 na 5 kwietnia 950 osób. Skala zjawiska była bardzo duża. Mieszkańcy Galicji wyjeżdżali na zachód z Bielskiego Dworca przez 14 dni. Mnóstwo informacji, ogromna praca, studiowanie archiwów po to, żeby znaleźć wzmianki w prasie, w dziennikach, w tygodnikach. Jacek Kachel...
3: To archiwa nie tylko polskie, ale także niemieckie.
5: Jacek Kachel zrobił kawał roboty. Kuriel Lwowski, Dziennik Cieszyński, ale również archiwa, źródła o Krakowski Czas na przykład, dalej z cytowanych, Wieniec i Pszczółka i informacja o miejscowości Kozy. Świetna książka, doskonale się czyta, warto mieć. Tu już zdjęcie dworca kolejowego w Bielsku w nieco innym ujęciu. Piękne zdjęcie, panoramiczne, warto zobaczyć. Zdjęcia z Bielska Białej, widok na Porąbkę, dzisiejszy plac Wojska Polskiego, świetna pocztówka z Białej przedstawiająca ratusz, burmistrz z Białej, budowa zapory w Porąbce, zdjęcie monumentalne, niezwykłe, ale też pozdrowienia z Międzybrodzia. Ciekawa jestem, czy mieszkańcy Międzybrodzia wiedzą, że powstała taka pocztówka z Międzybrodzia, gdzie przedstawione jest plebania, kościół i kółko rolnicze. Bardzo ładna z wykorzystaniem motywów roślinnych. I bardzo ciekawy cytat z Kuriela Lwowskiego. Od 20 lat podnoszono potrzebę połączenia kolejowego najdalej na zachód wysuniętej stacji granicznej z Węgrami w Zwardoniu z północną częścią kraju w Oświęcimiu, w punkcie ogromnie ważnym dla zachodnio-galicyjskiego ruchu handlowego. Środków finansowych na te roboty przedwstępne dostarczyły już częściowo interesowane miasta, czyli Żywiec, Kęty i Oświęcim, powiaty Żywiec i Biała i osoby prywatne z łona obywateli miast i wsi położonych wzdłuż projektowanej kolei. Plany trasy opracowuje się już, a rachunek przepuszczalnej rentowności zamierzonej budowy wykazuje rocznie 15 tysięcy ładuk całowozowych i 300 tysięcy osób przewiezionych projektowaną koleją. Takie informacje również Państwo znajdziecie, czyli różnego rodzaju szacunki, bilanse, analizy efektywności tej inwestycji.
3: A równocześnie... Wielki biznes tak naprawdę dla właścicieli, bo to przecież wszystko było prywatna firma.
5: I perspektywy rozwojowe, tak? To też kalkulowano. Świetna mapa Żywiec Oświęcim z zaznaczeniem projektowanej trasy. Można zobaczyć, którędy ta trasa mogła biec i w jaki sposób miała rozwiązać kwestie komunikacji. Raz jeszcze wzmianka na temat austriackiego gadania, czyli ustalania tego, co już zostało ustalone, a równocześnie ryciny, które dokumentują przebieg walk w czasie II wojny i kobiety strzelające, co ważne. Bardzo interesujące zdjęcie żywieckiego rynku, które ilustruje wstęp do czwartego rozdziału, rozdziału zatytułowanego Kolej Trzech Narodowości. Zaczyna się fantastycznie, a rozwija jeszcze lepiej. Kto tu rządzi, czyli spory narodowe na kolei. I pisze pan Jacek Kachel tak. Koniec wieku XIX i początek XX to czas budzenia się świadomości narodowej poszczególnych ludów zamieszkujących monarchię austro-węgierską. Spory na tle narodowościowym nie ominęły również kolei, gdzie przez bardzo długi czas wszystkie ważne stanowiska były obsadzone przez Niemców bądź Czechów, z pominięciem Polaków. Sytuacja uległa zmianie, gdy kolej północna została w roku 1907 upaństwowiona. Wtedy to z roku na rok pojawiały się na kolejach coraz liczniejsze grupy Polaków, które zajmowały miejsca Czechów. W 1909 roku na kolei północnej pracowało 2300 Niemców, 300 Czechów i 160 Polaków. Od tego roku zaczęło również obowiązywać równouprawnienie wszystkich języków krajowych. Przypominam, rok 1909. Jednak na terenie Podbeskidzia ignorowano wprowadzone zarządzenia i wszystko starano się utrzymać w niemieckim duchu. Sytuacja społeczno-polityczna miała również wpływ na inne sfery życia. Miasto nad rzeką Białą było wówczas największą aglomeracją w regionie. Niemcy nazywali je niemiecką wyspą, gdyż skupiło się w nim bardzo silne środowisko nacjonalistów niemieckich. Szczególnie niechlubnie zapisał się w historii dworzec w Bielsku. Na łamach Gwiazdki Cieszyńskiej ukazane zostało aroganckie zachowanie kelnerów pracujących w bielskiej restauracji kolejowej w stosunku do gości posługujących się językiem polskim. I tu cały opis tejże sytuacji, ilustrowane obficie cytatami z prasy ówczesnej. Zdjęcie księdza Stanisława Stojałowskiego, którego możecie Państwo kojarzyć z archiwaliów i z prasy przedwojennej, ale również zdjęcie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łodygowicach. Zdjęcie zrobione przed zamkiem. Tutaj zbiory OSP Łodygowickiej. Dom Polski w Bielsku, dworzec kolejowy w Dziedzicach. Dokładnie, to się wszystko dzieje równocześnie.
3: Okres czasu, kiedy budowano kolejne dworce, to się wszystko rozwijało.
5: Podobne, tak? One mają zbliżoną architekturę. Wzmianka o zaangażowaniu posłów, most na rzece Białce, ale również bardzo uporządkowane zdjęcie, przypominające nieco klimaty z defilady filmu, który możecie Państwo kojarzyć. A to zlot Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Żywcu ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Żywcu, a w tle stodoły. A w tle stodoły. Stodoły i niewielkie domki z mocno dociskającymi do ziemi dachami i wszystko jest drewniane. Tak? Więc ten Żywiec jawi się w tych wszystkich książkach, może nie wszystkich, ale na pewno w tych, które przeglądaliśmy, jako niewielkie miasteczko na głębokiej prowincji, które ma swój urok bardzo, bardzo szczególny. Również informacja na temat, bardzo ciekawa, na temat funkcjonowania towarzystw sportowych, w tym Towarzystwa Sportowego Sokół, więc wszyscy miłośnicy historii przedwojennej i Sokoły, bo reaktywacja jest, towarzystwa funkcjonują, choćby w Międzybrodziu Bialskim, w Czernichowie, więc pewnie i dla miłośników tych form stowarzyszeń to również jest cenna pozycja, bo warto to przejrzeć i zobaczyć, co ciekawego Jacek Kachel wynalazł na ten temat. Każda strona to zdjęcie. Każda strona to rycina. Zdjęcie jest dużo, bardzo fajnie dobrane. Tak. Strona 82. Dworcowe pożegnania, czyli w obliczu wojny narodowe spory milkną. Napięte polsko-niemieckie relacje uległy zmianie wraz z wybuchem wojny. Mówimy o I wojnie światowej. Polacy zaczęli przygotowywać się do wstąpienia do legionów, a dworce znów stały się wyjątkowymi miejscami. 25 sierpnia 1914 roku w Żywcu nastąpiło podniosłe pożegnanie sokołów oraz ochotników, którzy po kilku dniach przygotowań i ćwiczeń wyruszyli do walki. Po nabożeństwie w kościele parafialnym 182 przyszłych legionistów zebrało się w gmachu Sokoła i stamtąd w uroczystym pochodzie wyruszyło na rynek. Tam udzielił im błogosławieństwa ksiądz proboszcz Sadkę, a następnie zostali pożegnani przez marszałka powiatowego Wiktora Idzińskiego. Odjeżdżającym na wojnę Antoni Mierawski zadedykował wiersz Batory pod Pskowem, który sam wygłosił, gdy kompania stała przed wagonami na dworcu kolejowym w Żywcu przy obrazie Jana Matejki. Dalej opis szczegółowy pożegnania, w tym udział i przybycie arcyksięcia Stefana Habsburga z żoną i całą rodziną. Zatytułowany zresztą był, że arcyksiąże dostojnym właścicielem Żywca w tym opisie. I byli również w tym gronie, jak to zostało nazwane, Hieronimowie Radziwiłłowie z Balic, czyli córka arcyksięcia Habsburga ze swoim mężem, ale również druga wydana za Czartoryskiego. I świetne zdjęcie ilustrujące ten moment, kiedy faktycznie arcyksiąże rozmawia z przyszłymi legionistami. Nastrój był niesłychanie podniosły i rozrzewniający. Gdy pociąg ruszył, orkiestra zagrała Jeszcze Polska nie zginęła, publiczność uchyliła kapeluszy. Arcyksiąże stał na baczność i salutował odjeżdżającym żołnierzom polskim. Przypominam, że mamy rok 1914. To jeszcze jest cały czas specyficzny układ. To jeszcze nie jest moment, kiedy Polska odzyskuje niepodległość, bo to nastąpiło w roku 1918. Arcyksiąże jest Austriakiem, ale jednak te relacje były bardzo mocno osadzone w kontekście lokalnym i już pojawiają się wtedy oznaki tego, co nastąpi jakiś czas później, na okoliczność II wojny, kiedy rodzina Habsburgów zrezygnowała z przywilejów wynikłych z faktu bycia Austriakami, ale to inna książka, inna opowieść i inny czas. Rozdział pod tytułem Kolej i robotnicy również bardzo interesujący, zwłaszcza, że jeśli spojrzycie Państwo na specyfikę Zabłocia, specyfikę Węgierskiej Górki i specyfikę Bielska, to rozwój kolei dzieje się równolegle do dynamicznego rozwoju industrializacji, a tym samym klasa robotnicza się pojawia. Tak? Pojawia się klasa robotnicza i to są zmiany w strukturze społecznej bardzo istotne. Od pojawienia się mieszczaństwa jako takiego, to jest drugi tak ważny proces dziejowy, który powodował, że pojawiła się nowa klasa społeczna, która ma bardzo określony system spędzania czasu, bardzo określony system zarobkowania. Tworzy się nowa jakość społeczna i potężna siła.
3: Kolej dawała szansę do rozwoju w danych miejscowości, bo po pierwsze tą drogą dostarczano surowce, dostarczano maszyny, powstawały fabryki, w tych fabrykach ktoś musiał pracować, stąd ta nowa siła, tak zwana klasa robotnicza, która po prostu stawała się takim rdzeniem miasta.
5: Czy rdzeniem, tu bym polemizowała, ale na pewno wyłania się nowa jakość i istotne zasilanie. To bez dwóch zdań. Ale posłuchajcie Państwo, jak to funkcjonowało. Jakie były początki, bo zanim klasa robotnicza ukonstytuowała się i zaczęła domagać się swoich praw, wykorzystując między innymi takie narzędzia jak strajki, to na początku faktycznie była to grupa bardzo mocno wyzyskiwana. Tak? No, niewielkie kompetencje, brak zaplecza w postaci wsparcia prawnego i po prostu człowiek, jeśli mógł pracować, to przeżył, jeśli nie, to kończyło się zwykle jego życie w sposób tragiczny. Krótki fragment. Biedni robotnicy musieli piechotą dojść do Żywca i tu dopiero znalazł się mądrzejszy urzędnik ruchu, który uznał bilety za ważne i następnym pociągiem wyprawił robotników do Bielska. To jakaś sytuacja, o której Państwo możecie przeczytać na stronie 89, która nastąpiła na kolei. Robotnicy, oprócz mitręgi i trudu odbywania drogi pieszo do Żywca, stracili 3 godziny czasu w fabryce, które im z płacy wytrącono. To była klasa, która długo domagała się swoich praw, w końcu to się stało, ale przeczytajcie Państwo, bo to jest bardzo szczególny moment. Ten początek, pierwsza, druga dekada XX wieku, a wcześniej końcówka wieku XIX, to jak ziemia obiecana. Tak, jeśli zobaczycie Państwo, przypomnijcie sobie ziemię obiecaną, czy to w formie książki, jest to jedna z najlepszych reportaży historycznych w polskiej literaturze, ale również film bardzo dobry. To faktycznie dobrze rzuca światło na to, z czym zmagali się robotnicy pracujący w zakładach, czy w Żywcu, Zabłociu.
3: Ale to było bardzo podobne, bo też powstawały tam te same fabryki włókiennicze, na bardzo podobnych zasadach.
5: Tak. Mogłabym Państwu, podobnie jak wcześniejsze książki, przeczytać tę książkę w całości, ale na to czasu niestety nie mamy. Szkoda, jest wzmianka o Łodygowicach. W zasadzie każda miejscowość, która wiąże się z kwestią kolei w Galicji Zachodniej i w okolicach, jest tutaj wzmiankowana. Możecie Państwo znaleźć zdjęcia, możecie Państwo znaleźć miejsca, które kojarzycie w takiej formie, bo część budynków przetrwała, a część całkowicie zmieniła swój kształt, porządek i przeznaczenie. Końcówka to wzmianki z prasy na temat wypadków kolejowych. Również niestety, ale ciekawe, tak? Pisze autor na przykład, i przeczytam tylko jeden fragment. Kolei północnej nie omijały nieszczęśliwe wypadki. Fatum ciążyło nad dworcem w Żywcu. W listopadzie 1905 roku na stacji doszło do zgniecenia mężczyzny przez wagon. Dostał się konduktor Jan Liwacz, słuchaj, między pufry dwóch wagonów i został zgnieciony na śmierć. Zachodzi tu nieszczęśliwy wypadek, aczkolwiek kilka gazet podało, jakoby wzmiankowany konduktor był pijany. I dalej opowieść o kolejnym wypadku, 3 lata później, kolejny miesiąc później. Czytajcie Państwo. To był kawał pracy, ja jestem zachwycona tą książką. Zachwycona, że można o historii lokalnej pisać w tak interesujący sposób, ale żeby pisać w taki interesujący sposób, to trzeba mieć gigantyczną wiedzę i autor bez wątpienia na ten temat tą wiedzę ma. Zatem polecam serdecznie książka Galicję na torach, czyli Kolejowa historia Podbeskidzia. Autorem książki jest Jacek Kachel. Książka wydana przez Dom Wydawniczy Księży Młyn w Łodzi w 2013 roku. Pięknie ilustrowana, szyta, twarda okładka. Kapitalna rzecz na prezent. Dla samego siebie również. Polecam serdecznie. Anna Baraba, Żywiecka Fundacja Rozwoju.
4: SK Beskidy.
6: Pogodka o skuciatym chlebie. Dawno temu na Justynie w Zorębnikach siedział ze swoją babą i dzieckami gazda Michał. Dziennie chłodził on po wsiak i zbierał skórki z królików cieląt, co jest te inksyk zwierząt, co kiejsik się przy łowyściu kole chałpy chłowało. Razu jednego, jako miał Michał w zwyku, poseł rano po chałpak. Chłodził po sopłotni, jeleśni i pytał ludzi z kówkany bili, jak i ciele, jałówkę, na bo króliki, co by za parę grosy kupić skóry, a potem ich sprzedaj, w mieście zawięk se gros do skupu. A ze dziedziny były nieduze, tak ludzie wszystko wiedzieli, co się kany działo. I tak chłodzący po chałpach dosał domutnego, ka siedział z rodziną jego szwagier Wojciech. Przysał już z pelniuszkim rybsokiem, jak nazywał skórzaną duzą, torbę na pleca. Szwagier Wojciech ucieszył się, kie uwidział Michała. Zaraz kozał swojej babie naryktowaj co na stół, żeby se przegryzł, bo po walnej drodze pewnie głodny. Gospodyni Weronka ugościła go prazuchami z kwaśnym mlekiem, a potem przyniosła bukty z borówkami, co dziecka uzbierały, za wcorynkie paśli krówy. Poreski bek chleba przyniosła, smolca ze skwarkami i łogórki z kamieniocka. Wojciech zaś wynuktął w kumorze łokowitkę, co by się szwagier rozgrzał, bo na polu nie było ciepło. Godali i jedli, jedli i godali. A ze wypili se tę skapkę przy tym godaniu, tak się im ściągło, ze się nie spozdali, kie się za oknem zećmiło. Wojciecha ja zehynyło, kie gaździna goniła dziecka do spania. Prynt koło blok kabot już chciał iść, kie Weronka mu przyniosła świeżośko upiecony, jest te ciepły chleb, co by wziął do chałupy dzieciom. Pięknie podziękował, bo na mój dusiu zabocył kupić u piekarza wieleśni. A przeciego babulka pytała. Wziął ten chleb ucieszony, wraził do rybsoka i poseł. Walnie casuseł po ćmoku, jaze się do kolmacył ku chałupie. Sytka już spali, to ino po cichuśku zawarł dźwierzę do pola, słobuł boty w sieni i wcisł się wymęcony ku gaździnie do łuska. Rano usłyszał, kie się dziecka darły. Co się stało z chlebem? Co będziemy jeść? Skoczył z łuska, a zeby łobrany łotwcora tak prędko chipnył do kuchni łopaczej. Co się to dzieje? Kie uwidział łospięty rybsok i śkuciatą bułę na stole, tak stanął, kieby ducha uwidział. Chleb caluśki tłusty od skórek z królików i łobrany w skuciska, bo przecie jesce ciepły wraził do rybsoka. Hanka jego baba ino popatrzyła na niego i pokiwała głową. Toż nie mógł do jakiego papiura zawinej, ino cały zaś w skuciak przyniósł, a Michał już nie wytrzymał i go do bydzie se sama chłodził po chałpach za skórkami i nosić chleb ku chałpie. Ino se weź papiór. Machnął ręką, zwyrtnął się napięcie i poseł odbywaj gowieć do supy. Hanka wzięła skrobok alamoniowy, łobeżnęła skórę z chleba, krumecki posmarowała smolcem i wraziła dzieckom do papieżanek torebek po cukrze. Tak to Michał przyniósł ku chałpie z kuciaty chleb. Hej!
4: SK Beskidy.

0: emocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.

0: promocja.
1: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
0: Tylko w Radiu SK.
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
2: Sponsorem programu jest właściciel marki Lab Fryzjer, żywiec Żeromskiego 3. www.labfryzjer.pl.
0: Autopromocja.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim wy...

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe.

życiu tak bywa, że wszystko się zmienia i bywa przewrotnie. Zmieniają się ludzie, bo ja hajs pociąga za sznurki obojętnie. Przechodzę sobie obok i będę tak chodzić, aż wszystko osiągnę.